0: Ekonomia.
1: Dobry wieczór. Jarosław Sroka. Czy Polacy potrafią liczyć swoje pieniądze? A może liczymy coraz lepiej, ale nadal inwestujemy bez głowy? W kraju, w którym na bankowych kontach leżą rekordowe kwoty oszczędności, a jednocześnie miliony zadłużają się na mieszkania, nowe auta, kupują złoto, inwestują w kryptowaluty albo szukają okazji podczas kolejnych wyprzedaży, pytania o nasze finansowe kompetencje wydają się cenniejsze niż kiedykolwiek. Czy potrafimy oszczędzać? Czy umiemy wydawać? Czy wiemy, jak bezpiecznie inwestować? Czy decyzje finansowe podejmujemy po analizie, czy pod wpływem reklamy, influencerów i emocji? O tym porozmawiamy dziś z wyjątkowymi gośćmi reprezentującymi światy bankowości, handlu oraz profesjonalnego inwestowania, także w akcje. Jeśli mają Państwo potrzebę podzielenia się swoimi doświadczeniami na tym polu, to proszę o znak sygnał jarosław.sroka@radio357.pl. A teraz zasłużona już piosenka.

0: Na tę piosenkę, którą słyszeliśmy, to my dopiero musimy ciężko zapracować i tak będzie. Audycję realizuje Maciej Karolak, a w studiu już w pełnej gotowości zasiedli Adam Marciniak, twórca i prezes Velobanku, człowiek, który codziennie obserwuje, jak Polacy oszczędzają, zadłużają się i korzystają z produktów finansowych. Dobry wieczór, Adam.
1: Dobry wieczór, witam Państwa.
0: Marcin Majszak, general manager, czyli szef wszystkich szefów HR Polska, jednego z największych na świecie producentów sprzętu AGD. Człowiek, który wie, jak Polacy kupują, czy porównują ceny i czy podejmują decyzję o wymianie pralki oraz telewizora na podstawie emocji i rekomendacji sąsiedzkich. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: I Kasia Iwódź, przedsiębiorczyni, inwestorka, edukatorka finansowa, osoba, która od lat uczy Polaków, jak dbać o własne pieniądze i mądrze je pomnażać. Zgadza się?
3: Dobry wieczór, zgadza się.
0: Dobry wieczór, Katarzyna. Szanowni Państwo, pytanie na rozgrzewkę. Kto w Waszych domach zarządza finansami? Kto decyduje o tym, co inwestujecie, jak inwestujecie i na co przeznaczacie oszczędności? Katarzyna?
3: O, nikt się nie wyrywa. To powiem, jak to jest u nas w domu. U nas w domu dzielimy się tym. Oczywiście nie jest tak, że razem klikamy w zakup akcji dwa paluszki na jednym przycisku, tylko dyskutujemy, w co inwestujemy, ustalamy wspólnie cele i w to potem inwestujemy. Także mamy...
0: Ale jest taki protokół rozbieżności, czy musi być kontrasygnata partnera?
3: Bywa. Wtedy, jeżeli jest protokół rozbieżności, idziemy sobie na takie finansowe randki, a mianowicie umawiamy się poza domem, żeby ta dyskusja była bardziej cywilizowana, ale to już w przypadku takich największych rozbieżności. I tam dyskutujemy na ten temat i zdarza nam się coś spisać. Nie wygląda to bardzo profesjonalnie, to jest zazwyczaj jakaś notatka na kartce, którą podpisujemy, ale powiem, że takie rozbieżności zdarzają nam się raz na kilka lat w małżeństwie.
0: Ale podpisujecie krwią?
3: Nie, długopisem, piórem, cokolwiek tam mamy. Natomiast myślę, tak naprawdę, bo tutaj trochę się śmiejemy, ale wspólne ustalenie takich celów finansowych i bycie na tej samej kartce, jeżeli chodzi o to, czy jesteśmy bardziej oszczędni, czy teraz właśnie oszczędzamy na dom, czy chcemy sobie pozwolić na lepsze wakacje, to jest bardzo ważna rzecz, bo kwestie finansowe, to poza dzieciakami, to jest podstawa rozwodów, tak naprawdę. Tam się oczywiście oficjalne powody to są rozbieżności charakterów, ale pod tym się bardzo często kryją kwestie finansowe, więc to, co sobie trzeba ustalić, i to jest moim zdaniem jedna z pierwszych rzeczy, które powinniśmy sobie wspólnie ustalić, jeżeli myślimy, że chcemy z kimś wejść w jakiś dłuższy związek.
0: Panowie delikatnie zbledli, jak to u was jest?
2: Jak słucham opowieści Kasi, to tutaj od razu mi się trochę w drugą stronę opowieść szykuje, a mianowicie dyskusję z moją żoną na temat zakupów. Wiele lat temu wszedłem do salonu, obejrzałem ładny samochód, dzwonię do żony, mówię, piękny samochód widziałem, kup sobie. I tak samo w drugą stronę, jak się pytasz o te inwestycje, dłużej rozmawiamy i mamy większy problem z podjęciem decyzji, natomiast jeśli chodzi o zakupy, więcej w tym jest, że tak powiem, fantazji.
0: Więcej fantazji, ale kto ma ostateczne słowo w tych wyborach
2: inwestycyjnych? Nie powstrzymujemy się, my się wzajemnie zachęcamy.
0: Czyli taka hedonistyczna strategia zarządzania finansami. Adam, a jak to u ciebie jest? Bo odpowiedź wydaje się oczywista, choć może nieoczywista w rzeczywistości będzie.
1: Nie jest tak, ja pochodzę z Dolnego Śląska, tam wychowywałem się w otoczeniu rodzin górników, prawda? I tam zawsze było tak, że jak było 15 pensja, prawda, to małżonki już przed bramą, prawda, czekały, żeby od mężów odebrać właśnie pensję, żeby po drodze jej nie zgubili. Ja jestem w sensie wychowany, że właśnie moja żona zawsze ode mnie wszystkie pieniądze bierze i nimi zarządza.
0: Rozumiem, brzmi znakomicie, no to zostańmy, Adam, przy tobie na chwilkę. Czy ma jakieś strategie inwestycyjne czy oszczędnościowe? W jaki sposób zarządzacie na tyle, ile oczywiście możesz powiedzieć, zarządzacie zarabianymi pieniędzmi?
1: Znaczy te strategie, wydaje mi się, że w ogóle patrząc z punktu widzenia gospodarstw Polaków, one się różnią, ale my też jesteśmy takim pokoleniem na przykład, gdzie zaczynaliśmy od, znaczy nie odziedziczyliśmy żadnego kapitału, prawda? I to jest tak, że bardzo często te strategie, one się opierają na tym, że gospodarstwo domowe, ono się bogaci. Prawda? One z czasem, z wiekiem pewnym nabywa do, kapitału, no i zwykle na początku jest naturalnie poszukiwanie tak zwanej piramidzie Maslowa, żeby było wygodniej, lepiej, czyli inwestuje się w M1, M3, M4 i tak dalej. Później oczywiście dochodzą dzieci, no to zaczyna się inwestować w dzieci, szkoły, prawda, i taki rozwój, można powiedzieć, osobisty, wakacje. No i dopiero później, jak już człowiek dożyje tej zasnego wieku typu właśnie 50+, dopiero można myśleć o inwestowaniu, prawda? Bo dziś tak dochodzimy do takiego pułapu, że zaczynamy mieć pewną nadwyżkę kapitału. No i teraz to w naszym społeczeństwie też wygląda dosyć ciekawie, prawda? No bo jak popatrzymy sobie na poziom takiej financial literacy, czyli tak można powiedzieć po polsku, takiej wyedukowania społeczeństwa finansowego, no to my niestety na tle Unii Europejskiej nie jesteśmy jakoś tak dosyć wysoko. I to powoduje, że jednak to inwestowanie głównie wygląda na oszczędzaniu, prawda? Czyli albo przechowywaniu środków na kontach oszczędnościowych, albo przechowywaniu na lokatach. Ostatnio nawet słyszałem takie porównanie, że bardzo dużo Polaków inwestuje właśnie w lokaty, prawda? Co jest jakby samo w sobie zaprzeczeniem. Natomiast, no i to jest jakby taka dominująca większość inwestycji i oczywiście też spora część środków pieniężnych, bo to jest blisko ponad 400 w ogóle miliardów złotych, jest przechowywana w ogóle w cashu, prawda? Jest w obiegu i te oszczędności są bardzo często tak w przysłowiowej skarpecie. Tak, natomiast no, jak patrzymy właśnie na rynek kapitałowy, prawda, na różnego rodzaju inwestycje, które są już bardziej takie nowoczesne, no to jednak w Polsce jest to dosyć dalej, nie jest aż tak popularne i tak oczywiste, żeby właśnie inwestować w fundusze inwestycyjne, jakieś struktury, czy na rynku kapitałowym bezpośrednio na naszym lokalnym parkiecie, czy na zagranicznym. To jest dalej kilka pojedynczych procentów na skalę europejską, ale oczywiście też zdecydowana większość Polaków, prawda, no właśnie inwestuje w nieruchomości.
0: No właśnie.
1: Ponad 7 miliardów, 7 bilionów złotych praktycznie to są inwestycje różnych rodzajów.
0: Polskich
1: bilionów.
0: Polskich
1: chyba bilionów złotych, bo to jest tak, to jest dosyć już duża
0: czyli
1: kwota.
0: Czyli miliardy, tryliony czy biliony, to nie, zaraz do
1: to
0: tego
1: jest dojdzie. Biliony, mamy miliony, miliardy i biliony złotych. Myślę, że w nieruchomościach już Polacy mają zainwestowane.
0: A już. Kasia, zerkam na ciebie, bo oczywiście ten wątek inwestycyjny, my dokonaliśmy takiego delikatnego skrótu. Czy Polacy potrafią liczyć swoje pieniądze? Bo zanim przejdziemy do tego wątku inwestycyjnego, czy potrafią je podzielić, rozdzielić, prawidłowo zarządzać ich oszczędzaniem? Czy wykorzystują to, co daje rynek, jeżeli chodzi o pomnażanie kapitału, który zarabiają?
3: Myślę, nawet wiem, że nie. Tak, bo pierwsza rzecz to musi coś zostać na koniec miesiąca, żeby mieć z czego odłożyć. Ale już powiem, to ja już popełniałam to błąd. Właśnie nie na koniec miesiąca, bo na koniec miesiąca właśnie zazwyczaj może coś nie zostać, możemy mieć słabszy dzień w miesiącu, wydać. Teraz bardzo lubię powiedzenie Miłosza, naszego polskiego psychologa, który mówi, że teraz wystarczy usiąść z telefonem na toalecie i wydać sporą sumę, więc tak naprawdę chodzi o to, żeby te pieniądze zainwestować na początku miesiąca, czyli mieć jakąś strategię i sobie odłożyć wraz z tym, co płacimy za mieszkanie, spłacamy jakąś ratę kredytu hipotecznego. Fajnie by było ustalić od razu i na początku miesiąca, nie czekając na koniec miesiąca, już część pieniędzy przeznaczyć na oszczędności lub na inwestycje, w zależności od tego, na czym człowiek się zna. Bo też uważam, że może nawet lepiej jest czasem bezpieczniej te pieniądze ulokować na nieco niższy procent, niż wtopić na jakimś bardzo ryzykownym produkcie finansowym, sparzyć się na wiele lat i dopiero potem po 15 latach, po przeżyciu tego wielkiego bólu, wrócić z powrotem na rynek. Czyli pierwsza rzecz, musimy potraktować to budowanie właśnie własnych oszczędności lub inwestycji jako bardzo ważną dla nas rzecz, tak samo jak zapłatę za prąd, tak żeby nam tego prądu w mieszkaniu nie odłączyli.
0: Legendarne kubki trzeba sobie stworzyć na czesne.
3: Zapłać sobie najpierw.
0: Tak.
3: Zapłać sobie najpierw, nie czekaj na koniec miesiąca, zapłać sobie najpierw. No i potem jest pytanie,
0: jeżeli
3: w co?
0: Coś nam zostanie, to co z tym właśnie, najlepiej
3: właśnie,
0: zrobić?
3: Właśnie o to chodzi. Nie czekać, aż coś nam zostanie. Załóż, zacznij nawet, wiesz, od 100 zł czy 200 zł na początek miesiąca, to już naprawdę większość ludzi tę kwotę może oszczędzić. Czyli i nie czekaj, aż ci to 100 czy 200 zostanie na koniec miesiąca. A jak możesz sobie pozwolić na więcej, bo masz lepszą pensję, to odkładaj 1000 czy 2 miesięcznie, ale na początku miesiąca. I teraz pytanie, co z tym możesz zrobić? No musisz się na tych inwestycjach trochę znać. Niestety, tak jak tutaj Adam powiedział, bardzo dużo, bo mniej więcej 1,5 biliona złotych leży w bankach, z czego bilion to jest na nieoprocentowanych w ogóle kontach, w ogóle nieoprocentowanych, czyli na tych po prostu bieżących kontach, to jest za dużo, a kolejne około 500 teraz miliardów leży na kontach oprocentowanych, ale oprocentowanie w bankach jest beznadziejne. Średnie oprocentowanie w bankach, średnie oprocentowanie w bankach, tu posłużę się statystyką Narodowego Banku Polskiego, która jest raportowana przez NBP od już kilkunastu lat, więc no, takie są dane, to możecie państwo do NBP-u się zgłosić, że coś źle liczy. Średnie oprocentowanie to jest jakieś 3%, także bardzo niskie.
1: No, nie jest takie niskie, no mamy teraz w ogóle stopę referencyjną, no, wiesz, na poziomie 3,75%.
3: Policzmy teraz tak. Bilion jest na nieoprocentowanych. 500 jest na oprocentowanych, 3 z haczkiem daje to. Średnio ile Polak ma? Średnio ma 1%.
1: No tak, ale pamiętajmy, że ten bilion, prawda, to jest też tak zwany, też część pieniędzy oczywiście, ona jest uśpionych, prawda, i one sobie leżą, ale znacząca część jest jednak kapitałem takim obrotowym, prawda? Polacy mają, w krótkim czasie potrzebują na różnego rodzaju wydatki.
3: Ile mamy Polaków w Polsce? Liczając już, nie ma, wiesz, noworodki
1: ostatnio
3: i ludzi, którzy nic nie mają, to
1: miliony.
3: Średnio 30 tysięcy tam leży na tego człowieka, na tych nieoprocentowanych. No to chyba za dużo jednak.
1: No to jest też tak, że on, myślę, że to jest taki, znowu podkreślam, taki wyciąg w czasie, prawda? Bo to jednak pieniądze chodzą, pracują, one są potrzebne, prawda? Inni potrzebują je na przykład na dzisiaj, inni za 2 tygodnie, inni
3: przekonujesz
1: za miesiąc.
3: Mi, że średnio na Polaka, wliczając tego noworodka i emeryta i tak dalej, że średnio powinno leżeć na bieżących kontach 30 tysięcy na człowieka?
1: Ale to trochę dotykasz też tego, co powiedziałem wcześniej, że jakby ta świadomość, można powiedzieć, tych metod inwestowania, bo to nie jest tak, że one leżą dlatego, że banki tam je trzymają i zmuszają do tego, żeby tam leżały. Tylko jest tak, że bardzo duża, tak jak szczególnie popatrzymy sobie na pewnego rodzaju pokolenia, to starsze pokolenie woli jednak trzymać te pieniądze bardziej właśnie w skarpecie, czy na jakiejś lokacie, nawet nisko oprocentowanej, bo wie, że to jest coś, co ma je policzone, łatwo dostępne. Konta oszczędnościowe, które banki też ostatnio bardzo popularnie pokazują, że to są takie lokaty krótkoterminowe, 3 miesiące, ale płynne, ale z drugiej strony mają ten element takiego zachęcenia, że można tam włożyć, żeby, po to, żeby na przykład przenieść te środki. I one mają wyższe oprocentowanie na początku, później to oprocentowanie trochę spada. Ale to też jest tak, że można dowolnie tymi środkami między kontami operować. I też trzeba pamiętać to, że Polacy nie mają tylko konta jednego, jak tradycyjnie kiedyś było tam 30 lat temu, tylko teraz, biorąc pod uwagę zaawansowanie też zdigitalizowanego naszego społeczeństwa, Polacy mają zwykle po około 3 kont na jedną osobę dorosłą. Prawda? I te konta, między tymi kontami też te środki przerzucają.
0: Ale albo przerzucają, pomnażając, czy tylko przerzucają?
1: Myślę, że tych sposobów, znaczy spora część tych naszych klientów, i mówię w ogóle o bankowości, jest bardzo świadoma i bardzo dobrze potrafi liczyć właśnie, jakie pieniądze trzymać właśnie na kontach oszczędnościowych, jakie na jakichś tam dłuższych lokatach. Bardzo dużo też osób trzyma na różnego rodzaju walutowych kontach, bo różnego rodzaju właśnie takie trochę finansowanie poprzez oszczędzanie, czy poprzez właśnie inwestowanie w różnego rodzaju rynek walutowy. No i oczywiście część inwestuje w fundusze inwestycyjne. To też jest w zależności od tego, jakie jest otoczenie, prawda? Jaka jest koniunktura, jakie jest otoczenie stóp procentowych, no bo czasem jak jest wysokie stopy procentowe, to jest lepiej trzymać w lokatach. Fundusze są mniej rentowne, a odwrotnie, jeżeli te lokaty spadają. Także jest, myślę, że tych opcji jest bardzo dużo. Natomiast zgadzam się, że my też prowadzimy bardzo takie rozległe akcje, jednak edukacyjne, prawda, klientów, szczególnie kiedy się pojawiają zagrożenia, prawda? Bo klienci bardzo często, tutaj będzie też pewnie o tym mowa, ulegają różnego rodzaju takim zachętom, które wyglądają jako złota, jak złota okazja, a niestety bardzo dużo tych pieniędzy też w ten sposób tracą.
0: Do tego wątku jeszcze wrócimy, ale zerkam na Marcina, który nam się troszkę zawiesił.
2: Tak? Nie, tak słucham i słuchajcie, Kasia z Adamem przekonali mnie do tego, co kiedyś słyszałem jeszcze na studiach od profesora Marka Belki, który nas studentów wówczas uczył. A słuchajcie, nie wolno oszczędzać, bo to hamuje rozwój gospodarki. Inwestujcie. Tak? I to jest tutaj dokładnie to, co Kasia mówi. A poza tym, jeżeli się trzyma pieniądze na koncie, no to lepiej je wydać, mądrze wydać. Tak? I tutaj trochę ja będę zachęcał do tego, żeby mądrze kupować. Tak?
0: Ja tylko nawiążę anegdotycznie do moich czasów studenckich, a propos tego, co mówiła Kasia. 100 zł na początku miesiąca wystarczało mniej więcej na 2 godziny. Pod koniec miesiąca na co najmniej 2 dni. To pokazuje, jak wartość pieniądza w czasie może być bardzo różna. Ale Marcin, zwracam się do ciebie z takim pytaniem. Czy klienci przychodzący po zakupy takiej pierwszej potrzeby, na przykład sprzęt AGD, przychodzą ceniąc swój czas i pieniądz, wiedzą po co przychodzą, czy się targują, czy polują na specjalne oferty, czy rozumieją co kupują i za co tak naprawdę płacą?
2: Widzisz, to jest skomplikowane pytanie kilkuelementowe i odpowiedzi na te elementy są różne. Po pierwsze tak, dzisiaj klienci wiedzą, są doskonale przygotowani. Kiedy przychodzą, a dzisiaj dostępność informacji w internecie powoduje, że konsument świetnie się przygotowuje, zaczyna rozumieć swoje potrzeby, tak, i próbuje dopasować różne oferowane technologie do swojego stylu życia. Natomiast widziałem w swoim życiu mnóstwo badań dotyczących zachowań konsumentów i tego procesu decyzyjnego i sposobu myślenia o różnych kategoriach produktów. I można powiedzieć, wiem, że to karkołomna konstrukcja, ale jesteśmy w pozytywnym tego sformułowania znaczeniu koszmarnym snem marketingowców. Polski konsument jest wymagający i sprytny. Innymi słowy, polski konsument szuka okazji i chce kupić tanio i w efekcie, na przykład w tej kategorii, w której ja pracuję w sprzęcie gospodarstwa domowego, mamy najniższe ceny w Europie. Co jest taką ciekawostką. Natomiast nie chciałbym, żebyśmy dyskusję sprowadzili tylko i wyłącznie do ceny, tak? Bo cena a koszt to są dwie zupełnie różne sprawy. Tak? Jeżeli kupujemy jakiś sprzęt, to powinniśmy rozpatrzyć koszt jego eksploatacji, czyli cenę i później te rachunki, które płacimy co miesiąc.
0: I to tutaj, się dzieje? Taka analiza jest rzeczywiście już brana pod uwagę?
2: I tutaj ja mam, są, że tak powiem, mieszane uczucia, ponieważ faktycznie w tej chwili jednym z dwóch najważniejszych czynników decyzyjnych przy zakupie nowego sprzętu jest klasa energetyczna tego sprzętu, czyli im wyższa klasa, tym lepiej. Natomiast czy na pewno to wszyscy dobrze liczymy i czy na pewno uwzględniamy wszystkie koszty, które powinniśmy, to tutaj już niekoniecznie. Poza tym jest jeszcze, myślę, przenosimy się z powrotem do świata finansów. Pytanie, czy konsument dzisiaj potrafi się powstrzymać od konsumpcji tu i teraz na rzecz tego, żeby wydać w ogóle mniej. Bo bardzo często na koniec w tym procesie decyzyjnym wielu konsumentów dochodzi do wniosku, to kupię to, co dzisiaj kosztuje taniej. Ale w rzeczywistości przykładową pralkę czy lodówkę kupuje na 8-10 lat. I w rzeczywistości ten całkowity koszt użytkowania jednak będzie wyższy wtedy. Więc bardzo często jest tak, że nie do końca tą całkowity koszt konsument liczy dobrze.
0: A czy Polacy lubią się zadłużać na tego typu zakupy? Czy jak przychodzą Mistrzostwa Świata, to bez nowego telewizora nie wyobrażamy sobie już dzisiaj mundialu?
2: Dzisiaj faktycznie w tym roku szczególnie, może to ze względu na lokalizację i oraz brak polskiej reprezentacji na mistrzostwach. Te mistrzostwa nie wywołały jakiejś fali zakupów, ale w poprzednich latach tak. Faktycznie każde mistrzostwa czy olimpiada powodowały zwiększenie sprzedaży telewizorów. Czy się zadłużają? Tak. Duża część sprzętu AGD jest kupowana na kredyt.
0: I znowu punkt wyjściowy. Czy to są kredyty takie chwilówkowe, czy to są kredyty w bankach, które mają atrakcyjniejsze warunki pożyczania pieniędzy?
2: Zdecydowanie to są oczywiście oferty bankowe, bardzo często robione przy współpracy z sieciami handlowymi, które pośredniczą w tym procesie, ale to są raczej jakby bezpieczne i dość dobre kredyty.
0: Adam dotknął tego wątku. Pojawił się taki wątek, starszych klientów i młodszych klientów. Kasia, zerkam na ciebie i Adam też zastanowi się nad tym, czy widać tę kompetencję wraz z tym, że ten PESEL jest coraz młodszy, czy rzeczywiście młodsi odbiorcy efektywniej, lepiej próbują zarządzać swoimi pieniędzmi niż ich rodzice?
3: Wiesz co, to bywa bardzo różne, bo w ogóle zacznijmy od tego, że to, jak ty zarządzasz swoimi pieniędzmi, jest bardzo mocno powiązane z tym, w jakiej rodzinie się wychowaliśmy. Są różne badania, na przykład w Stanach Zjednoczonych, które pokazują, że to, ile ty zarabiasz, jest mocno powiązane z tym, skorelowane oczywiście, z tym, ile zarabia twój brat. I można by powiedzieć, dobra, to Stany Zjednoczone, ale to nawet wychodzi w bardziej takich krajach egalitarnych, jak na przykład Norwegia czy Szwecja, dokładnie to samo te badania pokazują. Więc bardzo dużo wyciągamy z domu. Teraz pytanie, od kogo miało się to pokolenie uczyć?

0: na Allegro na przykład, bo takie rzeczy też da się kupić obecnie na kredyt. I w tym niestety przodują ludzie młodzi. Niestety, więc nie jest tak idealnie. Z jednej strony mam wrażenie, że ci młodzi ludzie teraz lepiej czytają umowy kredytowe, interesują się produktami inwestycyjnymi, takimi sensownymi, typu na przykład jakieś ETF-y na akcje, czy rachunki właśnie maklerskie, gdzie można inwestować dość tanio. Jest spora grupa takich osób. Jest też taka wiedza na przykład w internecie dostępna. Sporo osób o tym mówi, jest to wiedza też bezpłatna. A z drugiej strony, niestety, młode pokolenie bardzo obficie korzysta z takich pożyczek. Chociaż emeryci też.
1: Tylko tutaj, jeżeli się mogę wtrącić, to ja powiem jedną rzecz. Ja bym zrezygnował z tego określenia niestety. Bo akurat w przypadku tej jakby dziedziny biznesu, którą ja reprezentuję, tak, czyli sprzęt AGD, młodszy konsument chętnie korzysta z zaawansowanych technologii. I tutaj, jeśli wracamy do tego wątku, czy to rozmawiamy tylko o cenie, czy o rzeczywistym koszcie eksploatacji, to ten młodszy konsument chętnie korzysta z technologii, które pozwalają, że tu i teraz może zapłacę trochę drożej za pralkę czy lodówkę, ale w dłuższym okresie de facto wydam na to dużo mniej. I teraz, jeśli się zadłużają po to, żeby kupić lepszy taki sprzęt i faktycznie korzystają z tych technologii, to to nie jest niestety, bo tak naprawdę w dłuższym okresie zostanie im więcej pieniędzy na inne rzeczy.
2: Adam, czy Polacy się zadłużają roztropnie?
3: Tak, czyli myślę, że w ogóle struktura długu gospodarstw domowych to 75% to są kredyty hipoteczne. Czyli biorąc pod uwagę jednak głównym kredytem, prawda, to jest kredyt na M, prawda. I też jak patrzymy w porównaniu do w ogóle innych kolegów, czyli obywateli innych krajów, no to zadłużenie w stosunku do PKB Polaków jest tylko na poziomie 38%, prawda, gdzie na przykład Czesi to jest 60%, a Holendrzy to już w ogóle 200%, prawda. To też pokazuje pewnego rodzaju, że nasz rynek de facto, jeżeli chodzi o obywateli, jakoś specjalnie nie jest mocno spenetrowany pożyczką. No to też wynika tam z różnych albo właśnie tych kwestii wiekowych, edukacyjnych, czy też takiego pewnego też braku zaufania, no bo Polacy zwykle jak to się niechętnie biorą, byli zadłużeni, szczególnie właśnie wynika to z jakiejś tam historii. Ale jak już właśnie biorą, to pierwsze to są właśnie to są kredyty na mieszkanie czy na jakieś nieruchomości. Kolejne oczywiście są tak zwane te pożyczki gotówkowe, prawda? No są na różne cele i one też coraz są bardziej popularne, prawda? W tym sensie, że duża część Polaków z nich korzysta, robi tak zwane rolki, co jakiś czas jakby jest w pewnym takim, może powiedzieć, to nie chcę nazwać brzydko spirali zadłużenia, tylko jest w pewnym takim naturalnym cyklu, prawda? W braniu pewnego rodzaju właśnie środki na różnego rodzaju dodatkowe rzeczy, typu właśnie wyjazdy, sprzęt, AGD, no szczególnie ci młodsi. A pojawiają się oczywiście te różne inne takie formy pożyczania typu właśnie buy now, pay later i tak dalej. Czy tam ratalka jeszcze jest czymś też takim, można powiedzieć, banki na tym specjalnie nie zarabiają, ale głównie jest jakby takim produktem właśnie finansowania różnego rodzaju takich mniejszych produktów. No, a w ogóle buy now, pay later to jest coś w rodzaju produkt do finansowania.
2: Czyli kupuj teraz, zapłać później.
3: Czyli to jest zmora, można powiedzieć, detalistów, prawda? No bo to kup na kredyt i oddaj resztę i pieniądze i tak jeszcze i tych pieniędzy nie za swoje pieniądze, prawda? Czyli to też są takie różne formy, które są wykorzystywane w zależności od koniunktury.
2: No dobrze, drodzy państwo, ja mam wrażenie, że tym razem zasłużyliśmy na kolejną piosenkę i to w promocji, Marcin, prawda?
1: Zdecydowanie.

0: A teraz czas na połączenie z Piotrem Kuczyńskim, legendarnym analitykiem rynku i giełd, komentatorem także Radia 357. Dobry wieczór, Piotrze.
1: Dobry wieczór Państwu. No z tym tą legendą pan redaktor lekko przesadził, no ale lekko.
0: Na światowych giełdach coraz większą rolę odgrywają algorytmy zarządzane przez boty, fundusze i sztuczna inteligencja. Czy zwykły indywidualny inwestor ma jeszcze jakiekolwiek szanse w rywalizacji z nimi?
1: Coraz mniejsze, to jest prawda. Już kilka lat temu czytałem, że na Wall Street 97% transakcji wykonywały komputery. No to, ale to było kilka lat temu. To było przed wybuchem sztucznej inteligencji, którą to oglądamy od kilku lat. A nie wiem, czy Państwo wiedzą, że sztuczna inteligencja w ogóle powstała w roku moich urodzin, czyli w 1950 roku, a Alan Turing to wymyślił w zasadzie. I jest ten test Turinga, nie wiem, czy też Państwo wiecie, że jeżeli będzie się rozmawiało ze sztuczną inteligencją i nie będzie się wiedziało, że to jest sztuczna inteligencja, to znaczy, że ona ma świadomość i że to już zastąpiła człowieka tak naprawdę. Idziemy w tym kierunku bardzo szybko, a na rynkach finansowych tym bardziej idziemy w tym kierunku, więc coraz bardziej będzie to wyglądało z każdym rokiem, może nawet z każdym miesiącem, będzie to wyglądało jak pojedynek, no może maszyn, no na pewno sztucznych inteligencji.
0: No dobrze, to czy jest tam w ogóle miejsce dla indywidualnego inwestora? Po co ich zachęcamy do kupowania akcji? Bo czy to dobry pomysł dzisiaj na dywersyfikację swoich oszczędności, jeśli ktoś potrafi, może jednym ruchem właściwie zmienić trend na rynku?
1: Wie pan, panie redaktorze, są różne metody inwestowania, prawda? Przede wszystkim trzeba też brać pod uwagę, że jeżeli chodzi o inwestowanie w akcje, na przykład w akcje, no to ja stosuję taki prosty wzór, któremu myślę, że Państwu też bym polecił, bo on jest banalny, ale coś w tym jest. Wiele lat temu poczytałem o tym wzorze, on brzmi tak, 100 minus wiek, proste, czyli jak ktoś ma 20 lat, 100 minus wiek, 80, 80% może włożyć w akcje. Jeżeli ktoś ma tak jak ja, 76, 100 minus wiek, 24% w akcje. Dlaczego? No dlatego, że jak jesteś młody i stracisz pieniądze, to jeszcze 5 razy je odrobisz. Jak jesteś stary i stracisz pieniądze, no to możesz już nie doczekać odrobienia tych pieniędzy. W związku z tym, z tymi inwestycjami trzeba uważać. Uważam, że przede wszystkim ludzie w średnim wieku mogą próbować to robić, bo inwestycje, każde inwestycje, również inwestycje w akcje, są obciążone ryzykiem i to zawsze każdy doradca, każdy człowiek, który zajmuje się rynkiem, będzie Państwu mówił, że im większe ryzyko, tym większe mogą być i straty, i zyski, ale i jedno, i drugie.
0: Jakie najczęstsze błędy popełniają tacy początkujący inwestorzy giełdowi?
1: No tak, więc jeżeli chodzi w ogóle o inwestorów, to najlepiej oddać to funduszowi, bo fundusz właśnie będzie, na chwilę tylko wrócę do tego, fundusz będzie się opierał na przykład na sztucznej inteligencji. Wtedy, jeżeli fundusz z funduszem będzie walczył gdzieś tam daleko od nas, no to my z tego będziemy wyciągali pożytki jakieś, o ile te sztuczne inteligencje nie doprowadzą nas do strat. A jakie najczęściej popełniają błędy ci, którzy samodzielnie inwestują na rynku, na akcjach, bo to jest zupełnie odrębna klasa inwestorów, to już coraz bardziej będą, wydaje mi się, wymierający gatunek, no ale jeszcze jest, to, że dają się ponosić psychologicznym różnym pułapkom. Ta pułapka jest banalna. Kupujemy, bo widzimy, że coś drożeje, coś bardzo drożeje, i wtedy kupujemy i ta chciwość nas zabija i prowadzi nas gdzieś tam w niebiosa i nie zdążymy skasować tego zysku czasami i wpadamy w straty. To jest jedna pułapka, ta strach chciwości. To nawet jest określenie takie, fear of missing out, czyli strach, no nie tylko jeżeli chodzi o media społecznościowe, również na rynkach. Strach, że ucieka pociąg, a my jeszcze do niego żeśmy nie wsiedli, więc nie należy gonić za pociągiem, bo ona naprawdę mocno stracić. I drugi strach jest również, to jest strach przed utratą pieniędzy. On jest dużo ważniejszy, dużo mocniejszy niż strach niż chęć osiągnięcia zysku. Człowiek mniej się cieszy z tego, że zyskał, a bardziej się boi i bardziej odczuwa stratę. I to jest psychologicznie udowodnione. Ludzie mają tendencję taką, że nie potrafią szybko zamknąć pozycji. Znaczy otwieram pozycję, mam jakieś zlecenie stop tak zwane, 2-3% niżej, poniżej tej pozycji i nie potrafię jej zamknąć. Mówi sobie, nie, no spadło 5%, no za chwilę odbije. A, no spadło 10%, za chwilę odbije. Reguła jest taka, spada. My ciągle mamy nadzieję, że odbije, w końcu spadnie 70%, my sprzedajemy i w tym momencie zaczyna rosnąć.
0: Ale
1: to jest najbardziej oczekiwany, najbardziej spodziewany rezultat takiej właśnie strategii, błędnej strategii.
0: No ale z całym szacunkiem to przed chwilą brzmiało jak opis hazardzisty siedzącego przy ruletce w kasynie.
1: No nie,
0: wypisz, wymaluj.
1: Nie, no hazardzista ma przy ruletce tam określoną ilość, liczbę numerów, prawda? No i to jest zupełny przypadek, jeżeli ruletka nie jest oczywiście oszukiwana. Jeżeli to jest zupełny przypadek, w którą przegródkę wpadnie to czerwone, czarne czy numer, prawda? A tutaj jest inna sytuacja, dlatego że teoretycznie, bardzo teoretycznie, ktoś jest Warrenem Buffettem, czym znanym naprawdę legendarnym w odróżnieniu ode mnie, inwestorem giełdowym, przypominam, w grudniu zeszłego roku 96 lat i odszedł na emeryturę. No super.
0: Sprzedając tym, bardzo dużo akcji.
1: Tak, no Berkshire Hathaway rzeczywiście ma kilkaset miliardów gotówki, czeka na okazję. Niektórzy się obawiają, że czeka na okazję, dlatego że oczekuje przede wszystkim krachu na Wall Street i dlatego szykuje tą gotówkę. Ale zostawmy na chwilę tę sprawę. Chodzi o to, że Buffett wybierał spółki pod kątem fundamentów. On potrafił zainwestować w spółkę, tracić na niej 2-3 lata, na przykład 30%, potem zyskiwać 300% w następnych kolejnych latach. Dlatego, że wierzył w fundamenty. Dlatego wracając do hazardu i inwestowania, hazard to jest zupełna przypadkowość. Inwestowanie to jednak jest możliwość wyboru spółek, które rzeczywiście coś za sobą niosą. Są w jakichś niszach rynkowych, mają perspektywy doskonałe, mają doskonałe zdrowe finanse, płacą dywidendy. To już nie jest zupełny, to nie jest hazard, trzeba mieć jakąś wiedzę. Jeżeli człowiek tej wiedzy nie ma, owszem, też może bardzo dużo zarobić. Zdarzały się takie przypadki, widziałem sam, jestem na rynku od 93 roku, czyli 33 lata, więc widziałem takie przypadki. Przez przypadek, że ktoś stawał się bardzo bogaty na rynku, nic nie wiedząc o tymże rynku, no ale lepiej jednak coś wiedzieć. To jest jedna metoda. A druga metoda to jest mieć system. No i nie system taki, który oszukuje, tylko system taki, który powoduje, że jeżeli dobrze trafimy w inwestycje, to potrafimy z niej skorzystać i długo ją trzymać, tę pozycję, zanim ją skasujemy, przejdziemy w pieniądze. A za to, jeżeli nie trafimy, to mamy małe straty, ale jest bardzo dużo małych strat. Ja zawsze przy tej okazji opowiadam pewną anegdotę, nie wiem, czy zdążę opowiedzieć.
0: Taką króciutką, króciusieńką.
1: Na Wall Street był inwestor, który był niespełna rozumu według ludzi i otrzymywał sygnały od UFO. Miał butelkę od Coca-Coli pustą, z antenką złamaną i od UFO dawały mu sygnały kupuj, sprzedaj. I miał super osiągnięcia. Dlaczego miał super osiągnięcia? Bo jak trafił, to chodził, trzymał tą pozycję, a cena akcji rosła. Jak nie trafił, to wszyscy się z niego śmiali, on natychmiast sprzedawał. Miał system. Głupi, bo głupi, ale system.
0: Piotrze, bardzo serdecznie dziękujemy za szalenie interesującą rozmowę z bardzo poważnym, bezcennym wręcz morałem. Dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
0: A my wracamy do dyskusji w studiu. Drodzy Państwo, na co szczególnie Polacy są podatni, jeżeli chodzi o reklamowane usługi finansowe?
2: Wiesz co, ja bym powiedziała, na co nie są podatni. Nie do końca sprawdzają koszty, a koszty są bardzo istotne. Tak jak procent składany działa na naszą korzyść, czyli im wcześniej zaczniemy inwestować, tym lepiej, bo bo to działa trochę jak kula śnieżna. W ogóle procent składany to jest coś, czego my w głowie nie jesteśmy w stanie policzyć, o ile nie jesteśmy wybitnym matematykiem, ale Excel to nam szybko przelicza. To nie bierzemy pod uwagę, że na przykład jeżeli płacimy w jakimś produkcie finansowym 1% rocznie, to jest bardzo dużo już, czy 2% rocznie, to też działa, tutaj też działa procent składany. I to nie tylko chodzi o to, że taką dużą opłatę oddajemy instytucji finansowej, tylko również o to, że skoro ta opłata jest pobierana, to mamy odpowiednio niższy kapitał i po prostu bardzo dużą część zysków, gdyby ta opłata była niższa, w porównaniu do sytuacji, gdyby ta opłata była niższa, nie zarobimy. I w Polsce tutaj mówimy sobie o funduszach inwestycyjnych, ale fundusz funduszowi nierówny. Analizy online publikują co roku ranking, można sobie wejść za darmo, sprawdzić go, i funduszy od najtańszych do najdroższych. I średnia opłata w takim funduszu, średnia tutaj mówię, funduszu akcyjnym to jest jakieś 2,3 czy 2,4%. Tu mówimy o łącznej opłacie za zarządzanie i wszystkie koszty bieżące. To są ogromne opłaty. To są bardzo, bardzo drogie produkty. Z drugiej strony w to samo można na przykład w akcje inwestować bardzo tanio za pomocą ETF-ów na jakiś indeks. To są ogólnoświatowe produkty, bardzo różne.
0: Wyjaśnijmy, co to są ETF-y.
2: Kupujesz jeden produkt, tak jakbyś kupował jedną akcję, i pod spodem masz wiele akcji. Na przykład w takim ETF-ie na akcje globalne to jest ponad 2000 spółek z całego świata, 23 rynki rozwinięte, 24 rozwijające się.
0: Czyli taki
2: jednym instrumentem,
0: portfel, tak?
2: Gotowy produkt, który nie ma na celu pobić indeksu, on ma na celu odzwierciedlić indeks. I to było to pytanie, które Piotrowi zadałeś. Czym statystycznie rzecz biorąc taki zwykły człowiek ma szansę pobić indeks? Pobić? Niewielkie. Ale zrównać się z indeksem, jeżeli zainwestuje w tani produkt, jak najbardziej, a zrównanie się z indeksem, na przykład giełdowym na akcje światowe, znaczy, że ty się podpinasz pod gospodarkę światową, czyli inwestujesz w ten jeden produkt, co obstawiasz tym samym? Obstawiasz to, że świat pójdzie do przodu. I to chyba jest całkiem niezły zakład.
0: No chyba, że jesteś podpięty pod puszkę, którą przysłało UFO, jak wspomniał Piotr. Adam, jak to wygląda w przypadku banków? Czym banki dzisiaj kuszą i jaką płacą cenę w przypadku takich afer, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, a mówię tutaj o piramidach finansowych, kiedy obiecywano bardzo szybkie zwroty z inwestycji, obiecywano inwestycje w złoto, które miało być gwarantem utrzymania tej ceny. Na co Polacy są szczególnie mało wyczuleni w komunikacji finansowej?
3: Znaczy, jedna rzecz to przede wszystkim Polacy co do zasady są, można powiedzieć, podatni na okazję. Prawda? Bo,
0: to jest, mówił o tym Marcin. Mhm.
3: Tak, to nie tylko chodzi o pralkę, prawda, czy lodówkę, czy jakąś usługę, czy nawet właśnie szybki zwrot na przykład na złoto, które tam bardzo, bardzo ładnie rosło przez ostatni czas, prawda, i tak zatrzymało się nawet, teraz jest poniżej, wszyscy nawet były takie dziwne anomalie, prawda, bo tutaj wybuchała wojna i nagle wojna z Iranem i nagle wszyscy oczekiwali, że złoto będzie rosło, a ono nie rosło, wręcz przeciwnie, spadało, prawda, czyli było to, widać było, że zaczynamy już te pewne nawet takie naturalne fundamenty, które gdzieś tam inwestorzy profesjonalni czy specjalizujący się, może powiedzieć, w inwestowaniu, wiedzą, że jak się robi niebezpieczne, to ucieka się w papiery czy w kruszce, które są jakby stabilne, prawda, i tak dalej. To tutaj widać, że nawet w tym momencie mamy pewne anomalie. Natomiast wracając jakby do pytania, to teraz jesteśmy w żyjemy w takich czasach, że mamy różnego rodzaju bodźce, które każdy klient jest atakowany bardzo często wspaniałą inwestycją, szaloną stopą zwrotu, prawda, że to wystarczy tylko, że przeleje tam parę złotych, czy tam nawet swoje pieniądze przyniesie w reklamówce, prawda, bo mamy różnego rodzaju próby wyłudzenia, właśnie do tego zmierzam. I Polacy niestety ciągle, nawet bardzo wykształceni i tutaj też doświadczeni, prawda, bardzo często ulegają różnego rodzaju takim pokusom, szczególnie w nowe metody inwestowania właśnie, czy na kryptowaluty, czy też takie inwestycje wynikające na przykład, że komuś trzeba pożyczyć na przykład handel długiem, prawda, czy różnego rodzaju obligacje, które są emitowane przez różne firmy, prawda, i tego typu. I to jest w dzisiejszych czasach chyba taki nasz największy problem, biorąc pod uwagę, że te oferty bardzo często są anonimowe. Nie można sprawdzić tego źródła. I już ja osobiście, patrząc na klientów, bo pracuję w bankowości przez 20, teraz 3 lata, prawda, i widziałem bardzo dużo przypadków, gdzie bardzo doświadczeni inwestorzy potrafili stracić bardzo duże pieniądze tylko dlatego, że zostali odpowiednio wprowadzeni w błąd, zachęcany z bardzo dużą stopą zwrotu. A ostatnio, jak patrzymy na klientów detalicznych, no bo ten taki, można powiedzieć, proceder właśnie żerowaniu na ludzkiej takiej, troszeczkę powiem, naiwności finansowej, jakby zaczął być powszechny, prawda? Ja ostatnio miałem taką sytuację, że ktoś podszywał się pod Velobank na przykład i dzwonił do klientów, i to są akcje typu właśnie, że podszywał się pod numer i to jest kilka tysięcy telefonów do różnych klientów na chybił trafi, powołując się, że tu bank dzwoni, super inwestycją, właśnie jak mówisz, typu getback, prawda, to prawda, nie chcę mieszać tutaj w żadnym stopniu, ale to są tego typu sytuacje, gdzie no niestety bardzo trudno teraz do tego klienta dotrzeć. Mieliśmy ostatnio taki przypadek, że jeden z zamożnych klientów został zmanipulowany właśnie przez sieć, taką socjotechnikę, żeby wypłacić ponad 1 000 000 złotych, ponieważ no, obiecano mu dużą stopę zwrotu w różnego rodzaju tam kryptowaluty i tylko prosił, żeby to robić dyskretnie, prawda? Czyli my do nas, do banku, jak chcesz wybrać większą sumę pieniędzy, no musisz przyjść i zamówić wcześniej, żeby te pieniądze przygotować, no bo banki jakby nie trzymają takiej gotówki w oddziałach. No i my jakby wiedzą, że klient zamawia te pieniądze, no wcześniej sprawdziliśmy, widzimy, że coś tam jest nie tak, sprawdziliśmy, że widać, że ta inwestycja jest ewidentnie takim fraudem. No, natomiast klient przyszedł im do oddziału i bardzo chciał wypłacić, prawda? My wezwaliśmy policję po to, żeby ochronić klienta, żeby tych pieniędzy nie wybrał, nie stracił. Klient nie uwierzył, bo myślał, że my mamy ze przebieranych policjantów. Wezwał swoich policjantów, prawda? No i w pewnej chwili pojawiła się taka kuriozalna sytuacja, że jedni drudzy policjanci uważali, że są przebierani, prawda? No i skończyła się akcja tym, że w końcu wszyscy wylądowali na komisariacie.
0: W kozie.
3: Ale to też pokazuje pewnego rodzaju, że mimo instytucji, prawda, banku, mimo instytucji jakby władzy, policji, prawda, klient mimo wszystko był tak zmanipulowany, i to klient, który, można powiedzieć, doszedł do swojego majątku normalnie bardzo inteligentnym biznesem, prawda? No ale ta manipulacja jednak widać pokazuje, że ta perswazja i ta zachęta takiego szybkiego zysku potrafi być naprawdę bardzo silna.
0: Kasia, zerkam na ciebie, bo tutaj w tym wachlarzu, na tej palecie różnego rodzaju inwestycji czy narzędzi oszczędnościowych pojawiły się kryptowaluty wywołane przez Adama. Czy Polacy inwestują w kryptowaluty? Czy robią to świadomie? Czy mają odpowiedni poziom kompetencji, żeby to robić? Czy to jest taka ułańska fantazja? Czy to jest ten owczy pęd, o którym Piotr mówił?
2: Jak najbardziej inwestują. Mam wrażenie, że to przede wszystkim robi młodsze pokolenie. Czy jest tutaj duża wiedza? Tego nie wiem. Natomiast zmienność, wiesz, różnie to bywa. W zależności od osób, to co ostatnio się stało z giełdą naszą, która zniknęła, i okazało się, że ludzie tam trzymali pieniądze, chociaż giełda nie jest do trzymania bitcoinów, tylko do transakcji, no to pokazało, że jednak wiele osób nie wiedziało, o co w tym chodzi. Bo tam nie powinny być trzymane pieniądze i gdyby każdy zajmował się nawet swoim portfelem właśnie bitcoinów czy innych kryptowalut lepiej, to ten szwindel nie byłby na taką skalę.
0: Traktowano jak lokatę, o której wspomniał
2: Dokładnie,
0: Adam.
2: Tam się nie powinno trzymać pieniędzy, nie powinno trzymać kryptowalut. Trzeba się liczyć z tym przy kryptowalutach, że to ma po prostu ogromną zmienność i nie wiadomo, co ostatecznie z tymi kryptowalutami będzie. Więc może jako część jakąś portfela, no to dlaczego nie? Natomiast na pewno ja bym sama nie obstawiała tutaj całego swojego majątku bitcoinem, bo przyszłość tego bitcoina jest dość niepewna.
0: Tym bardziej, że nie wiadomo, jakie są kryteria jego wzrostu, jego wartości, spadku, jego wartości, prawda?
2: Chyba głównie sentyment. Każdy powinien sobie opracować swoją strategię inwestycyjną, dopasować to do siebie. Tutaj pan Piotr mówił, na przykład, to jest jeden z przykładów, żeby więcej mieć akcji, że im człowiek młodszy, później tę strukturę zmniejszać, ale dodałabym do tego po prostu to, że jedna osoba, jakiej spadnie 5 tysięcy złotych na akcjach, chociaż ma miliony, to będzie się z tym czuła niekomfortowo, a druga powie fantastycznie, że są obniżki na rynku akcji, ja sobie jeszcze tego dokupię. I każdy musi te inwestycje dopasować do siebie. Natomiast na początku polecałabym dwie bardzo proste klasy aktywów, którymi można się zainteresować i wyjść trochę poza lokaty bankowe, o których tutaj zaczęliśmy rozmawiać. Obligacje skarbowe. Świetny instrument, dostępny do Polaków, to go naprawdę zazdroszczą nam osoby z innych krajów i bardzo często mam takie pytania, ktoś nam przysyła, powiedzcie, czy takie instrumenty są też, bo ja mieszkam na przykład w Szwajcarii czy w Wielkiej Brytanii i zazwyczaj odpowiadamy nie, tak fajnych instrumentów nie ma, czyli te obligacje detaliczne, dostępne dla osób, czy indeksowane inflacją, czy o stałym oprocentowaniu, większość osób na tym zarobi znacznie więcej niż na lokatach bankowych. I druga rzecz, dopasować do siebie jakąś część te akcje, ale też nie przez drogie fundusze inwestycyjne, tylko przez tanie ETF-y.
0: A może sztabka złota?
2: A może sztabka złota. To jest kolejny krok. Ten portfel można sobie komplikować, natomiast bardzo wiele osób ma takie wrażenie, kurczę, że fajnie by było w końcu coś zrobić ze swoimi finansami, wyjść poza te lokaty bankowe, ale jak zaczynają wchodzić w internet, to nagle mają złoto, ale pojawi się jeszcze platyna, srebro i tak dalej, więc na początek nie komplikowałabym tego. Zacznijmy od obligacji i od na przykład ETF-ów na akcje w odpowiedniej proporcji, a potem to sobie komplikujmy. Ja sama uważam, że złoto jest bardzo sensowne i jakąś część swojego portfela inwestycyjnego też mam ulokowane w złocie, ale nie powiem, że to jest inwestycja na początek.
0: Doskonale. Marcin, zerkam na ciebie. Będziemy kończyć tam naszą dyskusję. Kanały informacyjne, które tworzycie, żeby dotrzeć skutecznie do klientów. Tutaj Adam wspomniał o dość skrajnym przypadku. Influencerzy się nagle pojawili. Taka nowa kategoria. Czy influencer jest wiarygodnym źródłem informacji o produkcie?
4: Oj, to jest dobre pytanie. W tym, co powiedziała Kasia, co powiedział Adam, jeden wspólny mianownik mi się jawi, czyli emocje. Tak, tutaj, jeżeli mówimy o przykładzie tego zamożnego klienta, który dał się zmanipulować do tego stopnia, żeby był gotów wypłacić milion
0: czyli
4: złotych.
0: Czyli zakładamy, tak? Że się znał, skoro zarobił właśnie, milion złotych.
4: Dokładnie. I teraz trochę tak jest właśnie z tymi influencerami. Część oczywiście, że jest wiarygodna, część jest takich, którzy są naprawdę, starają się być niezależni i robią rzeczywiście, można powiedzieć, ocenę produktu, który reklamują. I czasami mówią, że ten produkt jest słaby, a ten jest dobry. Natomiast ja bym powiedział, że takich jest niewiele. Bardzo dużo jest jednak takich, którzy po prostu liczą na to, że firma im zapłaci za to, że powiedzą coś dobrego. I to nie jest kanał, na którym, że tak powiem, ktoś, kto solidnie buduje markę, w jakikolwiek sposób się opiera. Tak? Zdecydowanie dzisiaj konsument szuka wiarygodnej informacji o każdym produkcie, zarówno finansowym, jak i takim fizycznym. I najczęściej jest to po prostu strona internetowa producenta, tak jak w naszym przypadku. Tak? A kiedy szuka konkretnych informacji, prawo unijne też od jakiegoś czasu powoduje, że jeżeli widzimy opinie o produkcie, to one muszą być wyraźnie oznaczone. Czy te opinie są od tak sobie wykreowane, czy one są opiniami z potwierdzonym zakupem, czyli kogoś, kto faktycznie produkt kupił, używa go i coś o nim postanowił napisać, aby inni wiedzieli. I teraz to są najbardziej wiarygodne i najczęściej według wiedzy akurat w naszej branży, najczęściej wykorzystywane źródła informacji.
0: Drodzy Państwo, nasza dyskusja dobiegła końca. Szalenie Wam dziękuję za szalenie interesującą rozmowę. Moimi dzisiejszymi gośćmi był Adam Marciniak, Katarzyna Iwódź i Marcin Majszak. Nie będę wracał do wątku UFO, ale okazało się dzisiaj w trakcie naszej rozmowy, że liczenie pieniędzy to nie tylko matematyka, to poważna wiedza, cierpliwość, krytyczne myślenie i umiejętność odróżniania okazji od kosztownych pułapek. A więc odpowiedź na pytanie, czy Polacy umieją liczyć swoje pieniądze, pozostawimy Państwu. Zainwestujcie więc w to kilka bezcennych chwil, bo na pewno długoterminowo sowicie to się opłaci. To był Plac na Rozdrożu. Dziękuję za wspólną audycję. Maciej Karolak, Jarosław Sroka. Dobranoc.
2: Dobranoc.
4: Dobranoc.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Co państwo na to?
2: Rafał Grzebelski, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski, witamy państwa. W wielu miejscowościach, między innymi tych nadmorskich albo tych położonych w górach, musimy zapłacić opłatę klimatyczną. Zazwyczaj taka opłata wliczona jest już w cenę noclegu w pensjonacie czy w hotelu. Co ciekawe, często opłatę musimy uiścić w miejscu, które ma niewiele wspólnego z czystym powietrzem czy zdrowym klimatem. Na przykład w Zakopanem pobierana jest opłata miejscowa w wysokości 2 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu. No, jako żywo przez lata miejscowość słynęła także ze smogu, choć trzeba przyznać, że w ostatnim czasie stężenie pyłu zawieszonego wyraźnie tam spadło. Nie każda gmina może wprowadzić opłatę klimatyczną. Żeby nałożyć opłatę, gmina musi spełniać pewne warunki. Mieć na terenie parki narodowe, rezerwaty przyrody, skanseny, odpowiednią bazę noclegową. O wysokości tego podatku decydują same gminy, choć Ministerstwo Finansów corocznie ustala maksymalne limity. I tak na przykład w tym roku maksymalna stawka w uzdrowiskach wynosi 6 zł 67 groszy za dobę, a maksymalna opłata miejscowa to teraz 3 zł 46 groszy. Tyle, że Ministerstwo Finansów zaplanowało od przyszłego roku podwyżki oraz likwidację ulg dla podróży służbowych. Dziś zatem pytanie, czy opłata tak zwana klimatyczna ma sens. Pani Katarzyna czeka na państwa telefony, komentarze 510-357-357, 510-357-357, w aplikacji oczywiście Sonda. Pan Wojciech Wyszomierski jest moim gościem, analityk Warsaw Enterprise Institute, ekonomista. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się.
3: Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich słuchaczy.
2: Ktoś powie, o czym my w ogóle rozmawiamy, toż to symboliczne pieniądze. No nie do końca, bo wyjeżdża na przykład na 2 tygodnie do Kołobrzegu 4-osobowa rodzina, no i płaci dodatkowo 372 zł. To już nie jest mało. Te pieniądze z tych opłat, rozumiem, trafiają do gmin. I gminy mogą dysponować tymi pieniędzmi całkowicie swobodnie?
3: Przede wszystkim należy podkreślić, że same wpływy z opłaty klimatycznej, tutaj należy doprecyzować, że w zasadzie jak używamy sformułowania opłata klimatyczna, to z grubsza chodzi o 2 rodzaje opłat.
2: Tak.
3: Po pierwsze opłata miejscowa, po drugie opłata uzdrowiskowa. One się troszeczkę od siebie różnią, o czym może powiemy później. Odpowiadając na pana pytanie, założenie jest takie, że gminy powinny przeznaczać te pieniądze w celu rozwoju infrastruktury turystycznej, ochrony środowiska. Natomiast praktyka pokazuje, że często ma to niewiele wspólnego z rzeczywistością. A jeśli chodzi o skalę, powiedzmy, budżetową, to wpływy z, potocznie mówiąc, opłaty klimatycznej stanowią zazwyczaj do 3% budżetu gmin, w zależności od miasta. Powiedzmy, w Gdańsku to jest niecały 1%, rekordowo w Międzyzdrojach to jest nieznacznie ponad 3%, więc w skali budżetu gminy ta opłata nie stanowi jakiejś wielkiej zmiany.
2: Rozumiem, czyli w zasadzie bez dużych strat spokojnie moglibyśmy pomyśleć o zniesieniu takich opłat. Pan wspomniał o dwojakich opłatach, mianowicie powiedziałem zresztą w pytaniu, że jest tak zwana klimatyczna. To jest taka potoczna nazwa, tak naprawdę są opłaty uzdrowiskowa oraz miejscowa. Ta uzdrowiskowa, ta stawka jest wyższa, jak powiedziałem, w tym roku 6 zł 67 groszy, nieco niższa, no sporo niższa, 3 zł 46 groszy maksymalna opłata miejscowa. Tak się zastanawiałem nad tą miejscową, no bo nie wszędzie mamy uzdrowiska i pewnie dlatego wymyślono opłatę miejscową. I zastanawiałem się, po co, no może gminom bez statusu uzdrowisk było przykro, że nic nie biorą. Czy tak to było?
3: Po pierwsze, żeby nałożyć na przyjezdnych opłatę miejscową, trzeba spełnić dużo mniej restrykcyjne przepisy. Tak jak było to wspomniane w przedmowie, wystarczy wykazać, że dane miejsce oferuje jakąś rozwiniętą bazę turystyczną, bazę noclegową, albo że posiada walory krajobrazowe lub nawet architektoniczne, więc na upartego można pod to podczepić każde większe miasto w Polsce, tutaj ze względu na architekturę, albo każde mniejsze miasto, ponieważ zawsze w sąsiedztwie znajdzie się albo jakiś las, albo jakieś jezioro. Jeśli chodzi o skalę, to z opłaty klimatycznej, tak już to nazwijmy, korzysta około 300 gmin w skali kraju. Ilość gmin w Polsce to jest około 2,5 tysiąca. Więc na szczęście ten mechanizm nie jest jeszcze przesadnie rozpowszechniony.
2: No, ale dochodziło przez lata, jak pamiętamy, do absurdów. Na przykład Rabka Zdrój pobierała przez lata opłatę uzdrowiskową, dalej pobiera, a jednocześnie truła po prostu na potęgę przyjeżdżających, no bo smog był tam nieznośny, czyli fatalna jakość powietrza nie jest przeszkodą, by opłatę pobierać, czy tak?
3: Tak, oczywiście. Wspomniany przykład Rabki Zdrój to potwierdza. Najbardziej takim wymiernym przykładem jest Zakopane, które już w 2015 roku...
2: Tak.
3: Sąd administracyjny w 2015
2: Naczelny
3: roku...
2: Naczelny nawet, tak.
3: Tak, zdecydował o tym, że Zakopane zwyczajnie nie spełnia tych warunków, no, ale, a mimo to,
2: ale to miasta
3: pobieranie opłaty nie zaprzestano.
2: No właśnie, bo to miasta nie zraziło, nie było to przeszkodą. Dodajmy, że w Polsce w zasadzie mamy już podatek, który ma służyć ochronie przyrody. To jest opłata środowiskowa, pobierana od przedsiębiorstw przemysłowych, które zanieczyszczają środowisko, negatywnie wpływają na przyrodę. Wie pan, tak z drugiej strony może analogicznie należałoby uznać, że każdy przyjeżdżający do miejscowości no też negatywnie jakoś wpływa na przyrodę. Przyznam, że byłbym skłonny bronić tej tezy, a nawet obronić.
3: Jeżeli chodzi o negatywny wpływ na przyrodę, jak się uprzeć, to może i tak, natomiast w ten sposób można podejść do wszystkiego. Analogicznie, jeżeli ktoś, dajmy na to z tej Rabki Zdrój, decyduje się na wyjazd do Krakowa, na przykład w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy, co na pewno jest dużo łatwiejsze w większym mieście, to tak samo dokłada swoje 5 groszy do tego, żeby infrastrukturę krakowską nadwyrężyć i idąc tym tokiem rozumowania, Kraków powinien wprowadzić opłatę, dajmy na to, rynkową, po to, żeby negatywne efekty zewnętrzne migracji jakoś rekompensować. Ale to jest tylko jedna strona medalu, bo turysta faktycznie wyjdzie na szlak, wykąpie się w morzu, ale sam w sobie jego przyjazd to jest duża wartość dodana dla lokalnej gospodarki. Wiele małych miejscowości w Polsce czerpie wymierne korzyści z rozwoju turystyki i to, że turysta zdecyduje się na wypoczynek w Polsce, a nie za granicą, niesie dużą wartość dodaną dla gospodarek poszczególnych gmin. Turysta sam z siebie już i tak zostawia pieniądze i w restauracjach,
2: oczywiście,
3: i w hotelach, i w jakichś obiektach rekreacyjnych, więc te 5 zł... dodatkowych kosztów naprawdę nie jest konieczne. Ja przygotowałem sobie takie zestawienie, żeby pokazać, jak bardzo chaotycznie opłata miejscowa jest w Polsce praktykowana. Po pierwsze, mamy miasto Słupsk na wybrzeżu, które od lat słynie z bardzo wysokiej jakości powietrza. Tam opłaty miejscowej nie ma. Mamy miasto Gdańsk, gdzie jakość powietrza też jest raczej dobra. Tu opłata miejscowa już funkcjonuje. Mamy wspomniane miasto Zakopane, które do niedawna słynęło z jednego z najgorszych wskaźników czystości powietrza i tam mimo wątpliwości prawnych opłata została utrzymana. Mamy dalej miasto Kraków, miasto, które jest jednym z najpopularniejszych celów turystycznych, zwłaszcza dla turystów zagranicznych, i tam opłaty nie ma. Także uważam, że realnie ani nie jest to skorelowane z jakością powietrza. Tak, no nie dodałem tego, ale to jest raczej oczywiste, że w Krakowie jakość powietrza jest słaba. Nie jest to skorelowane ani z jakością powietrza, ani z wielkością ruchu turystycznego, ani na koniec z No, ani z jakością powietrza, ani z wielkością ruchu turystycznego.
2: Tak. Mhm. Zatem byłby pan za tym, rekapitulując, aby tę opłatę szeroko nazywaną klimatyczną po prostu znieść, zlikwidować?
3: Tak, to jest absolutnie stanowisko Warsaw Enterprise Institute i już w przeszłości wydawaliśmy publikacje na ten temat, ponieważ z jednej strony uważamy, że mechanizm jest wprowadzony w sposób chaotyczny, a po drugie kwestionujemy samą jego zasadność, ponieważ po pierwsze dostęp do czystego powietrza raczej zdaje się być prawem każdego mieszkańca i tak w cudzysłowie opodatkowanie go zakrawa o absurd naszym zdaniem, a z drugiej strony swobodne przemieszczanie się i podróżowanie po kraju leży w najlepszym interesie gospodarczym państwa, więc należy robić wszystko, żeby ruch turystyczny po kraju odbywał się w sposób jak najbardziej, jak to możliwe, komfortowy.
2: No i żeby zwiększać ten ruch, a nie odstraszać dodatkowymi opłatami. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Dziękuję za spotkanie. Pan Wojciech Wyszomierski jest państwa gościem, analityk Warsaw Enterprise Institute. 11 minut po południu. Czy opłata klimatyczna ma sens? 510-357-357. Czy państwo się zainteresowali, czy ponoszą taką opłatę, bo pewnie państwo również, niektórzy przynajmniej, na wakacjach. Pan Tomasz na antenie. Panie Tomaszu, witam. Halo.
4: Witam, panie Kubo.
2: Witam pana.
4: Mam jak gdyby troszkę inne jak gdyby doświadczenia i chęć spojrzenia nie od strony powietrza, ale po prostu nawet od strony naszych sąsiadów. Uh-huh. Byłem niedawno w Świnoujściu i tam jest takie kuriozalna sytuacja, że w Świnoujściu jest pobierana właśnie opłata kurortowa, czy klimatyczna, czy jak tam sobie ją nazwiemy, za nic praktycznie, no bo u nas wprowadza się przepisy, natomiast no, nic nie stoi za nimi później. Uh-huh. Natomiast po drugiej stronie granicy, w Walbeku, gdzie się przechodzi praktycznie, no można powiedzieć, że są miasta sąsiedzkie, stoją automaty, gdzie się wykupuje tą opłatę, nie wiem, klimatyczną, jak ją tam nazwiemy, uh-huh, ale za tą opłatę, mimo że ona jest czterokrotnie wyższa niż w Polsce, coś jest. A mianowicie, są toalety bezpłatne, które są czyściutkie. Uh-huh. W Polsce w Świnoujściu płaci się 10 zł za toaletę, za jednorazowe skorzystanie. W Walbeku oprócz tego mamy komunikację miejską, która jest w tej opłacie. Uh-huh. Mało kto z Polaków jak gdyby czyta, co tam jest napisane i po co tą opłatę kupować i na ogół tej opłaty nie kupuje. Uh-huh. Natomiast jak gdyby adekwatną wartość w tych pieniążkach, ona jest zwracana, bo to idzie właśnie na zadbanie
2: na
4: zieleni,
2: utrzymanie porządku, tak.
4: Dokładnie, dokładnie tak. I ja bym raczej w tą stronę spojrzał, nie kasować tą opłatę, tylko z tych pieniążków wzorem Niemców zrobić pożytek, czyli dać ludziom właśnie toalety, zadbać o zieleń, posadzić ładne drzewka i w ten sposób jak gdyby spojrzeć na no, na temat.
2: Zapewne gminy pytane w ten sposób by się broniły, że przecież organizują, że przecież dbają, czyszczą, utrzymują porządek. Pan Bartosz z nami. Panie Tom, no tak, słyszę, że pan by dyskutował z tą tezą. Na antenie pan Bartosz. Panie Bartoszu, witam, halo.
5: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
5: No ja po części muszę się, zgadzam się z moim przedmówcą właśnie w tej kwestii, no ale ja sądzę, że to raczej, to jest oczywiście, tak jak kiedyś powiedział Petunia non ole, czyli pieniądze nie śmierdzą. A zwłaszcza, jak to są pieniądze, które mają do rozdysponowania samorządowcy, to chyba teraz po tych ostatnich przykładach wiemy, jak to może być rozdysponowane, no to jest według mnie w wielu przypadkach martwe po prostu, zwłaszcza jak czasami ja na przykład płaciłem tą opłatę klimatyczną na wspólnym wyjeździe rodzinnym, gdzie mieszkaliśmy, no co prawda na obrzeżach, ale jednak w granicach miasta Gdańsk. Mhm. Miast, które zawsze, jak wiadomo, no tamte ciągle trwa tylko te wskaźniki, gdzie smog jest większy czy nie większy. No i nie wiem, po prostu pewnie się tego nie da zbytnio z tym walczyć, bo nigdy, jak są łatwe pieniądze do zarobienia, w sumie za nic, bo to ja nie wiem, to jest opłata za to, że nie wiem, że mamy świeże powietrze i nie wiem, że
2: nie, niekoniecznie będzie świeże. Nie ma takiego wymogu, panie.
5: A no właśnie, właśnie.
2: Proszę
5: właśnie,
2: nie oczekiwać ale cudów.
5: No że, właśnie, to jest, że to, nie, za to to jest konkretnie.
2: Że w ogóle jest jakaś zawartość, wie pan, tlenu w powietrzu, to może znaczy, za to.
5: To jest ogólnie chyba za to, że nie wiem, że w ogóle że łaskawie oni pozwolili nam chyba do jakiejś miejscowości przyjechać I powiem szczerze, to jest tak jak z tymi, powiem pan tak, z toaletami płatnymi w Polsce. Płaci się za toaletę jakąś drobną lub większą sumę, zależy od miejscowości, a toaleta wygląda tak, jakby tam ludzie nie załatwiali swoje problemy, sprawy fizjologiczne, tylko jakby tam walczyli o życie, jak to było kiedyś w stand-upie Abelarda Gizy. I to i tak można by skwitować, no, niestety.
2: Pozdrawiam pana.
5: Pewnie biurokracja to przeżera.
2: Bardzo dziękuję. 510-357-357 kwadrans po południu. Panie Robercie, kłaniamy się panu. Halo?
6: Dzień dobry, Robert z Jeleniej Góry.
2: Dzień dobry.
6: Słuchacz od czasów trójki, a ja chciałbym jako taki wywrotowiec zadać takie pytanie.
2: Tak.
6: Skoro ja przyjeżdżam z czystego rejonu, dajmy na to do Zakopanego, które pobiera opłatę klimatyczną, a jest zanieczyszczone,
2: czuję pismo nosem.
6: To może mnie powinno się dopłacać za taki wyjazd.
2: A jakiej stawki ewentualnie by pan oczekiwał?
6: Nie wiem, dobrego obiadu na przykład.
2: Oj, to pan zaszalał, bo dobry obiad to w tej chwili kilkadziesiąt złotych.
6: Minimalnie tyle, ile oni pobierają od przeciętnego turysty, żebym ja jak gdyby jako rekompensatę odbierał to sobie w drugą stronę.
2: Pomysł wart moim zdaniem zastanowienia. 510-357-357. Czy opłata klimatyczna ma sens? Czekamy na państwa telefony. W aplikacji Sonda.

sądząc po państwa dzisiejszej aktywności, wszystkim opłata klimatyczna czy też miejscowa odpowiada. No i pewnie sporo osób uważa, że jest absolutnie zasadna. 510 357 357.

A z drugiej strony pewnie bardzo często płacąc za pobyt, za pokój, za noc w pensjonacie, w hotelu, nie mamy świadomości, że ponosimy dodatkową opłatę zwaną opłatą klimatyczną albo miejscową. Zawsze powtarzam, że brak świadomości uspokaja i czasami jest zbawienny. 510 357 357. 19 minut po południu.

0: Panie Pawle, witam pana, dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Witam pana.
1: Ale gdyby tę muzykę jeszcze ściszyć, gdybym własnej myśli słyszał, to by było już super.
0: Ależ proszę bardzo, nasz klient, nasz perpan, bardzo proszę.
1: A to od razu klient, jestem bardziej sponsorem niż klientem, chociaż biorąc pod uwagę tego, że słucham was namiętnie, no to jestem też klientem.
0: Czyli by słucha pan nie na gapę, tak?
1: Nie na gapę słucham, zresztą pan o tym dobrze wie.
0: Tak.
1: Panie Kubo, odnośnie pytania, które pan zadał, tylko ja nie wiem, czy z pewną dozą nieśmiałości po tym, jak mi ostatnio pan Mateusz cuknął, ale to też ujawnił, że niestety nie czytał książki Klausa Schwaba COVID-19 The Great Reset. Ale odnosząc się do pytania, to znowu wracam do kwestii, bo wielokrotnie poruszaliśmy sprawy związane z podatkami. I to, czy coś się nazywa podatkiem, czy coś się nie
0: opłatą,
1: nazywa podatkiem, czy coś jest opłatą,
0: składką,
1: i tak dalej,
0: no
1: to
0: tak.
1: I tak wszystko sprowadza się do łupienia naszego portfela.
0: No tak, ale ja czasami jest, wie pan, przyjemniej, bo to by chodzi o to, żeby osłabić czujność przeciwnika, więc jak coś nosi nazwę składki, to klient sobie myśli, no to dobrze, to coś mi się składa.
1: Ale panie Kubo, ta socjotechnika to rano powoduje, że jak ja patrzę w lustro, to nie będę chyba przybijał się do tego, że ktoś mnie obraża albo obniża mój intelekt. Dla mnie, niezależnie jaką nazwę to przyjmie, jest to łupienie portfeli podatników.
0: I co w związku z tym pan by z tym zrobił?
1: Dla mnie ta opłata to jest kolejny przykład właśnie skandalicznego ograbiania nas w ramach jakiejś metody, nie wiem, Janosika, jak zwał, tak zwał, chociaż Janosik to ponoć był porządny, przyzwoity człowiek. Jak mawia legenda. Natomiast zastanawia mnie, do jakich jeszcze skali absurdu dojdziemy, bo tutaj pan przywoływał opłaty za słońce. A kto nam dał słońce? Czy państwo, w którym funkcjonujemy, dało nam to słońce, czy nie? Czy ono zagrabiło tylko prawa natury?
0: Rozwinął tę wątpliwość i postawiłbym jeszcze sporo pytań. I czy państwo na przykład gwarantuje, że ono będzie świecić zawsze?
1: I teraz pytanie, czy możemy ubiegać się o zwrot tej opłaty ze względu na jakość słońca? Bo na przykład nie ten kąt padania promieni słonecznych, albo na przykład w danym momencie, kiedy korzystałem ze słońca, była na przykład burza słoneczna i ona powodowała jakieś negatywne konsekwencje dla mnie. No i teraz pytanie, co dalej? Bo możemy, panie Kubo, rozbujać się w naszych fantazjach i podawać wiele przykładów. Zastanawiam się tylko, kiedy opomiarują nam na przykład zużycie tlenu poprzez umieszczenie, nie wiem, czy to zegarka, czy jakiegoś czujnika, i będą sprawdzali, czy czasami za dużo się nie eksploatujemy, bo wiadomo, jeżeli na przykład za długo biegamy, albo pan Marek Niedźwiecki za dużo kroków zrobi,
0: za dużo
1: to
0: chodzi,
1: znaczy, że wydalił z siebie zbyt dużo CO2 i w takim razie będzie musiała zostać odpowiednia opłata wniesiona przez pana Marka.
0: Oczywiście, że tak. Ja jestem za, bo skoro w Estonii opodatkowano w tej sprawie krowy, no to dlaczego nie opodatkować ludzi, prawda?
1: Ale o tych pierdzących krowach to my już od dawna wiemy, ale przecież mamy takiego zbawcę naszej cywilizacji ludzkiej, nazywa się Bill Gates, który nie tylko zapowiedział, że dzięki jego szczepionkom zredukuje populację o 1,2 miliarda ludzi, ale że wymyśli szczepionkę, żeby te krowy mniej pierdziały. I to są
0: pan,
1: fakty, jak sobie pan wygoogla, to są przerażające rzeczy.
0: To mi umknęło, ale zerknę, jeśli
1: proszę
0: pan pozwoli.
1: Proszę sprawdzić, panie Kubo, bo to
0: bardzo
1: nie
0: panu
1: jest
0: dziękuję.
1: Żart z mojej strony. Dobrego dnia, panie Kubo.
0: Dobrego dnia panu. 23 minuty po południu. Czy opłata klimatyczna ma sens? 510-357-357. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Halo?
2: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
2: Tak pan namawiał wszystkie hybrydy wolne, no to zadzwoniłem. Więc ja powiem tak, opłata klimatyczna, ja sobie mieszkam w takiej małej, czystej wsi na Podkarpaciu, prawie w lesie, mam świeże powietrze, więc jak jadę do Zakopanego na jakieś kilka dni na wypoczynek, to chcę sobie odmienić to środowisko, jadę, oddycham tam tym trującym powietrzem i płacę sobie za to i uważam, że oni te pieniądze słusznie biorą, bo ja się sam na wasze życzenie jadę tam potruć trochę, więc okej.
0: Ale by...
2: Odmieniam sobie środowisko.
0: Rozumiem.
2: Środowisko, przepraszam.
0: Może to służy temu, że potem jak pan wraca do siebie, to docenia pan to, co pan ma.
2: No tak, cudze chwalicie, swego nie znacie. Wie pan, jak to jest.
0: Czyli opłatę utrzymujemy. Pozdrawiam pana. Co na to pani Małgorzata? Panie Małgorzato, dzień dobry, halo.
3: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
3: Witam państwa. Panie Kubo, oczywiście, no każdy powód, żeby zajrzeć do portfeli cudzych jest niezły, więc jak już popsuliśmy kupimy dalej i do tego dopłacajmy. Natomiast ja, panie Kubo, dzwonię.
0: Tak.
3: W trosce o pańskie zdrowie, ponieważ, panie Kubo, arbuz na przeziębienie to jest bardzo, bardzo zły wybór. Arbuz nie wychładza. O tej porze roku jest dlatego tak szeroko dostępny, więc jeżeli chce pan być naprawdę na urlop doskonałej kondycji, to raczej jednak imbir świeży.
0: Dobrze, ja ten arbuz, ale to mały kawałeczek, wrzuciłem sobie do herbatki z cytryną. Pomyślałem, że tak sobie tę herbatkę urozmaicę, ale efektu jakiegoś wstrząsającego, prawdę powiedziawszy, to nie ma. Pozdrawiam, dziękuję za ostrzeżenie. 510-357-357. Czy opłata klimatyczna ma sens? Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, co pan na to? Halo?
4: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: albo 3 godziny temu Bóg wie gdzie.
1: Gdzie było, przepraszam?
0: No mówię, Bóg wie gdzie, to powietrze było...
1: Bóg wie gdzie, no tak.
0: Temu, nawet nie wiem, gdzie miałbym zapłacić.
1: A, czyli pan z pana ryzykan, bo pan w zasadzie nie wie, jakim powietrzem pan oddycha, tak?
0: No Boga, nie wiem i nie wiem, kto jest właścicielem tego powietrza. A nie daj Bóg, to powietrze przyleciało z jakiegoś uzdrowiska. I co teraz?
1: A wie pan, to jeszcze pół biedy, bo z uzdrowiska. Ale na przykład omiotło jakąś mieścinę ze strasznym smogiem. To jest nieszczęście.
0: No to nie jest nieszczęście, bo tamto nie, przynajmniej opłat nie wymagają, wie pan.
1: A, czyli jeżeli pan stwierdzi, że oddycha pan takim, a nie innym powietrzem, no to czasami pan nie płaci.
0: No właśnie, ja nie wiem, czy ja nie robię czegoś wbrew.
1: No słyszę, że cały pan zaniepokojony. Panie Grzegorzu, rozważymy i to. Pozdrawiam pana. Pan Przemysław. Panie Przemysławie, halo?
2: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
2: Takie dwie refleksje. Jedna bardzo stara, z lat 90. jeszcze, a druga z czasów obecnych. Ta starsza. Kurczę, pamiętam taki moment, jak Urząd Skarbowy w Polsce doszedł do wniosku, że należy opodatkować użytkowanie darmowego oprogramowania. No bo przecież to, że ktoś sobie instaluje system darmowy, nie znaczy, że powinien zubożyć Skarb Państwa o podatek należny od oprogramowania płatnego.
1: No bo coś dostał, prawda? Jakąś wartość.
2: Właśnie, dokładnie. No ale to są zamierzchłe czasy, więc tak patrząc tu i teraz na nowoczesne możliwości, ja bym poszedł dalej. Zrobiłbym coś takiego. Mhm. Skoro mamy zarówno podatki, jak i zwroty podatku, to może gminy by się zobowiązały do zagwarantowania pewnego poziomu temperatury. Na przykład 20 stopni w Gdańsku. Jak będzie mniej, to będzie zwrot podatku. Jak będzie więcej, to będzie dopłata.
1: A dlaczego to uzależniać akurat od temperatury? A co zrobimy w takim razie zimą?
2: Ojej, mamy wiele podatków, tak? Możemy mieć od śniegu, od poziomu opadów, od temperatury, od
1: zanieczyszczenia powietrza. Od opadów to już mamy.
2: Ja myślę, że wachlarz możliwości jest duży, a nasz system legislacji w Polsce będzie wystarczająco kreatywny, żeby wystarczająco skomplikować ten system.
1: Bardzo panu dziękuję za cenne rady. Czy opłata klimatyczna ma sens? 510-357-357. I jeszcze pan Marcin. Panie Marcinie, halo?
3: Aha, dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, witam pana.
3: Z Krakowa, aczkolwiek chwilowo z Gdańska. Chciałbym może sprawdzić trochę kij w mrowisko, to co tutaj ogólnie słuchacze i pan opowiada. Mianowicie stanąłbym po stronie opłat. I teraz tak, rozróżnijmy może dwie rzeczy. Pierwsza, jak to jest u nas w Polsce wprowadzane. Czy to się nazywa, tak jak tutaj przedmówcy mówią, od wiatru, od słońca, czy tak dalej. I tą rzecz oczywiście przemilczmy, bo nie jesteśmy w stanie naprawić wszystkiego tutaj w czasie tej krótkiej rozmowy. Natomiast chciałbym, żeby najpierw teraz spojrzeć to z innej strony. Załóżmy, że jest jakaś miejscowość nadmorska, Władysławowo, myślę, że nasze jest dobrym przykładem. Załóżmy, że mieszka tam, nie wiem dokładnie, kilka tysięcy osób. Jest infrastruktura, wysypisko śmieci, kanalizacja. Kto utrzymuje to wysypisko i tą kanalizację?
1: No,
3: miasto.
1: Utrzymuje gmina, zapewne gmina. Z podatków, tak.
3: Z podatków, które płacą mieszkańcy. I teraz, będąc mieszkańcem tego Władysławowa, powinni utrzymać na te, powiedzmy, 5 tysięcy mieszkańców tą kanalizację. Przyjeżdża w sezonie 50 tysięcy, 100 tysięcy czy ilość turystów. Kto ma dopłacić te 5 tysięcy osób?
1: Wycierają jezdnie, wycierają chodniki, zużywają infrastrukturę.
3: Infrastrukturę, no mówimy o nocując tam, korzystają z toalety i wysypują śmieci i tak dalej.
1: Tak.
3: No ktoś musi na to wyłożyć. Ja jako mieszkaniec Władysławowa protestowałbym, żebym miał wyłożyć na wszystkich turystów, którzy przyjeżdżają. Także mówię, rozróżnijmy sprawę, jak to się nazywa i jak to jest podchodzone. Ktoś powiedział tam mądrze, że gdzieś w Niemczech, że przyjeżdża i coś dostaje w zamian.
1: Tak.
3: I tu właśnie, i tu jest problem. Tak jest, zgadzam się, że przyjeżdżając te toalety powinny być we Władysławowie, bo turysta zapłaci jakąś opłatę. To tyle w skrócie.
1: Trudno by odmówić logiki. Co państwo na to? 510-357-357. 29 minut do godziny 13. Pani Monika Piątkowska jest naszym gościem. Doradca podatkowy Phil.

0: Lab. Dzień dobry, witam, kłaniam się.
1: Dzień dobry.
0: Od przyszłego roku, o tym dzisiaj między innymi rozmawiamy, Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulg dla podróżujących służbowo w systemie opłat klimatycznych. Czyli skończą się te pytania w hotelach o cel przyjazdu, tak?
1: Tak, a czemu pan tutaj jest, tak?
0: A w jakim celu pan nas odwiedza, tak?
1: Tak, już takich pytań nie będzie. Ministerstwo Finansów planuje, że nie będzie weryfikacji celu podróży, czyli każdy, nieważne, czy podróżuje służbowo, bo może przypomnijmy, do tej pory było tak, że...
0: No właśnie, bo podróżujący służbowo jeszcze teraz nie płacą tych, nie ponoszą tych opłat tak zwanych klimatycznych?
1: Nie płacą. Opłatę miejscową płacą osoby, które podróżują w celach turystycznych, wypoczynkowych albo szkoleniowych, no i dodatkowo opłatę uzdrowiskową, także osoby, które podróżują w celach zdrowotnych. Tak? Mhm. Natomiast od przyszłego roku to ma się zmienić. Mhm. Czyli nie będzie weryfikowany cel podróży. Jedziemy służbowo, nie wiem, w odwiedziny do rodziny, ale zatrzymujemy się w hotelu, tak? Nikt nas nie będzie o to pytał, w jakim celu przyjechaliśmy. Mhm. Tylko po prostu będzie z góry naliczana opłata. Jednak ta opłata będzie ograniczona teraz co do liczby dni, tak? Czyli ona jest naliczana od pierwszego dnia, za pierwszą dobę.
0: Tak.
1: Tak, bo jeżeli jesteśmy krócej niż dobę, no to opłata nie jest naliczana. Mhm. Ale jeżeli jesteśmy dobę i dłużej, to nawet za tą pierwszą dobę już zapłacimy opłatę, tak?
0: Która
1: będzie należna dla danej gminy. I teraz tak, taka opłata będzie mogła być naliczona za 30 kolejnych dni, w których jesteśmy w tej miejscowości, tak?
0: Czyli opłaca się przyjechać na 31, bo jeden dzień mamy darowany, tak?
1: No możemy rozumieć to dwojako. Albo Ministerstwo Finansów chce po prostu nas zachęcić do dłuższych urlopów, albo po prostu chce w ten sposób ochronić osoby, które pracują sezonowo, które przyjechały na kilka miesięcy, tak? Na przykład
0: do pracy,
1: na okres wakacyjny do pracy.
0: Tak, tak. Ja jeszcze nad jedną rzeczą się zastanawiam, jak to, bo to jeszcze stary system funkcjonuje, zmiany ewentualnie od przyszłego roku. Tak się zastanawiam nad tym pytaniem o cel przyjazdu. No i ktoś powie na przykład służbowo. A na przykład pytający nabierze podejrzeń, że ten odpowiadający mija się z prawdą, że coś kręci. No i udowodnienie, że kręci, a przyjazd, ma charakter absolutnie prywatny, może być pewnym kłopotem, prawda?
1: Może być kłopotem i właśnie dlatego Ministerstwo Finansów planuje te zmiany, tak? Bo tutaj ten cel był ciężki do zweryfikowania. Czy my jesteśmy, bo nam się podoba, dajmy na to Kołobrzeg, tak? I po prostu przyjechaliśmy tam w celach rekreacyjnych, czy przyjechaliśmy na przykład do naszego pięta. No ciężko to było osobom pobierającym tą opłatę ustalić. Natomiast teraz Ministerstwo Finansów wychodzi z założenia, że nie będzie tego typu pytań, że będzie opłata pobierana z góry, czy nieważne w jakim celu jesteśmy, korzystamy z walorów danej miejscowości i ta opłata po prostu się danej miejscowości, danej gminie należy.
0: Rozumiem. A co zrobić w takiej oto sytuacji, jeśli mamy poważne wątpliwości co do czy walorów uzdrowiskowych, czy walorów klimatycznych danej miejscowości, która pobiera od nas podatek tak zwany klimatyczny, a konkretnie na przykład uzdrowiskowy. Nie możemy odmówić poniesienia tej opłaty, zapłaty, prawda?
1: Nie możemy odmówić poniesienia tej opłaty, ewentualnie możemy ją kwestionować. No tutaj już dobrym przykładem, który padł, była chociażby gmina Zakopane, tak? Gdzie turysta drążył, że nie powinien pokrywać tej opłaty, bo...
0: No i świata nie zmienił.
1: I właśnie do tego dążę, tak, że mimo, że my mamy prawo jakby egzekwowania tego, że ta opłata nie jest należna, w praktyce no różnie to wygląda, tak? Ten turysta, podejrzewam, po tej batalii w NSA rzeczywiście dostał zwrot opłaty, natomiast sama opłata w Zakopanem do tej pory nie została zniesiona, obowiązuje, no mimo, że orzeczenie NSA mówi co innego, tak?
0: Wrócimy do rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Monika Piątkowska, doradca podatkowy Fill Up. 24 minuty do 13. Czy opłata klimatyczna ma sens? 510-357-357. Pani Urszulo, witam. Troszkę się pani naczekała, bardzo przepraszam.
2: Dzień dobry, dzień panie Kubo, witam słuchaczy. Dzwonię z Zakopanego i mam trochę podobne zdanie jak ostatni rozmówca. Pracuję w hotelarstwie, mieszkam w Zakopanem. W hotelarstwie pracuję 30 kilka lat. Między innymi w Kirach ostatnio, w Kościelisku. No i też uważam, że nie tylko mieszkańcy powinni ponosić koszty zachowań turystów.
0: Utrzymania całej infrastruktury, prawda?
2: Tak. Głównie wywożenia śmieci. I pracując w recepcji nie spotkałam się z odmową. To nie jest obowiązkowa opłata.
0: Opłata miejscowa, opłata miejscowa w Zakopanem chyba jest obowiązkową opłatą.
2: Nie.
0: Nie? Tak można sobie swobodnie, dobrowolnie płacić albo nie?
2: No nie mogę zmusić gościa do zapłacenia opłaty miejscowej.
0: A nie jest to opłata wliczona po prostu w cenę pobytu?
2: Nie, to jest dodatkowa opłata.
0: Czyli są tacy, którzy odmawiają,
2: przynajmniej
0: tak?
2: W pensjonacie, w którym pracuję od 10 lat.
0: Aha. I są tacy, którzy mówią...
2: Pracowałam również w hotelu korporacyjnym, zagranicznym i również nie było przymusu.
0: No to może właściciel pensjonatu...
2: To była informacja ze strony personelu, że jest taka opłata i większość osób płaciła. Zdarzają się osoby, które znając temat, wiedzą, że nie muszą tego zapłacić.
0: To ciekawe.
2: No i nikogo nie mogę zmusić.
0: Może niezależnie od tego, czy klient płaci, czy nie, właściciel pensjonatu i tak od każdego sprzedanego miejsca ponosi taką opłatę. Być może tak to funkcjonuje.
2: No nie wiem, jak jest w prywatnych pensjonatach, natomiast też jeżdżąc po świecie, Europie, też było to doliczane w hotelach.
0: To
2: tak?
0: Prawda. To prawda, to nie jest nasz wynalazek. Pani Urszulo, bardzo dziękuję za telefon, pozdrawiam. Jeszcze pan Mateusz. Panie Mateuszu, halo.
3: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu, witam.
3: Poczułem się wywołany do tablicy, więc a potem sobie pozwolę do pana Pawła.
0: Pan Paweł, właśnie chciałem zapytać, jakim cudem. No tak, pan Paweł.
3: Zgadza się, tak, pan Paweł. Tak, nie czytałem tej książki tego pana Schwaba, z racji tego, że pewnego artysty z Austrii książki też nie czytałem. No nie traktuję tych osób jako jakikolwiek autorytet. A co do tematu, zgadzam się z tym panem, który wyczerpał mi w sumie tak naprawdę wypowiedź przed panią gościnią, bo ja się również zgadzam. Opłata powinna mieć miejsce, bo to my, turyści, psujemy, zużywamy wszelkiej maści infrastruktury.
0: Zużywamy miejscowość, no tak.
3: Dokładnie tak. Natomiast nie powinna ona się nazywać klimatyczną, bo potem są głupie pomysły, czy głupie argumenty,
0: jest
3: za powietrze.
0: Kolizja
3: i tak dalej.
0: Z klimatem, tak.
3: Dokładnie tak. Natomiast jeszcze też ostatnie, ale bo...
0: A nie wystarczy panu ten argument, który też dzisiaj padł, że ta opłata o tyle jest bez sensu, że przecież turysta przyjeżdżający do miejscowości wydaje pieniądze na pobyt, na jedzenie, na różne atrakcje, utrzymuje de facto to miasto.
3: Tak, natomiast korzysta z szeregu atrakcji, które nie są płatne. Na przykład porównując do Bułgarii, gdzie też opłata oczywiście klimatyczna zapewne jest. Natomiast, nie wiem, nasze place zabaw dla dzieci, nasze parki, siłownie, chodniki są na poziomie top 3 w Europie, jak ja mogę powiedzieć, a w takiej Bułgarii, gdzie też to płacimy, to jest dziura na dziurze, przepraszam za przejęzyczenie. Co do toalet się zgodzę, tam też z jednym z przedmówców, natomiast nie jest to chyba aż, chociaż może nie. Powinno to być bezpłatne, skoro dorzucamy się do utrzymania infrastruktury dotyczącej zarządzania.
0: Uważa pan, że taka opłata może nie klimatyczna, może powinna się inaczej nazywać, ale ma sens.
3: I jeszcze ostatnie, mogę, panie Kubo.
0: Bardzo proszę.
3: Bardzo dobrze, że podróże służbowe też będą w to zaliczone, ponieważ te osoby tak samo
0: Zużywają miejscowość.
3: Zużywają, dokładnie, a do tej pory tylko na tym zarabiały, będąc w pracy w takim miejscu.
0: To, trudno mówić, że poważne pieniądze, ale zawsze coś. Pozdrawiam pana, 19 minut do 13. Pan Marek, panie Marku, halo?
4: Dobra, to jestem ja.
0: No, tak. No, jest pan zaskoczony?
4: Jestem trochę, bo...
0: Rozumiem.
4: A jak bardzo krótko.
0: Tak.
4: Ja nie mówię o opłacie klimatycznej, bo ja zawsze na stacji wyjeżdżam w sierpniu na Mazury i na Warmię. Jestem w Wędkach. Mhm. I tam dopiero są opłaty. A ja panu co powiem?
0: Dla wędkarzy na przykład? Jakie?
4: Dla wędkarzy. Żeby 2 tygodnie połapać, po prostu sobie spokojnie na molo siedzieć, łapać, to trzeba zapłacić 250 zł.
0: Mm-hmm. No ale to musi pan wykupić pewnie pozwolenie na łowienie w danym miejscu, tak?
4: Tak jest, no tylko taka jedna miejscówka i tak dalej, ale to są koszty, wie pan, no wędki, żyłki, wszystkie przynęty kosztują, a tu jeszcze jebudu 250 zł.
0: No, wie pan, ale teoretycznie, bo ja raz trafiłem na takie jezioro w Borach Tucholskich, gdzie próbowałem 2 tygodnie i no nawet sznurówki nie wyciągnąłem, a opłatę poniosłem, ale teoretycznie na przykład, wie pan, ktoś prowadzi tam tak zwaną gospodarkę wodną, zarybia, dokarmia, dba, nie jest tak?
4: Panie kochany... To jest, wie pan, mrzonki. Rybactwo śródlądowe.
0: No to jest, wie pan, to może rzeczywiście powinno się inaczej nazywać. Podatek de facto od odpoczynku, prawda? Bo jak pan siedzi na tej kładce, to co pan robi? Odpoczywa pan, prawda?
4: No ale ja mam co roku miejscówki, to takie są, wie pan, tam są sanitariaty u tego gospodarza, wszystko jest w porządku, czy coś, a jak chcę na wolę wejść, chcę, to muszę zapłacić, bo jak przyjedzie straż na rybacka, to są straszne pieniądze, koszty.
0: Ja rozumiem, ale to widocznie ta kładka ma specjalne walory widokowe.
4: Nie, to chodzi o chłopienie ryb, panie redaktorze.
0: Domyślam się. Panie Marku, bardzo panu współczuję i przynajmniej sukcesów wędkarskich. Bardzo serdecznie panu życzę. Panie Eliza jeszcze. Panie Elizo, dzień dobry, halo.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja też troszkę jak pan Mateusz poczułam się wywołana do tablicy, bo nie ukrywam, że troszkę ten letni klimat tej rozmowy mnie zdenerwował. I jak pana lubię, panie Kubo, tak mówienie, że my w miejscowościach nadmorskich jesteśmy utrzymywani przez turystów, jest jednak sporym uogólnieniem.
0: To prawda, ale to był skrót myślowy, pani Elizo.
5: Tak się domyślam. Ja dzwonię z Ustki i u nas jest opłata uzdrowiskowa. Nie ma czegoś takiego w przepisach jak ustawa opłata klimatyczna. Jest uzdrowiskowa,
0: to jest potoczna tak, nazwa, tak.
5: Tak, jest to taka potoczna nazwa i trochę już pan Mateusz o tym wspomniał, o utrzymywaniu infrastruktury, bo wszyscy uważamy, że plaża jest wszystkich, czy góry są wszystkich, natomiast te miejscowości, czasem właśnie małe, muszą tą infrastrukturę utrzymywać, ale jeszcze ważna rzecz. W momencie, gdy jesteśmy uzdrowiskiem, narzuca się na nas sporo ograniczeń, jeśli chodzi o rozwój i możliwość funkcjonowania przedsiębiorstw w naszej miejscowości.
0: My nie mamy możliwości. Nie wszystko wolno, tak?
5: Nie wszystko wolno, a jednocześnie raz na chyba 10 lat robimy operaty uzdrowiskowe, wykazując, że nadal zasługujemy na miano uzdrowiska, a ten operat wymaga od nas spełnienia dość wyśrubowanych wymogów, jeśli chodzi o i czystość powietrza, ale właśnie też taką codzienną pracę miasta, czyli dbałość o odpady.
0: Podziwiam orientację i znajomość tematu.
5: Ja pracowałam w samorządzie.
0: Już
5: nie pracuję.
0: Że zawodowo pani była związana z miastem.
5: Tak. Natomiast bardzo, bardzo kocham moje miasto. Ja rozumiem, ja jeżdżę w różne miejsca i oczywiście jak musimy dopłacić te pieniądze, to nikt z nas tego nie lubi i ja to oczywiście rozumiem. Natomiast proszę widzieć też tą drugą stronę, te obciążenia i też ograniczenia narzucane na miasto, jeśli chodzi o jego rozwój związane z tą funkcją uzdrowiska.
0: Bardzo się cieszę, pani Elizo, z tej argumentacji, bo oczywiście zwłaszcza opłata klimatyczna w miejscowości, które no, słynie ze słabego klimatu, budzi ogromną wesołość, ale cieszę się, że są argumenty drugiej strony, na przykład te przedstawione przez panią. Bardzo pozdrawiam i dziękuję za telefon. Pan Kuba. Panie Kubo, dzień dobry, halo.
6: Dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry panu.
6: Słuchając argumentów pani Zustki, mam wrażenie, że to turyści jakby przeszkadzają tym małym miejscowościom, że wręcz nie powinni tam przyjeżdżać, bo powodują jakąś degradację, zadeptują chodniki, a z drugiej strony patrząc na kampanie reklamowe organizowane przez różne regiony, gminy, wydaje się, że jednak tym wszystkim...
0: Zależy na frekwencji, prawda?
6: Dokładnie, dokładnie, więc widzę tutaj pewną sprzeczność. I wydaje mi się jednak, że to turyści w dużej części pomagają rozwijać lokalną przedsiębiorczość, dzięki temu tworzą się biznesy, które z kolei przekładają się na wpływy do gminy, ponieważ przecież takie podatki jak podatek od nieruchomości, czy część podatku PIT, CIT, trafia bezpośrednio do tej gminy.
0: To prawda, chociaż przykłady wielu miejsc w Europie pokazują, że ten nadmiar turystów w pewnym momencie przeszkadza, w pewnym momencie szkodzi, chociażby protesty, nie wiem, mieszkańców Balearów czy Kanarów, prawda, że
6: tak, szkodzi,
0: i oczekiwania,
6: szkodzi.
0: Żądania, żeby wprowadzać limity.
6: Zgadzam się, szkodzi życiu normalnym mieszkańcom, bo rzeczywiście te najbardziej popularne miasta, jak właśnie Barcelona, Amsterdam, zamieniają się rzeczywiście w
0: gigantyczne deptaki, tak.
6: Tak, skanseny, czy jakkolwiek to nazwać. Natomiast no tu trzeba oczywiście to zdrowo wyważyć, ale jakby nie zgadzam się z tą argumentacją, że turysta przeszkadza, tak? Bo jednak bardzo mocny wpływ ma na rozwój tych lokalnych społeczności, gmin i...
0: Na zamożność, prawda? Po prostu też. Bardzo dziękuję za argumenty pani Jolanta. Pani Jolanto, dzień dobry, halo.
7: Dzień dobry pani.
0: Dzień dobry pani.
7: W zasadzie chciałam powiedzieć to samo, co przed chwilą mój przedmówca. Dlatego, że mam wrażenie, że jesteśmy kilkakrotnie opodatkowywani. Oczywiście, jeżeli przyjeżdżamy do takich miejsc uzdrowiskowych, płacimy za wszystko, płacimy za sam pobyt, gdziekolwiek jesteśmy, płacimy za restauracje, za miejsca różne, za, nie wiem, za jedzenie kupione gdziekolwiek. No po prostu użytkujemy te miejsca i też płacimy za to. W związku z tym gmina w jakiś sposób, taki czy inny, na tym zyskuje, ponieważ wszyscy ci, którzy jakoś tam im się, że tak powiem, rozwija bardziej ten biznes, ponieważ jest więcej mieszkańców, płacą również od tego podatki do gminy, a gmina z tego korzysta. To jest jasne. W związku z powyższym, jeżeli dodatkowo będziemy płacić jakieś, czy mamy płacić jakieś dodatkowe opłaty, to moim zdaniem jest to podwójne albo i potrójne, albo nie wiem ile razy opodatkowanie. Także zgadzam się z moim przedmówcą i w zasadzie no tyle chciałam powiedzieć.
0: Także bardzo, bardzo dziękuję.
7: Myślę, że turysta jednak, no to jest też kryzys urodzaju, tak jak pan wspomniał, ale jednak z tego, co wiem, to zawsze każda gmina uzdrowiskowa
0: cieszy się z frekwencji. Tak, jasne. Pozdrawiam, pan Robert z nami. Panie Robercie, witam. Halo, bardzo proszę.
8: Dzień dobry, to już
0: dzień
8: ja?
0: Dobry, tak.
8: Ahoj, Przylesie Pobierowo się kłania. Rozmawialiśmy w grudniu, akcja z Fundacją Świętego Mikołaja się udała, następne we wrześniu. Ale
0: bardzo się cieszę. Tak.
8: Jestem za opłatą klimatyczną jak najbardziej. Jak ona by się nie nazywała, jestem za nią, tylko żeby w drugą stronę gminy dawały, nie wiem jak to wygląda gdzie indziej, ale Pobierowo, Rewal, gdzieś tu okolice, przyjeżdża turysta, płaci opłatę, wszyscy oficjalni turyści, którzy przyjeżdżają przez Booking czy inne portale, płacą te opłaty, natomiast w drugą stronę niewiele otrzymują, bo za toaletę 4 zł czy 5 trzeba zapłacić, za parkingi trzeba zapłacić holendarne pieniądze czasami i gminy wręcz odstraszają tymi opłatami dookoła. Ja tak uważam i jeżdżąc po świecie nie sądzę, albo może były te opłaty ukrywane gdzieś, bo czy to Azja, czy gdzieś Europa, nikt mi nie kazał dopłacać jakieś tam euro czy dwa za to, że jestem w tym danym dniu i korzystam z darmowej toalety, bo tam są darmowe toalety, a u nas trzeba za to płacić i to troszeczkę odstrasza, nie?
0: Jeszcze pan Artur, panie Robercie, kłaniamy się. Panie Arturze, dla pana jeszcze 40 sekund, bardzo proszę.
9: Dziękuję bardzo, szybciutko. Ja się nie zgadzam z wypowiedzią pana, który powiedział, że w podróży biznesowej również należy wnosić opłaty. Proszę pana, ja bardzo dużo podróżuję po kraju i przyjeżdżam do miejscowości rzeczywiście atrakcyjnych turystycznie, ale nocuję w hotelu, na następny dzień mam spotkanie biznesowe albo w hotelu, albo w siedzibie u klienta i jadę dalej. Dlaczego mam ponosić z tego tytułu opłatę? Nie wiem. Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiam pana. 8 minut do godziny 13. Raz jeszcze z nami pani Monika Piątkowska, doradca podatkowy FillUp i pan Wojciech Wyszomierski, analityk Warsaw Enterprise Institute. Słyszymy się. Jak sądzę?
10: Tak.
0: Znakomicie.
10: Tak.
0: Sonda, proszę państwa, na pytanie, czy opłata klimatyczna ma sens, 16% naszych słuchaczy odpowiada, że tak. Aż 84% uważa, że nie. Wojciech Wyszomierski, jeśli dobrze pamiętam, państwo, czyli Instytut Warsaw Enterprise, kiedyś policzył, wyliczył, jak Polak obciążony jest różnymi daninami, opłatami, podatkami, tymi zarówno, z których zdajemy sobie sprawę, jak i takimi, które są no, w różnych miejscach ukryte. I to jest jaki poziom? Poziom powyżej 50%?
10: Proszę pana, ja miałem przyjemność osobiście koordynować pracę nad tym raportem. Wliczyliśmy wszystkie takie podstawowe rzeczy jak składki, ubezpieczenia obowiązkowe i podatek dochodowy, ale do tego doliczyliśmy jeszcze w oparciu o statystyczny koszyk konsumencki GUS obciążenie, które wynika z tytułu podatku VAT i tak dalej, i tak dalej. W ostatniej edycji, jeśli pamięć mnie nie myli, łączny ciężar opodatkowania polskiego obywatela szacowaliśmy na około 45%.
0: Monika Piątkowska z nami, a pani zdaniem, bo o to w końcu nie zapytałem, czy to jest w tym pewna logika? Chociaż proszę zwrócić uwagę na fakt, że byli słuchacze, którzy używali, jak sądzę, poważnych argumentów i byli skłonni i bronili tych opłat miejscowych. Pani zdaniem opłata miejscowa ma sens? No wiadomo, jakie są argumenty przeciw, że przyjechaliśmy do miejsca, w którym nie ma uzdrowiska, nie ma czystego powietrza, nie ma nawet latających krów, bo byłaby to pewna atrakcja, prawda? I musimy ponosić opłatę.
1: No ja tutaj troszeczkę stanę jednak po stronie tych gmin, które tą opłatę pobierają. I może nie podzielam chociażby zdania Ministerstwa Finansów, że od wyjazdów służbowych powinno się pobierać również taką opłatę. Jednak no, my bazowaliśmy w czasie tej całej dyskusji często na bardzo dużych miejscowościach, tak, typu Zakopane, Kraków, gdzie rzeczywiście czy te walory klimatyczne nie były aż tak do udowodnienia dobre, tak, no, bo to powietrze było tam różne. Natomiast pamiętajmy też, że są mniejsze miejscowości, gdzie naprawdę bardzo, bardzo duża część z nich no nie żyje z turystyki, bo tutaj też nie chcę pani Zuski chociażby, która podnosiła, że tak nie jest, że tylko turystyka. Natomiast no, bazuje na tej turystyce, spełnia wszystkie wymogi, tak? Gmina ponosi nakłady związane z tą turystyką. Budowane są, bo to nie są tylko toalety, to są ścieżki rowerowe, tarasy widokowe. To jest cała infrastruktura, z której turyści korzystają. Mhm. Ona nie służy lokalnym mieszkańcom jako taka. No służy, tak? Ale jakby jest
0: te no często jest specjalnie rozbudowywana, tak? Na potrzeby przyjeżdżających, prawda?
1: Dokładnie. I dzięki tej opłacie gminy te mogą takie nakłady ponosić, tak? To dlatego też chociażby Zakopane walczy o opłatę miejscową, żeby dalej ją pobierać. Właśnie ze względu na te wpływy do budżetu, tak, które są bardzo duże z tytułu tych opłat i dzięki którym my możemy, może nie z toalet, może nie z parkingów, ale z całej tej infrastruktury przygotowanej pod turystykę korzystać. Ja bym tutaj bardziej właśnie odeszła od tego, że to muszą być rygorystyczne wymagania takie klimatyczne, tak? Bo rzeczywiście no, Zakopane ich nie spełnia. Chociaż Zakopane argumentowało, że no, nie z ich winy, bo akurat ich usytuowanie między górami jest takie, że to powietrze
0: stoi. Tak, bo tak? Zakopane stoi. Leży w takiej niecce. Domyślam się, że Wojciecha Wyszomierskiego te argumenty jednak nie przekonują, czy tak?
10: Ja chciałem tylko jedną rzecz sprostować. To ja już mówiłem w pierwszej części naszego programu. Wpływy z opłaty klimatycznej są naprawdę marginalne. Powiedzenie, że to są duże wpływy, to jest zwyczajnie minięcie się z prawdą, ponieważ, tak jak już mówiłem, one nie przekraczają 3% budżetu gmin,
0: a bardzo często
10: są niższe.
0: Jeśli dobrze pamiętam, bo przywoływany jest ten przykład, pani Monika Piątkowska przywołała Zakopanego, to są wpływy roczne na poziomie...
10: To jest około 2%. W Zakopanem to jest około 2% budżetu gminy.
0: Tak, to jest chyba w granicach 4 milionów złotych rocznie. No, można dyskutować, czy to dla gminy są znaczne pieniądze, czy też nie. Monika Piątkowska, doradca podatkowy FilUp, Wojciech Wyszomierski, Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję Państwu za spotkanie, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy
10: również
1: bardzo.
10: Dziękuję.
0: 3 minuty, proszę Państwa, do 13:00, by żegnamy się na troszkę dłużej, ale jutro, bo 12:00 absolutnie zapraszam, co Państwo, lato.

co dzień nowe przeboje. Tłumaczę jej, co to jest punchline, kto to BDS i dlaczego Lil Pump ma beef z J. Cole'em. Moment. Nawet nie wiem, w której chwili przyłapałem ją jak słucha Fugees Killing. Później leciał Drake, później Eminem i Hova. Do J. Dilly coraz krótsza droga. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam, aż szepnie zdanie. Tęsknię za starym Kanye, yo, hej.

Jestem wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Powiesz tylko słowo i wiesz, że zostawię to, co mam, ale może też i ty.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Być może usłyszeli Państwo znak zapytania w określeniu mamy szóstą. Delikatny był, ale mamy oczywiście. Mamy szóstą, mamy środę, mamy poranek. Słońca trochę mamy, chyba że Państwo nie mają. Cześć Piotrek. I co jeszcze? I dawno nie zaczynaliśmy po polsku.

0: Ja zapomniałem, że disc jockey tam coś szczerzył z nad konsolety. Bardzo dobrze przypomnieliśmy. Wanda i Banda to była. Się oddycha, otwarte okienko, przyjemnie, zachmurzenie umiarkowane i duże będzie. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej części, a także w centrum kraju. Na północnym wschodzie możliwe burze, suma opadów na północnym wschodzie to będzie 30 mm. Temperatura maksymalna, uwaga! Uwaga, od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum nad morzem i w obszarach podgórskich, do 22 w zachodniej części kraju, chłodno.
1: Radio 357.
0: Zwłaszcza na Podlasiu.

Jak to człowiek nigdy nie wie, komu i jak sprawi przyjemność. Ale cieszę się, że się udało pani Mileno. Pani Milena z Gdańska przysłała tekstową wiadomość przez aplikację. Dziękuję o Hi-Fi o poranku. W lutym tego roku miałam okazję wykonać ten utwór jako skrzypaczka w świetnej aranżacji Adama Sztaby podczas warsztatów Filharmonii Pomorskiej Orchestra for Young. Teraz w drodze do pracy utwór przywołuje miłe wspomnienie. Nawet wzrusza. Bardzo się cieszę. Tak, Wanda i Banda Hi-Fi. Dzień dobry mówimy, pani Mileno i drodzy państwo, którzy się tak licznie zgromadziliście wokół radioodbiorników, albo słuchawkach też są tacy niektórzy. Paulina Kozion, Iza Woźniak, Kasia Pasierbik, Tomek Matlingiewicz, Krzysztof Zimoch, Marcin Łukawski. Poranna ekipa w komplecie, zapraszamy serdecznie do korespondencji, do rozmowy, do słuchania, do wysyłania sygnałów, do wszystkiego. 12 po 6.

0: To jeszcze tylko podpowiem Państwu życzliwie, że tak, że serwisy informacyjne się polecają. Za 44 minuty Krzysztof Zimoch Państwa zaprosi na wiadomości, a jeśli chodzi o sport, to Sebastian Kierzek, przepraszam. Jeszcze raz? Jeszcze raz. Redbox, no lubię ten utwór, taki jest troszkę z epoki, ale poprawia humor, prawda?
1: Poranek 357.
0: Sebastian, Państwu oczywiście o sprawach mundialowych po 8 opowie, to ważna rzecz. A teraz ręka do góry, niech się ktoś przyzna, że w tam 70 czy 75 minucie, kiedy Egipt wygrywał 2-0 z Argentyną, ktoś myślał sobie, nie no, spokojnie przecież. Przecież sobie poradzą, prawda? No i rzeczywiście się działo troszkę w tym meczu. Droga Argentyno, co ty robisz? Zapraszamy na poranek dzisiejszy. Zapraszamy na 8.15. To będzie rozmowa. Krzysztof Zimoch Państwa zaprasza. Będziemy mówić o strefie czystego transportu. Jak to się sprawdziło? Mamy dokładnie 2 lata od wprowadzenia w Warszawie. Czy są jakieś informacje na temat tego, jak to działa, co daje? Zapraszam. 8.15 o tym właśnie będzie. Co poza tym? Poza tym będzie o tym, że jemy i nawet lubimy. Jak jemy i jemy, ale czy rozpoznajemy, jak jemy, co jemy, bo jemy?
2: Jem, ale co tam dają, to szczerze mówiąc nie wiem. Flądrę rozpoznam, dlatego zawsze nad morzem jem flądrę, bo ma odpowiedni kształt.
3: Jaki?
2: Płaska, podłużna.
3: A dorsza?
2: No. Nie.
3: Jak mi pani da jakąś jeszcze w panierce rybę obsmażoną, to ja nie wiem, co to jest za ryba.
0: No nie wiadomo, nigdy nie wiesz. A być może powinieneś. Generalnie coś tam zamawiamy, ale czy zawsze dostajemy to, co zamówiliśmy? No więc jest specjalny raport i w 76% smażalni ryb wykryto co? Brawo. 7.50, o tym opowiemy, a właściwie Iza Woźniak Państwu więcej opowie na ten temat. Też oczywiście przed 6.30 delikatnie zahaczymy o smażalnię. Więc proszę się przygotować, być może ktoś jest, kto już był albo się wybiera dzisiaj. Proszę dawać znaki, sygnały. Z doktorem Tomaszem spotkamy się o 7.15. Jak zwykle to będą pytania z Księżyca. Dziś pan doktor nie będzie miał żadnych hamulców, bo będzie o przeciętych przewodach hamulcowych. Poza tym, jak zwykle wakacje, proszę się przyzwyczaić do tego, że śniadanie biznesowe 7.35, tak jesteśmy umówieni. Dzisiaj pan redaktor Jarosław Sroka będzie opowiadał o destylatach. Zostawiam letkie niedomówienie. Dobrze, będzie Roma Leszczyńska przed 9 mniej więcej kwadrans, czyli sprawy kulturalne, kulturalny skoczek, a przed samą 9 latko leci. Maestro Filip Jaślar wpadnie do nas i wszystko nam ładnie poopowiada, zagra, zaśpiewa, wyrecytuje. Nie wiem, czy będzie tańczył. Może spróbujemy coś załatwić w tej sprawie. No i przypominam, że dzisiaj, wczoraj mieliśmy bardzo po południu premierę nowego nagrania YouTube i to będzie nasza dzisiejsza piosenka dnia. Kto już słyszał, to może się podzielić refleksjami. Kto jeszcze nie słyszał, to się proszę uzbroić w cierpliwość. Mniej więcej 7.10 posłuchamy sobie wspólnie tego nowego YouTube. Co to będzie? Co to będzie? No to proszę się uzbroić. Teraz mamy 19 minut po 6.

Głosówka to jest taki guziczek w aplikacji, tekstówka to jest taki sam guziczek, podobny bardzo, też w aplikacji, tuż pod zdjęciem Tomka Grozdowskiego na kółkach, bo dziś i w ogóle w tym tygodniu mamy turnus na kółkach wakacyjny, no a i bardzo ochoczo korzystają Państwo z tych wiadomości tekstowych aplikacyjnych, cieszę się, na przykład pan Jarosław, kochani. Chciałem się podzielić i pochwalić informacją, że ja dziś naprawdę z taką radością do pracy jadę, z taką radością, to jest podwojone, ponieważ od jutra mam urlop i zabieram was w drogę do Chorwacji. Pozdrowienia. Czyli jedziemy wszyscy do Chorwacji. I to już jutro. No się bardzo cieszę. 23 minuty po 6, a za chwilę sobie wpadniemy na rybkę. Teraz będzie brzdęk.

0: się przypomniało, ale proszę się nie denerwować. Matura to nie dziś, zdaje się. 26 minut po szóstej. Teraz o tym, że czasem minta jest dorszem, a czasem solą. I to wcale nie wokół.
1: Poranek 357.
0: No bo taką rybę od ryby to ciężko odróżnić. Naprawdę, zwłaszcza kiedy prezentuje się usmażoną na restauracyjnym talerzu. Tak mówi w rozmowie z Radiem 357 Andrea Majsterek ze sklepu Dary Posejdona w Warszawie.
2: To jest ciężkie, zwłaszcza jeżeli mówimy o rybach smażonych, bo to jest jakby no, najbardziej zabijający smak ryby, sposób obróbki. Panierka, tempura niweluje nam te różnice. No i jakby nie jedząc ryby, ciężko jest tak naprawdę odróżnić, czy to dorsze czarniaka od zwykłego dorsza. Zwłaszcza, że dobrej jakości czarniak, bo w większości w smażalniach mówimy o mrożonym, najtańszym czarniaku. A dobrej jakości czarniak przez niektórych jest nawet uznawany za lepszą rybę niż polędwica z dorsza, bo polędwica z dorsza jest dość rybą płaską smakowo, dość jałową, nie ma tak charakterystycznego swojego smaku, a w przypadku już na przykład czarniaka z Islandii ta ryba jest lekko słodkawa, wyrazista, ma więcej takiego swojego smaku, więcej charyzmy bym powiedział, niż taka klasyczna polędwica z dorsza. Bardzo często sam spotykałem się w smażalniach ze sprzedażą właśnie gładzicy jako soli. Cena w zakupie jest czasami 2-2,5 razy tańsza niż samej soli. Soli generalnie jest deficyt, więc ciężko ją dorwać naprawdę świeżą i właśnie zastępują ją gładzicą, bo halibut raczej nie jest zastępowany niczym.
3: Jak no nie już... bardzo, to jest ryba tłusta i ją widać od razu, że albo to jest halibut, albo nie jest to halibut. Podobnie jest z łososiem, tutaj tylko możemy nie rozpoznać jakiego pochodzenia jest to łosoś.
2: Tak, no i jakby na pewno nie da się wizualnie ocenić już po usmażeniu, czy to jest łosoś z wyspowczych, czy to jest łosoś szkocki, czy to jest łosoś norweski. I jakby sam kraj pochodzenia

0: teraz trzeba grać pewnego siebie. Uwaga, uwaga, bo jest taka informacja. Zagraliśmy Lemon Tree. Mówiłem o tym, że dzisiaj nie ma matur. Ha. Ale słusznie pan Kacper zauważa, że dzisiaj są wyniki matur, więc piosenka jak najbardziej na miejscu. Nie, no oczywiście, no tak miało być. Taki był plan. Zachmurzenie umiarkowane i duże, taki jest plan. Miejscami przelotne opady deszczu, to głównie we wschodniej części, a także w centrum kraju. Na północnym wschodzie możliwe burze, suma opadów na północnym wschodzie to będzie 30 mm. I uwaga, uwaga, nie żartujemy, 12 stopni dzisiaj będzie na Podlasiu, 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich, do 22 w zachodniej części naszego pięknego kraju.
1: 3, 5, 7.
0: Mówiłem o tym, że za godzinkę i troszkę pan redaktor Jarosław będzie opowiadał o destylatach. No i słuchacz sobie przypomniał sprzed wczoraj, drogi słuchaczu, że destylacja to takie jak jeden model sztucznej inteligencji odpytuje drugi model sztucznej inteligencji, co on tam kuma aby.

0: Turnus na kółkach. No i wzięli sobie państwo to bardzo do serca, bo pani Anna informuje, że dokładnie o 5.00 wystartowaliśmy naszym domem na kółkach na pierwsze wakacje bez dzieci. Śmigamy do Chorwacji. No to szerokiej drogi, zresztą słuchacz też dawał sygnały, że się tam wybiera już jutro i że wszyscy, i że zabiera radio 357 do Chorwacji, że wszyscy tam jedziemy. I pan zdaje się w tej sprawie.
1: Głosówka.
2: A propos Chorwacji. Bardzo mi przykro, ja bardzo chętnie bym pojechał ze wszystkimi do tej Chorwacji. Nie mogę. W piątek idę z redaktorem Niedźwieckim na spacer po górach izerskich. Nie wiem, jak ja to upchnę. I Chorwacja, i Zalew Sulejowski, i góry izerskie. W górach izerskich jestem na bank. Pozdrawiam.
0: Się człowiek umęczy, żeby wypocząć, ale dobrze. Skoro jest pan umówiony z Niedźwiedziem na spacer po górach izerskich, no to dobrze. To pan może w sprawie Chorwacji być zdalnie. To tak się umówmy. Dzień dobry, panie Krzysztofie, że się tak wyrażę.
3: Dzień dobry. Poza tym w piątek jest ćwierćfinał mundialu, no to też tak jakoś ta Chorwacja niespecjalnie, to bardziej Hiszpania albo Belgia, może w te kierunki.
0: Destynację bym powiedział nawet, przepraszam za wyrażenie.
3: No właśnie, o, piękne słowo. Niczym piękna końcówka wczorajszego meczu Argentyna-Egipt, bo tak zaczynając od kolorowej prasy, to znów sobie patrzę na katowicki sport i tutaj podrzucany przez kolegów Leo Messi z pytaniem, parafrazując redaktora Szpakowskiego, Argentyno, jak to robisz? No właśnie, wydawało się, że faraonowie już to mają, było 2-0 i później Messi et consortes wzięli się do roboty. Były tam może drobne kontrowersje, ale ostatecznie, no właśnie, katowicki sport... Eufemistycznie podszedłem, prawda?
0: Tak, bardzo.
3: No ale to już się chyba, że tak powiem, przyzwyczailiśmy, że trwający mundial z kontrowersjami za pan brat. Faktem jest, że Argentyna wygrywa 3-2 i to ona melduje się w ćwierćfinale.
0: Ja mogę słówko? Ponieważ
3: oczywiście.
0: Bo pani Beata z Norwegii napisała, że bardzo gratuluję i Sebastianowi, i tobie, bo wierzyliście w Norwegów w starciu z Brazylią, bo rzeczywiście w naszym totolotku takim redakcyjnym to wy dwaj wytypowaliście, że ten. No i patrzę też, że 3-2 postawiłeś na Argentynę wczoraj. Co sobie myślałeś w 75?
3: Mówiąc szczerze, myślałem sobie, że już jestem przyzwyczajony do swojego niepowodzenia w tym naszym totolotku, że jakby wszystko idzie zgodnie z planem. Ale tak jeszcze a propos pani Beaty, to ja bardzo bym jestem ciekawy, czy pani Beata też wiosłuje, tak jak wikingowie, czy ona się wpisuje w ten klimat. Dobra, to może zostawiając
0: chwilę mundial,
3: bo tak, o tym jeszcze będzie sporo, a przeglądając kolejne tytuły prasy kolorowej, Fakt pyta, to lekarze czy mafia? Nowy skandal w służbie zdrowia, brali od szpitala 26 tysięcy złotych za godzinę pracy, to po tym jak portal WP poinformował, że w jednym ze szpitali w Mogilnie, w województwie kujawsko-pomorskim, umowę ze spółką neurochirurgów podpisała była dyrektor placówki. Chodzi o to, że lekarze brali za każdy zabieg 65% tego, co płacił NFZ. Jak dodała WP, Narodowy Fundusz Zdrowia w maju zakończył kontrolę i nie nałożył na szpital w Mogilnie karę ponad 2,5 miliona złotych, a dyrekcja placówki nie ma pieniędzy na wynagrodzenia w lipcu. To jeśli chodzi o fakt. Fakt też informuje, że Agnieszka Dygant szukała spokoju, zamieszkała w leśnej chatce. No trudno jej się dziwić, skoro takie rzeczy dzieją się w polskich szpitalach, no to człowiek po prostu myśli sobie, żeby to wszystko rzucić i wyjechać wiadomo gdzie, albo w chatkę leśną, albo w Bieszczady. Ale w ogóle tak przeglądając kolorową prasę, to zauważyłem ciekawy fakt, nomen omen, że jest takie pozycjonowanie na to, żeby uderzać w lekarzy. Dziennik Polski na pierwszej stronie, 70 godzin na dyżurze, NIK ujawnił co tu się dzieje. Dziennik Łódzki, 12 zł za litr wody butelkowanej, nie na lotnisku, w szpitalu w Łodzi. Dziennik Zachodni, fałszywy lekarz w kozach, jego ofiarą mogło paść nawet 900 osób. Więc przeglądając prasę kolorową bądź lokalną, można stwierdzić, że nie jest to łatwy czas dla służby zdrowia pod każdym względem. Super Express jeszcze, bo to też jest bardzo ciekawa sprawa. Barciś zamierza harować do śmierci. Jestem ciekawy, czy ta okładka jakoś się łączy z tym, że dzisiaj nowe przepisy dotyczące działania Państwowej Inspekcji Pracy. Rząd tam ma, przekonuje, że reforma ma ograniczyć nadużywanie samozatrudnienia i fikcyjny umów B2B. Nie wiem, czy to jest taka ucieczka do przodu pana Artura Barcisia, ale muszę docenić po prostu kunszt redaktorów Super Super Ekspresu, bo oprócz tego, że jest pan Artur Barciś, to na górze jest takim, na żółtym pasku, skuteczne sposoby na komary, meszki i kleszcze. I teraz zapytają państwo, jak to się łączy. Nie no, wiem, czy nie kolega wiem. Jest za pan brat z fabułą serialu Rancho.
0: Do końca
3: bo to jest
0: nie.
3: bardzo istotne. No właśnie, tam Artur Barciś grał taką wredną postać Czerepacha, który poświęcił sporo czasu, żeby wmówić mieszkańcom Wilkowej, że muszą kupować taki specjalny preparat w aptece, którą prowadził właśnie na komary, meszki i kleszcze. I nikt mi nie wmówi, że redaktorzy Super Ekspresu nie połączyli tych wątków i nie nawiązują do serialu Rancho.
0: Jeśli państwo,
3: no właśnie, niedowiarkom otwieramy oczy. Jeśli państwo akurat mają podobne spostrzeżenia, to bardzo proszę dać znać. Więc jeśli chodzi o prasę kolorową, to chyba tyle. No bo o tym, że Ekspres Ilustrowany informuje, mamy XXI wiek, a Łódź to i to jami stoi. Jak długo jeszcze? I o tym, że łódzki magistrat wynajmuje 165 kabin sanitarnych, z których korzystają mieszkańcy lokali komunalnych. Takiej sytuacji nie ma w innych miastach. Chyba trochę nie wypada mówić, bo to wstyd jednak.
0: Słucha pan, jeszcze jest taka sprawa, że właśnie w trakcie tej naszej pogawędki tutaj napisał do nas i do ciebie i do mnie pan nasz sędzia międzynarodowy Tomasz, który właśnie jest...
3: Co, on nie śpi, spać nie może?
0: Nie śpi. Słucha, bardzo dobrze, pozdrawiamy serdecznie naszą ekipę sędziowską, która ciągle na mundialu, ale zaczyna się od słów, proszę tam o spokój. To jest do nas dwóch. I...
3: A rzeczywiście, tak, widziałem.
0: Jest teraz napisane tak, akurat w tym meczu wszystkie kluczowe decyzje sędziego były prawidłowe. No więc już pozamiatani jesteśmy. Pan sędzia nas wyprostował i wyjaśnił.
3: Dobrze, poczekamy, aż pan sędzia sam będzie jakiś mecz sędziował na tym mundialu i będziemy jego prostować.
0: Nie, tam jest zawsze wszystko się zgadza. Serdeczne pozdrowienia. To co, wchodzimy po piosence?
3: Dobrze.
0: Dobrze.
3: Z poważniejszymi tematami.
0: Oczywiście.

0: taki nowiutki Sombr też się poleca Państwu. Życzliwej uwadze jest taka mała, nie wiem, czy to pretensja, czy takie niedowierzanie od pana Marcina. Jak tu dzisiaj nie ma żadnego meczu na Mundialu? Jak żyć? Wracamy do prasy porannej. Krzysztof Zimoch.
1: A jeszcze ad vocem tego, co przed piosenką, to pan Tomasz napisał, że jutro dali wolne, zamierza pospać do 10:00. I jeszcze jakieś zdjęcia palm wysyłał. To w ogóle jest nieprzyzwoite. Tak, a przechodząc do tematów poważnych, dziennik Gazeta Prawna, no właśnie, pisze o tym, że rusza reforma umów. Inspektor przekształci zlecenie w etat. W życie wchodzi szeroko komentowana reforma Państwowej Inspekcji Pracy i w dzienniku Gazecie Prawnej wszelkie ustalenia redaktorów tegoż dziennika. Dziennik zapytał minister pracy i głównego inspektora pracy o to, co dokładnie się ma zmienić. Poza tym przypomnienie, że dziś poznamy główne ustalenia szczytu NATO w Ankarze. Wczoraj, pierwszego dnia obrad, dało się zauważyć, w którą stronę zmierza sojusz. Wskazówki się pojawiły, zanim jeszcze noga Donalda Trumpa dotknęła tureckiej ziemi, czyli podczas wtorkowego forum przemysłu obronnego, poprzedzając oficjalne powitania i wspólne zdjęcia, Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, uznał, że sojusz rozwija się w dobrym kierunku, jednak ostrzegł, iż trzeba patrzeć też na potencjalnych przeciwników, którzy również się zbroją. Szczegóły w dzienniku Gazecie Prawnej. Rzeczpospolita z kolei prezentuje najnowszy sondaż. Ile partii w Sejmie po wyborach, pisząc, że salonik VIP nie zaszkodził Koalicji Obywatelskiej. Poparcie dla KO i PiS utrzymuje się na prawie niezmiennym poziomie, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Na partię Donalda Tuska chce głosować 29,1% ankietowanych. Prawo i Sprawiedliwość popiera 23,2% pytanych. Na trzecim miejscu Konfederacja 13,3%. Dalej z 11% poparciem Konfederacja Korony Polskiej i Lewica 8,4%. Poniżej progu partia Razem Polska 2050 Centrum, PSL 3,9%. To jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, szczegóły można właśnie znaleźć tam w dzienniku. Gazeta Wyborcza również dzisiaj o tym, że inspektor pracy może przekształcać kontrakty B2B i umowy cywilnoprawne w etat. To najważniejszy punkt reformy Państwowej Inspekcji Pracy i mam wrażenie, że też jeden z ważniejszych tematów dzisiaj w gazetach Wyborczej, dzienniku Gazecie Prawnej i kilku też innych. Z kolei Gazeta Polska pisze, afera szpitalna premiera nie poruszyła, Tusk się wycofuje, minister zdrowia zostaje. Wczoraj przed posiedzeniem Rady Ministrów Donald Tusk stwierdził, że nie będzie szukał kozłów ofiarnych, a przed minister zdrowia i szefostwem NFZ stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych, dotyczących nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń i organizacji pracy szpitali. Tym samym, jak pisze Gazeta Polska, premier wycofał się z ultimatum, który postawił kilka dni wcześniej i które zostało odebrane jako zapowiedź odwołania Jolanty Sobierańskiej-Grendy z funkcji ministra zdrowia i Filipa Nowaka z funkcji szefa NFZ. I tak sobie jeszcze, panie Marcinie, zajrzałem do prasy lokalnej. Dziennik Bałtycki z ciekawą stroną. Kaszubia czeka na amerykańskie i szwedzkie inwestycje. Blisko miliard dolarów chce zainwestować na Pomorzu amerykańska spółka X-Energy, a kolejne projekty dotyczące przemysłu obronnego i technologii kosmicznych w regionie analizują amerykański Quantum Space oraz szwedzki SAP. Równolegle przyspieszać mają przygotowania do eksploatacji złóż soli potasowej na Pomorzu. Wszystkie przedsięwzięcia mają być realizowane w ramach Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszuba. To Kaszubia, to na stronie okładkowej Dziennika Bałtyckiego. Chyba głównie o pracy i o szpitalach będziemy dzisiaj mówić i będą nam gazety i portale w wersji online również donosić. Takie mam przeczucie.
0: Chyba, że
1: od mundialu będą odpoczywać, no to o czymś trzeba mówić.
0: No chyba, że coś się takiego jeszcze zdarzy po drodze w ciągu dnia, no i też sytuacja pogodowa nad morzem tak bardzo, bardzo mocno wieje, więc pewnie też będziemy zerkali, czy aby bezpiecznie w tym rejonie. Bardzo panu dziękuję, bardzo serdecznie. Usłyszymy się po 8.15. Po 8.15 będzie rozmowa.
1: Tak jest, do usłyszenia.
0: Krzysztof Zimoch. 9 minut do 7. Uwaga, uwaga.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A poleca się m.in. Bryan Adams i jego nowe nagranie.

0: Taki Żwawy, Brian Adams. Polecam. lista.radio357.pl. Proszę tam zaglądać, korzystać. Mamy jeszcze cały tydzień. Środa, tak? No to jeszcze środa, czwartek, piątek. Do południa głosujemy. No a w piątek po 19 zapraszam serdecznie na kolejne notowanie listy piosenek Radia 357. I teraz Sopelki.
1: To niemożliwe. To niemożliwe. Zamawiasz sobie dorsza, a dostajesz inną rybę. To śpiewałem ja, Arkadiusz.
0: Generalnie to kabaret hi-fi. Nie wiem, to cieszę się, że pan jeszcze pamięta taki utwór. Nairobianka, to było o tym właśnie. A ten pierwotny cytat to było: zamawiasz ciepły kotlet, a dostajesz zimną rybę. Chyba tak to było. Ale bardzo, bardzo serdecznie panu dziękuję. Głosówka do dyspozycji w aplikacji guziczek tekstówka, czyli także można wysłać krótką wiadomość do nas z aplikacji. Zapraszamy państwa serdecznie do aplikacji. Ale nie tylko, bo także na festiwal.
2: Uff, strasznie męczące to podejście. Daleko jeszcze?
3: Nie maruć, jeszcze chwila i będziemy na szczycie.
2: Na jakim szczycie?
3: No jak to, mówiłem ci przecież, na wzgórzu 357.
2: Sprawa jest banalnie prosta. My kochamy góry, nasi słuchacze kochają góry i właśnie dla takich osób powstał Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju.
3: W tym roku Radio 357 współorganizuje to wyjątkowe wydarzenie, dlatego dla naszych patronów mamy zniżkę na bilety i karnety. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie i w aplikacji.
2: A jeżeli jeszcze państwo nam nie patronują, można to szybko zmienić na wspieram radio357.pl.
3: Do zobaczenia we wrześniu na Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju. Mateusz Kuźniewski
2: i Tomasz Gorazdowski.
4: Partnerem strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
0: Będzie nam bardzo, ale to bardzo miło, gdyby się państwo wybrało, gdybyśmy się mogli spotkać właśnie na tym festiwalu. A tam różne atrakcje, kto był, to wie, że to fantastyczne miejsce i fantastyczne spotkania. Warto się wybrać, zapraszamy. Proszę zaglądać na naszą stronę, tam wszelkie ważne informacje. 4,5 minuty do 7, teraz fajna perkusja.

0: Tu Radio 357, jest środa, 8 lipca. Mamy siódmą, więc zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: Stany Zjednoczone nie muszą wydawać pieniędzy na ochronę Europy przed Rosją i mogłyby wycofać swoje wojska z kontynentu. To słowa prezydenta USA Donalda Trumpa podczas spotkania z prezydentem Turcji w Ankarze przy okazji szczytu NATO. Przemysł obronny państw sojuszu musi być przygotowany do długotrwałego wspierania sił zbrojnych, a nie jedynie do zapewnienia zapasów wystarczających na pierwszy miesiąc działań bojowych. Oświadczył z kolei naczelny dowódca sił sojuszniczych NATO w Europie generał Aleksus Grinkiewicz. Jednym z głównych tematów spotkań jest dalsze wsparcie dla Kijowa. Gościem specjalnym jest prezydent Wołodymyr Zełenski, który zaznaczył, że doświadczenie Ukrainy i jej zdolności obronne są dziś cenne dla sojuszu.
2: Jego zdaniem jest to argument, by jego kraj znalazł się wśród członków NATO. Podkreślił, że rozwijana jest współpraca w ramach programu Drone Deal, w którym Ukraina dzieli się technologiami z partnerami, w zamian za co otrzymuje m.in. drony produkowane na ukraińskim know-how w innych państwach. Spotkał się także z obecnie najbliższymi sojusznikami Ukrainy, czyli z przedstawicielami Niemiec, Estonii, Norwegii, Danii czy Holandii. Rozmawiał również z szefem NATO Markiem Rutte. Dziś po południu z kolei ma widzieć się z Donaldem Trumpem. Do spotkania dojdzie w cztery oczy bez obecności mediów. Prezydent USA rozmawiał przed szczytem w Ankarze telefonicznie z Putinem i stwierdził, że porozumienie pokojowe jest bliżej niż wszyscy sądzą. Konkretnych dat jednak nie podał. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: A według docierających do mediów informacji, w oświadczeniu końcowym szczytu NATO ma znaleźć się zapis o finansowym wsparciu Ukrainy w wysokości 140 miliardów euro na obecny i przyszły rok. Dziś mamy poznać ustalenia po trwających, łącznie jak słyszymy, kilkadziesiąt godzin rozmowach premiera z szefową resortu zdrowia i prezesem NFZ. Omawiane tematy to nieprawidłowości w systemie płac, wycena świadczeń i organizacja pracy szpitali.
3: Moim zadaniem jako premiera rządu nie jest szukanie kozłów ofiarnych. Ci, którzy odpowiadają za konkretne sytuacje w konkretnych szpitalach, jak wiecie, będą odpowiadać, także niektórzy przed wymiarem sprawiedliwości. Będziemy ten proces kontroli i egzekucji przepisów prawa i przyzwoitości kontynuować.
1: Mówił Donald Tusk przed wczorajszym posiedzeniem rządu. W związku z wykrytymi nieprawidłowościami obecnie realizowany jest szereg kontroli. Tymczasem Wirtualna Polska informuje o kolejnych ogromnych fakturach wystawianych przez lekarzy. O kolejnym rekordziście pracującym między innymi w specjalistycznym szpitalu wojewódzkim w Ciechanowie powiemy w serwisie za godzinę. A maturzyści odliczają już za półtorej godziny poznają wyniki egzaminów, zdecydowanie ważnych przy rekrutacji na studia. Wynik można sprawdzić na dwa sposoby: w internetowym systemie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub osobiście odbierając świadectwo w swojej szkole. Jeśli ktoś nie zdał, pod koniec sierpnia będzie poprawka.
4: Do sesji poprawkowej może przystąpić ten maturzysta, który nie zdobył wymaganej 30-procentowego progu zdawalności, tylko z jednego przedmiotu.
1: Przypomina szef CKE Robert Zakrzewski, takiej szansy nie będzie miało około 100 maturzystów, których przyłapano ze smartfonami. Oni muszą zaczekać do przyszłego roku. A w serwisie jeszcze zaproszenie do Łodzi. Imponującą kolekcję kilkunastu tysięcy kwitnących liliowców będzie można podziwiać w mieście. To właśnie teraz kwiaty prezentują się najpiękniej. Jakich kolorów możemy się spodziewać?
5: Najczęściej czerwone, różne odcienie czerwonego, żółtego, kremowe, białe.
1: Wymienia Małgorzata Sławek z Łódzkiego Ogrodu Botanicznego. Tam w pobliżu orientarium możemy podziwiać liliowce. W najbliższą niedzielę kolekcję będzie można oglądać w czasie spaceru z przewodnikiem.
0: Wiadomości sportowe, Sebastian Kierzek.
6: No to jak, czy Państwo dziś nieco bardziej wyspani? Co prawda do prawie pierwszej w nocy przedłużył się mecz Szwajcarii z Kolumbią, no ale pierwsza to nie trzecia czy czwarta. Za godzinę dokładnie omówimy sobie zarówno fantastyczne spotkanie Argentyna-Egipt, było 3-2, jak i dużo mniej fantastyczne Szwajcaria-Kolumbia. Tu po rzutach karnych lepsi Szwajcarzy. Zapraszam zatem na studio mundialowe, teraz garść pozostałych informacji ważnych, bo sporo się dzieje. Na Wimbledonie w półfinale zmierzą się Jannik Sinner i Novak Djokovic. U pań dojdzie z kolei do półfinałowego pojedynku Muchova-Goff. Karolina Muchova pokonała Naomi Osakę, a Coco Gauff swoją rodaczkę Jessica Pegule. My cieszymy się z sukcesu polskiej deblistki. Katarzyna Piter i czeska tenisistka Anna Siskova awansowały do ćwierćfinału, wygrywając z parą Linda Noskova, Rebeka Sramkova 7-5 i 6-4.
7: Cieszę się każdą chwilą i każdym dniem na Wimbledonie i naprawdę mam dużo radości z moją partnerką na korcie. Zwycięstwa bardzo, bardzo cieszą, ale ja po prostu jestem wdzięczna, że dalej stoję na korcie i gram. Nie lubię mówić mówić, co będzie, co nie będzie, to nie jest dla nas, to jest dla statystyków tam u góry, oni nie liczą statystyki, my po prostu wychodzimy i gramy.
6: Mówiła Katarzyna Piter w rozmowie z Tomaszem Lorkiem w Polsacie Sport. I niech ta przygoda trwa dalej. Kolejnymi rywalkami duetu Piter-Siskowa będą rozstawione z numerem drugim Gabriela Dąbrowski i Luisa Stefani. Mecz ćwierćfinałowy dziś po południu. Duńczyk Mats Pedersen, najlepszy na wczorajszym czwartym etapie Tour de France z metą Foix. Zawodnik grupy Lidl Trek wygrał po długim sprinterskim finiszu, a tak to wybrzmiało na antenie Eurosportu.
8: Rusza wcześniej, zyskuje. B2, 3, 4, 5 i ma zwycięstwo. Mats Pedersen, Foix.
9: Piękna akcja kolarzy Lidl Trek.
10: I would say masterpiece in teamwork, you know, maybe.
6: To był bardzo trudny etap, jest niesamowicie gorąco. Oczywiście dziękuję swoim kolegom, bo gdyby nie oni, to bym tych gór nie pokonał. To są maszyny, prawdziwe maszyny. Liderem nie jest już Tadej Pogacar, który wczoraj nieco oszczędzał siły. Nowym liderem, zobaczymy na jak długo, Norwek Thorsten Tren z grupy UnoX Mobility. Dodam, że wczorajszy etap był pierwszym, który w całości rozegrano na terenie Francji. W weekend kolarze rywalizowali w Katalonii, a w poniedziałek przekroczyli hiszpańsko-francuską granicę. Granicę z Portugalią przekroczył Jakub Kamiński. Polski piłkarz podpisał 5-letni kontrakt z Benficą Lizbona. Według portugalskich mediów Benfica zapłaciła za niego około 20 milionów euro. I jeszcze około olimpijskie, dość, trzeba przyznać, rewolucyjne wieści. MKOL ogłosił właśnie, że z programu zimowych igrzysk po ponad 100 latach wypadnie kombinacja norweska. Rozgrywana była od samego początku, od Chamonix w 1924 roku. MKOL luzuje także, i tu jeszcze większa kontrowersja, ograniczenia wobec Rosji. Z jednej strony wciąż potępia rosyjską agresję, ale z drugiej tymczasowo znosi decyzję o zawieszeniu rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Złagodzono chociażby wymogi kwalifikacyjne. Po 8 wracam z mundialowym studiem.
0: Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej części, a także w centrum kraju. Na północnym wschodzie możliwe burze. Suma opadów na północnym wschodzie właśnie to będzie około 30 mm. Proszę uważać też na wiatr, bo wiatr umiarkowany, ale też dość silny, nawet do 120 km na godzinę. To w rejonie Zatoki Gdańskiej, generalnie nad morzem bardzo, bardzo mocno wieje. A temperatura Suwałki, Białystok 13 stopni, Olsztyn, Zakopane 16, Koszalin, Gdańsk, Łódź, Radom, Kielce 18, Warszawa, Lublin, Katowice 19 stopni, Kraków, Rzeszów 20, Gorzów, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Opole 21, Szczecin i Wrocław 22 stopnie.
11: Radio 357.
0: Mamy 8 po 7.

0: PM.
1: Ależ hit. 12 minut po siódmej, przed siódmą sygnalizowaliśmy, że Festiwal Górski poleca się, że zapraszamy serdecznie, że karnety dla patronów ze zniżką. No i pan Tomek napisał szybko: Festiwal Górski w Lądku był fantastyczny. Byłem na 30. jubileuszowym i w dzień wyjazdu zarezerwowałem hotel na kolejną edycję. Tylko mała korekta, przyjedziemy dzień wcześniej, wyjedziemy dzień później. Karnety kupione pierwszego dnia sprzedaży. W roku ubiegłym Radio 357 miało tam namiot. Teraz z racji bycia współorganizatorem będzie pewnie to wielki namiot. Będziemy mieli swoją strefę po prostu, panie Tomku. No i się tam sporo rzeczy wydarzy w związku także z obecnością Radia 357, więc zapraszamy serdecznie. Festiwal Górski na początek września. Zahaczają terminy o piątek. Nie chcę niczego sygnalizować, ani tak tylko delikatnie tam gdzieś puszczam oczko, że piątek po południe wieczorem też będziemy tam. Więc zapraszamy serdecznie Lądek, Zdrój, no i Festiwal Górski. 13 minut po siódmej. Wczoraj po południu się ukazało nowe nagranie YouTube. Dziś rano oczywiście piosenka dnia.

0: Trees of Dreams. To taka wersja radiowa, trochę krótsza, bo to mniej niż 3 minuty, ale jest też troszkę dłuższa. To znajdą Państwo oczywiście w streamingach i pewnie na płycie, która się zbliża. YouTube. Nowe nagranie. Jeszcze chwilka cierpliwości. Będziemy to mieli też w zestawie do głosowania. Teraz 16 po 7.
1: Pytania z Księżyca.
0: Dzień dobry, doktorze.
2: Dzień dobry.
0: Ma się pan dobrze?
2: Wspaniale.
0: Cudownie.
2: A jak pan się miewa?
0: Równie.
2: Równie dobrze?
0: Równie dobrze.
2: Jak wczoraj, czy równie dobrze jak ja?
0: Tak. Pan Robert 52L. O, fajnie. Ma sprawę. Otóż oglądając filmy kryminalne, często widzę przecięte przewody hamulcowe. Widzi pan to, nie? Tam cyk, cyk i już jest wiadomo, będzie się działo. Auto jedzie dalej, a nawet wyprzedza inne pojazdy, pomimo tego, że kierowca nie naciska pedałka. Czy hamując silnikiem można bezpiecznie zatrzymać samochód? Pan pisze scenariusz albo kryminał, moim zdaniem, pan Robert.
2: Może tak być. Zdałem sobie właśnie sprawę z tego, że to takie charakterystyczne przecinanie przewodów hamulcowych i tam coś zaczyna chlupotać. To rzeczywiście w filmach kryminalnych, ale raczej takich starszych.
0: Teraz już nie. Już nie robią tak.
2: Teraz już nie. No bo w elektryku to działa inaczej. Tam jest inny rodzaj hamowania. W samochodach hybrydowych, w których jest odzyskiwana część energii hamowania, też są mechanizmy znacznie bardziej skomplikowane niż zwykłe szczęki i zwykły przewód hydrauliczny, z którego wycieka płyn po prostu po przecięciu. Okej, dobra, odpowiadając na pytanie. Nie, to znaczy hamowanie silnikiem nie pozwoli bezpiecznie i szybko zatrzymać samochodu. Ten układ hamulcowy to jest układ hydrauliczny, tam płyn pod ciśnieniem dociska po prostu klocki do tarczy albo do bębnów, zależy jaka tam jest konstrukcja koła, nie chcę wchodzić w szczegóły. I teraz po przecięciu jakich przewodów płyn wycieka, więc naciskając pedał hamulca odpompowujemy ten płyn dodatkowo na zewnątrz, no więc hamowanie w ogóle się nie odbędzie w ten sposób. Samochód może się zatrzymać sam, jak jesteśmy na biegu jałowym, ale to bardzo, bardzo długa droga. Albo jeżeli to tak, no możemy hamować silnikiem, czyli wrzucać coraz niższy bieg i wtedy rzeczywiście będziemy czuli takie hamowanie. Ale nawet jeżeli to będziemy robili, to samochód nie zwolni do zera, nie zatrzyma się. On będzie dalej jechał, tyle tylko, że z mniejszą prędkością. Więc jeżeli chcieć oddać realnie sytuację i zatrzymać samochód bez hamulców, bez układu hamulcowego, no to tak, to najpierw mamy, redukujemy biegi, czyli hamujemy silnikiem, a potem jedyne, co nam pozostaje, to albo mechaniczny hamulec ręczny, myślę, że w niektórych autach już nie ma takiego, ale jeżeli jest, to rzeczywiście delikatne zaciąganie tego hamulca ręcznego, albo pozostaje nam wjechanie gdzieś w takie miejsce, gdzie opory toczenia będą większe.
0: Pod górkę.
2: Czyli na przykład na trawę. No jak jest śnieg, no to na śnieg, tak? Pod górkę, tak. No pod górkę to wyhamujemy, ale to wtedy zawdzięczamy to nie hamowaniu silnikiem. No i to chyba tyle.
0: To by było na tyle. A, no dobrze. Tak sobie teraz no ale to nic. To rzeczywiście. To takich w filmach takich... To był dobry czas dla filmów kryminalnych, takie 70, 80, nie? Tam się ścigali samochodami bardzo.
2: Rozbijali je też bardzo. I to chyba bardziej niż dzisiaj.
0: No zdecydowanie.
2: Bo też wie pan co, bo dzisiaj są te auta droższe.
0: To szkoda marnować.
2: One są droższe. Poza tym one są chyba dzisiaj takie, że przy takiej stłuczce jak z lat 70 i 80 ten samochód dalej jechał, tylko był wgnieciony.
0: Tak, a ten
2: a dzisiaj by się chyba rozpadł.
0: Ja panu powiem w tajemnicy, tak mi się wydaje, że oni teraz to już zrobią tak, że ten aktor to siedzi w zielonym pomieszczeniu, a oni dorabiają tylko w komputerze te samochody.
2: Kiedyś to były czasy, nie?
0: Kiedyś to było, teraz to już nie ma.
2: To już nie.
0: Dziękuję panie doktorze.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego.

0: Każdy, kto pamięta teledysk do tego nagrania, wie, że to było konieczne właśnie w tym momencie. Prawda? Prawda? 24 po siódmej.
1: No, dawaj.
2: Szybciej. No dalej.
3: Podaj. Będzie bramka.
1: Jest tak.
3: Gol!
4: Ojej, spalona?
5: Nie, kawa 357 jest odpowiednio wypalona. Znajdziesz ją na stronie kawaradio357.pl.
0: Pani Leocadio, spalona? Bardzo ładne, mundialowo. Proszę pamiętać także o kawie. Kawa się poleca, box państwu się poleca. Tam kawa oczywiście też jest dostępna. Box związany z jubileuszowym 200. odcinkiem singli z Żoliborza. Tam jest też czapeczka z takim autografem haftowanym. Proszę zaglądać i korzystać. A skoro się pojawił wątek mundialowy, no to taka para.

jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos z odbiornika na raty.

Teczki. Mesiale szkranie. I teraz będzie okazja, tak?

0: Dobry, Dariusz Szpakowski wcześniej, też jeszcze taka propozycja związana z Egiptem. Wiem, takie połączenie dosyć może mało wyszukane, ale jedna okazja się zdarza na 4 lata i tak się właśnie wczoraj zdarzyło. O ludzkiej porze był mecz o 18, to człowiek mógł zobaczyć. I to był naprawdę dobry mecz. Za chwilę o pogodzie, ale wcześniej...
1: Chciałem się uprzejmie nie zgodzić z kochanym doktorem Roczkiem na temat hamowania samochodu do zera. Bo owszem, biegami wyhamować do zera może i nie wyhamujemy, natomiast zawsze zostaje nam w manualnej skrzyni opcja wrzucenia biegu wstecznego. Uszkodzimy skrzynię, ale samochód się zatrzyma.
0: Generalnie tak. Pan doktor, człowiek elegancki, jak sądzę, nie chciał narażać nikogo na koszta związane z wymianą skrzyni biegów. Stąd pewnie takie rozwiązanie. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej części, a także w centrum. Na północnym wschodzie możliwe burze. Suma opadów na północnym wschodzie właśnie do 30 mm. Temperatura maksymalna zaczyna się od stopni 12, przypominam 12, to na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i na obszarach podgórskich, do 22 w zachodniej części kraju. No i wiatr, uwaga, w rejonie Zatoki Gdańskiej to może być nawet 120 km na godzinę. Warunki biometeo w Polsce charakteryzować się będą dużą aktywnością meteorotropową. Obszar kraju znajdzie się pod wpływem niżu, którego ośrodek szybko przemieszczać się będzie z nad południowej Szwecji w kierunku Łotwy. Z niżem tym związane będą aktywne strefy frontów. W nocy z północnego zachodu na wschód będzie przemieszczał się front chłodny, a następnie w dzień w północnej połowie kraju zaznaczy się front, wiadomo, okluzji. Można spodziewać się bodźcowego wpływu pogody na organizm człowieka. Jakiego, to się domyślamy.
2: 3, 5, 7.
0: Za 28 minut będzie 8. Za kilka chwil śniadanie biznesowe i pan redaktor Jarosław. A teraz takie całkiem zupełnie nowe nagranie. Proszę posłuchać uważnie.

0: Snow Patrol, ale także Kylie Minogue. I to taki utwór, który też będzie naszą piosenką dnia w tym tygodniu, ale jeszcze nie dziś, bo dziś to było YouTube, przypominam. Za 24 minuty ósma.
1: Śniadanie biznesowe.
0: Łączymy się, bo pan redaktor Jarosław Sroka jak zwykle w przemieszczającym się położeniu jest, jak sądzę. Panie redaktorze, halo, halo.
2: Tak, jestem w położeniu. Dzień dobry, witam pana.
0: Cieszę się, że pan w położeniu. Hasło wywoławcze: destylaty dzisiaj, jak pan zasygnalizował. Czy takie destylaty, jak Paweł Sołtys w poniedziałek troszkę opowiadał, takie bardzo elektroniczne, czy takie inne?
2: Nie, proszę pana. Właśnie ja ze zgrozą słuchałem tych waszych różnych interpretacji i doszedłem do wniosku, że jeszcze naszej młodzieży się utrwali w głowach, co nie trzeba, a przecież to słowo niesie ze sobą tyle rozkosznych skojarzeń, że nie mogłem wytrzymać i postanowiłem do tych destylatów wrócić. No bo sam pan powie, wzorem Pawła Sołtysa, proszę posłuchać, co to za dźwięk? Czy pan słyszał? Czy państwo słyszeli?
0: Uchem wyobraźni słyszałem takie, że ładne, ale nie wiem co to.
2: Proszę pana, to na pewno nie był dźwięk algorytmu, tylko małej, eleganckiej buteleczki. I o tym chciałem właśnie z państwem porozmawiać, bo to potężny biznes, bo to 400 miliardów ponad w skali roku na całym świecie. I proszę pana, quiz, prawda?
0: Tak.
2: Dwie odpowiedzi, poprawna albo co pan? Panie, daj pan spokój. Proszę pana, z czego robimy palinkę?
0: Tak.
2: Ze śliwek. Z czego robimy... Pisko.
0: Z owoców.
2: Winogrona, dobrze. Zaliczam tą odpowiedź. A z czego robimy kalwados? To proste jak drut.
0: Proste, to nie będę. Co, panie, daj pan spokój, to proste.
2: Dobrze. No bo proszę pana, z tymi destylatami to jest tak, że tak naprawdę można się uczyć na tej bazie geografii. To jest taki przewodnik po świecie smaków, aromatów i recept. Zresztą Europa jest tutaj wyjątkowa, dlatego że wymyśliła po pierwsze destylaty. Po drugie, oczywiście biurokraci się za nie zabrali. Okazuje się, że mamy zarejestrowanych 47 kategorii napojów spirytusowych w Europie i około 250 oznaczeń geograficznych, bo od koniaku po irlandzką whisky na wódce polskiej nawet kończąc, bo okazuje się, że to jest taki biznes, którym trzeba umieć i trzeba wiedzieć, jak z rzeczy, które byśmy w normalnej sytuacji wyrzucili do kosza, bo przejrzałe śliwki albo przejrzałe winogrona, można zrobić coś wartościowego, bo ze zwykłych starych śliwek już niewiele da się wycisnąć, ale ze śliwowicy, prawda, już można zarobić niezłe pieniądze. Jabłko wydaje się banalne, ale jak pan otworzy butelkę kalwadosa, to od razu widzi pan Normandię przed oczami, prawda?
0: Tak, widzę.
2: Wytłoki winogronowe to odpad, ale grappa to już delikatesy na włoskim stole. Także to bardzo ciekawa historia. Europa, tak jak powiedziałem, że wcześniej ma tutaj wiedzie prym lidera od bardzo, bardzo wielu lat. Francja jest najlepszym przykładem tego, jak z destylatów zrobić coś, co jest wizytówką tego kraju. No bo przecież, proszę pana, koniak. Dla mniej wyszukanych podniebień jest przecież wspomniany przez pana znakomicie, zresztą pan tutaj trafił, francuski kalwados, czasem z dodatkiem gruszek właśnie, które rosną w Normandii.
0: Tak, normandzkie gruszki.
2: Tak, i proszę pana, Włochy to grappa. Czyli, która powstaje właśnie, tak jak wspomniałem, z tego, co pozostaje z produkcji wina. Polska stoi na dwóch nogach, no bo z jednej strony mamy wielką tradycję naszej wódki, czyli tego destylatu zbożowego lub ziemniaczanego, ale z drugiej strony mamy nalewki, okowity, śliwowice, jarzębiaki, dereniówki.
0: Miody.
2: No i całą miody i wielką kulturę macerowania owoców, ziół oraz przypraw w alkoholu. I uwaga, różnica technologiczna jest w tym przypadku, proszę pana, kluczowa, bo nalewka nie jest destylatem w ścisłym sensie, bo to najczęściej maceracja, czyli wydobywanie smaku z owoców, ziół, kwiatów albo korzeni, przez zalanie alkoholem, często z dodatkiem cukru. Natomiast okowita, śliwowica, kirsch, gruszówka czy eau de vie powstają inaczej. Najpierw fermentuje owoc, a potem się je destyluje. Także kto jeździł na nartach w Austrii na przykład, doskonale zna smak Williamsa albo kirsch z wiśni. Węgry mają palinkę, tę, którą pan prawie odgadł. I uwaga, z tą palinką to jest w ogóle ciekawa historia, bo to jest prawnie chroniony destylat owocowy, zwykle ze śliwek, moreli, gruszek, wiśni albo pigwy. Serbia ma śliwowicę, która w 2022 roku trafiła na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. i jako praktyka społeczna związana z przygotowaniem i używaniem tradycyjnego destylatu śliwkowego jest prawnie chroniona. Także proszę pana, pędzę jak te żywe francuskie, żeby wszystko to państwu opowiedzieć. Czy ma pan jakieś pytanie?
0: Nie, już wszystko wiem, pędzę. Czyli pytanie jest jedno, czy na pewno powinniśmy rozmawiać o tym o 7.41 w środę rano. Ale dlaczego nie? To jest po prostu ekonomia.
2: Nie, nie wiem jak pan, ale ja z przyjemnością.
0: Dobrze, proszę pana, to ja mam do pana pytanie. Jeżeli mówimy na przykład o tym, że ścigają się samochody w amerykańskim filmie, to jaki film panu przychodzi do głowy, proszę pana, bym powiedział? Któryś? Coś pan...
2: O, ale to pan mnie zastrzelił. A,
0: widziałem.
2: Proszę pana, teraz.
0: Podpowiem, kończy się na Brothers. Zaczyna.
2: A wie pan, ja za tym filmem akurat tak bardzo nie przepadam, bo te wyścigi są takie mało, wie pan, wybuchowe. Ja chyba wolę Toma Cruise'a w Mission Impossible, bo tam się ścigają, jeżdżą przez 10 minut, a Bond jakikolwiek jest absolutnie w tej kategorii nie do pobicia.
0: Dobra, wrócimy do tego. Ale na razie jeszcze przejdziemy przez Blues
2: Czyli
0: Brothers.
2: To za tydzień o klockach hamulcowych?
0: Bardzo proszę. To jest bardzo potężny rynek, proszę pana. Jarosław Sroka, serdecznie dziękujemy. Zapraszamy za tydzień w sprawie klocków hamulcowych.
2: Dobrego dnia, dziękuję.

0: się trochę ścigało. Za 15 minut będzie 8, przypominamy.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A w zestawie do głosowania takie cacka.

0: kościołem.
1: I tradycyjna prośba o otoczenie opieką tego utworu, takim kocem miłości przy głosowaniu na listę lista.radio357.pl, bo na dziś sytuacja wygląda nieciekawie. Jedenaście minut do ósmej, teraz będzie o rybach. Podmieniony produkt, zaniżona gramatura albo brak informacji o składnikach, w tym także o alergenach. W co trzecim skontrolowanym lokalu gastronomicznym sprzedającym sezonowo ryby albo także w restauracjach, które mają w karcie danie ryby, wykryto nieprawidłowości. I o nich opowie państwu Iza Woźniak.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych skontrolowała 50 takich miejsc nad morzem i nad jeziorami i... I?
2: No i?
1: I?
2: No
1: i co?
2: I co? A, i okazało się, przepraszam, bo tu się zapatrzyłam, ale już się odpatrzyłam. Okazało się, że klienci nie zawsze dostawali taki gatunek ryby, jaki zamawiali, mówi Joanna Narożniak z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
3: Na przykład soli na limandę żółtopłetwą, dorsza atlantyckiego i morszczuka argentyńskiego zastępowano czarniakiem, czyli dorszem czarnym. Nieprawidłowości dotyczyły także braku zapewnienia konsumentom bezpośredniego i łatwego dostępu do wykazu składników oraz informacji o alergenach, czy też stosowania niepełnych lub nieprawidłowych nazw handlowych ryb oraz nazw niezgodnych z wykorzystanym surowcem, na przykład używanie określenia dorsz zamiast dorsz czarny lub czarniak, czy oferowanie polędwicy z dorsza, mimo że do przygotowania potrawy wykorzystano polędwicę z plamiaka.
2: Odróżnienie ryby od ryby, zwłaszcza usmażonej, wcale dla klientów nie jest takie łatwe.
4: Wiem, ale co tam dają, to szczerze mówiąc nie wiem. Flądrę rozpoznam, dlatego zawsze nad morzem jem flądrę, bo ma odpowiedni kształt.
5: Jaki?
4: Płaska, podłużna.
5: A dorsza?
4: Pewnie bym się pomyliła.
5: Łososia pani by rozpoznała.
4: Łososia też, no tak, no siłą rzeczy.
6: Jak mi pani da jakąś jeszcze w panierce rybę obsmażoną, to ja nie wiem, co to jest za ryba.
4: Ale filet od takiego dzwonka to pani odróżni.
5: Aha, widzę po mnie, że nie.
6: To ja łososia też rozpoznam, ale jak mi pani da takiego fileta czy coś, to nie.
2: Ryby są drogie, ale są gatunki, które są bardzo drogie i dlatego stają się przedmiotem oszustw. A różnica w cenie bywa znacząca, mówi Andrea Majsterek ze sklepu Dary Posejdona w Warszawie.
7: Olbrzymia, zwłaszcza jeżeli mówimy o rybach mrożonych, bo nawet polędwica z dorsza mrożona trzyma relatywnie wysoką cenę, a jeśli chodzi o czarniaka mrożonego czy mintaja mrożonego, no to są ryby 5-6-krotnie tańsze od polędwicy z dorsza. Mintaj mrożony w hurcie potrafi kosztować 15-19 zł za kilogram, gdzie polędwica z dorsza no poniżej tych 60-70 zł nawet mrożona nie zejdzie.
2: Oczywiście, że nie każdy z nas się na tym zna, ale po smażeniu czy gotowaniu da się odróżnić niektóre ryby. Trzeba zwrócić uwagę na strukturę mięsa.
7: To na co trzeba zwrócić uwagę, to jest przede wszystkim kolor ryby, bo chociażby dorsz jest to ryba śnieżno-biała, która nawet po smażeniu czy obróbce termicznej jakiejkolwiek dalej utrzymuje ten biały kolor. Mintaj będzie już z kolei w kierunku trochę szarego. Dorsz czarniak, który bardzo często zastępuje właśnie klasycznego dorsza sprzedawanego jako dorsz, też jest szary. Druga sprawa, dorsz jest rybą, która składa się z takich płatków mięsa. Upieczemy polędwicę z dorsza, czy usmażymy, to ona się nam tak fajnie rozwarstwia płatami. Mintaj z kolei, no już jakby bardziej tą strukturę ryby ma w kierunku halibuta, więc już nie będzie płatkowy.
2: Wiele osób jedzie na urlop nad Bałtyk i chce zjeść lokalne ryby. Warto wiedzieć, co pływa w naszym morzu i czego możemy spodziewać się w smażalniach i restauracjach, mówi Olga Sarna z Fundacji Mare.
8: Zaczęłabym chociażby od ryby dość popularnej w nadmorskich restauracjach, jaką jest halibut. I tutaj warto wiedzieć, że jest to ryba, która w Bałtyku nie występuje. Bardzo ważny jest także temat dorsza bałtyckiego, który jest w tej chwili kategoryzowany jako ryba zagrożona wyginięciem i obowiązuje całkowity zakaz połowów dorsza w Bałtyku dla wszystkich krajów. Przydzielana jest tylko kwota połowowa na tak zwany przyłów. No i tutaj z tego przyłowu można legalnie tego dorsza kupić, jeśli ma on powyżej 35 cm, co jest taką wielkością ochronną dla dorsza, ale to są bardzo niewielkie kwoty i niewielkie ilości, na pewno nie w skali całego wybrzeża i wszystkich restauracji, więc tutaj raczej taka sprzedaż może następować z burty w małych smażalniach.
2: Warto też zwrócić uwagę na jakość kupowanych ryb. Jeśli ktoś kupuje świeżą rybę, powinien zwrócić uwagę na to, czy ona rzeczywiście jest świeża, wyjaśnia doktor inżynier Agata Szczebyło, specjalistka do spraw systemów żywnościowych Fundacji WWF Polska.
9: Patrzymy na wygląd ogólny, czy ryba jest jasna, błyszcząca, nie powinna być matowa, powinna być dosyć sztywna, nie powinna powinna być miękka, jej skóra czy brzuch. Zapach powinien być świeży. Oczy ryby powinny być klarowne, nie mętne. I kształt cały powinien być taki normalny. Nie powinniśmy widzieć, że jest jakaś taka zapadnięta. I kolor skrzeli jest dosyć też istotny. Powinien być taki jasno-czerwony, różowy. I zapach powinien być też świeży. Taki wodorostowy, metaliczny.
2: Bo zatrucie rybą do najprzyjemniejszych przeżyć nie należy, więc warto się tutaj trochę douczyć.
1: Zainteresować, sprawdzić, wiedzieć. Bardzo dziękujemy i za Woźniak.
2: Dziękuję.
1: Mamy 5 minut do 8:00.

2,5 minuty mamy do 8, a my już jesteśmy po destylatach, po pościgach samochodowych z przeciętymi przewodami hamulcowymi, ale mamy jeszcze jeden fajny pościg. Naprawdę. No dobra, to musimy. Nie ma za co.

0: Tu Radio 357, jest środa, 8 lipca. Mamy ósmą, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: Prawie 320 tysięcy złotych za jeden miesiąc pracy. Taką fakturę wystawił w ubiegłym roku ortopeda pracujący wówczas w specjalistycznym szpitalu wojewódzkim w Ciechanowie. Okazało się, że druga rekordowo wysoka na Mazowszu faktura na prawie 260 tysięcy złotych należy do tego samego lekarza, donosi o poranku Wirtualna Polska. Portal uzyskał anonimowe wypowiedzi samego zainteresowanego, który mówi między innymi o bardzo skomplikowanych operacjach i wieloletnim doświadczeniu. Wcześniej media informowały o 300 tysiącach dniówki w szpitalu w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskiem, w placówce na skraju bankructwa. Neurochirurdzy pochodzili z zewnętrznej spółki, z którą szpital miał podpisać umowę.
2: Będzie szereg rozwiązań zaprezentowanych przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Jest szereg kontroli, zarówno kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i Najwyższej Izby Kontroli.
1: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka dziś po konsultacjach z premierem i prezesem NFZ. Jak słyszeliśmy, pomysły na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia ma przedstawić szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda. Z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie, donosi gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. W Krynicy Morskiej pojawiły się specjalne umocnienia z piasku mające zapobiec zalaniu przybrzeżnych restauracji. Synoptycy spodziewają się wiatru w porywach do 120 km na godzinę. Ekstremalne upały w Hiszpanii zbierają tragiczne żniwo. W ciągu zaledwie 2 miesięcy wysokie temperatury przyczyniły się do ponad 1200 zgonów. Wynika z danych Instytutu Zdrowia Karola III w Madrycie. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
3: Nie chodzi wyłącznie o osoby, które zmarły na skutek udaru cieplnego. Hiszpański system monitoringu uwzględnia także zgony związane z pogorszeniem innych chorób, przede wszystkim układu krążenia, oddechowego i nerek, których przebieg został zaostrzony przez ekstremalne temperatury. Szczególnie dramatyczny był czerwiec. Państwowa Agencja Meteorologiczna uznała go za ekstremalnie ciepły. Średnia temperatura na Półwyspie Iberyjskim wynosiła 32,2 stopnia Celsjusza, czyli ponad 3 stopnie więcej niż średnia z ostatnich 3 dekad. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: A czerwcowy bilans zgonów powiązanych z upałami był w tym roku najwyższy od ponad dekady od początku prowadzenia takich statystyk. Wracamy do kraju. Poznaniacy chcą nocnej prohibicji na terenie całego miasta. Zakończyły się konsultacje społeczne w tej sprawie. Ponad 80% zapytanych mieszkańców jest za rozszerzeniem zakazu sprzedaży alkoholu, mówi radny Przemysław Plewiński.
4: W trakcie konsultacji podkreślano, że ludzie chcieli, żeby ten zakaz obowiązywał nieco dłużej, na przykład do 8 rano. Niestety tutaj jesteśmy zatrzymywani pewnymi rygorami wynikającymi z ustawy. Mamy teraz te wyniki, liczę, że do głosowania nad projektem wrócimy na sesji po wakacjach.
1: Tak zwana nocna prohibicja obowiązuje już w 5 dzielnicach w stolicy Wielkopolski. Jak wynika z danych policji, w każdej z nich po wprowadzeniu zakazu spadła liczba nocnych interwencji. Niemniej radni w Rzeszowie odrzucili projekt uchwały ograniczającej nocną sprzedaż alkoholu. Wśród głosów przeciw padł argument, że proponowane przepisy jedynie zmienią sposób jego zakupu.
5: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
0: Siedziało troszeczkę, ale wszystko opowie Państwu Sebastian Kierzek.
6: No i nadszedł taki dzień, gdy nie będzie meczów. Dziś na Mundialu przerwa od grania. Planowana przerwa, wszystko odbywa się zgodnie z terminarzem. Do rozegrania pozostało nam już tylko, uwaga, 8 spotkań. 4 ćwierćfinały, 2 półfinały, mecz o trzecie miejsce i finał. Wczoraj uzupełniono stawkę ćwierćfinalistów. Dramaturgii było co niemiara. W Atlancie broniąca tytułu Argentyna grała z Egiptem i kibice przecierali oczy ze zdumienia. Egipt błyszczał, Argentyna wręcz przeciwnie. Wynik w 15 minucie otworzył Yasser Ibrahim. Było 1-0 dla Egiptu, ale szybko mogło zrobić się 1-1, gdy do karnego podszedł Leo Messi. Argentyńczyk, śrubujący rekord zarówno występów, jak i goli, występów na Mundialu ma już 31, śrubuje także niechlubną statystykę przestrzelonych rzutów karnych. Kiedyś zatrzymał go Wojciech Szczęsny, wczoraj Messi znów nie trafił z jedenastki.
7: 21 minuta i nie ma karnego wykorzystanego! Messi się myli! Messi przegrywa walkę z Mustafą Szubirem! Znów na tym Mundialu pokazuje, że jest tylko człowiekiem!
6: To Maciej Iwański w TVP Sport. Do przerwy Egipcjanie prowadzili zatem 1-0, a po przerwie dobrze się bronili i podwyższyli wynik. Jedną zabójczą kontrę cofnął później VAR, ale drugiej już nie cofnął. Była 67. minuta i po bramce Zico Argentyna przegrywała już 0-2. Marcel pytał Państwa po szóstej, czy ktoś wierzył w odrobienie strat przez Argentynę. Kamery kilka razy pokazywały na trybunach Diego Simeone. Sam się zastanawiam, czy on wierzył, ale Argentyna podniosła się. W 79. minucie gola kontaktowego zdobył Cristiano Romero, w 83. wyrównał, a jakże, Leo Messi. Lautaro sent it across. It's swept in. And of course it's Leo Messi. Pokazaliśmy dziś charakter. Myślę, że wszyscy poczuliśmy ogromną ulgę. W końcu niełatwo jest odrobić stratę dwóch bramek. Ale jak zawsze powtarzam, ta drużyna nigdy się nie poddaje i walczy do samego końca. To, co zrobiliśmy dzisiaj, było niesamowite. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować dobrą passę i nadal cieszyć się tym turniejem. Mówił Leo Messi, który nie krył łez po ostatnim gwizdku. Gwizdku, który wybrzmiał bez konieczności rozgrywania dogrywki. Gdy zanosiło się na dogrywkę, w 93. minucie decydującą bramkę strzelił Enzo Fernandez, konkretnie tę bramkę. Racing back as fast as they can! Oh my word! I've seen it all now! Enzo Fernandez! Mamy fenomenalny zespół. Musieliśmy wykorzystać przestrzeń, jaką rywale nam stworzyli i dokładnie to zrobiliśmy. Przyjechaliśmy tu, by cieszyć się tymi mistrzostwami świata i reprezentować nasz kraj. Dokładnie to robimy, powiedział Fernandez, zdobywca okrągłego 3000 gola w historii mundialu. Selekcjoner Argentyńczyków Lionel Scaloni długo po spotkaniu dochodził do siebie. Na murawie miał problem z udzieleniem wywiadu. Posłuchajmy.
8: Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, dejar.
6: Nie jestem w stanie nawet na ciebie spojrzeć. Przepraszam, jestem zbyt wzruszony. Mam niesamowitych piłkarzy, niesamowity zespół. Nie mogę, wybacz, muszę już iść, powiedział do dziennikarza. Sporo słów padło natomiast na pomeczowych konferencjach, zwłaszcza konferencji Egiptu. Hossam Hassan miał poczucie niesprawiedliwości i zarzucał sędziom stronniczość. Być może ktoś chciał utrzymać mistrzów świata w turnieju. Może ktoś chciał, żeby Messi grał dalej. Oni byli wspierani na wielu poziomach. Nam bramkę cofnął VAR, a w końcówce... Wszyscy widzieliśmy ciągnięcie za koszulkę, ale tych powtórek nikt nie obejrzał i nie anulował gola. Takie jest życie. Niesprawiedliwe. Not fair. The world is not fair. I to perspektywa Egiptu. No cóż, ja trzymam się wersji pana sędziego Tomasza, który twierdzi, że wszystkie wczorajsze decyzje były słuszne. Choć trzeba przyznać, że emocje w końcówce puszczały. I celowo większość mundialowego studia poświęciłem meczowi Argentyna-Egipt. Pamiętam, że było też drugie spotkanie. Pamiętam, bo oglądałem do końca. Ale tak sobie myślę, że najlepszym podsumowaniem tego starcia były słowa komentującego mecze w TVP Kazimierza Węgrzyna, wypowiedziane tuż przed konkursem rzutów karnych.
9: Czasami oglądasz mecz i na końcu... W końcu są rzuty karne i z przebiegu całego meczu drużyna ma wiele sytuacji, nie rozstrzyga tego w regulaminowym czasie gry i wtedy jest taka myśl, szkoda zespołu, ale dzisiaj po tym meczu, jeżeli któryś zespół odpadnie, nie będę miał takiego żalu, że ten zespół nie zasłużył na to, żeby grać dalej.
6: Ależ to jest trafne. Po bezbarwnym meczu, bezbarwnej dogrywce w konkursie rzutów karnych lepsza Szwajcaria. 10 lat temu przegrali z nami na Euro po karnych właśnie. Teraz Szwajcarzy są już w ćwierćfinale. I jeszcze na koniec słowo a propos radiowego Totolotka i stawiania na Norwegię. W sobotę hitowy ćwierćfinał Norwegia-Anglia. Powiem tak, wiosłujemy dalej.
0: No to mamy dzień wolny, dobrze, odpoczniemy chwilkę od mundialu. Pogoda taka właśnie nieciekawa, słuchaczka napisała, że niby pan mówił, że jest zimno, ale uznałam, że 12 stopni to jakiś żart ze strony redaktora, no i zmarzłam. Obiecuję brać na poważnie to, co pan mówi. Nawet sprawdzałem jeszcze raz, czy aby na pewno 12, ale tak, na Podlasiu dzisiaj będzie 12 stopni. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej części, a także w centrum. Na północy, na północnym wschodzie możliwe burze. Suma opadów na północnym wschodzie. Chodzi właśnie tam 30 mm. Temperatura, zanim temperatura, to jeszcze tylko przypomnę, że bardzo mocno wieje nad morzem w rejonie Zatoki Gdańskiej. To będą porywy nawet do 120 km na godzinę. No i tak, Suwałki, Białystok 12-13, Olsztyn, Zakopane 16 stopni, Koszalin, Gdańsk, Łódź, Radom, Kielce 18, Warszawa, Lublin, Katowice 19, w Krakowie, Rzeszowie 20, Gorzów, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Opole 21, Szczecin i Wrocław 22 stopnie.
5: Radio 357.
0: 10 minut po 8, także pogoda to jest, ale w nas.

0: najważniejsze to mieć pogodę w sobie i teraz jest taka prośba do Państwa, żeby zabrać tę pogodę w sobie 24 lipca. Lipca nad Zalew Koronowski, to już się wszyscy domyślają zainteresowanie, o co chodzi. No bo przed nami kolejna pływająca lista piosenek, wylicytowana w trakcie grudniowych licytacji, w trakcie listy. Współprowadzenie tejże listy. Dziś zachęcamy Państwa do tego, żeby wziąć udział w naszej zabawie. Konkursy.radio357.pl, bo można się wybrać na taką listę. Państwo wiedzą, kto był, ten wie na pewno, że to są fantastyczne spotkania patronów Radia 357 w przepięknych okolicznościach, bo to jest Zalew Koronowski, to jest port Tazbirowo, rodzinny port jachtowy. Tam się zgromadzimy. Są wspaniali gospodarze, Fundacja PVE Dobra Energia, którzy wszystko przygotują, żeby było cudownie i zawsze jest cudownie. No i przygoda pod tytułem Współprowadzenie listy. Zapraszamy wspólnie z Mateuszem. Będziemy razem, Mateusz Fusiarz i moja skromna osoba. 24 dzień lipca, piątek oczywiście po 19:00, wyjazdowa, pływająca lista piosenek się poleca.
1: Dzięki dobrej energii zmieniamy świat na lepsze. Partnerem audycji jest Fundacja PVE Dobra Energia.
0: A no właśnie, fundacja organizuje taki, no to zlot patronów, można powiedzieć, zlot patronów Radia 357. Kto by chciał wziąć udział, to proszę się spieszyć. Konkursy.radio357.pl, tam Państwo znajdą wszelkie ważne informacje. No i tam też można dać sygnał, że ktoś chciałby się wybrać. Jeszcze a propos licytacji przedświątecznych, jedna rzecz. Otóż pani Anna napisała dzisiaj rano, że to dziś jest ten dzień. Dziś z mężem wybieramy się z mężem do Wilanowa na spotkanie z Bartłomiejem Topą i to będzie lekcja sarmatyzmu, sarmackie spotkanie. To właśnie to spotkanie wylicytowałem podczas przedświątecznej aukcji w czasie listy piosenek. No i wreszcie nadszedł ten dzień. Jesteśmy bardzo podekscytowani, nie możemy się doczekać. No i pomyślałem, że podzielę się tą radością. To proszę dać znać jutro także, jak było koniecznie. Ja pamiętam tę licytację i tę rozmowę. Pan Bartłomiej był na antenie, rozmawialiśmy sobie i tam padło takie jedno pytanie pod tytułem, a co będzie, jeśli wylicytuje ktoś o imieniu Anny? Andrzej. I pamiętam, że pan Bartłomiej odpowiedział, na pewno ma jakieś drugie imię. No więc pani Anna zabiera męża Andrzeja. Naprawdę.

Także proszę dać znać, jak było i jak mąż ma na drugie, bo to bardzo ważna informacja. Zapraszamy serdecznie także do spotkania w czasie pływającej listy lista.radio357.pl. Proszę głosować, a na to, żeby wziąć udział, trzeba się wbić na stronę konkursy.radio357.pl. Za chwilę rozmowa.

0: Jugendstam.
1: Gość Radia 357.
0: I w studiu Krzysztof Zimoch.
2: A razem ze mną pani Nina Bąk, koordynatorka Clean Cities Campaign w Polsce. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To już 2 lata, kiedy w Warszawie obowiązuje strefa czystego transportu. Zgodnie z przepisami do Śródmieścia i okolic nie mogą wjeżdżać pojazdy wyposażone w silniki starsze niż 27 lat i jeszcze kilka innych obostrzeń tutaj się znalazło. Co pokazują dane z tych 2 lat funkcjonowania strefy czystego transportu? Czy w Warszawie oddycha się czystszym powietrzem?
3: Dziękuję za to pytanie, bo od razu nas przybliża do fajnego tematu, to znaczy celu. Strefa czystego transportu rzeczywiście działa od 2 lat i mamy jeszcze troszkę za mało danych, żeby mieć pewność, że ona na pewno działa, natomiast są pewne pozytywne oznaki. Mianowicie dostaliśmy dane z Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w Warszawie, które wskazują, że są spadki stężenia niebezpiecznego gazu dwutlenku azotu dużo większe w strefie niż poza nią. Natomiast nie mamy jeszcze wprost takich informacji, które powiedziały, jak wyglądały emisje w realnym czasie przed wprowadzeniem strefy i teraz. Tych danych jeszcze nam brakuje. Natomiast to, co już wiemy, i to są dane z monitoringu, jaki robi Straż Miejska, to wydaje się, że sam fakt, że strefa czystego transportu została wprowadzona i ogłoszona, to warszawiacy zaczęli szybciej wymieniać samochody z tych najstarszych na nowsze. Przed wprowadzeniem strefy samochodów, które nie spełniały dzisiejszych jej wymogów, było 12%, dzisiaj to jest około 7%.
2: No tak, ale przepraszam, wtrącę się. Czy nie uważa pani, że 2 lata to jednak wystarczająco dużo czasu, żeby można było zbadać tę zależność wprowadzenia tych przepisów na czystsze powietrze? No bo to jest przecież woda na młyn tych, którzy od samego początku protestowali przeciwko wprowadzeniu takiej strefy.
3: Wie pan co, myślę, że na początku jednak, pamiętajmy to, ta strefa została wprowadzona właśnie etapami, żeby została dobrze przyjęta przez zarówno osoby przyjeżdżające, jak i przez mieszkańców. To znaczy, że ona na początku objęła bardzo niewiele samochodów. W pierwszym etapie ona objęła zakazem jakieś 3% aut, z czego połowa była wyłączona ze względu na tak zwaną ulgę mieszkańca. Teraz to jest około 7%, czyli de facto jakieś 3,5% aut jeżdżących po strefie nie powinno po niej jeździć, więc to jeszcze jest kwestia tego, czy jeżdżą, czy nie jeżdżą i to jest kwestia kontroli egzekucji. Więc na początku ta ilość tych aut nie była zbyt duża, nie mogła być zbyt duża, no bo to by doprowadziło do protestów jak w Krakowie choćby, tak? Więc raczej na tych wcześniejszych etapach kluczowym elementem jest to informowanie, to znaczy, że ludzie się wiedzą, że to zostanie wprowadzone. 2028 roku warszawiacy tak będą objęci wymogami strefy. No i jest tutaj największe widać na tym, przy tak zaprojektowanej strefie największe efekty widać właśnie w wymianie floty i ona rzeczywiście jest 2 razy szybsza, niż gdyby strefa nie została wprowadzona. Pod koniec zeszłego roku były robione badania właśnie emisji w ruchu, natomiast one były robione przez ICCT, to jest taka międzynarodowa organizacja i ona dopiero te wyniki będzie publikowała prawdopodobnie pod koniec tego roku. To jest jakiś większy proces. Więc ja wiem, że tutaj chciałoby się już szybko powiedzieć, że tak na pewno, ale jeśli chcemy być rzetelni, to nie możemy powiedzieć, że na pewno ona wpływa na poprawę powietrza, strefa jako taka, ponieważ pogoda również wpływa na to remonty, na to jest tak zwane całoroczne średnie stężenie dwutlenku azotu, więc najlepiej możemy zobaczyć właśnie po tym, jak się wymienia strefa. To jest najbardziej jakby taki miarodajna dana.
2: Wspomniała pani o tym, że co 2 lata będą wprowadzane kolejne restrykcje do tej strefy czystego transportu. W perspektywie 6 kolejnych lat ten zakaz wjazdu na wyznaczony obszar będzie dotyczył już ponad 500 000 samochodów zarejestrowanych obecnie w samej Warszawie. No ale z kolei przeciwnicy mówią, że wszystko fajnie, tylko że ten przepis dotyczący strefy czystego transportu, jak się spojrzy na liczbę ukaranych, to nie robi aż takiego wrażenia, bo od 1 lipca 2024 roku przy zarejestrowanych ponad 635 tysiącach wjazdów do strefy czystego transportu wystawiono 50 mandatów na łączną kwotę blisko 5000 zł. Przypomnę, kara grzywny w wysokości do 500 zł za wjazd do takiej strefy bez pozwolenia. Trochę mało jak na 2 lata, nie uważa pani?
3: To najpierw się do pierwszej rzeczy. Pan mówi o tym 500 000 aut, że nie będzie mogło wjeżdżać. Nie wiemy, bo nie wiemy, w jakim tempie będzie wymiana właśnie następowa floty. Aha. To może być dużo mniejsza liczba.
2: Biorąc pod uwagę, że nie, że nie wszyscy są tacy skorzy, żeby wymieniać pojazdy,
3: tak.
2: Może być różnie.
3: Natomiast tak, jeśli chodzi o kontrolę i karanie, ja uważam, że oczywiście prawo trzeba przestrzegać i ono też zostało tworzone po to, żeby chronić nasze zdrowie. Więc tak, wydaje się, że liczba 50 mandatów to mało. Natomiast one rzeczywiście na początku miały, na początku nadawano pouczenia, później miały być takim ostrzeżeniem, że kontrolujemy i te kontrole są po prostu bardzo wyrywkowe. Na razie one są, ja mówię, że one są tak robione ręcznie, to znaczy, że rzeczywiście patrol musi się ustawić ze specjalną kamerą i ona wtedy szczytuje, które samochody spełniają wymogi, które nie. Natomiast już miasto dysponuje w tym momencie systemem kamer na skrzyżowaniach, który mógłby monitorować dużo więcej aut i wtedy byśmy mieli prawdziwą informację, ile tak naprawdę aut, które nie powinny być w strefie są i wtedy mielibyśmy bardziej masowe prawdopodobnie karanie, przy czym i tak nie do końca automatyczne, bo tutaj w Ministerstwie Energii musiałoby, w którym jest teraz Departament Elektromobilności, musiałaby zajść zmiana, która by robiła tak zwaną automatyczną opłatę za taki wjazd, trochę tak jak na autostradzie dostajemy mandat. Na razie to i tak cały czas byłoby wykroczenie. Natomiast tak, byłby system, aby to usprawnić. Ja się obawiam, znaczy istnieje ten system, dałoby się usprawnić kontrolę, natomiast obawiam się, że to się nie dzieje dlatego, że być może decydenci byliby wystraszeni tym, albo nie chcą pokazać, jak dużo osób rzeczywiście łamie te przepisy.
2: Czyli wytyka pani tak między wierszami brak zdecydowanego ruchu ze strony ratusza wobec tej troski o czyste powietrze w stolicy.
3: Nie pan, no bo tak, ja patrzę z perspektywy organizacji pozarządowej i tak wytykam. Natomiast oczywiście ratusz kieruje się inną logiką. To jest głębsza dyskusja na temat tego, czy chcemy mieć politykę odważną z wizją i niektórym się nie spodoba i nie się dostosują, bo najważniejsze dla nas zdrowie, czy równoważymy różne inne interesy, tak? No więc ja tutaj nie wypowiem się, która jest lepsza. Zależy dla kogo, tak.
2: To jeszcze na koniec zapytam panią, jakich działań oczekiwałaby pani od ratusza, żeby ta troska o czyste powietrze nie dotyczyła wyłącznie strefy czystego transportu, żebyśmy mogli też mówić o innych obszarach, innych konkretnych działaniach, które usprawniają, polepszają tę jakość powietrza w Warszawie.
3: Generalnie chodzi o to, żebyśmy mieli w obiegu, w ruchu jak najmniej trujących samochodów, więc jakby strefa czystego transportu, wiemy, targetuje te najbardziej emitujące samochody, ale generalnie działania, które sprawią, że będziemy mieli mniej pojazdów, czyli lepszy transport publiczny, ale też na przykład takie działania, co Warszawa też już robi. Zielone torowiska na przykład sprawiają, że przy torach unosi się mniej pyłów, tak? Inne działania, i tu akurat Warszawa jest uważam słaba, to jest na przykład zwiększanie ilości, czy prowadzenie polityki, która zwiększy ilość na przykład dostępnych ładowarek do samochodów elektrycznych, na przykład w osiedlach, blokowiskach. Tam na przykład osoby nie miałyby jak zatankować samochodu elektrycznego, który akurat nie emituje spalin, tak? To są różne inne działania związane z zespowalnianiem ruchu, z zazielenianiem ulic, więc tu jest szereg działań, które muszą iść ręka w rękę, muszą być synchronizowane, ale również coś takiego, co by się wydało niezwiązane, a jednak, jednak szczelna i bardziej konsekwentna polityka parkingowa, która jednak będzie też zniechęcać do tego, żeby przyjeżdżać do centrum tam, gdzie akurat jest już transport publiczny, więc działania, które idą w kierunku uspokajania ruchu, zazieleniania ulic, sprawiania, że ulice będą bezpieczniejsze, również sprawiają, że też to powietrze jest czystsze.
2: I tego się trzymamy. Nina Bąk, koordynatorka Clean Cities Campaign w Polsce. Bardzo serdecznie pani dziękuję za tę rozmowę.
3: Dziękuję.
0: My także dziękujemy, a rozmawiał Krzysztof Zimoch. 28 minut po 8, to zdążymy jeszcze. Lola Young.

0: Lola, Jank, ja bardzo Lolę przepraszam, ale są ważne sprawy, bo bardzo są ważne sprawy.
1: Dziś ważny dzień. Moja Olka Fasolka oczekuje wynik matur. Już za minut kilka będzie jasne, jak to poszło jej i jej rówieśnikom, więc proszę o muzyczne wsparcie.
0: Będziemy wspierali oczywiście. Jest 8:30. Lola jeszcze powróci, ale to jest właśnie moment, w którym poznajemy wyniki matur.

Drodzy maturzyści, będzie dobrze, to ważne, będzie dobrze, żeby było tak, jak sobie wymarzyliście. Jeśli nie do końca tak będzie, to i tak będzie dobrze. A jeśli chodzi o pogodę, to zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej części kraju i w centrum. Na północnym wschodzie także możliwe burze, a temperatura od 12 na Podlasiu do 22 w zachodniej części kraju.

Natalia Przybysz i Ramen. 25 minut mamy do 9. Środa o tej porze to tygodniki. Co mamy w środę w tygodnikach? Szpital zły to duży tytuł na pierwszej stronie na okładce Polityki. No i mamy trochę taka scena jak ze Stranger Things. Tak to jest zobrazowane, to szpital południowy. Jak afera medyczna zmieniła się w polityczną? Czytamy w nagłówku na pierwszej stronie, okładkowej stronie tygodnika Polityka. Cisza przed burzą ze znakiem zapytania. To już tytuł tego artykułu, który na stronie 10. Zapomnijcie o wakacjach od polityki. Afera szpitalna z nowymi wątkami właśnie wybuchła w twarz obozowi władzy. Coraz głośniej o rekonstrukcji rządu pojawiają się też fantazje o nowej partii. Co pokażą sondaże? Taki znak zapytania na końcu tego wprowadzenia do artykułu, to ja od razu podpowiem, bo mówiliśmy o tym dzisiaj w przeglądzie prasy codziennej. Mamy sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej. Otóż Prawo i Sprawiedliwość nie zyskuje wyborców, nawet gdy jej główny rywal Koalicja Obywatelska ma poważne problemy. Tak czytamy w Rzeczpospolitej. No ale wracamy do tygodnika Polityk. Tutaj właśnie obszerny artykuł na temat tejże afery. Oczywiście afera związana ze służbą zdrowia także na okładkowej stronie Gazety Polskiej. Upadek Trzaskowskiego. Tu jest postać prezydenta Warszawy, taka pomnikowa, ale ten pomnik się kruszy. No i tak też jest zatytułowany artykuł wewnątrz tego wydania. Po drugiej porażce wyścigu o urząd prezydenta Rzeczpospolitej rola Rafała Trzaskowskiego w koalicji obywatelskiej została całkowicie zmarginalizowana. To jest Gazeta Polska. Ten temat także dzisiaj znajdą Państwo w tygodniku powszechnym. System na skraju załamania to już taki bardziej ogólny ogląd całej sytuacji. Państwowe wydatki na ochronę zdrowia rosną z roku na rok, a dostęp do lekarza pogorsza się zamiast poprawiać. Dlaczego płacimy coraz więcej, a czekamy coraz dłużej? Czy można to w ogóle zmienić? Tak zastanawia się Patryk Słowik w tym artykule. Polski pacjent słyszy nieustannie, że pieniędzy wydawanych na jego zdrowie jest coraz więcej. Jest to o tyle prawda, że w 2016 roku publiczne wydatki na zdrowie wynosiły 84,6 miliarda złotych, a w 2025 roku przekroczyły już 221 miliardów. Jednocześnie, gdy pacjent próbuje zapisać się do specjalisty, na rezonans albo kolonoskopię trafia na rzeczywistość, która brzmi jak kpina z rządowych komunikatów. Lista oczekujących jest bardzo długa, a terminy idą w miesiące. Tak zaczyna się ten artykuł, ale w tym wydaniu tygodnika taki wiodący temat to Ozempik. Ozempik dla wybranych, tak czytamy, przynoszą szansę dla ludzi borykających się z otyłością, ale i wielki eksperyment na całym społeczeństwie. Sprawdzamy, jaki jest bilans Ozempiku i innych analogów i co eksplozja ich popularności mówi o naszej kulturze. Taki artykuł przeczytają Państwo dzisiaj w tygodniku powszechnym. Wracamy do polityki, bo tu jeszcze też inne tematy, dwie sprawy. Państwu sygnalizuje. Gra w semestry. Ewa Wilk pisze, już miesiąc temu swój wstępny akces na rozmaite kierunki zgłosiło nawet po kilkudziesięciu chętnych na jedno miejsce. 8 lipca o godzinie 8.30, czyli 9 minut temu. Wyniki matur podane do publicznej wiadomości rozpoczną wielkie tasowanie. Najlepsi dostaną się do wymarzonych szkół, na wymarzone kierunki pozostali. Jedno jest pewne, kto chce studiować, ten gdzieś zostanie przyjęty. Ale jaki to ma dzisiaj sens? Z takim pytaniem zostawia Ewa Wilk w nagłówku. W artykule znajdą Państwo oczywiście więcej na ten temat. No i mi się gdzieś schował Borewicz. Był Borewicz i mi zginął. Gdzie on jest? A, jest, mam, znalazłem. Ponieważ jeszcze jeden artykuł, społeczeństwo, kategoria kto zjadł tatara? Od emisji pierwszego odcinka 07 zgłoś mija właśnie pół wieku, a liczba fanów serialu rośnie. Porucznik Borewicz wiecznie żywy. Tak czytamy. No i obszerny artykuł o tych, którzy bardzo lubią porucznika Borewicza. Na pytanie ile razy oglądał 07 zgłoś Michał Wojciechowski odpowiada pytaniem, a ile razy była pani u fryzjera? No właśnie, przychodzi taki moment, gdy człowiek czuje, że czas się ostrzec. Z serialem o Borewiczu jest podobnie. Kto z Państwa jest fanem, to myślę, że będzie zainteresowany. Tu jest także jedno zdjęcie bliskie sercu memu, gdyż to augustowski ośrodek Skowronek nad jeziorem Sajno. To tu kręcono między innymi odcinek Hieny. Z tego pomostu skakał serialowy porucznik Borewicz. Pamiętają Państwo tę scenę? A no właśnie, to w tygodniku Polityka.

0: No ale i się posypało. 07 zgłosi się jedno z kultowych haseł. Lorneta i Meduza w barze, gdy pani bufetowa podała galaretę i... No i wiadomo, co było w szklaneczkach. A panią bufetową grała niezastąpiona pani Bożena Dykiel. To wspomnienie od pana Łukasza.
1: Kulturalny skoczek.
0: Jeszcze tak, po przeglądzie tygodników. Teraz będą sprawy kulturalne bardzo. Roma Leszczyńska, dzień dobry.
2: Dzień dobry. W dniu 86. urodzin perkusisty zespołu The Beatles Ringo Starra parada żółtej łodzi podwodnej przeszła wczoraj ulicą Piotrkowską w Łodzi. Przeprowadziła ją orkiestra The Beatles Brass, która zagrała utwory słynnej grupy z Liverpoolu. Pomysłodawcą parady żółtej łodzi podwodnej jest Maciek Werk, kompozytor, producent muzyczny i dyrektor odbywającego się w Łodzi od 18 lat festiwalu Sunedit. Parada na reprezentacyjnej ulicy Łodzi miała przywołać klimat Beatlemanii i lat 70., a po paradzie łodzianie nagrywali życzenia urodzinowe dla Ringo Starra, przekazali życzenie 200 lat oraz przesłanie Peace and Love. Ponad 100 artefaktów związanych z teatrem operowym na dworze króla Władysława IV, pochodzących ze zbiorów polskich i europejskich instytucji, można oglądać do 19 lipca na wystawie Wielka Gra Opera Władysława IV w Zamku Królewskim w Warszawie. Ekspozycja przypomina fenomen Teatru Władysławowskiego, imponującej sceny operowej. Wielka Gra opowiada o tym, jak ambitny król zamienił dwór w centrum porywających widowisk, jak sztuka stała się potężnym narzędziem władzy. To podkreśla dr Jacek Żukowski, kurator wystawy.
3: Teatr Władysława był takim miejscem, w którym starano się tworzyć taką apoteozę dynastii Wazowskiej, ale też w sposób nienarzucający, nigdy nienachalny, kodowano w tym przesłaniu rozmaite wątki dotyczące polityki wewnętrznej, ale także wpisujące się w dyplomację kulturalną. Teatr był ważnym elementem właśnie zamysłu Władysława jako tego władcy, który uważał się za członka elit władców europejskich i właściwie, co jest ważne, te na przykład libretta dramatów operowych były właściwie drukowane już po samych inscenizacjach.
2: Władysław IV Waza, król Polski, należał do najbardziej światłych monarchów swojej epoki. Jako koneser sztuki szybko zrozumiał, że może ona posłużyć nie tylko sprawom ducha, lecz także polityce. A po więcej wydarzeń teatralnych w zamku, a konkretnie w ogrodach Zamku Królewskiego, odsyłam Państwa do cyklu Pauliny Kozion, Kurtyna w górę. To już za godzinę. Plecak pełen ciekawości, głowa pełna przygód. Pod takim hasłem rozpoczyna się w Kielcach w Muzeum Zabawek i Zabawy przyrodnicza ekspedycja. To początek wyjątkowych wakacji, podczas których natura stanie się inspiracją do odkrywania, eksperymentowania i twórczej zabawy. Iwona Grabczak, kierowniczka działu edukacji muzeum.
4: Przyrodnicza ekspedycja niewątpliwie źródła swojej inspiracji czerpie w niezwykłych zbiorach Muzeum Zabawek, gdzie przyrodnicze eksponaty inspirują edukatorów w muzeum. To niezwykłe historie żab, ptaków, motywy związane z tym, jak można się bawić w okresie letnim. I tak w pierwszym terminie między 7 a 10 lipca w przyrodniczych ekspedycjach będziemy mierzyć się z tym, jak kiedyś wyglądał biwak. Jak można spędzać wolny czas? Czy biwak to nuda? Absolutnie nie.
2: Absolutnie nie. Będzie też okazja poznania niezwykłego świata dinozaurów, ptaków, aż po poznawanie życia żab. A wszystkie szczegóły wakacyjnych ekspedycji na stronie internetowej Muzeum Zabawek i Zabawy.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję również.
0: Roma Leszczyńska, do usłyszenia za tydzień. 12 minut mamy do 9, proszę pana.
5: To dobrze, to jest idealny moment. To ja mam jeszcze trochę czasu, prawda?
2: Kawkę przynieść?
5: Nie, no gdzie ja sam sobie zrobię.
0: Przerwałem drzemeczkę taką.
5: Wiesz, że tak?
0: Tak?
5: To ja sobie wrócę?
0: No pewnie.
6: Jeszcze wcześniej jestem.

0: Chyba jednak jeszcze nie mogę przerwać tej drzemeczki. Jak tam, co tam?
1: Ale czy my jesteśmy za wcześnie troszkę, czy nie? Pan mi pomoże?
0: Pan nie, ja trochę tak.
1: Pan trochę tak.
0: No to więc ja jeszcze tutaj, jeszcze pan Maciej chwilkę.

0: umie, no umie, no po prostu umie.
1: Ja
0: no.
1: Przez sen czasem gram, wie pan?
2: Latko leci.
1: Czekałem na ten dżingiel.
0: Jak to poprawia humor. Filip Jaślar, panie ambasadorze, no to już wiem, że nowy tydzień, ale
1: już
0: zawsze ambasador. Proszę.
1: 8 lipca zagram na skrzypcach. Dzień dobry. Przywitałem się z państwem wdzięcznym wierszykiem, który jednak nie ma sensu. 8 lipca zagram na skrzypcach. No i co z tego? Za to w sierpniu, proszę pana, gram na skrzypcach już od rana. I jak na razie nie ma w tym nic dziwnego, więc po co to opiewać wierszem? 8 października smyczkiem po strunach raźno pomykam. Po prostu gram na skrzypcach codziennie, dając w ten sposób światu pretekst do podpisania ze mną umowy, wtedy ja wystawiam fakturę. Ja gram, świat się zgadza, więc wystawiam i wszyscy są zadowoleni, a najbardziej Urząd Skarbowy. Zajrzyjmy do wakacyjnego kalendarza. 8 lipca 1357 roku, pamiętam to jak przez mgłę, Łeba uzyskała prawa miejskie. Dzięki temu osoby, które nie lubią spędzać wakacji na wsi, z radością odwiedzają tę piękną nadmorską metropolię. Co prawda metra ani komunikacji tramwajowej Łeba na razie nie ma, ale są obwodnica, 3 mosty i autobus numer 400. A propos autobusu. Kiedyś po Półwyspie Helskim jeździł autobus linii 666. To nie spodobało się radnym jednej partii. Pomyśleli, poprocedowali, powalczyli i zmienili numer linii na 669. Brawo. Ale to nie spodobało się innym środowiskom i na początku czerwca tego roku przywrócono linię 666. Czy po Helu jeżdżą teraz 2 linie autobusowe? Pojadę, sprawdzę i dam znak. Wakacje stwarzają nam możliwości odpoczynku, ale jak się tak dobrze przyjrzymy, w wakacje możemy również zmieniać świat. Państwo nie uwierzą, ale 8 lipca nie jest żadnym nietypowym świętem. Trafiłem na wyraźną lukę w systemie. No to skorzystajmy z tej okazji i ukonstytuujmy. Tylko kogo by tu uhonorować? Może 8 lipca powinien być dniem osób wstających od poniedziałku do czwartku o 4:30? Piękne święto, zwracające uwagę całego społeczeństwa na los Marcina Łukawskiego. W programie obchodów powinny znaleźć się kawa i może jeszcze espresso oraz powtórki co ciekawszych fragmentów meczów rozgrywanych po 20. A w samo południe, pod oknami domu redaktora, grupa ochotników z gitarami powinna śpiewać świąteczną kołysankę.
3: Odeśpij Marcinie pobudkę tak wczesną, niech sen już przypłynie i zmysły odetchną. Dziś już jest środa.
0: A, przepraszam.
1: Pan za wcześnie wstaje, za wcześnie tam tarantuje. No nie mam dnia.
0: Nie, pan świętować zaczynamy, ale się sąsiedzi by ucieszyli, jakby tam z gitarą ktoś.
1: Majstro. Jest już grupa na Facebooku.
0: Obudźmy.
1: Ukołyszmy redaktora.
0: Maestro Filip Jaślar, bardzo
1: dziękuję.
0: Serdecznie panu dziękuję. Bardzo
1: dobranoc.
0: Serdecznie. Dobranoc. 2:30 do 9:00.

0: Tu Radio 357, jest środa, 8 lipca. Dziewiąta minęła, czas na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: Na początek wieści z Ankary, gdzie rusza drugi dzień szczytu NATO. Rozmawiałem z prezydentem Zełenskim. Stanowisko w kwestiach, które dotyczą naszych bilateralnych napięć, jest dla mnie niezmienne, ale to nie wyklucza naszego dialogu, oznajmił dziennikarzom prezydent Karol Nawrocki, który wspomniał także o swojej rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Stany Zjednoczone są całkowicie oddane NATO. To słowa sekretarza generalnego Sojuszu. Mark Rutte podkreślił, że USA oczekują zrównania wydatków na obronność od Europejczyków i Kanadyjczyków. O nie najlepszych nastrojach może świadczyć choćby ta wypowiedź Donalda Trumpa ze spotkania z tureckim prezydentem Erdoğanem.
2: Jestem rozczarowany NATO. Szczerze mówiąc, gdyby ten szczyt nie odbywał się w Turcji, gdzie mój przyjaciel jest silnym liderem, pewnie bym się na niego nie wybrał.
1: Dania jest gotowa do obrony Grenlandii, ale liczy, że wszyscy w tym sojusznicy będą szanować prawo mieszkańców wyspy do samostanowienia, powiedziała dziś rano przed rozpoczęciem obrad premier Mette Frederiksen. Słyszałam wczoraj prezydenta Stanów Zjednoczonych i sądzę, że stanowisko USA w tej sprawie jest niestety bardzo jasne i nasze stanowisko jest tak samo jasne jak zawsze. Grenlandia nie jest na sprzedaż, dodała szefowa rządu w Kopenhadze. Przenosimy się do kraju. Zamek Królewski na Wawelu przygotowuje się do potencjalnej kolejnej fali upałów. Okazuje się, że mimo grubych murów temperatura wdziera się nawet do królewskich komnat. Część reprezentacyjnych wnętrz wyłączona została więc ze zwiedzania, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Wśród zamkniętych przestrzeni są m.in. gabinet w wieży Zygmunta, gabinet włoski czy kurza Stopka.
3: Podjęliśmy kroki mające na celu zabezpieczyć naszą cenną kolekcję. Przy takiej fali upałów jednocześnie mierzymy się z dużą frekwencją, co oczywiście nas cieszy, ale każdy turysta jest źródłem wilgotności względnej.
1: Wymienia kierownik działu prewencji konserwatorskiej Magdalena Soboń. Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia. Wymienione miejsca dla zwiedzających pozostaną zamknięte do końca wakacji. Niestety z powodu upałów i suszy mogą wyschnąć stawy Echo na Roztoczu. Strumień zasilający słynne kąpielisko niemal przestał płynąć, a bez obfitych opadów w lipcu jedna z najpopularniejszych atrakcji Lubelszczyzny może zniknąć jeszcze przed końcem wakacji.
4: Czerwiec zapisał się w historii regionu jako miesiąc bezprecedensowych rekordów. W Zwierzyńcu odnotowano najwyższą temperaturę od 1998 roku, niemal 40 stopni Celsjusza. Pierwsze półrocze 2026 roku było najsuchsze w historii pomiarów. Skutki widać już w terenie. Przepływ leśnego strumienia Świerszcz, zasilającego stawy Echo, spadł do zaledwie 1 litra na sekundę. Pracownicy Roztoczańskiego Parku Narodowego nie kryją niepokoju. Jeśli lipiec nie przyniesie wyraźnej poprawy pogody, strumień może całkowicie ustać, a stawy wyschną tak jak w 2019 roku. Wtedy w miejscu wody pojawiła się spękana ziemia, a turyści masowo rezygnowali z wypoczynku. Eksperci podkreślają, że to nie jednorazowy epizod, lecz efekt niekorzystnych warunków utrzymujących się od 2015 roku, które nie pozwalają odbudować się zasobom wód podziemnych. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Oleja.
1: Los stawów Echo w tym sezonie zależy więc od jednego czynnika, od oczekiwanego na Roztoczu deszczu. Na koniec jeszcze wieści z USA. Niemal 180 tysięcy Fordów z wadami fabrycznymi musi wrócić do producenta w celu naprawy. Usterki zagrażają bezpieczeństwu, a chodzi głównie o kilka modeli Mustanga wyprodukowanych w ostatnich latach. Występują problemy z wycieraczkami i spryskiwaczami, ale chodzi też o ryzyko pęknięcia wałka zębnika, które może skutkować utratą mocy napędowej lub niekontrolowanym przemieszczaniem się zaparkowanego auta, jeśli kierowca nie użył hamulca postojowego. Pod koniec czerwca Ford ogłosił podobną akcję serwisową dla prawie 750 tysięcy pojazdów z powodu wadliwego systemu parkowania, który także stwarzał ryzyko nieoczekiwanego ruszenia samochodu z miejsca.
0: O sporcie Sebastian Kierzek.
5: Dziś odpoczniemy trochę od mundialu, ale nie odpoczniemy od sportowych emocji, zwłaszcza tych na Wimbledonie i Tour de France. Najpierw jednak siatkówka i gorące wieści z Ligi Narodów. Nad ranem polskiego czasu reprezentacja Polski kobiet na turnieju w Osace zmierzyła się z Turcją. Biało-czerwone urwały Turczynkom tylko jednego seta. Turcja-Polska 3-1. To pomeczowy komentarz Julii Szczurowskiej z tłumaczeniem w Polsacie Sport.
6: Teraz czujemy ten ból porażki. Po drugiej stronie Varga zgrała niesamowicie. niesamowicie. Cieszyłam się tym, że mogłyśmy zagrać z Turczynkami, bo to są jedne z najlepszych zawodniczek na świecie.
5: A jutro ekipa Stefano Lavariniego zmierzy się w Osace ze Stanami Zjednoczonymi. Teraz Wimbledon. Wimbledon w fazie już dość zaawansowanej. Jak już mówiłem, w serwisie po siódmej znamy po jednej półfinałowej parze u pań i u panów. Karolina Muchowa zmierzy się z Coco Gauff, a Jannik Sinner z Nowakiem Dziokowiciem. Dziś dokończenie ćwierćfinałów. Hitowo zapowiada się starcie na korcie pierwszym. Taylor Fritz, Aleksander Zwieriew. No ale my trzymamy kciuki za polską debliskę Katarzynę Peter. To jeszcze raz, Kasia, o poranku.
7: Nie lubię mówić, co będzie, co nie będzie. To nie jest dla nas, to jest dla statystyków tam u góry. Oni niech liczą statystyki, my po prostu wychodzimy i gramy.
5: O 15.10 na korcie drugim Katarzyna Peter i Anna Siskowa rozpoczną bój z parą kanadyjsko-brazylijską. Dąbrowski, Stefani. Polka gra dziś o półfinał Wimbledonu. Na Tour de France dziś piąty etap, do pokonania nieco mniej kilometrów niż wczoraj.
8: A w środę krótszy etap, 158 kilometrów, ale i ten etap też ma się skończyć bardzo późno, przed 18. Start w La Maison, meta w pełnym uroku po mieście mostów. Tutaj w Po przyszedł na świat przyszły król Henryk IV, założyciel dynastii Bourbonów.
5: To oczywiście Marek Brzeziński. Na jego relacje z Turu zapraszamy codziennie w popołudniówce. I na koniec jeszcze przypomnienie. Klubowe barwy zmienił piłkarz reprezentacji Polski Jakub Kamiński. Wczoraj transfer potwierdziła Benfica Lizbona. Kamiński jest naszym wzmocnieniem. Witamy, napisano na stronie internetowej klubu. Polak podpisał z Benficą 5-letni kontrakt. Już czekamy na polsko-polską rywalizację w meczu Benfica-Porto. To wszystko w porannym sporcie. Proszę odpocząć od mundialu, bo jutro ruszają ćwierćfinały. A zatem przerwa będzie krótka.
0: Będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami będą przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej części, a także w centrum kraju. Na północnym wschodzie możliwe burze. W tych burzach napada 30 mm deszczu. Temperatura od 12 stopni na Podlasiu, około 18 będzie w centrum, nad morzem, w obszarach podgórskich, do 22 na zachodzie. No i uwaga na wiatr, zwłaszcza zaś na wybrzeżu. W rejonie Zatoki Gdańskiej to może być nawet 120 km na godzinę.
9: Radio 357.
0: No właśnie, przełączyli. Ale w telewizjach informacyjnych pokazują, jak wygląda sytuacja nad morzem. No duje i sztorm się zdarzyć będzie.
10: Widziałam, tak. 12 w skali Beauforta ponoć.
0: Ludzie.
10: Masakra, także będę pytać naszych słuchaczy, tych z nadmorza, jak tam u nich sytuacja i czy wszystko jest okej. Okay.
0: Proszę trzymać kapelusze i się, bo no tak rzeczywiście wygląda sytuacja bardzo, bardzo wietrznie. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy poranek. Mówimy do usłyszenia, machamy i oddalamy się kolejnym zadaniom. Marta Kula, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: Co tam muzycznego fajnego?
10: No dzisiaj właśnie nadmorskie wspomnienia, bo byłam na openerze, więc będzie trochę tych wątków, ale też i innych. Dużo nowości dziś, także zapraszam do 12.
0: Polecamy, kierujmy się zatem.
11: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.
12: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera

Kula Cafe, czyli środowe kierusie na południe. Tomasz Matlingiewicz realizuje audycję, a ja się nazywam Marta Kula i będziemy Państwu towarzyszyć do 12. Na moim profilu facebookowym pojawił się już post z takim fragmentem koncertu zespołu The Cure, bo miałam to wielkie szczęście, że usłyszałam ich w miniony piątek na żywo.

The Cure dali fantastyczny, długi koncert na Openerze. Miał być jeszcze dłuższy, ale pogoda pokrzyżowała plany. I pokazali, co to znaczy w muzyce zespół, bo wiadomo, że Robert Smith jest tym najbardziej rozpoznawalnym głosem, najbardziej rozpoznawalną twarzą zespołu, no ale właśnie zespołu, ich niesamowite porozumienie, zgranie dało się wyczuć w każdej sekundzie koncertu. No i przede wszystkim oni się po prostu na tej scenie dobrze bawili, a jeżeli na scenie się dobrze bawią, to pod nią tym bardziej. The Cure, kolejne z marzeń koncertowych spełnione. Jeżeli ktoś z Państwa na tym koncercie lub na innym koncercie The Cure był i chce się ze mną tym podzielić, marta.kula@radio357.pl. Ten adres poleca się do kontaktu. Kto nie był, a chciałby zobaczyć fragmenty, to znajdą Państwo filmik na moim profilu facebookowym Marta Kula, tak mnie Państwo odnajdą na Facebooku. Tam też tworzy się lista obecności. Zameldowała się między innymi pani Anita z Wietrznego Kociewia. No właśnie, województwo pomorskie dziś walczy z wiatrem. Proszę dawać mi znać, jak tam sytuacja u Państwa wygląda, bo wiem, że wiatr jest ogromny. Mówi się o huraganie. Proszę dawać mi znać, czy wszystko u Państwa w porządku.

Coyote i Johnny Mitchell. A Państwo piszą do mnie jeszcze a propos The Cure. Pani Ewa napisała, że cały koncert płakała ze wzruszenia i podzielam to Pani Ewa, bo też tak miałam, gdy tylko panowie wyszli na scenę. A Pani Ewa dodaje, że w ogóle cały opener należał do Roberta, Nika i Davida. I ja się z Panią Ewą zgadzam. Jeszcze wiadomość od pani Kingi, która powiedziała, że rozczulił ją tańczący Robert Smith. No, przyznam pani Kingo, że ja też się tego widoku nie spodziewałam, a doświadczyłam tańczącego Roberta i było to urocze i przewspaniałe. W ogóle cały ten koncert był uroczy. Ja nie wiem, czy panowie by się nie obrazili za to słowo, ale tak uważam. Był to uroczy koncert zespołu The Cure. Jestem nim wciąż i wciąż zachwycona. Piszą państwo do mnie też tekstówki. Ja jeszcze nie do końca sama się orientuję w tekstówkach, ale z tego co rozumiem, można do nas napisać po prostu z aplikacji, czyli nie trzeba otwierać maila, nie trzeba otwierać Facebooka, wchodzi się w aplikację Radia 357, z której i tak państwo radia słuchają i tam bezpośrednio można do mnie i do innych dziennikarzy napisać i te tekstówki również spływają. Zachęcam do wszelkiego kontaktu. A teraz coś na odgonienie tego północnego wiatru.

0: Antonio Vega.
1: Trochę nuevo flamenco w audycji Kieruj się na południe. Mam nadzieję, że nie mają państwo nic przeciwko. Ketama, zespół główny dla tego nurtu, który niejako wskrzesił flamenco w Hiszpanii i uczynił z tej andaluzyjskiej sztuki rzecz międzynarodową, poszerzając tę muzykę o elementy jazzowe i popowe. Pięknie to brzmiało, prawda? Ketama i gościnnie Antonio Vega w tym nagraniu. To tak a propos przywoływania lata, choć stała słuchaczka pani Anna z Gdańska wrzeszcza, uspokaja, że na północy za oknem czasem słońce, czasem chmurka, wiatr widać na drzewach, ale póki co miły dzień się zapowiada. To mam nadzieję, że na całym wybrzeżu tak będzie i ten wiatr nie uczyni ogromnej szkody. Piosenka dnia teraz, proszę państwa. Street of Dreams, U2.

mam nadzieję, cieszy, chociaż jestem ciekawa Państwa wrażeń. marta.kula@radio357.pl. YouTube zapowiadają nową płytę. Ta, co prawda, ma się ukazać dopiero pod koniec 2026 roku. Jeszcze nie znamy dokładnej daty premiery, no ale możemy zacząć odliczanie, skoro już poznaliśmy jeden z utworów z tego wydawnictwa. Street of Dreams to była nasza piosenka dnia. Zresztą, a propos nowych płyt, taką zapowiadają też Alabama Shakes.

American Dream, Alabama Shakes to utwór z ich nadchodzącej nowej płyty, pierwszej od 11 lat. Będzie ona zatytułowana I Must Be Dreaming. Tę frazę już słyszeliśmy w utworze przed momentem, a ukaże się 28 sierpnia. W najbliższy piątek natomiast ukaże się trzeci utwór z tej płyty. Bardzo czekam, bo dotychczasowe dwa single są świetne. I tu też, mam nadzieję, dobra wiadomość, bo ten utwór będę mogła Państwu zaprezentować, dlatego że usłyszymy się w zastępstwie Antka Grudniewskiego w najbliższy piątek, 10 lipca, między 9 a 12 w audycji Wspieraj System. I wspólnie ten system będziemy wspierać, zresztą dziś w audycji Kierujcie na Południe też. Ale to za parę chwil, póki co wspomnienie z przeszłości.

Uśmiecham się do wiadomości mailowych od Państwa, bo dziś spływa ich mnóstwo. Napisała między innymi pani Gabriela, że właśnie się pakuje i pędzi na lotnisko, żeby dotrzeć na koncert Alabama Shakes w Lizbonie. Proszę bardzo, jak trafiłam z zapowiedzią ich płyty. Życzę pani pięknych wrażeń. Dziś o wrażeniach koncertowych trochę w audycji Kieruj się na południe rozmawiamy. A za nami właśnie koncertowe, pamiętne nagranie Zbigniewa Wodeckiego z Mitch and Mitch. A propos koncertów, przyznam państwu, że bardzo podobał mi się muzycznie, żeby nie było, choć Don West może podobać się też i nie muzycznie, koncert właśnie wspomnianego artysty, czyli taki soulowy wątek na openerze.

0: Small Change i Don West, czyli bardzo przyjemne soulowe granie na openerze. Dużo radości sprawił mi ten koncert, choć przyznam a propos soulowych klimatów, że zdziwiłam się brakiem Jalena Ngondy w tegorocznym line-upie, tym bardziej, że wydał właśnie znakomitą płytę. Po nią jeszcze dziś w audycji sięgniemy. Jalen zresztą przyjeżdża do Warszawy na koncert. A propos koncertów, pani chyba ostatnio ma jakiś maraton.
1: Tak, to prawda. Ja jakoś tak w ciągu tygodnia obejrzałam bardzo dużo spektakli teatralnych i byłam na kilkudziesięciu, myślę, że już można powiedzieć, koncertach.
0: Wow, Paulina Kozioł w studiu, to pochwal się, kogo słyszałaś.
1: Dzień dobry. No, rozpoczęłam od Stinga w Operze Leśnej. Przepiękny anturaż, naprawdę Opera Leśna jest niesamowitym miejscem i jeszcze Sting do tego ze wszystkimi hitami. Także pogoda świetna, więc było to niesamowite doświadczenie. Potem był mój ukochany Bejrut, po 10 latach ponownie, po 20 latach na Malta Festival, po 10 latach w Polsce, 10 lat temu byli na Openerze i ponownie wspaniały koncert. No, Bejrut po jednej nutce można poznać i rzeczywiście ten koncert był magiczny. No a potem już open air. Nie udało mi się dotrzeć drugiego dnia na po raz kolejny na Nika Cave'a i to jest mój wielki żal, ale trzy dni pełne koncertów, muzyki, odkrywania wokalistów i różnych zespołów, bo to najbardziej cenię w open airze. Nie jest tak, że wszystko wiem, wszystko znam, a tam można też zobaczyć i posłuchać coś, czego na co dzień się nie słucha, także było intensywnie.
0: Życzę ci, żebyś miała jeszcze okazję posłuchać Nika Cave'a na żywo. Ja go słyszałam po raz pierwszy na openerze i przyznam, że nie zdawałam sobie sprawy, jak wielkim kocurem scenicznym
1: Nick
0: Cave jest.
1: Ja właśnie się w nim zakochałam po openerze, po tym, co on tam za pierwszym, już nie pamiętam, w którym roku to było, ale za pierwszym razem, jak on był, to naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie i jechałam tak, żeby go zobaczyć. Niestety sprawy rodzinne mnie zatrzymały, ale myślę,
0: będą,
1: że...
0: Będą jeszcze okazje.
1: Oczywiście. Ja myślę, że to jeszcze się wielokrotnie powtórzy. To jest bardzo żywotny, może trzeba powiedzieć, wokalista, żywotny artysta, więc myślę, że wielokrotnie jeszcze zagra w Polsce.
0: Dziś też zagra w Kieruj się na południe. Już tak przed państwem odkrywam karty, no ale póki co nie Nick Cave, a opowieści o teatrze.
2: Kurtyna w górę.
1: Tak, bo teatr nie zamyka się w wakacje, a wręcz otwiera się. Aura nieco jesienna, ale podobno ma się zmienić. I to akurat na letnie Królewskie Sceny we Warszawie. Bo mamy w stolicy dwa pałace, Królewski i w Wilanowie, i w tym roku dwie sceny letnie i dwie pod patronatem Szekspira. Zacznę od tej najnowszej w Ogrodach Królewskich przy Arkadach Kubickiego, gdzie już od soboty rusza Szekspir pod gwiazdami. Pierwszą premierą letniego cyklu będzie Sen nocy letniej w reżyserii Jakuba Crofta i z plejadą gwiazd na scenie, bo w rolę królowej elfów Tytani wcielą się na zmianę Anna Dereszowska i Anita Sokołowska. Puka zagra Bartosz Bielenia, a Oberona Grzegorz Małecki, który wyjaśnia, że Szekspir w Ogrodach Królewskich powraca do korzeni.
3: Robimy taki ukłon dla teatru szekspirowskiego. Przecież pamiętajmy o tym, że Szekspir swoje sztuki wystawiał właśnie na targach, jarmarkach, ulicach. Także my zabieramy Szekspira ze wspaniałych sal teatralnych, wychodzimy z nim w miasto i jest to w najlepszym tego słowa znaczeniu taki spektakl jarmarczny, ludowy, dla wszystkich. Ta ludowość objawia się przede wszystkim tym, że nie gramy w żadnej pięknej, zamkniętej sali teatralnej.
1: Ale pięknych strojach.
3: Gramy tu w wyjątkowo pięknych, ekscentrycznych, brawurowych niemalże strojach. Niemniej gramy na pustej scenie, w plenerze dla 800 osób codziennie. Będzie słychać dźwięki autostrady, dźwięki fontan, w parku przy Zamku Królewskim. Więc myślę, że to wszystko będzie miało taki urok wakacji po prostu.
1: Z kolei Bartosz Bielenia podkreśla, że będzie to Szekspir uwspółcześniony i uniwersalny.
4: Współcześnie się wszystko dzieje. Czytamy jakby przez środki współczesne nasze możliwości. Ten temat przez setki lat się nie dezaktualizuje, ponieważ jest to miłości. Jest o miłości, jest o pożądaniu, jest o poplątaniu, o zobowiązaniu, więc to się niewiele zmienia w ludzkiej naturze. Puk, nie zważając na losy zwykłych śmiertelników, postanawia trochę się pośmiać. Puk na pewno będzie łącznikiem z widzem, to tego możemy być pewni. Ja się na pewno nie powstrzymam, żeby nie wejść między ludzi.
1: Bo też trzeba podkreślić, że sceny Nocy Letniej to komedia i tak też będzie grana w Ogrodach Królewskich. W trochę przerysowanej odsłonie jest przepiękną i silną królową elfów, w którą to postać wciela się m.in. Anita Sokołowska.
2: Myślę, że ona jest bardzo współczesną taką kobietą, jeśli chodzi o jakąś taką niezależność w myśleniu, jakby w kreowaniu życia na swoich warunkach i jakby zgodnie ze swoimi potrzebami. No, a też nie ukrywam, że zawsze szukam tego pierwiastka w rolach, gdzie mogę to współczesne myślenie oddać. A jakby szekspirowski jest kostium, jest język, ruch taki, który sobie gdzieś tutaj opracowuje, więc mam nadzieję, że nam kobietom ta Tytania się spodoba.
1: Jakby mogła Pani naszym słuchaczom opisać Pani przepiękną sukienkę?
2: Królowa Elfów, tak, dziękuję bardzo. Ta suknia jest projektu Matyldy Kotlińskiej, która zrobiła nam te fantastyczne kostiumy. No mam taką suknię długą, z wielkim, długim trenem, zrobioną z piór w kolorze zielono-fioletowym i ten kostium dopełnia taki czepiec z piór na głowie, też w kolorze fioletu. Bardzo się cieszę. Dla mnie jako aktorki to jest w ogóle takie mega przeżycie móc nosić tak fantastyczny kostium. Już się teraz tak nie ubiera aktorów w teatrze. No tutaj właśnie Ogrody Zamku Królewskiego, magia, Szekspir pod gwiazdami dają taką, otwierają fantazję i na styl grania i sposób opowiadania, ale również właśnie na kostiumy, muzykę, żeby stworzyć ten baśniowy świat szekspirowski.
1: Stroje w tym spektaklu robią ogromne wrażenie. Można je będzie podglądać również na moim Instagramie Teatrofilka. Zapraszam. A Sen Nocy Letniej w Ogrodach Królewskich przy Arkadach Kubickiego będzie można zobaczyć od 11 lipca do 19 sierpnia. Z kolei w Ogrodach Pałacu w Wilanowie w tym roku jubileuszowa 10. już edycja Szekspira w Parku, w trakcie której będzie można zobaczyć również komedię Szekspira, komedię Omyłek i Wieczór Trzech Króli. Oba teksty łączy jeden z ulubionych motywów Williama Szekspira, bliźnięta i wynikające z ich obecności pomyłki, nieporozumienia oraz komiczne zwroty akcji. W tegorocznej edycji udział weźmie blisko 40 aktorów i twórców. Na scenie pojawią się m.in. Tamara Arciuch, Bartłomiej Kasprzykowski, Maurycy Popiel czy Barbara i Jacek Bursztynowicz, a za reżyserię obydwu spektakli odpowiada niezmiennie John Weisenberg, kanadyjski aktor, reżyser i pedagog teatralny, absolwent London Academy of Music and Dramatic Art, który jest inicjatorem Szekspira w Parku. Już wczoraj miał odbyć się pierwszy spektakl, komedia Omyłek, ale niestety został odwołany ze względu na pogodę. Miejmy nadzieję, że już dziś i do 2 sierpnia, czyli do końca jubileuszowej edycji Szekspira w Parku, będzie tylko słonecznie. Serdecznie polecamy.
5: Ach, ta pogoda cały czas krzyżuje plany. Dobrze, że mimo pogody The Cure podczas Openera cały czas do niego wracam. Wyszli na scenę, choć trochę wcześniej skończyli koncert.
1: Ale Opener jest znany z takich właśnie anturaży wietrzno-deszczowych.
5: No właśnie, może niech już wybrzmi, bo ja to przygotowałam, wiesz, piosenkę adekwatną. Paulina Kozion, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Dwa duety za nami. Artur Rojek z Dawidem Podsiadło przed momentem, utwór Yeti, a wcześniej D.D. i Sinéad O'Connor. Kingdom of Rain, znakomity utwór. To tak tematycznie. Minęła godzina 10.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.

4 minuty po godzinie 10. Tomasz Matlingiewicz za sterami audycji. Ja się nazywam Marta Kula. Dzień dobry wszystkim tym z Państwa, którzy do nas dołączyli. Dziś w audycji Kieruj się na południe. Między innymi, bo tematów jest dużo, ale między innymi wspominamy Openera. I przyznam Państwu, że mimo wielkiej miłości do The Cure, moim topowym koncertem tego festiwalu był koncert Davida Byrna. Marzyłam o zobaczeniu tego artysty na żywo. Ja wiem, że Państwo mnie łączą przede wszystkim ze Stingiem i zatem z zespołem The Police, ale powiem to głośno. Uważam, że Talking Heads byli dużo lepszym zespołem niż grupa The Police. Spędziłam z ich płytami, nagraniami i koncertami mnóstwo czasu i przyznam Państwu, że w minioną środę spełniłam wielkie koncertowe marzenie, widząc i słysząc na żywo Davida, który grał dużo nowych utworów, ale grał także właśnie te z repertuaru Talking Heads, jak choćby Slippery People, które usłyszeliśmy przed momentem. Bo te utwory, te dawne, doskonale wpisały się w całą narrację jego koncertu, bo to nie był zwykły koncert, to było widowisko, spektakl słowno-muzyczno-taneczny z bardzo mądrym, ważnym przesłaniem. David Byrne wychodzi na scenę po coś. To nie jest tylko granie piosenek, to jest jego myślenie o świecie i jego zawołanie do afirmacji życia, planety i wspólnoty. David Byrne w środę na Openerze, znakomity koncert. Jeżeli uważają Państwo podobnie jak ja, proszę dawać mi znać. Jeżeli inaczej, również proszę dawać mi znać. A teraz coś po polsku.

Nadchodzi nowy album Barbary Wrońskiej, a Pochwała Codzienności to kolejna jego zapowiedź. A propos zapowiedzi, czy wybierają się Państwo 11 sierpnia na koncert Jaylena Ngondy? Bo ten artysta ze swoją świetną płytą, z materiałem z tej płyty Doctrine of Love, pojawi się w Warszawie właśnie wtedy, 11 sierpnia.

Mr. Train Conductor, mój ulubiony fragment płyty Doctrine of Love, choć polecam ją Państwu w całości. Polecam już od kilku wydań audycji Kieruj się na południe. Mam nadzieję, że po tę płytę Państwo sięgnęli bądź sięgną. A Jalen Gonda zagra na żywo w Warszawie 11 sierpnia o godzinie 18 w Teatrze Palladium. Ja tam będę. Mam nadzieję, do zobaczenia. 12 minut po godzinie 10 za moment w studiu pojawi się autorka tego pięknego tekstu.

0: Po prostu Sosnowski. A autorka tego tekstu, który wybrzmiał przed momentem, jest właśnie w studiu, Ola Górecka. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że przyszłaś do nas do studia. Zaraz powiem, w jakim celu, bo nadchodzi piękny koncert, który reżyserujesz. Ale najpierw muszę zapytać, tak po prostu, co słychać? Intensywne lato, dużo się dzieje?
1: Oj, tak bardzo intensywne. Ja właśnie już od paru ładnych lat, przez to, że ja już po raz piąty reżyseruję koncert od początku, koncert lipcowy w Augustowie, no to po prostu ja zaczynam wakacje później niż wszyscy, kiedy jest już po koncercie, dlatego że jest to cykliczna impreza i tak dzisiaj idąc tu nawet sobie pomyślałam, że tak się bardzo cieszę, że ja jestem w tym od samego początku, że to jest trochę moje dziecko też, ten koncert, bo to się zaczęło od płyty, którą nagraliśmy z zespołem Żurkowski Lipcowi, gdzie pisaliśmy piosenki o tej historii, dlatego że Żurek pochodzi w ogóle z tamtych okolic.
0: To od razu powiedz, co to za historia, bo to jest ważne.
1: Tak, tak. Ten koncert jest częścią festiwalu Lipcowi, który opowiada o Obławie Augustowskiej i jakby jego celem jest takie przywrócenie pamięci o Obławie, bo u nas w Polsce jeszcze bardzo wiele osób w ogóle nie wie, że to się wydarzyło, dlatego że to było owiane tajemnicą przez wiele lat i ta historia to jest... Wcale nie wojenna historia, tylko stało się to już w czasach pokoju po wojnie i po prostu nagle NKWD aresztowało ponad kilka tysięcy osób, z czego około 1000, tak naprawdę nie znamy dokładnej liczby, nie wróciło do domów. I oni zaginęli. Więc te rodziny latami nie wiedziały, co się z nimi stało. Do tej pory nie wiedzą, gdzie jest ich grób, gdzie oni leżą. Są teorie na ten temat. Nie można ich sprawdzić, bo to są tereny Białorusi. Także jest to bardzo poruszająca historia. Ja miałam okazję poznać rodziny właśnie obławowe, w których cały czas to żyje. Właśnie dlatego, że ta historia nigdy nie została zamknięta i też to, że kiedy po tylu latach można wreszcie o tym mówić bezpiecznie, bez strachu, no to, to jest taki rodzaj ulgi i wydaje mi się, że to, co my robimy, to właśnie jest przywrócenie pamięci o tym, że to się stało, o tych osobach i też, że dzięki temu możemy gdzieś zamykać ten temat i przechodzić dalej. Ale też no, była to na tak dużą skalę historia. O Katyniu wszyscy wiemy. A to zginęli często niewinni ludzie, zupełnie przypadkowi. I no i też właśnie chodzi o to, żeby ta świadomość jednak mogła zaistnieć, bo to ja tak sobie zawsze myślę, że jakby to się nie udało, no to wtedy to zło zwycięża, bo to wtedy uda się, zbrodnia doskonała, zamieść to pod dywan. A dzięki temu, że możemy o tym mówić, temu, co robi Ola Czerobska, która jest szefową oddziału Instytutu Pileckiego, który prowadzi Muzeum Obławy Augustowskiej, ona była pomysłodawczynią tego wydarzenia, no to ja widzę, że ta świadomość rośnie i to jest naprawdę bardzo ważne dla tych ludzi, dla całego regionu.
0: Przed nami obchody 81. rocznicy właśnie Obławy Augustowskiej. W ramach tych obchodów cały festiwal, którego koncert, który reżyserujesz, jest częścią. Opowiedz, tak, co opowiem. Przygotowujesz na ten koncert.
1: Opowiem i myślę, że on jest wspaniały dla osób, które kochają radio w tym roku wyjątkowo, dlatego że ja się dobrałam do archiwalnych, zarchiwizowanych kaset zdigitalizowanych, które Alicja Maciejowska, reporterka radiowa, nagrywała rozmowy właśnie w latach, pod koniec lat 80. z rodzinami ofiar i tam były też osoby, które uciekły w ogóle z obławy i to było fascynujące. Ja się czułam, jakbym jej grzebała w szufladzie, bo ja słyszałam, tak jak się nagrywało kasety na dyktafon stary, że ona słuchała jakiejś audycji i potem na tym nagrała jakąś rozmowę. Jakby widziałam, jak to ona i pracownicy, jakim torem szli, że rozmawiali z jedną osobą, która mówiła, że dwa domy dalej mieszka ktoś, kto wie coś więcej, więc oni tam szli. Następne nagranie były dwa domy dalej. I to było niezwykłe. I ja z tych nagrań zmontowałam takie słuchowiskowo-reportażowe wstawki, które będą pomiędzy piosenkami, tam rozpoczynają, zamykają i pomiędzy piosenkami splatają, opowiadają całą tę historię. I myślę, że dzięki temu trochę w tym roku mamy bardziej teatralny charakter tego wszystkiego, ale też mamy naprawdę wspaniałych artystów i muzycznie Robert Cichy, który jest dyrektorem muzycznym, naprawdę zadbał o to, żeby było ciekawie i nie jest to, nie ma tam patosu, nie ma takiego pogrążania się w smutku, tylko to jest opowieść.
0: Już w najbliższą sobotę, 11 lipca, ten koncert, który reżyserujesz, rozmawiamy o tobie jako reżyserce, ale myślę, że nasi słuchacze przede wszystkim znają cię i kochają za teksty, które piszesz. I zaczęłam nasze spotkanie od pytania, czy intensywnie u ciebie, więc intensywne lato, reżyserowanie koncertu, a czy później będziesz miała czas w te letnie miesiące, żeby zaszyć się gdzieś i żeby skupić się na tej intymnej czynności, jaką jest pisanie tekstów?
1: Ja mam już plany, bo miałam teraz przerwę w pisaniu tekstów i jestem głodna pisania, bo to tak jest, że się zbierają słowa w człowieku i potem mogą się wylać. I bardzo się cieszę, bo przygotowujemy z Dimonem kolejną płytę i też cieszę się bardzo, bo produkuje ją Paweł Krawczyk. I ja wiem, że ja po prostu odpocznę, odeśpię ten koncert i potem będę już powoli myśleć o płycie z Dimonem i będziemy siadać do wspólnego pisania, a też muszę powiedzieć, że Dimon za 10 dni równo gra materiał z naszej pierwszej płyty w Jarocinie, więc też serdecznie zapraszam również w jego imieniu, bo jest fantastyczny na żywo.
0: No tak, słuchacze Radia 357 uwielbiają Dimona i uwielbiają ciebie, Ola. Bardzo się cieszę, że przyszłaś i opowiedziałaś o swoich aktywnościach. Zapraszamy.
1: Właśnie bardzo się cieszę. Mówiłam, zanim weszłyśmy na antenę, mówiłam właśnie Marcie, że się cieszę bardzo, że tu jestem, bo dawno mnie nie było i też bardzo lubię społeczność Radia 357 i jakbym do domu wracała, zawsze się tutaj czuję.
0: I tak ma być, właśnie tak. Zawsze będziemy cię tu tak witać, jak w domu. Ola Górecka, pięknie ci dziękuję za wizytę w audycji Kieruj się na południe.
1: Bardzo dziękuję.
0: 11 lipca, czyli już w najbliższą sobotę, koncert Lipcowi 45, który Ola reżyseruje.
1: Może jeszcze tylko powiedzmy o artystach, bo nic nie powiedziałyśmy. Mhm. A mamy takich wspaniałych artystów. W tym roku mamy zarówno takie wiadomo gwiazdy, Anię Dąbrowską, Tatianę Okupnik, ale też mamy Zutę, która wiem, że tutaj słuchacze lubią Zutę. Jest Dawid Tyszkowski, jest Wiktor Dyduła, Karolina Czarnecka. Bardzo barwny skład. Mhm. Na pewno o kimś zapomniałam, to jest straszne.
0: A my posłuchamy teraz kogoś z przeszłości, bo to przecież kolejna odsłona tego koncertu, a przed nami Tulia i przed snem.

Fragment słynnej płyty Grzegorza Ściechowa i utwór Żona męża bije. 10:33 na zegarze. No to może teraz PJ Harvey.

wielki utwór Henry Lee, PJ Harvey z Nickiem Cave'em. Wcześniej posłuchaliśmy również duetu PJ Harvey z Tomem Yorkiem, This Mess We're In. Natomiast a propos Henry Lee, to oczywiście fragment płyty Murder Ballads, legendarnej kultowej płyty Nicka Cave'a i Bad Seeds. Oni właśnie również zagrali na openerze. Przyznam Państwu, że to był pierwszy koncert Nicka Cave'a, jaki widziałam w życiu. I mam nadzieję, że nie ostatni, bo Nick Cave absolutnie kupił mnie koncertowo. Co to jest za zwierzę sceniczne? Co to za energia? Co to za kontakt z publicznością? Co to za po prostu rząd dusz z tej sceny właśnie w jego posiadaniu? Niesamowita postać, oczywiście legendarna. Nick Cave and the Bad Seeds na openerze. Fenomenalny koncert i właśnie wtedy też rewelacyjnie, oczywiście bez PJ Harvey, ale rewelacyjnie wybrzmiał utwór Henry Lee. Czekam na Państwa wiadomości a propos koncertów, a propos openera, a propos wszystkiego, o czym tylko Państwo, czym tylko Państwo chcą się podzielić. marta.kulamauparadio357.pl. A my w audycji słuchamy teraz nowości od współgłosów.

cudowny projekt pianisty Marcela Balińskiego, który oprócz działalności jazzowej prowadzi także zajęcia terapii dla osób z niepełnosprawnościami i tam prowadzi taki chór, który przerodził się w ten piękny projekt Współgłosy. Pamiętamy wszyscy pierwszą płytę Współgłosów. Teraz nadchodzi kolejna i jak słyszeliśmy na tym albumie, pojawią się goście. W utworze Usta, który płytę Współgłosów zapowiada, gościnnie Błażej Król. Kolejny album Współgłosów ukaże się pod koniec lata. Będę Państwa o tym informować, a utwór Usta dorzucę do głosowania na listę piosenek 357. Mam nadzieję, że Państwo ten utwór zauważą. A propos nowości, to z polskiego podwórka nadchodzi też płyta Natalii Grosiak.

piszą Państwo do mnie dziś. Naprawdę bardzo dużo wiadomości, za co serdecznie dziękuję. Nie jestem w stanie przebrnąć przez te wszystkie, ale staram się zerkać i widzę dużo wiadomości a propos koncertu LP, który był świetny również na Openerze. Ja przyznam, że na tym koncercie akurat nie byłam. Zatem poproszę jeszcze o więcej relacji, bo z przyjemnością poczytam, jak wypadła. Lost on You za nami, wcześniej nowość od Natalii Grosiak. Gdyby ktoś pytał, no to będzie mocna płyta, myślę, od Natalii. Bardzo szczere, dosadne teksty. Bardzo jestem ciekawa, co z tego wyniknie, jeżeli chodzi o całość albumu. No a propos ciekawości, nadchodzi także długo wyczekiwana nowa płyta Celine Dion.

Cudownie znów słyszeć Céline Dion. Nowość od tej artystki. Bonjour, pardon, merci. Céline oczywiście zagra szereg koncertów jesienią i na wiosnę przyszłego roku, no ale wiem, że z biletami to jest trudna sprawa. Natomiast łatwą sprawą jest głosowanie na ten utwór. lista.radio357.pl to adres. Bardzo Państwa zachęcam do oddawania swoich głosów na Céline Dion i na Kenny'ego Hooplę. Check, please.

0: Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą znalazłam w kościołach gospel czy w barach dla rancherów. Adrenalinozależnych i ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
1: Dzika Bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk.
2: To jedna z naszych wakacyjnych nowości. Bardzo Państwu polecam tę audycję. W imieniu Magdy Gacyk zapraszam. Minuta po 11:00, proszę Państwa.
3: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.

Laser Gunny, N93, 6 minut po godzinie 11. Tomasz Matlinkiewicz wciąż za sterami, Marta Kula wciąż przed mikrofonem i jesteśmy z Państwem jeszcze do 12. N93, tak wspomnieniowo, bo przyznam Państwu, że ostatni raz, oprócz tegorocznej edycji, to byłam na Openerze 10 lat temu i pamiętam, że koncert M83 absolutnie mnie zachwycił i to było jedno z moich takich odkryć festiwalowych. Po Openerze w 2016 roku zaczęłam ich bardzo dużo słuchać, bo ich koncert mnie absolutnie porwał. W tym roku takich aż zachwyć i odkryć nie miałam, raczej upewnienie się w tym, że David Byrne, Nick Cave i The Cure są genialni. Chociaż, a propos odkryć, muszę przyznać, i to w ogóle coś nie mojej bajki, a jednak zachwyciło, mianowicie zespół Clips. To jest rap, na którym się w ogóle nie znam, ale gdy przechodziłam obok Tent Stage, kiedy właśnie grali to takie oldschoolowe brzmienie i muzyczność tego rapu przykuła moją uwagę. No ale może ja na ten temat nie będę się wypowiadać, niech wypowiadają się ci, którzy na tej muzyce się znają. Przed nami płyta tygodnia. To jest nowy album Madonny.

0: No i jak tam? Pobujali się państwo troszkę? Nóżka chodziła? Bo moja tak. Read My Lips z najnowszej płyty Madonny. Confessions tu, wydanej 3 lipca tego roku. To nasza płyta tygodnia. 12 minut po godzinie 11.
1: Sprawdzone w czytaniu.
0: Płyta, której fanem, z tego co słyszałam na poza anteniu, jest Bartosz Kamiński. Czy się zgadza?
2: No nie do końca.
0: To ale, już nie ciągnę
2: tak, ale jest to mi znajomy temat.
0: Na pewno bardziej znajomym tematem są książki. W studiu dziś tak nieelegancko zacznę od pana. Bartosz Kamiński i Julia Rzemek z Big Book Cafe. Oczywiście dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: A kto zaczyna o książkach?
2: To ja od razu zacznę od trutką na muzykę Madonny, bo powieścią o
0: nie masz hamulców.
2: Jednym z najbardziej wyrafinowanych i takich, no można powiedzieć, artystowskich twórców połowy XX wieku. Człowieku, który zapisał się w historii i to zapisał się no, na trwałe jedną jedyną książką. A mianowicie słynną powieścią Lampart. Pod takim tytułem przez wiele, wiele lat znaliśmy tę powieść. Tak naprawdę ona ma tytuł Gepard i w nowym tłumaczeniu już właśnie pod tym tytułem można ją czytać. No ale jest również słynny film Lucino Viscontiego Lampart z wielką rolą Barta Lancastera w roli księcia Saliny i młodym Alanem Delonem i Claudio Cardinale w tych rolach młodych narzeczonych. Przypomnijmy, książę Lampart to jest opowieść o zmierzchu pewnego świata. To jest historia właśnie arystokraty, księcia Saliny, pochodzącego z Sycylii, który przypatruje się z wielkim smutkiem i głęboką refleksją, takim dystansem też dużym, no właśnie odchodzeniu jakby jego świata, jego klasy w cień. To wszystko dzieje się w połowie XIX wieku, a wyszło spod pióra również arystokraty Giuseppe Tomasiego di Lampedusa, który napisał Lamparta w połowie lat 50. XX wieku. Też w czasie, kiedy no, w zasadzie ten świat arystokracji już mocno doświadczony przez historię w zasadzie upadał. No bo i wojenna pożoga i sytuacja materialna, zwłaszcza po reformie rolnej we Włoszech w 50. roku arystokracja się tak diametralnie zmieniła, że sam Lampedusa żył w zasadzie w skrajnym ubóstwie, w wielkich pałacowych wnętrzach na Sycylii, ale w skrajnym ubóstwie. I w tym momencie właśnie chwyta go autor tej powieści, książę Lampeduzy, Stephen Rice, kanadyjski pisarz, i opisuje to, jak powstawał Lampart. I jest to opowieść o zmierzchu świata samego Lampeduzy, napisana w taki sposób, jak napisany jest Lampart. To znaczy bardzo ciekawa, bardzo jakby no rodzaj metafikcji mamy tutaj w tej książce. Jest to przepiękna opowieść właśnie o człowieku, który otrzymuje diagnozę śmiertelnej choroby i nagle sobie uświadamia, że nic po sobie nie pozostawi, a jest ostatnim z wielkiego, wspaniałego rodu arystokratycznego, sycylijskiego, i siada do biurka i właśnie postanawia napisać wielką powieść. No i strasznie się przy tym męczy, i o tych mękach twórczych jest właśnie opowieść Stephena Price'a. Wspaniała, bo tam to wszystko jest tak skonstruowane, że to się jakoś odbija właśnie w Lamparcie samego Lampeduzy. Price momentami wykorzystuje no, pewne biograficzne elementy z życia Lampeduzy. Naśladuje chwilami jego styl, nadaje tytuły rozdziałom, podobne jak są w Lamparcie. Wszystko to tworzy pewnego rodzaju grę z tradycją, z tą wielką, wielką książką i z czytelnikiem. Wspaniale się to czyta, no i przede wszystkim przynosi nam trochę słońca, które przeklinaliśmy parę dni temu, a teraz trochę nam go brakuje.
0: Czyli rozumiem, że o mękach twórczych, ale czytanie tej książki zdecydowanie męką nie jest.
2: Wspaniała po prostu przygoda czytelnicza.
0: Polecał Bartosz Kamiński, za moment Julia Rzemek.

0: Życie jest piękne i Skubas, jego nowa piosenka, to za nami, a przed nami opowieść o drugiej książce Julia Rzemek.
1: Druga nieduża książka, która wydaje mi się idealnym pomysłem na to, żeby zabrać ją gdzieś w krótką podróż albo po pracy usiąść sobie w parku i poczytać. To jest zbiór opowiadań Georgiego Gospodinowa i Wszystko stało się księżycem. Książka, która właśnie trafiła do księgarni, ale powstała w 2012 roku. Georgi Gospodinow ten zbiór opowiadań ułożył. Przypomnijmy, że Georgi Gospodinow to jest bułgarski pisarz i poeta. Jeden z najważniejszych dzisiaj europejskich autorów. Nominowany, nie nominowany, ale znajdujący się na liście od lat do Nobla Literackiego. Nagrodzony międzynarodowym Bookerem i w Polsce mamy sporą jego listę książek do czytania. Mamy Fizykę smutku i Schron przeciwczasowy. To są takie jego najbardziej ikoniczne, wspaniałe powieści. I w tym zbiorze opowiadań, które teraz dostaliśmy, znajdziemy wątki, które w jego powieściach się pojawiają, bo Gospodinow pisze przede wszystkim o przemijaniu, o melancholii, o tęsknocie za tym, co odeszło, ale pisze to z bardzo takiej osobistej, jednostkowej perspektywy, samotnej jednostki, która świata historii, przeszłości, straty doświadcza. Ten zbiór opowiadań jest bardzo różnorodny. Niektóre te opowiadania osadzone są w dzisiejszym świecie, tu i teraz, opowiadają o jakichś konkretnych zdarzeniach, a niektóre z nich wybiegają w taką futurystyczną przyszłość. Każde z tych opowiadań zostawia nas z jakąś myślą i z jakimś przekazem, który Georgi Gospodinow chce gdzieś w nas osadzić i dać nam do myślenia. Otwiera ten zbiór opowiadań opowiadanie zatytułowane 8 minut i 19 sekund i to jest czas, który jest potrzebny na to, żeby światło dobiegło ze słońca na ziemię i to opowiadanie wydarza się w momencie, gdy słońce gaśnie i ludziom na ziemi zostaje właśnie to 8 minut i 19 sekund na pożegnanie się z tym światem. Mnie zachwyciła tutaj inna opowieść, też przepiękna, która nazywa się Przed hotelem Bułgaria i tam z kolei jesteśmy świadkami obiecanego 40 lat wcześniej spotkania mężczyzny i kobiety, którzy poznali się jako młodzi kochankowie i obiecali sobie, że za 40 lat znów się zobaczą. I kolejne lata do tego spotkania odliczane są wizytami mężczyzny w salonie fryzjerskim, gdzie on siedząc przed tym samym lustrem widzi, jak się zmienia i jak jego włosy marnieją z czasem. No i na koniec przepiękne finałowe opowiadanie, które zabiera nas z kolei w przyszłość, gdzie ludzie mają zagwarantowane życie do 125 roku życia i wszechświat jest ogromny, granice, gdzie ludzie podróżują, są właściwie bezkresne, natomiast bezkresna jest też samotność tych ludzi żyjących we wszechświecie, który już nie do końca przypomina to miejsce znane nam dzisiaj. Wspaniałe, piękne opowiadania. Jeśli ktoś nie zna prozy Georgiego Gospodinowa, mogą być dobrym wstępem do tego, żeby czytać je dalej. Przełożyła je Magdalena Pytlak.
0: A polecała Julia Rzemek. Bardzo wam dziękuję. Julia Rzemek, Bartosz Kamiński.
2: Dziękujemy.
0: A jak pięknie chórem powiedzieli. Dobrze, jeżeli komuś z Państwa umknęły tytuły, to ja oczywiście służę pomocą. Proszę do mnie pisać marta.kula@radio357.pl. Będę się dzielić tytułami z naszego książkowego klubu. A teraz zespół Broadcast.

Volunteers i zespół Jefferson Airplane. No to takie moje koncertowe marzenie, które już się nigdy nie spełni, ale usłyszeć Jefferson Airplane na żywo, oj, bardzo bym chciała. A propos koncertów, piszą Państwo do mnie o Morrisseyu, że znowu odwołany. No tak, w przypadku Morrisseya już nie można mówić, i to mówię za bisiorem, że koncert się odbędzie, tylko że jest planowany. Pamiętam doskonale, jak kiedyś cała Warszawa szukała Morrisseya. No cóż, mówi się trudno. Słuchamy dalej w takim razie i będzie to kolejna dziś nowość. Nowość napisana do jednej z moich ulubionych filmowych serii, mianowicie 007, ale w tym przypadku nie do filmu, ale do gry komputerowej. 007 First Light, gra wideo z Jamesem Bondem. Do tej gry utwór napisała Lana Del Rey i powiem tak, brzmi świetnie i aż szkoda, że to tylko do gry.

I ten wspaniały bondowski akord na koniec, choć tak naprawdę to wcale nie bondowski, ale chopinowski. Usłyszą Państwo ten akord w wielu kompozycjach naszego wspaniałego Fryderyka Chopina, ale nie o nim teraz, a o Lanie Del Rey, która zaśpiewała dla nas First Light, utwór stworzony wspólnie z Davidem Arnoldem do gry 007 First Light, gry wideo. No a to brzmienie bondowskie właśnie w tym utworze pojawia się dzięki Davidowi Arnoldowi, który komponował muzykę do filmów o Jamesie Bondzie, pracował przy Jutro nie umiera nigdy, Świat to za mało, Śmierć nadejdzie jutro, Casino Royale i Quantum of Solace. Zatem zna się na rzeczy. Szkoda, że nie do filmu to muzyka, ale przepraszam Państwa najmocniej, może posłuchamy.

Life is a game. Bocca. Ich koncertu bardzo żałuję na Openerze, bo nie udało mi się posłuchać, a grali również w tym roku właśnie w Gdyni i ponoć dali świetny koncert. Przepraszam Państwa za sytuację sprzed chwili, jak to się mówi, kłaczek, ale jest to opanowana, a chciałam jeszcze a propos Jamesa Bonda powiedzieć, że no w tym roku poznamy aktora, który wcieli się w Agenta 007, a co za tym idzie, to znaczy, że już też niedługo poznamy tę właściwą piosenkę filmową. Natomiast pan Konrad, jak sam mówi, zaczepnie pyta, dlaczego szkoda, że piosenka Lana Del Rey jest do gry, a nie do filmu? W czym gra gorsza od książki czy filmu? No w niczym nie jest gorsza, ale wydaje mi się, że po prostu większym echem poniesie się utwór napisany już do nowego filmu o Bondzie niż do gry. I w tym sensie szkoda, bo Life is a Game, przepraszam, nie Life is a Game, ale First Light Lany Del Rey, to świetny utwór i życzę mu, żeby było o nim głośno. W tym kontekście szkoda, że po prostu to świetna, świetna piosenka. Mogą Państwo na nią głosować w liście piosenek Radia 357. Zresztą do tego głosowania będę już zachęcać w najbliższy piątek, bo pojawia się w zastępstwie Antka między 9 a 12. A w środowe przedpołudnie mamy taką zasadę, taki kącik, który Państwo bardzo lubią, mianowicie kącik czeski. Dziś będzie on po angielsku, ale śpiewa Daniel Żiszka.

0: For the first time since we
1: Since We've Changed, nowość od młodego wokalisty Daniela Żiszki. To 23-letni artysta, urodzony w Pradze, choć idący w stronę muzyki popowej, wybiera język angielski. Był zresztą reprezentantem Czech w konkursie Eurowizji. No ale przyznają państwo, że ten utwór, którego przed momentem posłuchaliśmy, daleko wykracza poza estetykę eurowizyjną i no naprawdę bardzo wzrusza. Jeżeli chcą państwo, to dorzucę do listy piosenek Radia 357. Będą mogli państwo na ten utwór głosować. I a propos utworów do głosowania, na które zachęcam, jeszcze jedna nowość, wciąż w takim bardzo spokojnym, powolnym klimacie. To utwór Bonobo i Arush Aftab, wspaniałej artystki, o której często mówię na antenie Radia 357.

Simon Green, znany pod pseudonimem Bonobo, brytyjski producent i DJ, zapowiada swój 8. album. Będzie on zatytułowany Distance in Static. Ukaże się 11 września, a gościnnie na tej płycie między innymi Aruj Aftab, amerykańsko-pakistańska wokalistka, wyrastająca ze świata jazzowego. Bardzo często mówię o niej w poniedziałki po 22 w audycji Cool Kid of Jazz, ale ostatnio idąca znacznie szerzej. Zresztą była parę tygodni temu w Polsce w ramach festiwalu Ephemera. Zagrała ponoć znakomity koncert. Mówię ponoć, bo mnie na nim niestety nie było, ale bardzo Państwu polecam śledzić działalność Aruj Aftab. To też dorzucę do listy, żeby nie było. Słyszymy się w piątek o 9:00. Wiem, że bardzo zwolniliśmy, a tu potrzebna energia w środku tygodnia, a zatem z tą energią przyjdą nam z pomocą Bleachers.

0: Jeżeli szukają Państwo dobrze grającej w wakacyjne wieczory płyty, to nowy album Bleachers, Everyone for 10 Minutes, poleca się Państwa uwadze. Dywan, fragment tej płyty za nami, no świetnie to gra latem. 11.52 na zegarze w studiu pojawił się Paweł Sołtys. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dawno się nie przecinaliśmy antenowo, więc bardzo się cieszę na to spotkanie.
1: Ja również i jestem lekko zaskoczony.
0: Czemu jesteś zaskoczony?
1: No bo to nie jest moja pora antenowa i no, nie wiem, bardzo to jest ciekawie o tej porze.
0: No właśnie, kiedy ostatni raz byłeś o 12 w radiu?
1: Oj, swój debiut w audycji, która odbywa się w południe, no bo nie chcę używać tego tytułu, który jest przez cały rok, bo teraz mamy trochę wakacyjną odmianę, czyli Co Państwo Lato, był w zeszłym roku. Prowadziłem audycję wtedy, bardzo ciekawą na temat tego, czy sprzęty nas podsłuchują. A dzisiaj zupełnie inny temat, bo dzisiaj ma być wakacyjnie.
0: Też ciekawe, z tego co wiem, opowiadaj, o czym będzie po 12.
1: No, jest to fenomen, który pewnie Państwo znają, taki obrazek, jedziemy jakąś autostradą albo drogą szybkiego ruchu, no i pojawia się ten niebieski znaczek z aparacikiem, że jest odcinkowy pomiar prędkości.
0: Znamy.
1: Tak jest. I robi się tego coraz więcej, ponieważ nowe odcinki są włączane do użytkowania i będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie z tymi, którzy te odcinki uruchamiają, jak to wszystko idzie, jakie są plany również w tym zakresie. No i pytanie, czy to jest rzeczywiście ten kierunek, czy powinniśmy się w ten sposób dyscyplinować, jeżeli chodzi o naszą jazdę po trasach szybkiego ruchu, czy to odnosi skutki, czy są jakieś sytuacje, które wymagają jednak jakiejś uwagi i poprawy. Ciekaw jestem, co Państwo na to.
0: Gdybyś zapytał, co Pani na to, to ja
1: właśnie,
0: powiem
1: zapytam.
0: Wracałam z Openera samochodem właśnie i to jeszcze przez Olsztyn z przystankiem tam, więc tych pomiarów zaliczyłam sporo i ja akurat jestem zwolenniczką tego rozwiązania.
1: A co Ci się podoba?
0: No, podoba mi się to, jak ludzie na nie reagują, dlatego że no, myślę, że zgodzą się Państwo ze mną, że kierowcy są różni, jeździmy różnie i czasami łapiemy się za głowę, gdy widzimy sytuację na drodze, a ten pomiar jednak powoduje, że to nie jest taki jednostkowy przystanek, radar i zwolnienie na parę sekund, tylko jednak powoduje, że no, zdecydowana większość kierowców trzyma się w tym czasie przepisów i jedzie po prostu bezpieczniej, więc ja, odpowiadając na pytanie zawarte w tytule audycji, jestem za.
1: Czy czujesz się po prostu bezpieczniej z tymi odcinkowymi pomiarami prędkości? Zapowiada się bardzo ciekawa dyskusja po 12, więc serdecznie już teraz zapraszam.
0: No właśnie, jestem bardzo ciekawa głosów naszych słuchaczy, zatem posłucham po 12, ale za spotkanie moje antenowe z Państwem już pięknie dziękuję. Tomasz Matlingiewicz audycję realizował, ja się nazywam Marta Kula. Dziś wspominaliśmy Openera i na koniec to muzyczne wspomnienie wybrzmi raz jeszcze, a po 12 Paweł Sołtys. Do usłyszenia.

0: Niedźwiedziu, coś się stało? Gdzie jest twoja kawa?
1: Skończyła się.
0: Jak to się skończyła?
1: Po prostu skończyła.
0: No, to mój drogi, czeka cię ciężki dzień.
1: No, a gdzie ty masz czapkę?
0: Czapkę? No, zawieruszyła się.
1: Oho, 200. odcinek singli z Żoliborza i pierwszy taki przypadek. To może jakiś znak?
2: Z okazji 200. odcinka singli z Żoliborza mamy dla Państwa limitowaną kawę 357 z zadziornym portretem Marka Niedźwieckiego oraz gustowną czapkę z daszkiem w kolorze oczu zadumanego Stelki i z jego podpisem. To wszystko znajdą Państwo w jubileuszowym boksie singli z Żoliborza na sklep radio357.pl.
3: Oj, proszę wchodzić na sklep.radio357.pl. Wyjątkowy jest to zestaw, no zwłaszcza ta czapeczka z podpisem. Chybaż sam się skuszę.
4: Co państwo? Lato!
3: Tu Radio 357, minęła godzina 12, przy mikrofonie Paweł Sołtys. Dzień dobry, to wakacyjne już popołudnie. Chociaż tak naprawdę w samo południe się spotykamy. Ja w studiu, a po drugiej stronie szyby jest Katarzyna Pasierbik, osoba, bez której ta audycja by się nie odbyła. Ona dzisiaj będzie odbierać telefony od państwa. Jest też niezawodny Michał Foltak, realizujący audycję. A my dzisiaj, tak jak anonsowałem przed chwilą u Marty Kuli, będziemy rozmawiać o widoku, który z pewnością jest państwu znany, bo w drodze na wakacje na pewno natkną się państwo na takie charakterystyczne bramownice, na nich żółte kamerki. No, znają państwo ten widok. Główne arterie w kraju usiane są już odcinkowymi pomiarami prędkości. Właśnie przeżywamy największy w historii boom na właśnie instalowanie tychże odcinków. Część środków z Krajowego Planu Odbudowy była właśnie przeznaczona na rozbudowę tej sieci. W tej chwili liczy ona już 114 takich odcinków, liczących łącznie 670 kilometrów. No i dlaczego drogowcy tak bardzo polubili to rozwiązanie? No przede wszystkim dlatego, że w przeciwieństwie do tradycyjnych fotoradarów, odcinkowe pomiary działają na dłuższym odcinku i eliminują coś, co czasami bywa nazywane efektem kangura, czyli szybkie zwolnienie przed fotoradarem, a potem no, jedziemy z nadmierną prędkością. No i wreszcie to działa. 470 tysięcy wykroczeń zarejestrowały w zeszłym roku te systemy. Najwięcej na odcinku Kostomłoty-Kąty Wrocławskie, gdzie wpada kilkadziesiąt tysięcy kierowców rocznie. No a priorytet jest tu jasny, bo chodzi o bezpieczeństwo. Zaczynamy powoli doganiać te europejskie standardy, bo wtedy, kiedy w innych krajach europejskich wprowadzano tego typu rozwiązania, liczba wypadków spada o połowę. Zaraz dowiemy się, jak to wygląda u nas. Natomiast fakt jest taki, że liczba ofiar śmiertelnych spadła w ubiegłym roku do rekordowo niskiego poziomu 1651 osób. No i czy odcinkowe pomiary prędkości to rzeczywiście idealny bat, a właściwie kaganiec na piratów drogowych, a może maszynka do stresowania kierowców, którzy no, różnie reagują na te kamery, bo zresztą czasami są zdezorientowani, bo nie wiedzą, jaki obowiązuje na limit na tym odcinkowym pomiarze. O tym wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiać. Ciekaw jestem Państwa opinii na ten temat. Proszę pisać. Najlepiej robić to w naszej aplikacji. W ogóle w naszej aplikacji najlepiej słucha się Radia 357. Tam jest możliwość wysłania wiadomości. To jest bardzo wygodne i dla Państwa, i dla mnie, bo trafia to od razu do mojej skrzynki mailowej. Oczywiście czynny jest nasz numer telefonu 510-357-357. Czekamy na Państwa telefony i przede wszystkim sonda w naszej aplikacji. Czy odcinkowe pomiary prędkości mają sens? Dzisiaj o to pytamy, a na antenie jest już nasz pierwszy gość, a jest nim Wojciech Król, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Dzień dobry, panie Wojciechu.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
3: Panie Wojciechu, podałem parę liczb tutaj w moim entree i dobrze było, żeby się do tego odnieść. To rzeczywiście chyba rekordowy wysyp tych odcinkowych pomiarów prędkości. Jak to wygląda w tej chwili? Jakie są plany GITD w tym zakresie?
5: No my zakończyliśmy już ten projekt rozbudowy systemu o nowe odcinkowe pomiary prędkości. 43 takie urządzenia. One były dedykowane na drogi ekspresowe i autostrady. Generalnie założeniem, głównym założeniem jest uspokojenie ruchu i wyhamowanie tych nadmiernych prędkości. Systemy skutecznie dyscyplinują kierujących do jazdy z dozwoloną prędkością, bo nasze analizy pokazują, że ponad 90% kierujących tam jedzie z dozwoloną prędkością. Oczywiście te liczby...
3: I to jest taki odsetek, panie Wojciechu, przepraszam, że przerwę, to jest taki odsetek, który również jest w innych miejscach, nie wiem, w Europie, porównujecie to do czegoś, że to jest, czy 90%, krótko mówiąc, to jest dużo czy mało?
5: Tak jak pan redaktor bardzo zauważył, że no te liczby nie są małe rejestrowanych wykroczeń, bo tylko w tamtym roku ogólnie przez cały system fotoradarowy też i fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości zarejestrowały ponad 1 300 000 wykroczeń, ale musimy wziąć pod uwagę właśnie ten aspekt natężenia ruchu, bo im większe to natężenie ruchu, tym więcej rejestrowanych wykroczeń, ale nawet to można opierać się tutaj oczywiście na statystykach, ale no każdy z nas podróżuje bardzo często, jeżeli ktoś jeździ drogami ekspresowymi i autostradami, no to widzimy, że wprowadzenie tego rodzaju systemów spowodowało to, że no kierujący po prostu stosują się do limitów prędkości, bo nie ukrywam, tak no, nie sposób nie zauważyć tego znaku. Może tak się zdarzyć, że ten znak nam umknie, no i będziemy musieli liczyć się z konsekwencjami, tak więc lepiej jechać z tą dozwoloną prędkością. Co ważne, ona nie jest niska, 120 na ekspresówce, 140 autostrada. Te prędkości naprawdę pozwalają na pokonanie nawet dłuższych odcinków drogi w sposób bezpieczny i no, sposób szybki po prostu. Tak więc no, jazda z nadmierną prędkością już nie jest trendy, tak więc...
3: Panie Wojciechu, jedno wotum takie tutaj separatum, bo rzeczywiście wspomniał pan o tych dozwolonych oczywiście limitach prędkości na autostradach i drogach ekspresowych, ale nie wszystkie odcinkowe pomiary prędkości mają zapisane akurat tę prędkość, bo są przecież odcinki, które mają tę prędkość obniżoną z jakiegoś powodu, a to brakuje na przykład jakiegoś elementu, jak na przykład na A4 jest odcinek, na którym nie ma tego pasa awaryjnego, w związku z tym prędkość jest ograniczona do 110 km na godzinę. Są takie odcinki, gdzie to ograniczenie jest inne niż standardowe. Tymczasem te oznakowania, jeśli chodzi o odcinkowe pomiary prędkości, tego nie wskazują, jaki jest limit na danym odcinku. Czy pana zdaniem w imię takiej transparentności i poprawy bezpieczeństwa nie powinno być tak, że rzeczywiście powinna być taka przypominajka dla kierowców, jaki tutaj aktualnie obowiązuje limit?
5: Powiem tak, każdy z kierujących posiada prawo jazdy i niezależnie od tego, czy na danym odcinku drogi bądź w danym punkcie jest zamontowany system, jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących limitów prędkości. Tak więc obserwujemy znaki, stosujemy się do nich. Te lokalizacje, w których ta prędkość jest obniżona, zarządca drogi stwierdził, iż no, warunki nie pozwalają na rozwijanie dużo, dużo na przykład większych prędkości. Tak więc podstawowym elementem tego jest dyscyplinowanie kierujących, ażeby jednak koncentrowali się bardziej na ograniczeniach prędkości, a nie na miejscach montowania systemów odcinkowego.
3: Ja pana rozumiem jak najbardziej, tylko to jest taka sytuacja jak troszeczkę nauczyciel w szkole, który mówi do uczniów, no dobra, wyciągamy karteczki, albo to jest sytuacja, w której rzeczywiście tenże nauczyciel powie, za chwilę się sprawdzimy, macie ostatni moment, żeby rzeczywiście sobie powtórzyć i ustrukturyzować wiedzę, bo przecież nie obniży bezpieczeństwa fakt, że przypomnimy kierowcom o tym, że tutaj właśnie mamy taki limit, a nie inny.
5: My działamy na podstawie i w granicach prawa. Określone oznakowanie wynikające z instalacji systemów wynika wyraźnie z rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Główny inspektorat transportu drogowego co do zasady nie zarządza prędkością i nie zarządza ruchem na drogach. To nie w kompetencji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego jest ustawianie,
3: ponawianie i takie kolejnego znaku. Pytam pana o opinię, czy to by wpłynęło na bezpieczeństwo ruchu, pana zdaniem?
5: Ale co?
3: No, takie przypominanie o tym, jaki jest limit na danym odcinku. Nawet jeżeli to nie jest w pana stricte kompetencji, żeby takie znaki stawiać, czy decydować o tym, jaki jest limit na tym czy innym odcinku, to wydaje mi się, że głos z pana strony byłby ciekawym tutaj głosem w dyskusji.
5: Znaczy, w mojej ocenie, poruszając się po drogach, każdy jest zobowiązany do zachowania ostrożności, w miejscach szczególnych, szczególnej ostrożności, obserwowania znaków drogowych, warunków panujących na drodze i dostosowanie do nich prędkości. W mojej ocenie oznakowanie dróg wynika ściśle z jasno określonych przesłanek, którym kierują się zarządcy dróg i tak naprawdę powielanie już istniejących znaków, no bo tak naprawdę pamiętajmy jedną rzecz, że ograniczenie prędkości obowiązuje od miejsca ustawienia znaku i to, czy on będzie powielony kilkanaście razy co 200 metrów, tak naprawdę spowoduje nam pewną taką znakologię, a tych znaków na drogach i tak jest bardzo dużo. Tak więc w mojej ocenie każdy z kierujących ma uprawnienie do kierowania pojazdem, obserwuje znaki i sygnały drogowe, tak więc...
3: Dobrze.
5: Dodawanie kolejnych znaków być może byłoby w pewnym sensie uzasadnione, tylko jakie by było tak naprawdę takie podstawowe przesłanie tego?
3: No, dobre, zasadne pytanie, jak najbardziej. Ja bym jeszcze chciał zapytać o jedną rzecz, bo jak jest z awaryjnością czy niezawodnością tego typu systemów? Nie dalej jak 2 miesiące temu albo 1,5 miesiąca temu była taka sytuacja, że na jednym z odcinkowych pomiarów prędkości te pomiary były zawyżane i część kierowców, która jechała z przepisową prędkością, otrzymywała mandaty. Czy takie sytuacje się zdarzają? Na ile często? Jak państwo dbają o niezawodność tego typu systemów, które przecież działają w różnych warunkach atmosferycznych, czy w nocy? Jak to wygląda?
5: Ja chciałbym tutaj sprostować. Żaden z kierujących jadących odcinkowym pomiarem prędkości rzeczywiście w tym czasie, kiedy on nieprawidłowo wyliczał tą średnią prędkością, nie otrzymał mandatu karnego.
3: Jasne,
5: chciałbym to wyraźnie zaznaczyć. Tak jak pan redaktor wskazał, otrzymał mandaty. Nie, nikt nie otrzymał mandatu.
3: Ale pomiary były zawyżone.
5: Pomiary były zawyżone, był to incydentalny tak naprawdę przypadek, który nie ukrywam, nie powinien mieć nigdy miejsca. Tutaj, że tak powiem, pełną odpowiedzialność za to ponosi wykonawca, który nie dopełnił, że tak powiem, wszystkich formalności w zakresie konfiguracji tego systemu. Biorąc pod uwagę to liczbę tych wszystkich urządzeń zarządzanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego i ten działający ponad dekadę system, był to jeden przypadek, incydentalny przypadek i zapewniam, że więcej do tego rodzaju sytuacji nie dojdzie, ponieważ wprowadziliśmy stosowne procedury, przeprowadziliśmy weryfikację, kontrolę wszystkich systemów oraz zintensyfikowaliśmy nadzór nad tego rodzaju właśnie konfiguracją i nadzór nad działaniem tego rodzaju systemu.
3: I one dobrze sobie radzą również w różnych warunkach atmosferycznych? To są odporne na tego typu zjawiska urządzenia?
5: Nie, no w każdych warunkach atmosferycznych tak naprawdę zarówno i w zimę, jak i w lato te urządzenia działają sprawnie. Zresztą takie były między innymi warunki określone w przetargu, w postępowaniu przetargowym, tak ażeby te urządzenia mogły pracować zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach.
3: To ja jeszcze mam pytanie o plany, jeżeli chodzi o rozwój tej sieci, bo tak jak wspomniałem, mamy już 114 tego typu systemów, 670 km autostrad i dróg ekspresowych. Mam pytanie, czy co kwalifikuje dany odcinek drogi do tego, żeby ustawić na nim ten odcinkowy pomiar prędkości? Czym się państwo kierują w tym zakresie?
5: Tak jak już wcześniej wspomniałem, projekt został zakończony. Obecnie nie ma planów co do kolejnych instalacji tego rodzaju urządzeń, a generalnie współpracujemy z zarządcami dróg oraz z policją. Analizujemy statystyki dotyczące wypadkowości, zdarzeń drogowych powodowanych tych właśnie nadmierną prędkością. A pamiętajmy, że ta nadmierna prędkość jest jednak wciąż jedną z tych podstawowych przyczyn wypadków i kolizji drogowej, a w szczególności ich konsekwencji i skutków. Tak więc to działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego właśnie w tym najważniejszym obszarze.
3: Dobrze, panie Wojciechu, to umówmy się może tak, ja się tylko upewnię. Pan posiada aplikację Radia 357, tak? Czy jeszcze nie?
5: Jeszcze nie.
3: To ma pan idealny moment, żeby ją zainstalować i przysłuchiwać się dalej audycji, bo będą głosy naszych słuchaczy, kierowców i kierowczyń, którzy podzielą się swoimi wrażeniami na ten temat i skomentujemy je jeszcze raz przed godziną 13, jeżeli pan pozwoli, dobrze?
5: Jasne, jestem do dyspozycji.
3: Fantastycznie. Do usłyszenia zatem, panie Wojciechu, a telefony już rozgrzane. Widzę tutaj na ekranie, bo, że dodzwonił się do nas pan Waldemar. Panie Waldemarze, dzień dobry.
6: Ja takie pytanie miałbym do tego pana, bo z tego, co przynajmniej mówi się, to jakby sam pomiar prędkości jest nielegalny w Polsce, ponieważ...
3: A to ciekawe.
6: Przepisy, tak, no przepisy mówią jasno, że żeby nałożyć mandat na kogoś, to musi być dokładnie określone miejsce, czas, no i przekroczenie prędkości. Oczywiście przekroczenie prędkości, które się odbywa na odcinkowym kawałku, nie daje tej przesłanki, więc nie czyli, jest to zgodne z prawem. I...
3: Czyli uważa pan, że jest pan w stanie udowodnić, że jeżeli przejechał pan dany odcinek w czasie, który zakłada wyższą prędkość, to znaczy, że na żadnym miejscu pan tej prędkości nie przekroczył. Czy dobrze rozumuję?
6: Nie, nie, to jest inaczej. Aha. To jest w ten sposób, że jeżeli ma pan, tak jak ma pan kontrolę policji czy fotoradar, to wiadomo, że w tym momencie, o tej godzinie przekroczył pan prędkość o taką i taką ilość. I to jest zapisane w przepisach, że to jest element wymagany do wystawienia mandatu. Jeżeli teraz powie pan, że przejechał pan odcinek 14 kilometrów, to w którym miejscu, o której godzinie przekroczył pan prędkość? Bo teoretycznie mógł pan jechać przez cały odcinek, jechać z dozwoloną prędkością, gdzieś go przekroczyć, a gdzieś pojechać znowu z dozwoloną prędkością, więc pytanie jest takie, czy te przepisy już się zmieniły, bo według tego, co mówi internet, to jak pan sprawdzi, okazuje się, że przepisy się nie zmieniły i dalej jakby pomiar odcinkowy jest niezgodny i ludzie jakby, jeżeli wiedzą tylko o tym, to go kwestionują. Bo
3: bardzo to jest ciekawe podejście, panie Waldemarze.
6: A druga rzecz,
3: tak,
6: a
3: tylko
6: druga
3: króciutko,
6: rzecz, którą
3: czekają kolejni słuchacze.
6: Tak, to jeszcze jedna rzecz jest. W związku z tym, że dostaje pan mandat, to umyka w ogóle ten moment, w którym ma pan możliwość poprawy swojej, bo może pan teoretycznie jechać tą samą drogą przez 10 dni, zanim dostanie pan mandat pierwszy, to przekroczy pan tą prędkość, bo na przykład ktoś zmienił, tak jak pan słusznie powiedział, nie jest napisana, jaka jest dozwolona prędkość, ta prędkość może się dowolnie zmienić, bo nie zauważy pan znaku, który będzie gdzieś tam ułożony, schowany.
3: To już chyba jest problem kierowcy, jeżeli nie zauważył znaku i on bierze
6: ale
3: za to odpowiedzialność.
6: Ale chodzi o co innego, chodzi o to, że jeżeli będzie pan to robił codziennie, bo ten znak się gdzieś pojawi, się przechyli albo cokolwiek innego, bo takie historie też się zdarzają przy na przykład naprawie dróg, to straci pan prawo jazdy, zanim będzie pan w stanie dowiedzieć się o tym, że coś robi pan źle. Więc nie ma tej możliwości, żeby pan przestał być recydywistą, bo nie wie pan o tym, że pan łamie przepisy.
3: Bardzo dziękuję, panie Waldemarze, za głosy w dyskusji. Tymczasem dodzwonił się do nas również pan Leszek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panu. Ja popieram troszeczkę tego pana przede mną.
3: Pana Waldemara.
7: Tak, pan Waldemar. Artykuł 4 kodeksu wykroczeń mówi, że wykroczenie uważa się za popełnione w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał. I paragraf 2. Wykroczenie uważa się za popełnione na miejscu, gdzie sprawca działał lub zaniechał. Czyli musi być dokładnie określone miejsce na odcinkowym pomiarze. Nie jesteśmy w stanie wskazać takiego miejsca, ponieważ jest to odcinek, a nie punkt. I to jest jakby faktycznie przepis, który nie został zmieniony i on pozwala na podważenie tego typu mandatu, do czego oczywiście nie zachęcam, ale no jest taki przepis. Jeszcze jedna rzecz tylko, bo tutaj ten pan gość pana mówił oczywiście ładnie, że na autostradzie mamy wysokie, na drogach ekspresowych prędkości. Ja się z tym zgadzam oczywiście. Na autostradzie możemy jechać 140. Wydaje mi się, że to jest prędkość jak najbardziej duża i adekwatna i można bezpiecznie się poruszać tą prędkością. Nie trzeba jechać 180. Natomiast są też odcinkowe pomiary prędkości, jak na przykład koło mojego miasta na obwodnicy, na którym nie ma żadnych skrzyżowań, jest bezpieczny przed założeniem tam odcinkowego pomiaru. Wypadki się tam zdarzały naprawdę bardzo sporadycznie, na zasadzie jednego, może dwóch w roku i to niegroźnych. I nagle tam jest pomiar odcinkowy, który no, sugeruje jasno, że to nie służy bezpieczeństwu, tylko czemuś zupełnie innemu. Pozdrawiam serdecznie.
3: Bardzo dziękuję, panie Leszku. Oczywiście piszą państwo również za pośrednictwem naszej aplikacji. Napisał chociażby pan Tomasz z Łodzi, który mówi, że odcinkowe pomiary mają przeogromny sens, ale jego zdaniem, pisze pan Tomasz, powinien być znak na bramownicy informujący o dopuszczalnej prędkości. A co pan na to, panie Zbigniewie? Halo, dzień dobry.
8: Halo, dzień dobry. Ja jestem zwolennikiem wprowadzenia odcinkowych pomiarów prędkości jak najbardziej. Najlepiej to ilustrują przykłady. Ja podam może taki przykład z mojej okolicy. Na drodze 871, to jest droga pomiędzy Tarnobrzegiem a Stolową Wolą, tak zwana droga śmierci kiedyś zwana, w grudniu 2021 roku został zainstalowany odcinkowy pomiar prędkości na odcinku około 6,5 km. Mhm. Tam jest dopuszczalna prędkość w tej chwili 80 km na godzinę. Przez 7,5 lat przed wprowadzeniem tego odcinkowego pomiaru prędkości na tej drodze zginęło 8 osób. Od czasu ustawienia odcinkowego pomiaru prędkości na tej drodze nie zginął nikt. Od 2021 roku. To jest tylko 6,5 kilometra. Mhm. Myślę, że to najlepiej ilustruje sens tego, że takie odcinkowe pomiary prędkości są jak najbardziej potrzebne. Powiem więcej. W mojej ocenie powinno być dużo więcej. Również na autostradach, szczególnie na takich odcinkach. No to chyba jest jasny obraz, że należy to robić.
3: Bardzo dziękuję za ten głos, panie Zbigniewie. Piszą państwo, pan Arek z Warszawy pisze o tym, że odcinkowe pomiary prędkości dyscyplinują kierowców. Ruch jest wbrew pozorom bardziej płynny, niżeli poza strefą. Zwróciłbym uwagę na inny problem, notoryczna jazda lewym pasem służącym tylko do wyprzedzania. No ale to chyba temat na zupełnie inną audycję i zupełnie inne pytanie, czy jazda prawym pasem ma sens. Natomiast dzisiaj pytamy o odcinkowe pomiary prędkości. Dodzwonił się do nas również pan Bartek. Dzień dobry, panie Bartku.
9: Dzień dobry. Znaczy ja powiem tak, ja się zgodzę, że może w niektórych przypadkach te odcinkowe pomiary prędkości służą, żeby może nabijać trochę kabzę państwu czy tam samorządowi, ale nie mogę się też zgodzić, że, no bo jeżeli tutaj pan mówił, że może ktoś nie widzi znaku, no to może dlatego, że tak się pojedzie, że nie widzi tego znaku i to też nie może być usprawiedliwienie.
3: No i jest pan złośliwy, panie Bartku.
9: No ale to może to tak jest, no bo jak ktoś tak szybko jedzie, no to mignie i nie wie, ale powiem tak, to jest potrzebne z wielu przyczyn, bo wiadomo, są autostrady, ale też powinna być pewnego rodzaju kontrola, bo później być może to też wynika z faktu, że później tego typu ludzie jak się poczują, no bo ta adrenalina to zawsze jest fajnie szybko jechać, to jest zawsze, my się lubimy przyzwyczajać do tego, co jest przyjemne i później niestety dochodzi do tych wypadków już w miejscach, na przykład w Warszawie czy w większych miastach, gdzie po prostu są przypadki, były głośne, że ktoś jechał w obiekcie zabudowanym z taką prędkością, że po prostu nawet były przypadki śmiertelne przechodniów, gdzie musiał nawet też zmieniać infrastrukturę miejską, a już nie mówię o tym, bo wie pan, ja jestem z takiego pokolenia, gdzie na przykład, może to teraz coraz bardziej się o tym nagłaśnia, przypadki, gdzie po prostu samochody jadące z pewną, zbyt złą prędkością po prostu notorycznie na wiejskich miejscowościach przejeżdżały psy i niestety zabijały psy i koty chodzące samopas i wtedy się tym nikt zbytnio nie przejmował. Wiem, że może to jest generalizacja, nie chcę tutaj stygmatyzować kierowców, ale no pewnego rodzaju doza kontroli jest potrzebna, mimo że też uważam, że w niektórych przypadkach też jest jak zwykle przesada w drugą stronę i być może tak jak były te takie różnego rodzaju przypadki tych odcinków, gdzie to ewidentnie było tylko po to, żeby
3: zarobić.
9: Trochę nabić kawy, zarobić.
3: Aha. No dobrze, bardzo dziękuję za głos, panie Bartku. Pan Marcin napisał również, marzę o tym, aby cała sieć autostrad i ekspresówek była objęta odcinkowym pomiarem prędkości. Ustawiam sobie tempomat, jadę spokojnie do celu bez wypatrywania, czy na lewym pasie jakiś nadpobudliwiec nie jedzie ponad 200 km na godzinę i miga na wszystkich światłami. Wyeliminowałoby to te kilka procent, zdaniem pana Marcina, idiotów na drogach od zaraz. Dbajmy o kulturę dyskusji, szanowni państwo. Ja jeszcze zacytuję pana Tomka, który napisał do nas za pośrednictwem aplikacji. Dodatkowe oznakowanie spowodowałoby zmniejszenie wpływów do budżetu. To chyba a propos tych naszych uwag, że przydałoby pojawiłyby się dodatkowe znaki przy odcinkowych pomiarach prędkości. Uważam, że system ma sens, ale są takie perełki, jak na przykład odcinek w okolicy Gliwic, gdzie osoby jadące cały odcinek z ograniczeniem bodaj do 70 jadą czasem zdecydowanie poniżej tego limitu, natomiast osoby wjeżdżające za kamerami lub wyjeżdżające tuż przed mkną prawie z prędkością światła. No to jest rzeczywiście pytanie o szczelność tego systemu. Tymczasem na antenie jest już z nami pan Bogdan. Dzień dobry, panie Bogdanie.
10: Dzień dobry. Dzwonię przede wszystkim, żeby właśnie pogratulować trafności uwagi co do tego dodatkowego znaku. Przepraszam bardzo.
3: Oj, panie Bogdanie, może szklankę wody.
10: Przepraszam bardzo, no jestem to zakatarzony. Ale mimo wszystko chciałem naprawdę serdecznie pogratulować i zwrócić uwagę, jak pan się tłumaczył, żeby nie powiedzieć, no nie, no ten znak to by zmniejszył wpływy. I to właściwie głównie tyle, a reszta słuchaczy mówi właśnie bardzo trafnie, także temat bardzo, bardzo fajny, dużo by tu mówić, ale ogólnie jestem za tymi odcinkowymi pomiarami prędkości.
3: Skoro jest pan za to, proszę sięgnąć do aplikacji i zagłosować w naszej sądzie. Państwu też to oczywiście serdecznie polecam, sonda w naszej aplikacji, czy odcinkowe pomiary prędkości mają sens. Proszę głosować, wyniki podamy tradycyjnie przed godziną 13. A ja cytuję kolejne państwa wiadomości, które spływają za pośrednictwem naszej aplikacji, bo to na przykład napisał pan Robert. Dzień dobry, odcinkowy pomiar. Czy ma sens? No, zależy od intencji. Znam kierowców, którzy jadąc na przykład z Koszalina do Warszawy, planują odpoczynek na odcinku drogi, gdzie jest pomiar. Przykładowo jedzie się około 150 km na godzinę, zatrzymuje się na krótką przerwę, kawę, toaletę na zjeździe, gdzie jest pomiar, 15-20 minut i jedzie się dalej. No tak to bywa, pisze pan Robert. Bardzo dziękuję za ten głos, który jest kolejnym, jeżeli chodzi o szczelność systemu odcinkowych pomiarów prędkości. Pan Kuba z kolei napisał, z moich obserwacji wynika, że odcinkowy pomiar prędkości to jedyne, co w Polsce działa na kierowców. Naprawdę zadziwia mnie ten bunt, to działa na korzyść wszystkich. Ja jestem ciekaw, czy to napisał ten pan Kuba. To się okaże za chwilę. Pan Mateusz tymczasem z nami na antenie. Dzień dobry, panie Mateuszu.
11: Dzień dobry, panie redaktorze. Odwróciłbym pytanie, które jest zadane w sądzie, w aplikacji, że dlaczego ryzykują mandaty? Pytanie powinno brzmieć, dlaczego ryzykują swoje zdrowie i życie, przekraczając tą prędkość. Popieram głosy o tym, żeby tych pomiarów odcinkowych szczelnych, nie tak jak ten przy Koszalinie wspomnianym, było jak najwięcej. To powoduje wzrost bezpieczeństwa. Czasami lepiej dojedziemy do miejsca docelowego jadąc 100 na godzinę, czy tam w danym miejscu, gdzie jest ograniczenie prędkości takie, a nie inne, niż jadąc szybko, bo musimy potem hamować, wkurzać się i tak dalej. Także polecam nogi z gazu zdjąć. Natomiast jeszcze ad vocem jednego słuchacza, co też chyba pan Bartek powiedział, no jak kierowca nie widzi znaku, to potem wjeżdża pod prąd na autostradzie.
3: No zdarzają się i takie sytuacje. Bardzo dziękuję za ten głos, panie Mateuszu. Czytam kolejne państwa tekstówki, czyli wiadomości w naszej aplikacji. Proszę korzystać z tej funkcjonalności, jest bardzo praktyczna. Bo na przykład pan Tomasz, chyba komentując głosy słuchaczy, którzy dodzwonili się na początku audycji, napisał, że to niesamowite, że wolimy szukać prawnych dziur w całym, niż zabijać się na drogach. Tak skomentował pan Tomasz. Z kolei pan Szymon pisze, kto w czasie wakacji ma okazję jeździć po różnych krajach samochodem, ten wie, jakim szokiem jest powrót potem do Polski i do szalonych kierowców tutaj. Jak najwięcej pomiarów, tak by kara była nieunikniona. Karać, kwituje pan Szymon, a z nami na antenie pan Czesław. Dzień dobry, panie Czesławie.
12: Dzień dobry. Wie pan, co do pana eksperta, który stwierdził na samym początku, że nie było żadnych kar, jeśli chodzi o te początkowe nieprawidłowości w pomiarach. Z tego, co czytałem, to prawdopodobnie dzięki kierowcom tirów, którzy na tachografach wykazali swoją niewinność, dlatego nie było żadnych kar, bo tam była sprawa sądowa chyba. Także to nie jest aż... Ten pan minął się z prawdą, że nikogo nie ukarano. Chciano ukarać, tylko po prostu odwołano się do sądów i dlatego nie został nikt ukarany, bo były twarde dowody na to. Wie pan, co do szybkości na autostradach, z tego co się orientuję, chyba na autostradach jest najmniej wypadków w tym wszystkim. Są to drogi bezkolizyjne, także tutaj bym aż tak bardzo nie demonizował tych prędkości. Zgadzam się, że niektórzy szaleją, ale po to są autostrady. Następna sprawa, powiedzmy, no wie pan, cieszy mnie to, że wzięliśmy sobie kredyt z KPO, przeznaczyliśmy to na kontrolę prędkości i społeczeństwo będzie spłacać pieniążkami za, powiedzmy, przekraczanie prędkości jeszcze nieoznakowanych pomiarów. Tych odcinków nie są oznakowane, także no i uwielbiam ludzi, którzy mówią, że karać, jeszcze raz karać. Znaczy, my mamy się karać.
3: No wie pan, chodzi chyba o dyscyplinowanie tych,
12: ale przepraszam, to znaczy my jako społeczeństwo mamy być dyscyplinowani, a co się dzieje z naszymi elitami rządzącymi, nieważne z której strony. Niech pan zobaczy ostatnie afery.
3: Wie pan co, to chyba
12: ktoś
3: nie jest...
12: został ukarany?
3: To chyba nie jest... Nie wiem, czy ta analogia tutaj ma zastosowanie, bo tu mówimy raczej nie o aferach gospodarczych, tylko o tym, jak zajmujemy się bezpieczeństwem na naszych drogach, panie Czesławie.
12: Przepraszam, ale to... Dobrze, zgadzam się, tylko że...
3: Trzymajmy się tematu, panie Czesławie.
12: Społeczeństwo... Tak, no oczywiście, społeczeństwo ma być karane na każdym kroku, to znaczy tak...
3: No wie pan co, nie na każdym kroku, na tym kroku, w którym przekracza się dopuszczalną prędkość na autostradzie. To chyba dość oczywiste,
12: ale
3: czy nie?
12: Ale proszę pana, jeśli spoglądamy w tej chwili przepisy prawne, które nam szykują nasze elity, to jesteśmy karani na każdym kroku. Za każde wykroczenie, wie pan. Chociażby urzędy skarbowe, które dzisiaj wchodzą...
3: Wie pan co, mam wrażenie, że uporczywie zmienia pan temat audycji, a my dzisiaj o bezpieczeństwie drogowym. Panie Czesławie, połączymy się... Ostatnie zdanie, panie Czesławie.
12: Chcemy być konsekwentni, to musi być konsekwentni jak i z jednej, tak i z drugiej strony. Nie może być tylko jedna grupa społeczna, to nasze społeczeństwo karane olbrzymimi karami, bo w tej chwili, jeśli chodzi, powiedzmy, o mandaty drogowe, mamy naprawdę bardzo wysokie mandaty drogowe. Niewspółmierne czasami do czynu.
3: Panie Czesławie, bardzo dziękuję za głos w dyskusji. Jeszcze pan Szymon, bo za chwilę rozmowa z kolejnym gościem w naszej audycji, ekspertem. Panie Szymonie, jeszcze pan zdąży. Proszę bardzo.
13: Tak,
3: a pan w trasie, jak słyszę?
13: Tak, jestem w trasie i właśnie chcę się podzielić moją refleksją a propos odcinkowych pomiarów prędkości, bo ja uważam, że jest bardzo dobrze. Ja jeżdżę zgodnie z przepisami, więc tutaj jakby nie mam żadnych zastrzeżeń. A propos tych znaków przypominających, ja nie wiem, wydaje mi się, że większość samochodów teraz ma taką opcję, ja mam cały czas włączoną, która mi przypomina, z jaką prędkością maksymalną mogę jechać. I tu właśnie jest pewna niezgodność. Przed chwilą jechałem na odcinku pomiarowym między Skarżyskiem a Warszawą. Mhm. I tam jest tak, że jest trasa S7 szybkiego ruchu, jest odcinkowy pomiar prędkości i generalnie powinno być 120, natomiast samochód pokazuje mi 100. I szczerze mówiąc, nie ma ani jednego znaku po drodze, który ogranicza prędkość do 100, natomiast

0: Na pytanie, trasa S7 ze Skarżyska do Warszawy, jeden z odcinków na trasie szybkiego ruchu, jaka prędkość jest dozwolona, czy 100, czy 120?
1: No, nie wiem, czy ekspert tak na wyrywki będzie w stanie odpowiedzieć, ale będziemy rozmawiać na pewno o szczelności tego systemu. A już teraz łączymy się z naszym kolejnym gościem. Przypomnę pytanie, które dzisiaj sobie stawiamy. Jest to pytanie, czy odcinkowe pomiary prędkości mają sens? Proszę zaglądać do naszej aplikacji, oddawać głosy w sądzie. Bardzo na Państwa liczę. A tymczasem na antenie Kuba Czajkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, Stowarzyszenie Miasto jest nasze. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
1: No, czy przysłuchiwał się Pan naszej audycji w ostatnich minutach? Zapytam.
2: Oczywiście, że tak. I o ile z przedmówcą całkowicie się zgadzam, że odcinkowe pomiary prędkości zdecydowanie poprawiają bezpieczeństwo na polskich, nie tylko polskich drogach. Tyle z panem Mieczysławem nie mogę się zgodzić, bo to nie jest karanie. Jest jeden prosty trik, żeby...
1: To był pan Czesław.
2: Czesław, przepraszam.
1: Tak, bardzo
2: pan Czesław, jeden prosty trik, żeby nie zostać ukarany, to po prostu przestrzegać limitów prędkości, czy to na drogach ekspresowych, czy to na autostradach. I tak mamy jedne z najwyższych w całej Unii Europejskiej limitów prędkości, mimo że ONZ i inne międzynarodowe agencje oczekują nas, żebyśmy ograniczyli prędkość na drogach szybkiego ruchu, ponieważ trzeba przypomnieć, że w ubiegłym roku było ponad 21 tysięcy wypadków, które spowodowało blisko 25 tysięcy ofiar rannych i 1700 zabitych, więc koszty społeczne i gospodarcze wypadków drogowych są przeogromne. I według danych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wyniosły one ponad 60 miliardów złotych. Więc koszt tych wszystkich wypadków jest gigantyczny, a pod względem...
1: I te wydatki pana zdaniem po prostu się zwracają, nawet biorąc pod uwagę to, że życie ludzkie jako takie jest bezcenne. Dobrze sparafrazowałem, tak?
2: Oczywiście z panem redaktorem się całkowicie zgadzam, że życie ludzkie jest bezcenne, ale mamy na to metody badawcze i naukowe, żeby stwierdzić, ile jednak kosztuje. I chodzi o koszt interwencji wobec osoby zmarłej wynosi około 3,5 miliona złotych, natomiast koszty leczenia, rehabilitacji, rent i utraconych korzyści wobec osoby, która jest ciężko ranna i która nigdy nie wróci do pracy, są już, nawet się ich nie liczy, bo się liczy w skali 12 miesięcy.
1: Jasne, panie Kuba, pan mnie wziął po prostu pod włos, bo ja uwielbiam dziennikarstwo ekonomiczne i mógłbym z panem o tych kosztach mówić godzinami, ale jednak chciałbym przekierować naszą dyskusję na kwestię bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo pojawiły się głosy od słuchaczy sugerujące, że ten system chwilami bywa nieszczelny. Chodzi o na przykład tych kierowców, którzy włączają się do ruchu wtedy już na tym odcinku, więc nie jest rejestrowany ich czas początku jakby tego wjazdu na ten odcinkowy pomiar i w związku z tym jadą z nadmierną prędkością. Są tacy, którzy robią sobie przerwę pomiędzy, co umożliwia im jazdę z nadmierną prędkością. I wreszcie napisał do nas pan Piotr z Bytomia, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, który zwrócił uwagę, że jako ciekawostkę, że odcinkowy pomiar prędkości działa tylko dla pojazdów z dwoma tablicami rejestracyjnymi z przodu i z tyłu, czyli w związku z tym nie obejmuje on szybkich motocykli, które no, bardzo często tak się zdarza, że kierujący nimi no, łamią te prędkości na drogach szybkiego ruchu.
2: Panie redaktorze, te wszystkie wspominane przez pana i przez słuchaczy Radia 357 uwagi są celne i słuszne. Ja chciałbym jednak, powracając do tematu przewodniego, jakim jest bezpieczeństwo ruchu drogowego, podać jeden konkretny przykład. W tunelu południowej obwodnicy Warszawy w ciągu trasy S2, która jest obwodnicą, południową obwodnicą Warszawy, został uruchomiony kilka lat temu odcinkowy pomiar prędkości. Było wielkie larum, tak jak dzisiaj słyszymy, że to jest karanie kierowców. Efekt jest taki, że mamy kilkanaście milionów przejechanych pojazdów od daty otwarcia i nie mamy tam żadnego wypadku. Było kilka kolizji, ale nie było żadnego wypadku. Różnica pomiędzy kolizją a wypadkiem jest taka, że kolizja

0: jest uszkodzenie jakiegoś sprzętu, a wypadek jest jakaś ofiara. Więc to ewidentnie dowodzi temu, że odcinkowe pomiary prędkości działają, poprawiają bezpieczeństwo na polskich drogach i powinny de facto być montowane z automatu nie tylko na mostach i tunelach, tak jak teraz robi to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która przyjęła taki standard bardzo dobry, że montuje je w każdym nowo otwieranym tunelu, ale powinno być to standard na każdej drodze szybkiego ruchu i na każdej autostradzie.
1: No właśnie.
0: Ponieważ ja chciałbym Proszę tutaj dokończyć. Właśnie jedną statystykę podać.
1: Proszę.
0: Oczywiście w ogromie ruchu drogowego w Polsce większość wypadków zdarza się w miastach. Ale wypadki, które zdarzają się na trasach szybkiego ruchu, czyli czy to ekspresówkach, czy to autostradach, są dużo bardziej wymierne w skutkach. I tam każdy wypadek w 51 przypadkach kończy się śmiercią. Mhm. Więc chodzi o to, że one są dużo... Te wypadki, które się zdarzają na tych drogach ekspresowych, one są pod względem dotkliwości i pod względem tego, jaki mają charakter, że jest mniej zdarzeń, ale zdecydowanie wyższa śmiertelność niż zdarzenia na przykład na drogach krajowych jeszcze, czy w miastach.
1: No właśnie, panie Kubo, to ja jeszcze zapytam o właśnie sens instalacji i taką logikę, gdzie powinniśmy te odcinkowe pomiary tak naprawdę instalować, bo drogi szybkiego ruchu, tunele, no właśnie. Czy te odcinkowe pomiary nie powinny być również stosowane na drogach o mniejszym dopuszczalnym limicie prędkości, tam gdzie rzeczywiście jest sporo ruchu tranzytowego, a ryzyko, które związane jest z tym, jak wygląda ta droga, skrzyżowania, przejścia dla pieszych i tak dalej, no jest większe, że jeśli chodzi o właśnie tego typu zdarzenia. Czy pana zdaniem ta taktyka instalowania tego wyłącznie albo w przeważającej większości na trasach szybkiego ruchu jest słuszna?
0: Tak, ponieważ żeby odcinkowy pomiar prędkości działał prawidłowo i pan sam o to wspominał kilka minut temu w swoim pytaniu, musi być jak najmniejszych kolizji w tym pomiarze, bo inaczej się bardzo ten pomiar kalibruje. Jeżeli mamy drogę bezkolizyjną, czy to ekspresówkę, czy autostradę, no to powiedzmy nie mamy problemu z ustaleniem prędkości średniej. Natomiast jeżeli mamy dużo wlotów i wylotów, co się niestety zdarza na większości polskich dróg, no to w takich sytuacjach lepiej te miejsca niebezpieczne zainstalować tam fotoradary, bo tam będzie to dużo skuteczniejsze. Jedną rzecz chciałam jednak powiedzieć tutaj, która myślę, że pogodzi wszystkich.
1: To jest to bardzo ciekawe,
0: że nasz kraj jest dosyć, mimo że jest dosyć policentryczny, jest dosyć zwarty. Nie jest tak jak Włochy, Hiszpania i tak dalej. Mamy bardzo od Świecka do Terespolu, czy od Świnoujścia do Przemyśla, mamy stosunkowo niskie odległości, więc uzysk czasowy z przekraczania prędkości jest totalnie nieekonomiczny. I może jest ona to szeregi badań, że przyspieszanie po prostu... Poza tym, że więcej prądu czy paliwa jakiegokolwiek zużywamy, żeby to jeszcze, mieć większą...
1: Tak, to rzeczywiście, ten argument naukowy rzeczywiście mógłby trafić do kierowców. A ja jeszcze, panie Kubo, na koniec pana zapytam o jeden pomysł, który pojawił się w Sejmie. Zgłosił go poseł Jarosław Wałęsa. Mianowicie, żeby instalować odcinkowe pomiary prędkości takie urządzenia na tych odcinkach dróg, które są w remoncie. Ponieważ tam zazwyczaj prędkość jest ograniczona. Nadal jedziemy po drodze szybkiego ruchu, która właśnie akurat na przykład jest remontowana, no a przekraczanie prędkości to ryzyko z kolei dla na przykład pracowników budowy i dla, również dla pojazdów, które tam jadą.
0: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już to praktykowała na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy, jak był tam prowadzony remont właśnie i bardzo dobrze to się to sprawdziło i znacząco to poprawiło bezpieczeństwo robotników budowlanych, którzy pracowali zdecydowali na remoncie nawierzchni, więc jest to praktykowane przez generalną dyrekcję, przy czym tak jak wspominaliśmy, jako kampania społeczna Chodzi o Życie, niestety automatyczne pomiary prędkości w Polsce mogą być tylko i wyłącznie uruchamiane przez CANARD, która jest jednostką podległą GITD, a gdyby samorządy mogły, tak jak kiedyś, instalować urządzenie do automatycznego pomiaru, znacząco by to ułatwiło.
1: Panie Kubo, to dobrze się składa, ponieważ jeszcze przed 13 połączymy się ponownie z Wojciechem Królem, rzecznikiem prasowym GITD, i będziemy mogli o tym porozmawiać. Byłbym niezmiernie zobowiązany, gdyby również pan dołączył do naszego podsumowania, które wydarzy się za jakieś, no, może 10 minut. Będzie pan pod telefonem?
0: Będę obecny, oczywiście.
1: Fantastycznie, i proszę dalej słuchać naszej audycji, ponieważ kolejni słuchacze dzwonią. Pan Marek. Dzień dobry, panie Marku.
2: Dzień dobry. Panie redaktorze, ja mam takie jak gdyby wrzutkę, do tej pory czegoś takiego jeszcze nie było. Ja oczywiście popieram wszelkiego rodzaju sprawy, które mogą spowodować zmniejszenie wypadków na drodze, a szczególnie wypadków śmiertelnych. I jestem jak najbardziej za takimi na przykład pomiarami. Mhm. Tyle tylko, że nikt o tym nie powie, ale ja panu powiem, ponieważ jestem już niestety emerytowanym pracownikiem administracji specjalnej i wiem, że takie przypadki były, że przy zakładaniu różnego rodzaju, w tym powiedzmy radarów i innych rzeczy, liczy się też budżet. Mhm. Pana pytanie, czy przypominać o tym, że za chwileczkę będzie pomiar...
1: Obniży wpływy, tak? I uważa pan, że tutaj rachunek ekonomiczny jest istotny, tak?
2: Panie redaktorze, nie wiem jak jest teraz. Chciałbym wierzyć, że ludzie się zmieniają na lepsze, ale niestety było tak kiedyś, że to miało duże znaczenie. A jak to wyglądało? Powiem panu jeden prosty przykład. Mhm. Przy Komendzie Wojewódzkiej w mieście, dosłownie 50-80 metrów przed skrętem do Komendy Wojewódzkiej, postawili sobie trójnóg, taki radarek, bez żadnego oznakowania. I w ciągu, powiedzmy, 8 godzin złapano chyba 2000 ludzi, z tego połowa to byli policjanci. Więc pierwsze...
1: No rzeczywiście zapytań, bardzo zabawne.
2: Mhm. Zabawne to było 15 lat temu, ale nie było bardzo zabawne dla tych, którzy potem się jak gdyby chcieli odwoływać. Nie było od czego za bardzo, bo się dowiedzieli o tym 4 czy 5 dni później. Także liczy się też sytuacja, liczy się świadomość. To ci ludzie naprawdę nabrali świadomości. A druga rzecz, liczy się też budżet państwa i o tym nikt panu nie powie, ale powiedzą panu tacy ludzie jak ja, którzy w różnymi metodami dowiadują się nieoficjalnie, co ma znaczenie przy tego typu inwestycjach.
1: Bardzo dziękuję za ten głos. Tymczasem pani Anna, dzień dobry. Pani Anno, cieszę się, że również kierowczynie do nas dzwonią. Bardzo proszę, co pani na to?
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że absolutnie jestem za tym, żeby takie pomiarowe odcinkowe pomiary prędkości były instalowane w takich miejscach jak właśnie tunele, most, czarne miejsca i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chciałam opowiedzieć historię z niedzieli, kiedy wracałam z Gdańska do Warszawy i tam są trzy bardzo blisko siebie, między Elblągiem a Mławą, odcinki odcinkowe pomiary prędkości. Mhm. I sprawiało to, że kierowcy zwalniali nawet poniżej 120, bo nie było właśnie tej informacji, do jakiej prędkości można zwolnić. Lewy pas był zapchany. W zasadzie auta jechały jedno za drugim jak wagoniki, co powodowało, że było to w zasadzie bardziej niebezpieczne, gdyby nie było tych pomiarów prędkości. Bo trzeba uważać i na tych kierowców z przodu, żeby komuś nie wjechać tak w zderzak. Mhm. I uważać, żeby z tyłu też ktoś mi w auto nie wjechał. Naprawdę było niebezpiecznie, nie była to przyjemna podróż i dość męcząca, więc myślę, że tutaj, nie wiem, może za duży ruch był i na co dzień to zupełnie inaczej funkcjonuje. Natomiast latem, no tak to działało w niedzielę, że w zasadzie spowalniało ruch.
1: Bardzo dziękuję pani Anno za tę wypowiedź. A ja przeżywam dosłownie nawał państwa informacji, państwa wiadomości, które przesyłają państwo z naszej aplikacji. Mnóstwo tych tekstówek u mnie. Zacytuję kilka. Pan Marcin. Problemem dróg ekspresowych i autostrad jest brak policji, która powinna patrolować te rodzaje dróg. Odcinkowe pomiary mają sens, ale nie eliminują problemu kierowców, którzy wykonują niebezpieczne manewry, często niezwiązane z nadmierną prędkością. Pan Mateusz pisze, że on podpisuje się pod pomysłem odcinkowego pomiaru prędkości na całych długościach autostrad i dróg. To, co się dzieje na drogach, to jest abstrakcja. Wjeżdżam na lewy pas, wyprzedzam, ale zostawiam przestrzeń bezpieczną przed sobą. I co się regularnie dzieje? Albo ktoś się wepchnie, bo przecież jest miejsce, albo wyprzedza mnie prawym pasem, bo nie jadę na zderzak. Utyskuje pan Mateusz. Pan Maciek mówi, że bardzo poprawiła się kultura jazdy. Nie tylko poprzez odcinkowe pomiary prędkości. Dziś już mało kto wyprzedza, na przykład przed przejściami. Z kolei pan Wiktor, zawodowy kierowca, który zawsze w trasie ma włączony Radio 357, uważa, że odcinkowych pomiarów powinno być jeszcze więcej w Polsce. Kierowcy starają się mimo wszystko przestrzegać w ich odcinkach przepisów ruchu drogowego i dla nas jako kierowców jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż radiowozy schowane za drzewami, ogrodzeniami i budynkami. Pan Marcin uważa z kolei, że powinniśmy iść drogą niemiecką, bo na autostradach na wielu odcinkach nie ma ograniczeń, nie słychać o wielu wypadkach. Tam, gdzie są obwodnice miast, są ograniczenia i ewentualnie tam mógłby być pomiar, uważa pan Marcin. Pan Piotr, jeżeli państwo dałoby radę, naprawdę państwo dałoby naprawdę bezpieczeństwo obywateli na drogach ekspresowych i autostradach, gdyby państwo dbało, to zostałby wprowadzony na całej długości pomiar, tak jak jest w innych krajach europejskich. To głos pana Piotra. A pan Arek uważa, że dużym błędem jest już na poziomie edukacji mówienie o ograniczeniu prędkości jako o restrykcji. Od najmłodszych lat wpajane powinno być to, że ograniczenie prędkości to jest najwyższa bezpieczna prędkość dla nas, napisał drukowanymi literami pan Arek. Pan Miłosz, panie Miłoszu, proszę napisać jeszcze raz, bo pan Miłosz napisał, że przed audycją był wielkim zwolennikiem odcinkowych pomiarów prędkości, a teraz jak słucha ekspertów, to zaczyna się poważnie zastanawiać nad zmianą opinii. Proszę jeszcze napisać, panie Miłoszu, może się uda przed 13. A ja tymczasem chciałbym posłuchać, co sądzi o sprawie pan Paweł. Dzień dobry, panie Pawle, piękne imię.
4: Dzień dobry, miło mi, dziękuję. Co ja sądzę, ja mam kilka praktycznych uwag, ale skupię się tylko w sumie na dwóch. Pierwsza to jest taka, że rzeczywiście w zachodniej Europie bardzo często przy pomiarach tych odcinkowych, w momencie ich rozpoczęcia jest tam znak, który mówi o prędkości. I co ciekawe, ja w Austrii zauważyłem, że on się zmienia, bo jechałem tą samą autostradą kilka razy i kilka razy była inna prędkość, która się wyświetlała na początku pomiaru. To znaczy, że zależy od intensywności i natężenia ruchu. To jest bardzo ważna sprawa. O tym mówiła ta pani. W momencie, kiedy jest duży ruch, ograniczenie do 120 nic nie daje. Tu się zaczyna robić duży problem. Natomiast to powinno być dostosowane do prędkości. To nie jest jakaś skomplikowana technologicznie historia. To jest pierwsza rzecz. A druga to jest właściwie taka, która mówi o tym, że rzeczywiście te prawne historie dotyczące tego, czy można wystawić takie mandaty, to nie jest wcale taka prosta sprawa. I rzeczywiście w sądach ktoś, kto umie się bronić, wybroni to. To jest oczywista sprawa, bo litera prawa jest tutaj jednoznaczna i można się długo sądzić, ale może zrobić coś innego. Mam taką propozycję. A może wszystkie drogi powinny mieć prędkość dozwoloną, do której jest darmowa ta droga. A jak przekraczasz, to dopłacasz. To nie jest mandat, tylko to jest opłata za większą prędkość. A czy ona jest zgodna z przepisami? To nieważne. Ale jak jest 50 albo 60, a ja jadę 100, to na przykład mój odcinek przejechany tą częścią tej drogi mógłby kosztować 5000 zł. Ciekawe, czy by się wielu decydowało.
1: No i ciekaw jestem, jakby było z taryfikacją i skutecznością pobierania takich opłat. Panie Jacku, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Tak.
5: Witam pana, witam państwa.
1: Czy pan jest za odcinkowymi pomiarami prędkości?
5: Proszę pana, ja jestem liberałem, ale uważam, że rozwiązania, w tym również legislacyjne, które ograniczają wolność jednostki po to, żeby inna jednostka przeżyła na przykład, tak? No tutaj nie ma, liczby mówią same za siebie. Jeżeli to działa, no to okej. Okay. Chciałbym zwrócić uwagę na trochę inny aspekt. Ponieważ lekarz zabronił mi się zdenerwować, dlatego słuchając tego, co mówił pan inspektor na początku audycji, ja musiałem wykonać serię
1: głębokich
5: wdechowych.
1: Tak? I co pana tak wzburzyło?
5: Powiem panu, o co chodzi. No, myślę, że wszyscy z nas potrafią zdefiniować pojęcie, kim jest urzędnik. Ja wiem, pan wie, tak? Wszyscy wiemy mniej więcej. Ale gdybyśmy dostali pytanie, kim jest urzędarz, no to trzeba by było się odwołać do wypowiedzi pana inspektora, bo to jest typowy przykład takiego
1: głowy. No nie wiem, czy rewizora. Nie zagalapował się pan, panie Jacku, bo tak troszeczkę no, ad personam, a nie wiadomo, co pana wzburzyło.
5: Nie, ja nie oceniam człowieka, tylko oceniam jego wypowiedź, tak? Jego wypowiedź.
1: Co pana wzburzyło? Proszę powiedzieć.
5: Ja podam panu jeden przykład, tak? Pan pytał o różne rzeczy, tak? Dosyć podchwytliwie, jak to dziennikarze mają w zwyczaju.
1: No tak miałam w życiu, przepraszam.
5: Między innymi zapytał, taka praca, między innymi zapytał pan o skuteczność tego systemu.
1: Aha.
5: Tak? I co pan uzyskał w odpowiedzi? Jaką odpowiedź pan uzyskał? Ja panu przypomnę. Otóż pan Chrzestin powiedział, że warunki użytkowania tego systemu zostały określone w przetargu. Czy to jest odpowiedź na pytanie?
1: Zawsze jest. Ja mam, czy to jest każdy gość odpowiedź? Ma prawo odpowiedzieć na to pytanie tak jak no uważa za słuszne. Rozumiem, że panu się ta odpowiedź nie podobała.
5: Nie.
1: No, panie Jacku.
5: To jest skandaliczna. Urzędnik państwowy no po prostu... No,
1: rozumiem. Przyjmuję ten głos. Być może będzie szansa zapytać jeszcze raz. Panie Marku, a co pan na to?
6: Halo?
1: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie Pawle.
1: Dzień dobry, panie Marku.
6: Oczywiście jestem za tym, aby wprowadzić wszelkie rzeczy, które poprawią nasze bezpieczeństwo. Tak naprawdę nie rozmawiamy o tym, czy ma być ten radar pomiar prędkości czasowy, czy nie, tylko mówimy o swoim bezpieczeństwie i nie wiem, jakie znaki trzeba postawić. Jest znak ograniczenia prędkości, potem jeszcze przypomnienie, może jakiś ktoś ma stać tam i jeszcze błagać kierowców, żeby zdjęli znowu z gazu. Także nie wpadamy w jakieś parodie, że coś jest niezgodne z przepisami. Tak naprawdę kierowcy, którzy dzwonili i są przeciwni, bronią swojej pieniążków, a nam zagrażają. Też nie lubię płacić mandatów, ale wie pan, no może przed każdym...
1: Zdarzało się panu, rozumiem.
6: No oczywiście, ale chyba przed każdym znakiem zakaz postoju parkowania. Może postawmy jeszcze znak przypomnienia, że tu nie wolno parkować.
1: No troszkę sprowadził pan to do absurdu, przyznaję.
6: Nie, no ale, ale tak to wygląda. Wie pan, mamy znak, że mamy ograniczyć prędkość, mamy przypomnienie i jeszcze mamy pretensje, że coś tam nie działa. Że
1: ma pan rację, ponieważ na znaki trzeba uważać. Tutaj no pełna zgoda.
6: Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i niszczmy wariatów na tych drogach, tak? Jedziemy za granicę i jakoś nóżka nam schodzi z gazu, chce nam się przestrzegać przepisów, a tutaj po prostu wolna amerykanka. Pozdrawiam.
1: Bardzo dziękuję, panie Marku, za ten głos i bardzo państwu dziękuję za głosy w naszej audycji. To już czas, żeby połączyć się z naszymi ekspertami. Wiem, że na pewno słyszymy się z panem Kubą Czajkowskim, ekspertem do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.
0: Do wypowiedzi pana Marka.
1: A bardzo proszę.
0: Bardzo cenna wypowiedź, ponieważ polscy kierowcy, kiedy mają wiedzę o tym, jakie są wymiar kary na przykład na Słowacji, czy w Chorwacji, czy w Austrii.
1: Mamy doktoraty z tego, tak.
0: Zachowują się bardzo kulturalnie, jadą bezpiecznie i nie chcą złapać 1500 euro mandatu na słowackiej czy chorwackiej drodze. Więc uważam, że to nie jest żaden nasz atawizm jako Polaków, tylko że chodzi o to, że musi być prawo egzekwowane. I jeżeli mamy system egzekucji tego prawa, czy to jest w postaci radarów, czy odcinkowego pomiaru prędkości, i tutaj wielka chwała za to, co robi Canard z tym systemem, że montuje tych systemów coraz więcej, to widać, że polscy kierowcy są w stanie dostosować. Odnośnie tego, co mówiła pani Anna, że że jak jest duży ruch, no to nie wiadomo, czy to się sprawdza. Właśnie wtedy, kiedy jest duży ruch, to sprawdza się najlepiej, ponieważ kiedy ten ruch jest jednostajny i płynny, to zwiększa się przepustowość drogi. To, co najbardziej obniża przepustowość drogi, to są ludzie, którzy jadą z nierównomierną prędkością, którzy nagle zmieniają pas, co powoduje, że ci za nimi muszą nagle hamować i to po prostu, to jest mechanika po prostu płynów po prostu. Mhm. I wtedy można uznać, że samochody są takim płynem.
1: Rozumiem.
0: Jeżeli ten ruch nie jest jednostajny,
1: jeżeli
0: to
1: nie ma
0: wtedy,
1: tam na wodzie, to woda sobie płynie swobodnie. Tak, to rzeczywiście cenna obserwacja. Jest też z nami pan Wojciech Król, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Panowie, ja tylko podam, jakie są wyniki sądy naszych słuchaczy. 88% głosów tak, odcinkowe pomiary prędkości mają sens. Nie 12%. To pokazuje, jak duże jest społeczne poparcie dla tego typu rozwiązań. Może więc, panie Wojciechu, podkreślał, że ten program rozbudowy już się zakończył. Może warto byłoby pomyśleć o tym właśnie, żeby go w takim razie jednak zaprojektować jakąś kolejną falę, skoro tak duże jest poparcie dla tego typu rozwiązań. Co pan na to?
7: No tak, oczywiście ja bardzo doceniam ten odbiór społeczny tego rodzaju systemów. No, ludzie po prostu są świadomi tego, że to jest działanie na rzecz bezpieczeństwa, ich bezpieczeństwa na drodze i innych użytkowników ruchu drogowego. No bo przecież każdy z nas chce być bezpiecznym. Bezpiecznym w domu, bezpiecznym w pracy, na ulicy, no i również w drodze. Tak więc to działanie jak najbardziej niesie za sobą tego rodzaju oddziaływanie i zmianę postaw też kierujących, uspokojenie ruchu. Mamy spadek wypadkowości, ograniczenie tych nadmiernych prędkości, tych tragicznych między innymi też zdarzeń drogowych. Trudno jeszcze za wcześnie, żeby tutaj rokować jakiekolwiek kolejne projekty rozbudowy systemu fotoradarowego. Zakończyliśmy ten jeden projekt. Co przyniesie przyszłość? Zobaczymy.
1: No, zobaczymy w takim razie. Głos słuchaczy jest jasny. My powoli będziemy kończyć naszą audycję, bo już zbliża się godzina 13. Ja tylko powiem tak, panowie, troszeczkę prześmiewczo, bo pan Maciej napisał wiadomość w aplikacji, że chciałby się dowiedzieć, czy odcinkowy pomiar prędkości rejestruje również pojazdy poruszające się ze zbyt małą prędkością, które mogą utrudniać płynność ruchu. No, bardzo ciekawa obserwacja, ale chyba z tym...
0: Panie redaktorze, mogę jedno... Króciutko. 10 sekund. Chodzi o to, że ten pan, który mówił, że to jest dla budżetu, ja chciałbym tylko powiedzieć, że budżet państwa jest publiczny i wszelkie grzywny i mandaty, nie tylko drogowe, ale wszelkie od PINB-u, ochrony środowiska, w parkach narodowych i tak dalej, to jest mniej niż 0,5% budżetu państwa. Więc mówienie, że odcinkowe pomiary prędkości czy fotoradary to jest zasypywanie dziury budżetowej, to jest nieprawda, no, bo
1: panie Kubo, tak, to było powyżej 20 sekund. Bardzo dziękuję, panowie, za udział w dzisiejszej audycji. Temat rzeczywiście rozgrzał wszystkich. Wojciech Król, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Kuba Czajkowski, Stowarzyszenie Miasta jest nasza, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, Paweł Sołtys, Katarzyna Pasierbik i Michał Woltak. Bardzo dziękujemy. Jutro o 12:00 Michał Trantał, a już za chwilę na antenie Radia 357 Justyna Goc. I mam grać.

Dzień dobry, mamy 8 dzień lipca, środę, kilka minut po 13 i wspólne 3 godziny przed nami. Jeśli właśnie Państwo udają, że intensywnie pracują, to my spokojnie, my nikomu tego nie powiemy, można nam o tym śmiało tutaj pisać. Jeśli są Państwo na wakacjach, to cóż, zazdrościmy, delikatnie, ale jednak zazdrościmy. A jeśli stoją Państwo na przykład w kolejce w sklepie, która jak zwykle rusza się wolniej niż ta, która jest obok, to uspokajamy, każdy z nas tam był. Zaraz minie, proszę już się nie ruszać, proszę zostać dokładnie w tej kolejce, bo to tak dokładnie działa. Jeżeli Państwo się właśnie zdecydują na tę drugą, to ta druga wtedy stanie, więc proszę już stać tam, gdzie Państwo są, a my będziemy towarzyszyć muzyką, trochę słowem, ale przede wszystkim muzyką. Michał Foltek za sterami, Justyna Goc przed mikrofonem. Polecamy się do 16.00.

I takim oto sposobem mamy już 9 minut po godzinie 13, zatem proszę Państwa, proszę się zbierać, proszę tutaj nie zasypiać, nie spóźniać się, być z nami do 16 koniecznie. A jak zastanawiają się Państwo, co dziś w programie, to kolejna zapowiedź najnowszego odcinka podcastu Macieja Maxelona, Kosmicznie Prosty Język. Zdradzę, że będzie trochę o nadmiarze emocji i emoji, czyli tych wszystkich emotikonek. I takie pytanie, czy infantylizujemy przez to język, czy też nie? Będzie też o kropce nienawiści. Czy wszyscy z Państwa wiedzą, co to jest? Proszę dać znać, szczególnie jeżeli ktoś z Państwa nie wie. Kropka nienawiści. A potem będzie także gość, a właściwie gościni, Agnieszka Leśniak, kierowniczka działu edukacji Art Box Experience. Zajrzymy do fabryki Norblina, gdzie trwa Retro Warszawa, czyli wystawa imersyjna Podróż do miasta sprzed 100 lat. I to jest wydarzenie, które Radio 357 objęło patronatem, dumnym jak zwykle, zatem kilka słów opowiemy. I zachęcam Państwa jak zwykle do aplikacji Radio 357, a dzisiaj pojawiło się tam zdjęcie. O tym zdjęciu opowiem za chwilę, a właściwie może teraz. To jest zdjęcie jeszcze nawiązujące do audycji sprzed tygodnia, czyli do Dnia Psa. Rozmawialiśmy o naszych psach, o imionach tych dziwnych, oryginalnych. Państwo się dzielili, my tutaj cytowaliśmy. Zatem uznałam, że pokażę Państwu swojego psa, ale oczywiście w takich okolicznościach bardzo adekwatnych, ponieważ mamy turnus na kółkach, jak Państwo wiedzą. Zatem pies również podróżujący na kółkach. I zaraz do tych kółek jeszcze wrócimy, bo w aplikacji pojawiło się coś jeszcze oprócz zdjęcia, ale o tym za chwilę.

Przyznam, że praca przychodzi mi dziś z wielkim trudem, napisał pan Marek. A myśleli państwo, że to ja mówię. Nie, nie, nie, ja bez trudu dzisiaj. Dlatego, pisze pan Marek dalej, pozwalam sobie co jakiś czas skorzystać z popularnych map internetowych i w ten sposób odwiedzać jakieś ciekawe miejsca i chociaż w ten sposób zaznać odrobiny wakacji. Bardzo to dobry pomysł. Pozdrawiamy pana Marka i zapraszamy do naszej aplikacji Radia 357 i tak sobie właśnie z państwem na nią zerkam i myślę sobie, że cóż by mój pies pomyślał, gdyby tylko wiedział, że on dzisiaj jest gwiazdą aplikacji Radia 357. Proszę tylko popatrzeć na ten nieco zestresowany i stremowany pyszczek. Tutaj z racji tego, że jest właśnie w takim minivanie, tak też podróżowaliśmy z nim. Ale to nie do końca o tym. To znaczy trochę o tym, bo turnus rzeczywiście mamy na kółkach. Turnus wakacyjny, ten tydzień, którego ambasadorem jest Tomasz Gorazdowski, którego mogli państwo usłyszeć, już mówiącego o tym, zachęcającego, też opowiadającego o swoich opowieściach, no bo on to doświadczenie ma rzeczywiście ogromne, ale zastanawiam się, jak to jest u państwa, czy państwo w ogóle podróżują na kółkach, a już przechodząc do konkretu, czy na dwóch, czy na czterech. I tutaj jest oto sonda, wakacyjna sonda, wakacje na dwóch, czy czterech kółkach. Proszę dać znać, jestem bardzo ciekawa. Dwa kółka to podpowiadam, to może być rower, to może być motocykl, a na czterech to bardziej kampery, wany, ale może po prostu też samochody, tak przecież też podróżować można. I oczywiście jesteśmy ciekawi opowieści, zatem proszę zagłosować, zobaczymy co się wydarzy, zobaczymy jak państwo zadecydują i co, i może zdjęcia? O zdjęciach też jeszcze będzie, też za chwilę.

Billy Joel i Vienna. Jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek prowadziłby takie statystyki, który dziennikarz, jaki utwór zaprezentował najczęściej, to u mnie na pewno byłby to ten. I to będzie tylko rosło, drodzy Państwo. To jest taki utwór, który mogłabym włączać codziennie i prezentować w każdej audycji, naprawdę w każdej, a rzadko tak jest. Zatem tak, ale myślę, że nie trzeba za to przepraszać. Mam taką nadzieję, że Państwo się zgodzą. Dobrze, sonda jest. Państwo już tutaj meldują, że Państwo głosują. 4 kółka bądź 2 kółka do wyboru, bo podróżujemy dzisiaj na kółkach i o wspomnieniach Państwa też będziemy sobie rozmawiać, bo już Państwo tutaj opowiadają o rowerowych wycieczkach, o wycieczkach kamperem. Zbieramy wszystkie i także zdjęcia, jeżeli mają Państwo zdjęcia, a mówię o tym zdjęciu już po raz drugi, dlatego że zdjęcie, które uznamy za najbardziej atrakcyjne z jakiegoś powodu, tutaj nie chodzi o ten talent fotograficzny, czy też sprzęt, w którym Państwo fotografują, absolutnie, tylko po prostu uznamy tutaj subiektywnie, ja i Michał, dzisiejszy realizator, że to zdjęcie jest najlepsze z jakiegoś powodu, to zdjęcie będzie widniało w następnej audycji Mam Grać w środowej, tak jak teraz widnieje mój piesek w samochodzie. Także mam nadzieję, że motywacja jest spora. Oczywiście będzie tutaj też autor, także można będzie się trochę w blasku aplikacji Radia 357 pogrzać. Zapraszamy do kontaktu. justyna.gocmałparadio357.pl bądź aplikacja, tam wiadomości tekstowe, sonda i co jeszcze? Jeszcze Instagram, tam również można wpaść. A teraz piosenka dnia.

0: Street of Dreams i You Too, czyli nasza piosenka dnia. Album tygodnia w drugiej połowie tej audycji, dokładnie w drugiej audycji, tak około, nie, dobrze, nie będziemy się tutaj deklarować, w drugiej godzinie to będzie na pewno takie do wykonania. I dzisiaj album do rozdania, także proszę nasłuchiwać, proszę być gotowym z wiadomościami. A teraz coś włoskiego, zespół bardzo dobrze Państwu znany, to jeden z nielicznych zespołów takich współczesnych, co prawda już nieistniejących, ale jeszcze do niedawna jak najbardziej, który tak, wyszedł poza Italię i cieszy się dużą popularnością, a później na przełamanie coś w języku polskim.
1: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte lì.

0: Waligura.
1: Nad wszystko uśmiech twój. Tak, Wiktor Waligura, ale też Kamil Pater. A utwór oczywiście Zbigniewa Wodeckiego. To męskie granie 2023. Jak pojawił się Zbigniew Wodecki, co prawda nie swoim głosem, ale ze swoją piosenką, to myślę, że też musi pojawić się dosłownie swoim głosem ze swoją piosenką.

Posłuchaj mnie spokojnie, Zbigniew Wodecki. Jak myślę teraz, za każdym razem jak słyszę piosenkę Wodeckiego, za każdym razem od niedzieli, to myślę o rozmowie Filipa Jaślara ze swoimi dziećmi z audycji OK Boomer w tę niedzielę, gdzie Filip Jaślar zapytał swojego syna, a jak ty wspominasz wujka Zbyszka? I zapraszam do podcastu, żeby usłyszeć tę odpowiedź, jak Kacper, syn Filipa Jaślara, wspomina wujka Zbyszka, ale w ogóle rodzi się we mnie jakaś taka mała zazdrość, że miało się w ogóle wujka Zbyszka, no bo to zjawisko wspaniałe musiało być. A propos audycji letniej OK Boomer, którą prezentujemy Państwu co niedzielę o godzinie 16, to w tę niedzielę, no właśnie, ktoś zasiądzie, powiem tylko tyle, że z córką 17-letnią. Nie będzie to tym razem nikt z naszej redakcji, ale ktoś dość dobrze Państwu znany. Nie zdradzę, kto to, ale będą znaki.

No i zamiast pracować, przeglądam od 30 minut archiwalne zdjęcia z wypraw rowerowych, napisała pani Ola. Mam ich naprawdę sporo, więc trudno było wybrać jedno, ale myślę, że to najlepiej oddaje moje podejście do rowerowych wakacji. I tutaj uśmiałam się. Jakby to opisać? Jest pani Ola, jest rower, jest kask, to bardzo ważne. I za panią Olą jest taka słomiana krowa, ale nie wiem jak to opisać. To musiał być jakiś czas dożynek, jakaś wieś. Nie rozpoznaję oczywiście wsi po tym budynku z tyłu, ale tak, powiem szczerze, że jest pani moją kandydatką, faworytką na zdjęcie, które umieścimy za tydzień w aplikacji Radia 357, ponieważ taka to, drodzy państwo, dzisiaj zabawa. Osoby, które wyślą zdjęcie do nas ze swoich wakacji na kółkach. Albo to mogą być rowery, motocykle, mogą być to kampery, samochody, no cokolwiek na kółkach. To wybierzemy z Michałem takie jedno zdjęcie, które w następnym tygodniu w audycji Mam Grać będzie towarzyszyło aplikacji i będziemy mogli wszyscy je oglądać i podziwiać. Także jest pani Ola, jest jeszcze tutaj dopisek PS, ale że w aplikacji dwa kółka to ikona motoru, a nie roweru, to nieładnie. Zgadzam się, nieładnie. Może to zmienimy jakoś? Chociaż, no nie, dobrze, zostawmy. Niech będzie. Dwa kółka to takie poglądowe. Umówmy się, że to zdjęcie poglądowe. Pan Marcin wysyła zdjęcie też rowerowe. No widzę, że rowery tutaj na razie królują. W załączeniu zdjęcie wykonane prawie rok temu, bo 5 lipca 2025 roku z moim tatą na rowerach zaplanowaliśmy okrężenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego i podczas jednej z przerw dołączył do nas taki nadzwyczajny, elegancki jego momencik, otwieram. Och, cóż za rozkoszna psina. I podróżowała z państwem więcej kilometrów, czy tylko kawałeczek? Nie, właściwie nieważne. Piękny piesek, bardzo dziękujemy. Też dobre zdjęcie, nada się do audycji za tydzień towarzyszącej. No dobrze, to czekamy na zdjęcia, czekamy na opowieści, ale przede wszystkim czeka sonda. Czy dwa kółka, czy cztery może?

0: Thank you.
1: A czy ktoś z Państwa jeszcze pamięta, jak kiedyś, chyba to był pierwszy, może drugi rok istnienia Radia 357, Marcel melorecytował Erika Claptona właśnie? W podcastach 357 można to jeszcze znaleźć.

Witamy wszystkich spóźnionych i tych, którzy są z nami od pierwszej godziny, bo to druga godzina audycji Mam Grać ze sterami Michał Foltak przed mikrofonem Justyna Goc. Dziękujemy, że są Państwo z nami i prosimy tak być minimum do 16, a najlepiej to do końca dnia.

7 minut po godzinie 14. Krótkie przypomnienie, że trwa w Radiu 357 turnus na kółkach, którego ambasadorem jest Tomasz Gorazdowski, ale my też dzisiaj w audycji trochę o tym rozmawiamy, o wakacjach na kółkach, a ja Państwu zadaję pytanie w naszej aplikacji poprzez sondę, czy wakacje na dwóch, czy może czterech kółkach. Na razie mam wrażenie, że więcej mamy fanów kółek dwóch, rowery tutaj przodują, ale może się mylę, może wyniki będą inne, wyniki poznamy pod koniec audycji, mam grać przed 16. Pani Maja pyta, halo, gdzie mogę dodać zdjęcie? Zdjęcie można przesyłać do mnie, justyna.gocmałparadio357.pl. Te zdjęcia również sobie tutaj gromadzimy, oglądamy i zdjęcie, które wybierzemy, będzie towarzyszyć audycji Mam Grać w następnym tygodniu w aplikacji. A to są zdjęcia, a tekstówki, wiadomości tekstowe również przez aplikację bądź przez mail. Także kanałów do koloru, do wyboru. Polecamy się.

Ach, ten Steven Sanchez w utworze Be More. To przed chwilą, a jeżeli chodzi o Państwa wiadomości, to widzę, że wystarczyło powiedzieć, że dwa kółka wygrywają i już posypały się wiadomości i zdjęcia z kamperami, z minivanami. No nic tylko pozazdrościć. Piękne zdjęcie od pana Piotra. Tak, pana Piotra. Na zdjęciu nasz najlepszy wakacyjny zestaw, kamper, dzika Grecja, wolność i Radio 357 w głośniku. A tytuł tego maila to Na dziko najlepiej. No, trudno się nie zgodzić z tą wiadomością.

0: Mam grać? Mam grać? Mam.
1: Dopókiśmy młodzi i serdecznie

Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go i więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat, dzień i noc o tym myśl i pamiętaj.

najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was. Żeby każdy ją znał i powtarzał od dziś.

0: Jerzy Połomski, Młodym być i więcej nic, utwór z 1973 roku. 1973, dobrze powiedziałam, tutaj Michał mi macha, że dobrze. Ale my się cofniemy, drodzy Państwo, w czasie, no, jeszcze o kilkadziesiąt lat.
1: Patronat Radia 357.
0: A to dlatego, że będziemy rozmawiać o wystawie Retro Warszawa. Wystawa imersyjna Podróż do miasta sprzed 100 lat. Zaprosimy Państwa do fabryki Norblina, gdzie ta wystawa od początku lipca trwa. I z nami Agnieszka Leśniak, kierowniczka działu edukacji Artbox Experience.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Zastanawiam się, ponieważ jeszcze na tej wystawie nie byłam, ale bardzo chętnie dołączę. Czy się udało za pomocą zdjęć i filmów archiwalnych rzeczywiście odtworzyć tę Warszawę sprzed lat?
2: Tak, zdecydowanie, i jest to coś niesamowitego, że możemy tę Warszawę sprzed 100 lat zobaczyć w kolorze. To myślę, że robi największe wrażenie, bo mamy świadomość, że te 100 lat temu jeszcze nie było kolorowych fotografii. Więc ta praca, którą wykonali eksperci pracujący nad tą wystawą, naprawdę dołożyli naprawdę ogrom pracy i zadbali o każdy detal i każdy szczegół. I nie tylko oglądamy właśnie zdjęcia, ale oglądamy też filmy, dzięki którym właśnie możemy zobaczyć, jak rzeczywiście wygląda dała ta Warszawa sprzed 100 lat.
0: A czy podczas przygotowań tej wystawy natknęli się Państwo na jakąś niesamowitą historię, mało znaną, albo na jakieś zdjęcie, film, również mało znane, gdzie otworzyło jakąś kolejną część historii Warszawy?
2: Tak, mamy taką szczególną historię zdjęcia, na którym jest bardzo znana aktorka francuska, również piosenkarka, Miss Tanguet. To dla odbiorców lat 30. trochę byłoby jak zobaczenie dzisiaj współcześnie Margot Robbie, taką właśnie w reklamie jakiegoś trunku, gdzie właśnie marka polska, bo jest to akurat trunk Haber-Busch, bardzo znany wówczas w Warszawie, i ta aktorka na małym zdjęciu, które właśnie wzięliśmy z Kuriera Warszawskiego, wyglądała jakby piła z butelki ten trunek. Po powiększeniu tego zdjęcia okazało się, że ona go nie pije, ponieważ butelka jest zakorkowana. Więc odbiorcy Kuriera Warszawskiego byli przekonani, że widzą aktorkę pijącą trunek, a po powiększeniu i właśnie przy przetworzeniu tej wystawie okazało się, że jest to nieco taka właśnie mistyfikacja.
0: I to zdjęcie możemy zobaczyć tak, w tej wersji powiększonej, czyli zakorkowany tak, alkohol. A muzyka, bo też, no właśnie, bo może powiedzmy w ogóle, wystawa imersyjna, to jest też takie pojęcie wciąż nowe. Imersyjna, czyli taka, którą odczytujemy wszystkimi zmysłami?
2: Tak, zdecydowanie. I właśnie wchodząc na tą wystawę, zabawa polega na tym, że ta imersyjność ma polegać na tym, że właśnie zanurzamy się w tej wystawie wszystkimi zmysłami, czyli nie tylko przez to, co widzimy, ale również przez to, co słyszymy, a nawet nieraz przez to, co czujemy.
0: To może zostaniemy przy tym, co słyszymy, bo jesteśmy w radiu, ale też muzykę do tej wystawy stworzył i właściwie chyba, no, nie byłam, więc nie wiem, ale domyślam się, że odgrywa ważną rolę Jan Młynarski. Na czym polega ta muzyka, na czym polega rola artysty w wystawie?
2: Jan Emil Młynarski skomponował specjalnie muzykę do tej wystawy. Wiemy, że Jan Emil Młynarski jest takim ekspertem i specjalistą też od muzyki właśnie lat 20-30. I wiemy, że komponując tę muzykę wykorzystywał instrumenty, które właśnie przetrwały te 100 lat, więc jest to też niesamowite właśnie doznanie muzyczne, chodząc na tę wystawę, aby właśnie też od tej warstwy muzycznej usłyszeć to, jak brzmiała Warszawa sprzed 100 lat.
0: Cudownie. A czy z Pani perspektywy jest teraz tak, że jak chodzi Pani po Warszawie, to inaczej się tę Warszawę teraz odbiera? Nieco bardziej świadomie, a może z jakąś większą, nie chcę powiedzieć sympatią, ale taką wrażliwością na poszczególne miejsca?
2: Myślę, że zdecydowanie tak, i ci najstarsi odbiorcy naszej wystawy właśnie wychodząc z niej mówią, że to była dla nich taka nieco podróż sentymentalna. Dlatego, że my dzisiaj chodząc po Warszawie, tak wielu jeszcze, jeżeli ktoś jest warszawianistą, tak, jeżeli ktoś ma taką specjalistyczną wiedzę, to myślę, że widzi i czuje więcej. Natomiast po wyjściu z tej wystawy właśnie te osoby mówią, jak mogły się przenieść, czy usłyszeć jeszcze raz to, co na przykład opowiadali im rodzice czy dziadkowie, że jak wyglądał na przykład Pałac Saski. Dzisiaj wiemy, że trwa odbudowa Pałacu Saskiego, która ma tam do 2030 roku powstać, a przychodząc na tę wystawę możemy zobaczyć tę Warszawę, gdzie Pałac Saski istniał.
0: cudownie. To zapraszamy, drodzy Państwo. Do kiedy wystawę można oglądać?
2: Do końca wakacji.
0: Do końca wakacji, więc idealnie. Na pewno o Warszawę Państwo zahaczają, jeżeli w Warszawie Państwo nie mieszkają. Więc zapraszamy. To taki punkt, który na pewno warto odwiedzić, ale ta wystawa, jeżeli się nie mylę, jest w takiej rotacyjnej wersji, na przemian z wystawą o...
2: O Leonardzie da Vinci i Michale Aniele. Jest to taka wystawa opowiadająca właśnie o pojedynku geniuszy renesansu, bo myślę, że mało kto wie, ale ci dwaj artyści bardzo ze sobą rywalizowali i właśnie w roku 1503 doszło między nimi do pojedynku, który został zainscenizowany przez Piera Soderini, gonfaloniera, podejmującego najważniejsze decyzje wówczas w kwestii Florencji. I on sobie wówczas wymyślił, aby właśnie przyozdobić salę Wielkiej Rady w Palazzo Vecchio dwoma zwycięskimi bitwami Florencji. I chciał właśnie wtedy, aby po jednej stronie malował Leonardo da Vinci, a po drugiej stronie Michał Anioł Buonarroti. I tutaj też opowiem taką ciekawostkę, że większość osób obstawia, że pojedynek, jeżeli zostałby rozstrzygnięty, to wygrałby go Leonardo da Vinci. Jednak w większości Florentczyków, i to tak około 95%, obstawiało za tym, że wygra Michał Anioł Buonarroti.
0: Coś wspaniałego. No drodzy Państwo, to nie było kontrolowane, ale no, wątek włoski pojawił się w naszej audycji. Musi Pani wiedzieć, że my wśród słuchaczy Radia 357 mamy mnóstwo fanów Italii. Zatem zapraszamy podwójnie na wystawę również o Leonardo i o Michale Aniele.
2: Tak, zgadza się.
0: Ale również o retro w Warszawie proszę pamiętać. Zatem dwie wystawy, jedno miejsce, Fabryka Norblina, a rozmawiała i opowiadała o tym Agnieszka Leśniak, kierowniczka działu edukacji Artbox Experience. Bardzo dziękujemy.
2: Również bardzo dziękuję i do zobaczenia w Artbox Experience.
0: Do zobaczenia.

co dzień tam i sam, niby cień, błąkam się. O, madam, co noc zjawiasz się i co noc czekam cię, niby

35 minut po godzinie 14, to bardzo dobry czas, aby zaprezentować Państwu piosenkę z naszego albumu tygodnia. Album, który mamy do rozdania, także proszę się szykować i zaraz powiemy o szczegółach.

Sienna Spiro i album Visitor to nasz album tygodnia, który mamy do rozdania. Zatem osoby zainteresowane kieruję na mail justyna.goc@radio357.pl. A pytanie brzmi, no chyba pozostaniemy w tych wakacjach na kółkach, ale o te wymarzone wakacje chcemy zapytać. Jakie to będą, czym państwo się będą przemieszczać i gdzie i po co? Justyna.goc@radio357.pl.

0: sugar. Harry Styles w Radiu 357. A teraz, drodzy Państwo, będzie to rumuński artysta śpiewający po włosku. Rareš. Ale żeby było tego mało, nie dość, że Rumunia, Włochy, to jeszcze jest tu odrobina polskości, a to dlatego, że nie wiem, czy Państwo też to usłyszą, ja nie mogę tego odsłyszeć. Od niedzieli, kiedy zaprezentowałam ten utwór, Tomek Matlingiewicz, który realizował audycję La Pausa Italiana, powiedział: czy to jest Cortez śpiewający po polsku? Po włosku. Cortez śpiewający po włosku. Tak powinno być.
1: Ho costruito un nido tra le foglie più verdi.

No jest nas więcej, drodzy Państwo, jest nas więcej. Andrzej Rutkę przed chwilą dołączył, tutaj przyszedł do realizatorki i też powiedział, przecież to Cortez, Cortez śpiewający po włosku. Zatem no, polecamy Raresza, rumuńskiego artystę śpiewającego po włosku, który nawet nie wie, że tutaj ma jakieś alter ego w Polsce. I Cortez pewnie też o tym nie wie, ale może kiedyś mu o tym powiemy. Giorni di sole, czyli słoneczne dni. A propos słonecznych dni, to pani Marta napisała, voglio andare in Italia, czyli chcę jechać do Włoch, ale ja nad polskie morze, gdyż od 2,5 roku mam cudownego, czteronożnego przyjaciela, więc wyjazdy zagraniczne zostały odłożone na kiedyś. Czy żałuję? Nie. Nie zamieniłabym go za żadne skarby. Jedziemy pociągiem, bo wygodniej, i będziemy spacerować po brzegu morza. Nie mogę się już doczekać. No coś wspaniałego. Coś o tym wiem, pani Marto, że podróżuje się samochodem zamiast samolotem na przykład do Włoch, żeby tylko przyjaciel pies mógł pojechać z nami. A zresztą a propos przyjaciela psa, to zapraszam do aplikacji Radia 357. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to dziś podzieliłam się zdjęciem mojego psa na czterech kółkach, przepraszam. Pies w samochodzie podróżujący na wakacjach, bo teraz trwa turnus na kółkach, i pytamy Państwa w tej samej aplikacji w sondzie wakacyjnej, czy wakacje na dwóch czy czterech kółkach. Jeżeli jeszcze Państwo nie odpowiedzieli, to zapraszamy, zachęcamy. Na moje wyczucie jest więcej tych takich osób, które wolą dwa kółka, czyli rowery. W ogóle nic Państwo o motocyklach nie piszą. Mam wrażenie, że nikt nie podróżuje z naszych słuchaczy motocyklami. No ale cóż, przynajmniej jest ciszej w miastach, ale może cztery kółka jednak, może się mylę. Sama jestem bardzo ciekawa tej sondy i wyników sondy. Zapraszamy i niebawem będziemy skakać gdzie? Do kącika muzycznego z zakurzonej MP3, ale to za chwilę.

Mam grać? Mam grać? Mam grać? I 10 minut do godziny 15, zatem to dobry czas na kącik z zakurzonej MP3, kącik, w którym wspominamy, odświeżamy, odkurzamy nasze piosenki z odtwarzaczy MP3, Discmanów, Walkmanów. Dzisiaj będzie propozycja od pani Marty, która w tamtym tygodniu po usłyszeniu Nelly Furtado, bo taka to była propozycja w tamtym tygodniu, napisała, że bardzo często grała w jej MP3 i przy okazji chciałaby podzielić się tym, co grało na tej MP3 także. I to będzie piosenka taka, która... Ja się przyznam, że pierwsze nutki powiedziały mi tyle, co nic, ale później od razu rozpoznałam i no, mam nadzieję, że Państwo również.

Sugar Sugar Baby Bash. No, jestem ciekawa, kto z Państwa rozpoznał swoją część playlisty MP3-kowej, bo to chyba była MP3 2003 rok, to tak można by było się spodziewać, chociaż mógł to też być Discman, może też Walkman, któż to wie, któż to wie. Justyna.goc@radio357.pl, to pod tym mailem czekam na Państwa propozycje z tamtych czasów, takie piosenki, które dzisiaj już rzadko słyszymy, ale kiedy się pojawiają, to tak ciężko się ich wyprzeć, bo jednak to była część naszej tamtej starej tożsamości.

Joan Osborne i One of Us to przed chwilą, a my teraz przypominamy, że to ostatnia, bo trzecia godzina audycji Mam Grać, zatem proszę się, drodzy Państwo, tutaj spieszyć, jeżeli chodzi o zdjęcia. To pierwsze głosowanie w naszej sondzie, tak, to taka nowość, i trzy wiadomości tekstowe. Jeżeli ktoś z Państwa czuje, że chce się czymś podzielić, to też to jest ostatnie 50 kilka minut. O co chodzi ze zdjęciami? No właśnie, w ogóle teraz przy okazji zasypały mnie zdjęcia Państwa z motorami, motocyklami. Już nigdy nie wiem, jak mówić, żeby nikt się nie obrażał. No generalnie jestem na dwóch kółkach, takie głośne i piękne i szybkie, to one. I pan Wiktor napisał, jak to nie ma fotografii z motorami, mój syn Tadzik z motorem wujka Jacka, dopiero co kupiony, więc w wakacje przejażdżki będą na pewno. I tutaj Tadzik piękny, uśmiechnięty, zdjęcie, żebym ja rozpoznała tę markę. No szybki, widać, że szybki to sprzęt na pewno i duży. I jest też pan Wojtek, który pisze o tym, że każde wolne chwile na motocyklu z 357 w kasku i jeszcze z naklejką 357 na kufrze. O, proszę bardzo, jaka tutaj reklama. Bardzo dobrze, bardzo dziękujemy za tę reklamę. I dziękujemy za wszystkie zdjęcia. Zdjęcia potrzebne nam są po to, aby wybierać zwycięzcę. Tego zwycięzcę, którego dzisiaj wybierzemy, w następnym tygodniu otrzyma taką piękne miejsce w aplikacji Radia 357, czyli to miejsce, które dzisiaj zajmuje mój pies w samochodzie. Proszę sobie zerknąć i tam będzie to zdjęcie, które wygra. Będzie towarzyszyć nam przez 3 godziny i wszyscy będziemy je podziwiać. Pod spodem także wakacyjna sonda, wakacje na dwóch czy czterech kółkach. Już teraz powiem szczerze, że nie mam żadnych refleksji dotyczących tego, kto wygra, bo wydawało mi się, że dwa kółka rowery to jest ta grupa najliczniejsza, ale teraz w sumie dostaję mnóstwo też zdjęć i informacji a propos podróży samochodem. Zatem poczekajmy, przed 16 będą wyniki, a teraz głosujemy.

15 minut po godzinie 15. Słuchają Państwo audycji Mam Grać w Radiu 357, za co bardzo, bardzo dziękujemy, że są Państwo z nami. Dziękujemy też za wiadomości. Śmiesznie wygląda ta moja skrzynka pocztowa, bo tytuły to 4 kółka, 2 kółka, 4 kółka, 2 kółka. Teraz otwieram wiadomość Pieso i 4 kółka, no bo wiadomo, że jak Pieso w tytule, to trzeba otworzyć. I pani Magda pisze, że podróżowaliśmy do dalekiej Hiszpanii. Pieso po drodze zaliczył pierwsze pływanie we francuskim morzu. W podróży Pieso był zabezpieczony, ale i tak było trudno, bo to była długa podróż. Po wyjściu z klatki miał tyle energii, więc trzeba było robić postoje, żeby się chłopak wybiegał. A teraz podróżuje bez problemu i jest zdjęcie pięknego piesa. Chociaż muszę pani Magdo powiedzieć, że jak na moje oko, to Pieso wygląda trochę na obrażonego. Tak patrzy spod byka. Piękne Pieso, czarno-biały, taki łaciaty. No coś wspaniałego. Dziękujemy za zdjęcia. Dziękujemy też za wiadomości. Pan Marcin pisze o tym, że moje tegoroczne wakacje to kierunek Włochy. Wybieramy się do Florencji. Zamiast tradycyjnej jazdy na 4 kółkach, tym razem stawiam na pociąg. Będę podróżować... aż się zakręciłam. Jeszcze raz. Będę więc podróżować na zdecydowanie więcej niż 4 kółkach. Zapowiada się długa, ale bardzo wygodna trasa z pięknymi widokami. Jadę tam przede wszystkim po to, żeby porządnie odpocząć, naładować baterie i oczywiście zjeść tyle autentycznej pizzy oraz makaronu, ile tylko dam radę zmieścić i podziwiać przy tym renesansową sztukę. No to powodzenia, panie Marcinie. No to chyba dobry adres i na te pizzę, i na makaron, i na sztukę. A my teraz będziemy się powoli, powoli kierować w stronę podcastu Kosmicznie Prosty Język. Proszę zostać z nami.

0: Bo ja się nie boję.
1: Radio 357.
2: 20 minut po godzinie 15 i zapowiadany cykl podcastowy, który już w naszych podcastach Radia 357, a mowa o kosmicznie prostym języku. Nowy odcinek jest o tym, czy nadmiar emoji może infantylizować język i czy kropka oznacza tylko koniec komunikatu, czy nieświadomie skrywa nasze intencje. O tym, jak emotikonki, emoji i znaki interpunkcyjne mogą nam pomóc bądź przeszkodzić prywatnie i zawodowo w komunikacji, ale też o tym wszystkim, co pomiędzy, to w najnowszym odcinku podcastu Kosmicznie Prosty Język. I na zachętę, jak zwykle już, fragment tego odcinka.
1: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
3: Dzień dobry, tutaj Maciej Maksel, ze mną jest Marcin Grodzki, polonista, specjalista od prostego języka z ING. Czy kropka dzisiaj mówi więcej niż wykrzyknik na przykład?
4: Kropka dzisiaj mówi więcej niż mówiła kiedyś. Mhm. I można powiedzieć, że pod tym względem jest podobna do wykrzyknika. Bo wykrzyknik zawsze miał jakieś nacechowanie w języku. Jak sama nazwa wskazuje, on symbolizował krzyk, jakąś taką emfazę, większą emocjonalność, a kropka była po prostu znakiem oznaczającym koniec zdania.
3: Zupełnie neutralnym. Prawda?
4: Zupełnie neutralnym. Natomiast od czasu, gdy dominującym kanałem komunikacji stał się internet, no to ta kropka zaczęła zmieniać swoje zastosowanie i przestała być wyłącznie delimitatorem, czyli tym, co kończy zdanie, a stała się nośnikiem czy to emocji, czy nawet czasami wręcz znaczenia.
3: Mhm. A z czego to wynika? Dlaczego internet sprawił, że kropka tak rozbudowała się pod kątem, można powiedzieć, rozpakowała się tutaj nawet pod kątem znaczenia?
4: Internet promuje krótkie komunikaty, które są w pewnym sensie dialogiem, czy też reprezentują taką dialogowość. I gdy na przykład piszemy z kimś w komunikatorze internetowym, no to piszemy zazwyczaj krótkie wypowiedzi. Choć wiem, że są ludzie, ja też do nich należę, którzy lubią pisać dłużej. Natomiast gdy wysyłamy komuś wiadomość, to już jest ten akt kończący tekst. Mamy tam zresztą dymki różnego rodzaju, takie formy graficzne, które są tym delimitatorem, tak? Czyli czasami ta kropka nie jest potrzebna, żeby wskazać, tu jest koniec zdania.
3: Widzimy, że to jest koniec, bo skończył się komunikat,
4: tak,
3: po prostu.
4: I ludzie naturalnie tak do tego podchodzą. To znaczy, widać wyraźnie, że te kropki rzadziej się pojawiają na końcu komunikatów, które są w tych dymkach. To widać też zresztą w marketingu, gdzie mamy krótkie hasła i one rzadko się kończą dzisiaj kropkami.
3: No tak, ten język chyba na komunikatorach jest bliższy mówionemu niż pisanemu, a my kiedy mówimy, też w sposób mniej zdecydowany stawiamy kropki. Najczęściej możemy rozpoznać, że ktoś postawił kropkę, dlatego że przestał mówić. Więc jeżeli kończy się komunikat na komunikatorze, to również przestał pisać.
4: Tak, ale sięgnijmy do bogactwa języka polskiego. Przecież mamy we frazeologii takie sformułowanie, koniec, kropka. Mhm. Ta kropka tutaj symbolizuje dosadność i ta dosadność rzeczywiście jest reprezentowana też dzisiaj w internecie. Jeżeli ktoś pisze z drugą osobą i zakończy, odpowie tej osobie na przykład na pytanie tak i nie zakończy tej odpowiedzi kropką, no to jest normalne tak, potwierdzenie. Ale gdy to tak zakończy się kropką, no to tutaj zaczynają się już niuanse i dla niektórych ta kropka będzie miała znaczenie.
1: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
2: No i teraz w naszych głowach zacznie się analizowanie, czy ta kropka ma znaczenie, czy nie ma. No cóż, zwracajmy uwagę na szczegóły. Do tego zachęca Maciej Makselon ze swoimi gośćmi w podcaście Kosmicznie Prosty Język i najnowszy odcinek już w naszych podcastach Radia 357 do odsłuchania. Zapraszamy.

z dedykacją i nutką zazdrości dla wszystkich tych, którzy mieli okazję usłyszeć LP na żywo w miniony weekend na Openerze. A teraz zbliżamy się do kącika muzycznego Ciao Cover, ale zanim odrobina włoszczyzny, to trochę polszczyzny.

0: Klimbowski Sosnowski w utworze Odmrożeni. A ja szybko przypominam, że ostatnie 2 minuty na to, aby zagłosować w naszej sondzie, wakacje na 2 czy 4 kółkach. Oto jest pytanie, a Państwo prawdopodobnie mają na to odpowiedź.
1: Mam grać? Mam grać? Mam grać?
0: A teraz zapowiadany kącik ciałkower, czyli taki, w którym, uwaga, uwaga, słuchamy piosenki w języku włoskim, która jest znaną zazwyczaj piosenką, znanym kultowym utworem, ale w wersji oryginalnej, w tej wersji włoskiej prawdopodobnie nie. Tutaj jest szansa, że słyszeli Państwo tę piosenkę. No ta artystka na pewno jest Państwu znana, wielkie nazwisko.

Leslie Gore i You Don't Own Me, a wcześniej Dalida w utworze, który mi uciekł. O, jest tu. Why to say libero. No, jestem ciekawa Państwa odczuć, która wersja lepsza, nie? To pytanie chyba nie na miejscu. Która wersja

0: Barbara Wrońska, pochwała codzienności, a na naszej aplikacji, w naszej aplikacji Radio 357 już są wyniki sondy, ale zanim powiem ci o tych wynikach, to zapytam cię, czy ty wolisz dwa czy cztery kółka?
1: Ale pytasz mnie o przewagę w grze kółko i krzyżyk, czy pytasz mnie, czy strategię, czy pytasz mnie
0: o jazdę na rowerze, czy wolisz na dwóch czy czterech kółkach?
1: Szyny wolę.
0: Szyny. Transport dobrze, a jakbyś publiczny. Miała wybrać się na wakacje na kółkach generalnie, czy to będzie motor, rower, czy to będzie samochód, van, minivan, czy tam inny camper, to
1: chciałabym umieć na motorze.
0: Na motorze.
1: Ale
0: czyli
1: nie umiem.
0: Jesteś w teamie dwa kółka. Drodzy Państwo, Wioletta Myszkowska jest w mniejszości. 33% odpowiedziało,
1: no
0: że wakacje na dwóch kółkach. 67% słuchaczy Mam Grać odpowiedziało, że cztery kółka są lepsze.
1: No to odkujemy się kiedyś.
0: Tak.
1: Dwukółkowcy.
0: Przyjdzie na nas czas, drodzy Państwo. Nie wiem, dlaczego też się tam postawiłam z dwoma. Chyba tak po prostu z przegranym się utożsamiłam. I oto tu jesteśmy. A za chwilę, bo po godzinie 16 popołudniówka, Wioletta Myszkowska poprowadzi tę audycję i mam nadzieję, że teraz zdradzi nam, czego możemy się spodziewać.
1: Możemy się spodziewać, a propos podróży, właśnie. Mm-hmm. Będziemy rozmawiać o podróżowaniu ani nie na kółkach, nie na szynach. O
0: samolot
1: podróżowaniu
0: na kółka. Właśnie tutaj jeden słuchacz zwrócił mi na to uwagę, że samolot ma kółeczka, bo ma.
1: Teraz pytanie ile?
0: Szybko
1: sprawdzimy. To są trudne pytania, to ja opowiem.
0: Samolot,
1: więc podróżowanie samolotem, niemniej jednak, kiedy jesteśmy w powietrzu, to te kółka się raczej nie przydają, także tutaj jest sytuacja dyskusyjna, ale będzie o zmianach. Będzie o zmianach, jeśli chodzi o reformę praw, o której porozumienie osiągnął Parlament Europejski. Będzie to na naszą korzyść, będzie łatwiej się ubiegać, albo inaczej, bardziej przejrzyste będą zasady ubiegania się o odszkodowanie.
0: Nareszcie.
1: Jeśli chodzi o podróżowanie samolotem. Samolotem, który ma ile kółek?
0: Wiesz, i tutaj wyczytałam, że to w zależności od modelu może mieć 6, 14, nawet 26 kół. Także
1: to musimy
0: wiele.
1: Poszerzyć sondę następnym razem.
0: Tak, to całe wakacje dość, mamy tak. Na to, że będziemy sobie tak.
1: Od dwóch do 16. Dobrze, no więc tak, to będzie to. Myślę, że to jest temat, który dotyczy wszystkich nas podróżujących i pewnie wielu z nas kiedyś utknęło na lotnisku, ma wspomnienia różne z tym związane, także to jest coś, o czym warto na pewno porozmawiać. Porozmawiamy również o tym, o kolejnej decyzji Parlamentu Europejskiego, w której przyjął rezolucja, raczej głosowano za poprawką do rezolucji w sprawie procesu akcesyjnego do Ukrainy. Była to poprawka zgłoszona przez Europejską Partię Ludową i dotyczyła ona decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który nadał elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imię bohaterów UPA. No i wokół tematu upamiętniania, wokół tematu też napięć pomiędzy Polską a Ukrainą. Zadamy sobie pytanie, jak ten spór wygląda z perspektywy Brukseli. Co ta decyzja oznacza dla nas, co oznacza dla Ukrainy. Takie pytania będziemy zadawać w rozmowie, ale też opowiemy o pierwszej aktorce wygenerowanej przy pomocy sztucznej inteligencji, która dostała rolę w filmie. No tak.
0: Dostała rolę w filmie. Jak to brzmi?
1: Tak.
0: No, ale
1: właśnie.
0: Dobrze, nie oceniamy, posłuchamy.
1: Pytanie, czy to jest aktorka w ogóle?
0: No właśnie. Kim jest ta stworzenie wygenerowane.
1: Istota.
0: O, istota to jest takie pojęcie.
1: Istota bądź postać fikcyjna chyba bardziej. Tak bym to ujęła.
0: No, ciekawie. Zapowiada się ciekawie. Drodzy Państwo, zapraszamy do pozostania po 16:00 Wiola Myszkowska, popołudniówka i cała załoga popołudniówkowa. A jeszcze teraz, póki mamy chwilę, to jeszcze zagramy, tak żeby wam ładny podkład muzyczny zrobić. Pozwolisz?
1: Pozwalam.

Jeżeli tyle o podróżowaniu dzisiaj mówimy, to nie możemy nie zaprosić Państwa na wyjazdowe zakamarki. W sobotę najbliższą o 11 lipca, o 10, ale by było, no, by byliby Państwo przeze mnie spóźnieni godzinę. Pod dolną stacją wyciągu na Szrenice w Szklarskiej Porębie będzie spotkanie z Markiem Niedźwieckim, autografy, zdjęcia i same miłe rzeczy, a później po zakamarkach o 13.30, to już poza anteną, w tym samym miejscu Mateusz Kuźniewski zaprosi na spotkanie na biegowym szlaku. Jego gościem będzie znakomity biegacz górski Andrzej Witek, świeżo upieczony mistrz Polski w konkurencji ultra. Także zapraszamy, drodzy Państwo, to na sobotę. Jeżeli ktoś z Państwa jest w pobliżu, to wiadomo, co można zrobić. A my tymczasem bardzo, bardzo dziękujemy za wszystkie wiadomości, zdjęcia i odpowiedzi w sądzie. Co do zdjęcia tego, które wygra zdjęcie i autora zdjęcia, to chyba zrobimy tak, że za tydzień będzie po prostu niespodzianka, dobrze? To będzie najfajniejsze. Zatem słyszymy się za tydzień w audycji Mam Grać. Dzisiaj dziękujemy. Michał Foltak tę audycję zrealizował. Justyna Goc, to byłam ja, mówiłam do Państwa. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Zanim jeszcze w środę, to w niedzielę też do usłyszenia.

0: Jak się okazuje, muzycy to nie tylko wojownicy, ale również świadomi czytelnicy. W rozmowach z dziennikarzami Radia 357 na przystankach męskiego grania wokaliści, kompozytorzy, ale też aktorzy i sportowcy opowiadają o swoich literackich poszukiwaniach i odkryciach.
1: Jest wiele poetek, wielu poetów, którzy mnie kształtowali, ale gdzieś na pierwszym miejscu jest Józef Brodski.
2: Moim marzeniem jest to, żeby taką codzienną rutynę wchodzenia w social media zamienić na siedzenie przy książce.
0: A to wszystko do wysłuchania w podcastach Radia 357. Minęła godzina 16. Zapraszamy na popołudniówkę w Radiu 357. Serwis informacyjny przedstawi Ola Żaczek.
3: Zaskoczenia nie ma. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Główna stopa procentowa Polskiego Banku Centralnego, stopa referencyjna, nadal wynosi 3,75%. W tym roku Rada obniżyła stopy tylko raz w marcu. Jutro dzisiejszą decyzję Rady będzie tłumaczył szef NBP Adam Glapiński. A dziś szefowa resortu zdrowia tłumaczyła, jak poprawić sytuację w systemie. Recepta, którą zaproponowała minister Jolanta Grenda, to kominy płacowe, maksymalne stawki godzinowe dla lekarzy na poziomie 240 zł brutto, centralna e-kolejka na zabiegi planowe i obowiązek zatrudniania lekarza na umowę o pracę w co najmniej jednym szpitalu.
4: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy.
3: Tłumaczyła minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Te propozycje padały już jesienią ubiegłego roku. Ocenia tymczasem Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej i dodaje, że Izba spodziewa się efektów w postaci zapaści kadrowej w szpitalach powiatowych. Więcej szczegółów i komentarze za kilka minut w popołudniówce w raporcie 357 od Michała Trantała. A w serwisie deklaracja końcowa szczytu NATO i stwierdzenie, a w zasadzie potwierdzenie, że Rosja stanowi długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności euroatlantyckiej. Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Zapowiedział to z kolei w Ankarze Donald Trump podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Tymczasem Rosja od kilkunastu godzin atakuje Kijów. Pierwsze rakiety i drony nadleciały nad ukraińską stolicę około w pół do pierwszej w nocy. Od tej pory alarmy przeciwlotnicze włączają się systematycznie. W kilku miejscach w Kijowie wybuchły pożary, są ranni i zabici. Na miejscu jest nasz korespondent Piotr Kaszuwara.
5: Rosjanie próbują od wielu godzin przeciążać obronę przeciwlotniczą Ukrainy, atakując stolicę tak zwanymi dronami reaktywnymi, napędzanymi silnikami odrzutowymi. To udoskonalone drony bojowe typu Shahed, szybsze, poruszające się z prędkością nawet do 600 km na godzinę, a przy pikowaniu do 800. Dlatego zwykła obrona przeciwlotnicza w postaci karabinów czy drony przechwytujące opracowane przez Ukrainę nie mają z nimi szans, bo są co najmniej o połowę wolniejsze. Zbić mogą je systemy rakietowe, a te z kolei są bardzo kosztowne i ich zasoby w Ukrainie mocno ograniczone. Drony odrzutowe mają bardzo niepokojący dźwięk, bo brzmią niemal jak nadlatująca rakieta, która zdaje się krążyć nad głową. W wyniku nocnych ostrzałów zginęło już 5 osób w Kijowie, Charkowie i Chersoniu. Płonie targowisko na północy stolicy zaatakowane w biały dzień. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
3: Ukraińskie wojsko ostrzega, że w nocy ponownie może dojść do ataków rakietowych, bo rosyjskie drony prowadzą też bojowy rekonesans. Ukraina również próbowała w nocy atakować cele na terytorium Federacji Rosyjskiej. Udało się trafić rafinerię ropy naftowej w Saratowie nad Wołgą, stację pompującą ropę w oddalonej od Ukrainy o 1500 km Baszkirii. Alarmy przeciwlotnicze nocą słychać było również w Moskwie. Wracamy do kraju. Maturzyści poznali dziś wyniki egzaminu dojrzałości. Maturę zdała większość, 81% abiturientów.
6: Celowałem wyżej, no ale jestem w miarę zadowolony, bo raczej bez problemu dostanę się tam, gdzie chcę.
7: Dobrze, generalnie jestem zadowolony. Teraz Politechnika Poznańska. Obliczyłem już 800 punktów ponad, więc na spokojnie się dostanę.
3: Mówili tegoroczni maturzyści z Technikum Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu. Prawie 12,5% maturzystów, którzy nie zdali jednego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Sesja poprawkowa matur za miesiąc. Kolejny serwis Radia 357 za niecałą godzinę. Powiemy więcej o szczycie NATO w Ankarze i sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo Donald Trump zapowiedział dziś kolejne ataki na Iran.
0: Pewnie też o punktach, ale w kontekście sportowym. Mateusz Fusiarz, dzień dobry.
8: Dzień dobry. Tak sobie myślę, że wczoraj mógł być jeden mecz i dzisiaj ten drugi i wszyscy bylibyśmy zadowoleni, tak? Trochę jakby nam FIFA ulubioną zabawkę zabrała dzisiaj, chociaż FIFA ma na koncie znacznie większe przewinienia i o tym więcej po godzinie 17.30. No bo tak, pomimo iż na Mistrzostwach Świata dziś łapiemy oddech od grania, to na studio mundialowe jak najbardziej zapraszam, jest o czym mówić. A teraz powiemy o tenisie, bo tutaj sprawy bieżące i palące. Dziś na kortach Wimbledonu jako pierwsze do akcji wkroczyły panie mające do rozegrania dwa ostatnie ćwierćfinały. Ukrainka Marta Kostiuk zdążyła już pokonać Jasmin Paolini z Włoch do 3-2 i dołączyć w jednej drugiej do Coco Gauff oraz Karoliny Muchowej oraz awansować do drugiego z rzędu półfinału Wielkiego Szlema. W Paryżu też była w top 4. Wciąż trwa drugi ćwierćfinał pomiędzy Czeszką Lindą Noskową oraz Belgijką Elis Mertens. W tym momencie bliżej awansu jest reprezentantka Czech i to bliżej znacznie. A kiedy zakończą się mecze pań, do akcji wkroczą panowie, a walczyć będą w parach Kobolli Ferry oraz Fritz Zwieriew. Tyle na razie o rzeczach, które przed nami. Sport po 16 zakończymy raportem z tego, co zdążyło się już wydarzyć, to bardzo, bardzo rano. Polskie siatkarki przegrały z Turcją 1-3 na inaugurację trzeciego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Osace w Japonii.
9: Rozczarowanie, wiadomo, że taka sportowa złość, ale myślę, że też nie możemy za dużo sobie wrzucać do głowy, bo po prostu Turczynki były od nas zdecydowanie lepsze w tym spotkaniu. Po prostu trzeba się pogodzić z tą przegraną, wyciągnąć wnioski i po prostu wyjść na następny mecz z podniesioną głową i z celem takim, żeby ten mecz wygrać. Jak chcemy znaleźć się w finałach, no to musimy przycisnąć.
8: Mówiła Julia Szczurkowska. W czwartek zespół Stefano Lavariniego zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. Najlepiej byłoby wygrać bez złudzeń, żeby żadne telefony nie były z Waszyngtonu w tej sprawie wykonywane. Należy się natomiast spodziewać raportu z Paryża. W drugiej godzinie popołudniówki podsumujemy sobie piąty już etap Tour de France. Marek Brzeziński na posterunku.
0: A jeśli chodzi o pogodę, wiatr, chmury czasami popada. Przelotnych opadów mogą się spodziewać mieszkańcy wschodniej oraz centralnej części kraju. Przy czym uczulam tutaj krańce północno-wschodnie, u państwa mogą zdarzyć się burze. Najchłodniej na Podlasiu 12 stopni Celsjusza, 18 w centrum i nad morzem, najcieplej na zachodzie do 22 stopni. Wiało dzisiaj mocno w większej części kraju. Według prognoz po południu i wieczorem wiatr ma słabnąć, ale nadal proszę mieć się na baczności, szczególnie w okolicach Zatoki Gdańskiej, a także wschodniej i zachodniej granicy. No i oczywiście w górach. W Sudetach porywy wiatru mogą osiągnąć 90 km na godzinę, w Karpatach do 70.
10: Popołudniówka 357.
0: Witam serdecznie. Pogoda, jak było słychać, skandynawska, trochę jak na mundialu. Mateusz Fusiarz, dzień dobry.
8: Dzień dobry raz jeszcze.
0: No tak, tam jest sprzyjająca tym skandynawskim niektórym drużynom.
8: A dzisiaj tak wieje? Prawie się przewróciłem.
0: Raz wieje, raz nie wieje. To różnie bywa. No i to jest właśnie tak. Trzeba 5 minut poczekać, raz, aż się pogoda
8: tak
0: zmieni.
8: Sobie szedł mi tak, raz było mi ciepło, raz zimno. Raz przewiało, a raz nie wiało.
11: Jak żyć?
0: Jak żyć, właśnie. Najlepiej trzymać się parasoli na wszelki wypadek. Trzymać się.
8: Ludzie, trzymajcie kapelusze.
0: Też, też. No bo to jest gonić za takim kapeluszem, to jest czasem ogromny problem i proszę uważać, jak państwu zdmuchnie kapelusz. Witam serdecznie przy mikrofonie Wioletta Myszkowska. Audycję wydaje Andrzej Rutke, który przygotował ją również. Sport, już państwo słyszeli, Mateusz Fusiarz. Więcej informacji Ola Rzeczek nam dostarczy. Realizuje ją Michał Foltek. Już za chwilę porozmawiamy w raporcie 357, który przygotował dla państwa Michał Trantał. A o czym będziemy jeszcze dzisiaj opowiadać w audycji? No to już za chwilę państwu zdradzę, a zaczniemy od utworu Nic z tego nie będzie.

0: FM. Wczoraj minęło ultimatum premiera dotyczące zmian w ochronie zdrowia. Dziś minister Jolanta Sobierańska-Grenda pojawiła się na konferencji z pakietem zmian. Jakich? O tym Michał Trantał. Dzień dobry.
1: Więc po kolei, dzień dobry. Wprowadzone będą e-kolejki. Zupełnie nowe narzędzie do obsługi planowych zabiegów szpitalnych. Obszarów, w którym, umówmy się, dochodziło do największych nadużyć.
2: Nie ma naszej zgody na luki w systemie, które umożliwiają ingerowanie w kolejność przyjmowania pacjentów. Nikt nie powinien otrzymywać pomocy poza kolejnością.
1: I w teorii system zrówna pacjentów. Lekarz nie będzie mógł przesunąć na początek kolejki tylko dlatego, że pacjent był u niego na wizycie w prywatnym gabinecie lub posiada znajomości. Kolejka będzie jawna. Pacjent będzie mógł zobaczyć wszystko w systemie.
3: A zarazem zobaczyć też w przejrzysty sposób, gdzie ewentualnie jest szybciej miejsce, bo niektórzy mogą trochę poczekać, ale chcą bliżej, a niektórzy może chcą być szybciej, ale pojadą kawałek dalej, no to sama idea wydaje się bardzo słuszna i faktycznie może mocno uporządkować i zrobić taki transparentny, przejrzysty i bardziej przyjazny dla pacjentów system.
1: Przekonuje Klara Klinger, redaktor naczelna portalu rynekzdrowia.pl.
2: Chcemy również zmierzyć się z maksymalnym limitem wynagrodzeń dla indywidualnego pracownika medycznego.
1: Mówi minister zdrowia i proponuje 240 zł brutto za godzinę w przeliczeniu na etat. Pracownicy medyczni będą zobowiązani do zatrudnienia w wymiarze minimum połowy etatu w jednym głównym szpitalu. Praca w innych placówkach będzie wymagała zgody głównego pracodawcy.
3: Ja to mam takie poczucie, że być może tak jest, że to jest wstęp do pewnych negocjacji. To znaczy, że ta stawka 240 zł to jest początek, a może będą jakieś negocjacje albo wyjątki, albo coś się wydarzy. Nie wiem tego, ale tak myślę, że może się stać.
1: Sugeruje Klara Klinger. Ministerstwo zapowiada też koniec tak zwanych procedur walizkowych i fikcyjnych spółek. Zakazane będzie zawieranie przez szpitale umów z zewnętrznymi spółkami lekarskimi, które sztucznie generowały wysokie koszty i zaburzały przejrzystość. Brakuje na razie maksymalnego czasu pracy lekarza. Rozmowy trwają. Ministerstwo skłania się ku dwóm etatom.
2: Zdaję sobie sprawę, że wokół tych propozycji pojawi się wiele głosów sprzeciwu, również poparcia. Chcę jednak powiedzieć bardzo jasno. Musimy przeprowadzić te zmiany. Musimy sprawić, aby system był bezpieczny dla pacjenta, przejrzysty i żeby budować coraz większe zaufanie.
1: Opozycja krytykuje opieszałość rządu. Wskazuje, że reformy ruszają dopiero po wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie.
4: Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj podstawowym problemem służby zdrowia jest brak lekarzy. Podstawowym problemem. Nie wiem, czy państwo słyszeliście, od 1 lipca ruszyła w Zabrzu Centrum Onkologii Dziecięcej. Stamtąd dzisiaj, mimo że 1 lipca był raptem kilka dni temu, odwożone są dzieci z guzami nowotworowymi do innych ośrodków, bo brakuje lekarzy. My na to zwracaliśmy uwagę od dawna, a blokowani byliśmy również od dawna.
1: Mówi Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości. Propozycje minister zdrowia mają jednak wsparcie koalicjantów.
5: My jako formacja lewicowa jesteśmy w stanie poprzeć każde najbardziej radykalne decyzje w sprawie ochrony zdrowia po to, żeby pacjentom było lepiej.
1: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i także z jego strony jest wsparcie dla samej minister, bo ta na razie pozostaje na stanowisku.
2: Mam kontrakt zawarty z premierem. Każdego dnia zgodnie z tym kontraktem kontynuuję swoją pracę. Jak państwo widzicie, bardzo dużo aktów prawnych i dużo decyzji zostało podjętych przez te 11 miesięcy. I dopóki będziemy z panem premierem ten kontrakt kontynuowali, to będę w Ministerstwie Zdrowia.
1: Jest wsparcie od koalicjantów. Donald Tusk na początku bardzo groźnie mówił w stronę minister zdrowia, ale teraz podkreśla, że jego celem wcale nie jest szukanie kozłów ofiarnych.
6: Nie będą to łatwe zadania i nie wszystkim się spodobają, jak się domyślacie, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości.
1: Klara Klinger z portalu rynekzdrowia.pl uważa, że jednak nic nie jest jeszcze przesądzone.
3: Wszystko się może zdarzyć jeszcze, więc nie wiadomo, czy to będzie tak trwało i do końca będzie zgoda premiera na taki skład i na tego rodzaju reformy. Myślę, że teraz będzie przyglądał się temu, jaka będzie reakcja i polityczna, jaka będzie skuteczność tego ministerstwa, jeżeli chodzi o dialog ze stroną społeczną, która również musi się na to zgodzić.
1: To ja jeszcze dorzucam jeden klocek do tej układanki, bo zgodzić na to wszystko musi się także prezydent Karol Nawrocki, a bardziej niż pewne jest to, że środowiska lekarskie będą protestowały.
0: Bardzo dziękuję, Michał Trantał.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Kolejny raport 357 już jutro.

0: Almost, Luis Capaldi w Radiu 357. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać w popołudniowce? No, przygotowaliśmy dla Państwa bardzo dużo, myślę, użytecznych informacji. Tak jak już wspomniałam wcześniej, u Justyny Goc będzie o reformie dotyczącej praw pasażerów lotniczych. To jedno, ale to nie jedyne prawo, o którym będziemy rozmawiać, ponieważ Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce dać większe prawa gminom w walce z hałasem. O co chodzi?
1: Oszaleć można.
2: Hałas cały czas się przedostaje, szyby chodzą.
3: Przepisy będą elastyczne, one powinny dawać gminom pewną swobodę, dawać raczej samorządom zestaw narzędzi, które można dostosować, dopasować do lokalnych warunków.
0: No to jest jedna rzecz, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. Oczywiście też zapraszam Państwa do rozmowy, czy może Państwa ten temat dotyczy. To różnie bywa. Czasem trzeba mieszkać w pobliżu różnych bardzo hałasujących obiektów, a niektórzy mają szczęście mieszkać wokół, w pobliżu miejsc, które hałasują w bardzo przyjemny sposób. Więc zapraszam też do kontaktu z nami popołudniówka@radio357.pl 510-357-357. Głosówki są również do Państwa dyspozycji. Jak sobie Państwo z takim hałasem radzą, przyjemnym bądź nieprzyjemnym? To jest jedna rzecz, ale będziemy też rozmawiać o kulturze i o tym, że do kultury wkrada się już od dłuższego czasu sztuczna inteligencja. Będziemy rozmawiać o aktorce. No właśnie tutaj znak zapytania, czy możemy nazwać tę postać aktorką, która dostała angaż w filmie. Aktorka jest pierwszą aktorką wygenerowaną przy pomocy sztucznej inteligencji. No, jakiś czas temu byliśmy świadkami protestu scenarzystów, którzy właśnie odwoływali się również do korzystania ze sztucznej inteligencji przy procesie pisania. Czy to będzie kolejna iskra, która rozpali protesty, jeśli chodzi o przemysł rozrywkowy? Zobaczymy. O tym też dzisiaj będziemy rozmawiać. No a poza tym oczywiście też informacje na temat tego, co za granicą, ale też o tym, jak, te informacje wpływają na to, co się dzieje w Polsce. I już za chwilę będziemy rozmawiać o tym, jak Parlament Europejski, o porozumieniu Parlamentu Europejskiego, rezolucji w sprawie poprawki na temat procesu akcesyjnego do Ukrainy, jak to wpływa na sprawę polską, jak to wpływa na rozmowy i rolę Polski w rozmowach z Ukrainą w sprawie zbliżającego się, mamy już nadzieję, pokoju w Ukrainie, kończącego wojnę Ukrainy z Rosją. O tym już za chwilę. A tymczasem w Radiu 357 piosenka dnia, U2 i Streets of Dreams.

0: Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie procesu akcesyjnego Ukrainy. Chodzi o poprawkę tej rezolucji. Przyjęto ją znaczną większością. Zaproponowała ją Europejska Partia Ludowa, do której należy Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Jednocześnie Parlament Europejski wyraził ubolewanie nad, i tutaj cytat, niedawną, niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją spowodowaną przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, polegającą na nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. O tym dzisiaj porozmawiamy z Jędrzejem Bieleckim, dziennikarzem Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, miło mi.
0: Czy ci, którzy zastanawiali się, jak ten spór pomiędzy Polską i Ukrainą wygląda z perspektywy Brukseli, dostali dzisiaj swoją odpowiedź, czy to jest tylko część tego, co można powiedzieć na ten temat z perspektywy międzynarodowej?
1: Znaczy, moim zdaniem tutaj zabrakło, cały czas brakuje w Polsce takiego szerszego spojrzenia. No, trzeba wrócić do spraw zupełnie podstawowych. Otóż dla Polski w żywotnym interesie jest to, żeby Ukraina oczywiście nie tylko przetrwała, ale pokonała Rosję. Ta wojna odbywa się teraz. My nie mówimy o wydarzeniach sprzed 80 paru lat, tylko o tym, co w tej chwili się dzieje. I weszliśmy w moment tego konfliktu, w którym no, nie da się wykluczyć, że Władimir Putin będzie zmuszony do podjęcia rozmów pokojowych po raz pierwszy od, w zasadzie od początku tej na pełną skalę wojny od przeszło 4 lat. Ukraina odzyskała inicjatywę. Rosja jest w trudnej sytuacji gospodarczej, nie może odciąć się od skutków tej wojny także w Moskwie, także w dalekich regionach Syberii. I to jest ten moment, kiedy się rozstrzyga, kto będzie decydował o kształcie tego pokoju. I Polska, jak gdyby wzmacniając czy napędzając tą licytację, kto robi jak najmniej dla Ukrainy, kto jak najbardziej ją karze za tą inicjatywę, o której tutaj pani mówi, prawda, o nadaniu tej jednostce imienia UPA, sama się wyklucza z czegoś, w czym zresztą nie uczestniczyła już od pewnego czasu, dlatego że przypomnę, że ten format E3, czyli Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, funkcjonuje już od dłuższego czasu.
0: No właśnie o to miałam zapytać, czy to nie było tak, że to się stało wcześniej właśnie, że przestaliśmy być przy tym stole albo kandydatami do tego stołu?
1: I tak i nie, dlatego że był moment taki, kiedy nie było tego formatu E3, był moment, kiedy między innymi z inicjatywy ministra Sikorskiego był inny format, szerszy, taki format E5, także z udziałem Polski, także z udziałem Hiszpania, no w ostatniej chwili się do tego dołączyła. To rozpoczęło się spotkaniem w Łazienkach mniej więcej 1,5 roku temu i wydawało się, że to jest możliwe. No i potem zostało to zredukowane. Polska nie jest tutaj naturalnym, jak gdyby z jednej strony nie jest naturalnym uczestnikiem tego, no bo nie jest krajem tej wagi, prawda? Nie ma broni atomowej, nie ma potencjału niemieckiego, gospodarczego i tak dalej, tak dalej. Z drugiej strony mogła mieć bardzo silne karty ze względu na swoje położenie, ze względu na to, że 90% broni i pomocy dla Ukrainy przechodzi przez Polskę, przez Rzeszów, ze względu na to, że mieliśmy na początku ten duży udział pomocy dla Ukraińców. No można było się o to starać, a przynajmniej akcentować te punkty, które są dla nas kluczowe, jeśli chodzi o udział w tych rozwiązaniach pokojowych. No ale niestety w tej chwili to już jest w ogóle niemożliwe i to zresztą widzimy, tutaj pani wspomina o tej rezolucji NATO, także w tym samym czasie odbył się, czy kończy się w tej chwili szczyt NATO w Ankarze i tutaj widać doskonale, jak Polska została zmarginalizowana. Prezydent Nawrocki mówi, że doszło do takiego kurtuazyjnej wymiany zdań, co można sobie wyobrazić, że powiedział dzień dobry i na tym to się skończyło z prezydentem Zełenskim. Z nim rozmawiają zupełnie inni przywódcy, no także Donald Trump.
0: Czy to przesunięcie tej sprawy na szczebel międzynarodowy do Unii Europejskiej koniec końców może się okazać dla nas korzystne?
1: Pytanie, co pani nazywa korzystnym, dlatego że no, Ukraina to jest kraj, który jest w 5. roku wojny, nastroje z natury rzeczy się radykalizują, bardzo wiele osób ma w rodzinie czy ofiary w ludziach, to jest kraj, który ma wiele wyrzeczeń. No i on po prostu nie będzie w tej chwili rewidował swojej historii, oczywiście można powiedzieć niestety, natomiast no, jest wykluczone, żeby oni do tego podeszli inaczej. Parlament Europejski, rezolucja Parlamentu Europejskiego to nie jest miejsce, gdzie są wykuwane decyzje. To nie jest miejsce, gdzie jest realna władza. To są symboliczne kroki. Natomiast jednocześnie właśnie to jest to, co na samym początku starałem się powiedzieć. Są realne decyzje dotyczące Ukrainy i my w tych decyzjach nie uczestniczymy.
0: No dobrze, ale mamy tutaj taką poprawkę i odnosi się ona do sprawy polskiej w tej sytuacji. Ja mam rozumieć, że w ten sposób stawiany jest Ukrainie jakiś punkt do wypełnienia, jeśli chodzi o akcesję do Unii Europejskiej, że muszą się jakoś odnieść teraz do tej sytuacji i zdecydować właśnie, w jaki sposób oni będą upamiętniać swoich, tutaj biorę to w cudzysłów, bohaterów, bo tak właśnie została nazwana ta jednostka, bohaterów UPA, tak? Czy to jest coś, co w tej sytuacji może zaważyć na akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej? Czy to jest taki twardy punkt, czy on też tutaj będzie negocjowany?
1: Akcesja do Unii Europejskiej to jest kwestia wielu, wielu lat. To nie jest ten moment, w którym to wszystko się waży.
0: No chociaż oczywiście Ukraińcom zależy, żeby to było jak najszybciej, wiadomo.
1: Ja mogę jeden przykład podać, ale możemy tych przykładów mnożyć. We Francji musi dojść do referendum. Zdecydowana większość Francuzów jest przeciwko temu poszerzeniu. Za rok możemy mieć w Pałacu Elizejskim Marine Le Pen, liderkę skrajnej prawicy. To jest tylko jeden z bardzo wielu przykładów. Więc to nie jest ten moment, w którym... To są zupełnie teoretyczne koncepty. To, co jest praktycznym bardzo konceptem i o tym mówią służby wywiadowcze wielu krajów, o tym się powtarza, to jest to, że zdesperowany Putin może posunąć się do ucieczki do przodu, czyli sprowokować, przetestować NATO w krajach bałtyckich, być może w Polsce. Żywotnym interesie w tej chwili Polski jest to, żeby Ukraińcy jeszcze przez jakiś czas byli w stanie utrzymać się na tym froncie. Także dlatego, i o tym było dzisiaj mowa na szczycie NATO w Ankarze, Europie potrzeba czasu, żeby wypełnić luki po Amerykanach, żeby się uzbroić, żeby być gotowym na tą agresję. Mówi się o 29 roku. To jest ten taki bardzo trudny moment, kiedy już te programy ruszyły, ale jeszcze nie przyniosły owoców. Jeszcze nie, jest wiele luk, tak jak na przykład, nie wiem, precyzyjne pociski dalekiego zasięgu, jak systemy wywiadowcze, jak systemy dowodzenia. Europa tego nie ma, stara się to wypracować i potrzebuje tej Ukrainy w ciągu tego roku, dwóch, trzech. I tu Polska jako ten zaplecze tej Ukrainy powinna odgrywać tą,

0: z Polską, która jest krajem, który żyje w miarę normalnie i nie musi uciekać do takich drastycznych jak gdyby. Natomiast oczywiście, że to jest zderzenie czego? No, karier polityków na krótką metę z interesem Polski na dziesięciolecia, tak? To jest zderzenie tego. No i niestety w dzisiejszych czasach żyjemy w czasach takich, których łatwo w oparciu o emocje, o nie wiem, media społecznościowe przekonać ludzi, że to pierwsze, ta wizja na krótką metę jest ważniejsza niż interes kraju na dziesięciolecie.
1: No mamy tutaj właśnie taką sytuację, w której te nastroje się zmieniły. Też wiemy, że politycy bardzo uważnie słuchają tego, jak wyglądają aktualne dane, jeśli chodzi o poparcie dla Ukraińców ogólne. No i mamy tutaj właśnie zmianę tych nastrojów. Wspomniał pan właśnie o tym licytowaniu się, kto pomógł Ukrainie mniej. Myśli pan, że właśnie niestety przed chwilą został już wybrany ten podstawowy temat kolejnej kampanii wyborczej w Polsce?
0: Tego nie wiem, chociaż coraz więcej na to wskazuje, żeby zmierzyć jakość dzisiejszego życia politycznego z tym, co było kiedyś. Ja przytoczę jeden taki przykład, może wyda się pani trochę on egzotyczny. Układ Elizejski, który został podpisany niecałe dwie dekady po zakończeniu II wojny światowej. Generał de Gaulle miał wizję, że z tym odwiecznym wrogiem, z tymi Niemcami, trzeba się pojednać, trzeba budować coś razem, wbrew opinii Francji wówczesnej. Takich przykładów było bardzo wiele, że po prostu polityków tej miary, którzy byli w stanie wbrew opinii społecznej uznać jakąś rację stanu danego kraju. No niestety w Polsce tego nie ma i ja tutaj jestem sceptyczny, żeby to się zmieniło. To jest bardzo smutna sytuacja, no bo wydawało się, że co jak co, ale zagrożenie ze strony Rosji, poczucie, że trzeba wspierać tą Ukrainę jest czymś, co wszystkich nas łączy. Do niedawna tak było. To było trochę zresztą porównywalne z czasami, kiedy wszystkie ugrupowania polityczne praktycznie bez wyjątku uważały, że przystąpienie do NATO, przystąpienie do Unii Europejskiej, no to jest klucz. No a w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, w której nawet poczucie zagrożeń ze strony Rosji nie łączy wszystkich głównych sił politycznych.
1: Mamy też na stole projekt ustawy o IPN i kodeksie karnym w Sejmie Rzeczpospolitej. Przekazał ten projekt ustawy do Sejmu prezydent Nawrocki. To już było jakiś czas temu. No, w skrócie dotyczy on zakazu propagowania banderyzmu, ale też przekazywania fałszywych informacji na temat działalności OUN i UPA w Polsce. To jest doprecyzowanie tej ustawy, którą my już mamy od długiego czasu. Też zostało zapowiedziane ostatnio, że prezydent będzie coś ogłaszał w tej sprawie na dniach. Pan się domyśla, co to może być?
0: Myślę, że to jest cały czas podgrzewanie tego sporu, a nie próba jego wygaszania. No, taka interwencja, prawda, odgórna, ustawowa w sprawie historycznej nie zawsze się dobrze kończy. Pamiętamy poprzednią kadencję PiS-u, pamiętamy kwestię Holokaustu, jak to się skończyło, spór z Izraelem. Nie wiem, wydaje mi się, że po prostu moja tutaj wizja jest jasna. Znaczy, wydaje mi się, że w interesie kraju jest wygaszanie tego sporu, a nie cały czas go podgrzewanie. Wydaje mi się, że to nie jest w tej chwili najważniejsze, tylko najważniejsze jest przetrwanie Ukrainy.
1: Wygaszanie, czyli powrót do szczebla między Ukrainą a Polską.
0: Po prostu odłożenie tego na bok i próba odbudowy tych stosunków. No układ, w którym prezydent Zełenski na przykład nie przyjeżdża do Gdańska na konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy, no to pokazuje głębię tego kryzysu, pokazuje do czego to wszystko doprowadza. I tutaj, żeby to było jasne, bo to jest dosyć czuły punkt, prawda, dla elektoratu tych partii, które najbardziej faworyzują ten spór z Ukrainą. Kto będzie głównym wygranym tych negocjacji pokojowych, jeżeli Polski tam nie będzie? No będą to Niemcy. Dlaczego Niemcy? No dlatego, że Donald Trump coraz bardziej umywa ręce od problemu ukraińskiego, już nie angażuje się w te rozmowy z Rosją, być może nawet dobrze, bo tak bardzo brał pod uwagę punkt widzenia Putina, że to było wręcz groźne. W tej chwili jego główny problem oczywiście jest wojna z Iranem i perspektywa przegrania, utraty większości w Kongresie, w Izbie Reprezentantów, ale być może także w Senacie przez Republikanów. I pozostaje ten format, o którym na początku mówiliśmy w naszej rozmowie, czyli te E3, no ale w ramach E3 Francja, Wielka Brytania i i Niemcy, no to Francja zadłużona po uszy, która wchodzi w kampanię wyborczą bardzo trudno, jest sparaliżowana w dużym stopniu. Wielka Brytania podobnie, zadłużona po uszy, nie jest w stanie uruchomić wielkich wydatków na obronę. Pozostają Niemcy, które mają te rezerwy, bo oszczędzały w przeszłości, które za chwilę będą wydawały więcej na obronę niż Francja i Wielka Brytania razem wzięte. I to one coraz bardziej określają, w jakim kierunku pójdą te rozmowy.

0: Kanclerz Merz jest coraz bardziej aktywny, rozmawia z Zeleńskim, angażuje się w ochronę Republik Bałtyckich. Więc no jeżeli taki scenariusz odpowiada tym ugrupowaniom, które forsują ten spór z Ukrainą, no to okej, no, ale wydaje mi się, że to nie jest to, co do tej pory mówili.
1: Bardzo panu dziękuję. Jędrzej Bielecki był z nami, dziennikarz Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję najmocniej.

0: Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Wymieniliśmy przed chwilą z Andrzejem Rutkę nasze uwagi na temat albumu, z którego pochodzi ten utwór, ale myślę, że nie muszę Państwu przekazywać szczegółów, ponieważ wszyscy sądzimy na temat tego albumu dokładnie to samo, podejrzewam. 510-357-357, popołudniówka małparadio357.pl, a także nasze głosówki są do Państwa dyspozycji nie tylko w sprawie tego albumu Fleetwood Mac, ale również dzwonią Państwo, nagrywają na temat zmian w ochronie zdrowia.
1: Twoja głosówka w popołudniówce.
2: Czy ja dobrze rozumiem, że dzisiaj do telewizora wyszła nikomu nieznana pani minister zdrowia i oświadczyła, że nie będzie wpychania się w kolejkę do lekarza? Czyli jak rozumiem, przynajmniej werbalnie realizujemy postulat, który każdy Polak głosił od pewnie 89 roku.
0: Chyba pamiętam z lekcji polskiego, każda interpretacja jest dobra, ponoć utworu. Lepiej późno niż później, prawda? Bardzo dziękuję za ten głos. Czekamy na następne. A teraz utwór, na który Państwo mogą Państwo zagłosować na liście piosenek.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Skąd to wszystko się bierze? I czy dotyczy to tylko mnie?
1: Artur Rojek i Dawid Podsiadło. Pytanie, czy zrobili hałas? Tam trochę ta perkusja pograła. A teraz o trochę innym hałasie, ewidentnie nieprzyjemnym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce dać większe prawa gminom w walce z hałasem. Chodzi o masowe i głośne imprezy, ale także o zmniejszenie hałasu wynikającego z ruchu ulicznego. O tym Tomasz Jeleński.
2: Oszaleć można.
3: Hałas cały czas się przedostaje, szyby chodzą.
4: Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad przepisami, które mają pozwolić radom gmin ustalać w uchwałach jasne zasady organizowania uroczystości.
5: Marek Pogorzelski, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
4: Imprez, innych lokalnych zgromadzeń. Chodzi przede wszystkim o to, by takie wydarzenia nie były uciążliwe dla mieszkańców, dla otoczenia.
6: Hałas był cały czas, to jak gdyby codzienność. Hałas uliczny był zawsze.
4: Ważne jest to, że przepisy będą elastyczne. One powinny dawać gminom pewną swobodę, nie wprowadzać jednego sztywnego modelu dla całego kraju, tylko dawać raczej samorządom zestaw narzędzi, które można dostosować, dopasować do lokalnych warunków.
7: Za głośno.
8: Przeszkadza za głośno.
9: To już jest za głośno.
7: Za głośno.
10: Smog akustyczny, szczególnie w dużych miastach, jest istotnym problemem.
5: Doktor nauk medycznych Elżbieta Włodarczyk, audiolog foniatra, Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach.
10: My to odczuwamy po takim przebywaniu w takim środowisku, wracamy zmęczeni, poddenerwowani, rozdrażnieni. Szumy uszne są zjawiskiem, które są w dużym stopniu związane właśnie z uszkodzeniem słuchu.
11: Teraz trochę gorzej słyszę.
12: Prędkość pojazdów. To jest bardzo ważny element.
5: Marek Wójcik, zastępca dyrektora biura Związku Miast Polskich.
12: Ponieważ mniej więcej od 50-60 km ten wzrost hałasu w stosunku do prędkości już nie ma charakteru liniowego. To gwałtownie rośnie. Im większa prędkość, tym większy hałas.
8: Jak u pana jest ze słuchem?
13: Trudno powiedzieć, nie badałem dawno.
10: Jest duża grupa ludzi stosunkowo młodych, młodzieży, ale też takich wchodzących w dorosłość, u których już są pierwsze oznaki pogorszenia słuchu.
12: Tworzenie tak konstruowanie ruchu, żeby jak najmniej było zatrzymań, czyli zielona fala, żeby ruch był płynny. Kluczowe jest to, jak dużo jest pojazdów ciężkich, autobusów, motocykli. Niestety one podnoszą poziom hałasu znacząco.
8: Dużo rzeczy się nie słyszy, jak się mieszka w centrum dużego miasta.
6: No nie słyszy się. No, jeśli się nie ma dookoła jakiegoś parku, jakiejś zieleni, to się nie słyszy ptaków.
14: Hałas jest dla nas oczywiście szkodliwy.
5: Doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Marusza.
14: Przyjmujemy, że dźwięki do 60 decybeli, które naturalnie występują w naszym otoczeniu, nie są hałasem. Te dźwięki po prostu mówią nam, że żyjemy, że jesteśmy w świecie, w którym się wiele rzeczy dzieje i jesteśmy spokojni. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy pojawia się bardzo silny dźwięk. To jest dźwięk powyżej 95 decybeli bądź 120 decybeli i wtedy pojawiają się reakcje obronne. I taką reakcją obronną jest odruch bezwarunkowy, czyli słyszymy potężny huk, odwracamy głowę, zatykamy uszy i chcielibyśmy uciekać.
1: O hałas pytał Tomasz Jeleński i my również Państwa pytamy o hałas. Popołudniówka małparadio357.pl 510-357-357. Oczywiście również głosówki są do Państwa dyspozycji. Do jakiego hałasu udało się Państwu przyzwyczaić, a do jakiego nie? Co Państwo na to? Zapraszam. A teraz w Radiu 357 Lord i Supercut.

Lord i Supercut. Chciałabym teraz dwa słowa powiedzieć dla naszych patronów, którym bardzo dziękujemy za wsparcie oczywiście. Dla Państwa przygotowaliśmy konkurs, w którym można odwiedzić, wygrać kolację w restauracji Ponti we Wrocławiu. Jeśli interesuje Państwa i zaciekawi Państwa to, co teraz powiem, czyli proszę sobie wyobrazić włoską kuchnię, ale z takim polskim sznytem opartym na rzemieślniczych produktach z Polski, no to mogą się Państwo przekonać, jak to będzie smakowało. Taką kolację można wygrać, wystarczy zobaczyć, jakie są zasady konkursu, jakie jest pytanie konkursowe również w zakładce z konkursami na naszej stronie, na Twoim 357. To dla Państwa, którzy wspierają nas, za co bardzo dziękujemy, to jest konkurs dla patronów. Już za chwilę zaczynamy drugą godzinę naszej popołudniówki. Zaczynamy oczywiście od serwisu informacyjnego, ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, do Pixies.

0: Żeby zdjąć paczkę makaronu z górnej półki, muszę poprosić o pomoc nastoletniego dryblasa. Ale za to z łatwością swą drobną dłonią wymieniam żarówkę H7 w lampie przedniej każdego samochodu.
1: Nie mów do mnie, mała.
0: To audycja z poziomu 150 cm. Z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia.
2: Nie mów do mnie, mała. W każdy wtorek w audycji Kieruj się na południe.
0: Roma Leszczyńska.
3: Minęła godzina 17 w Radiu 357. Zapraszamy na serwis informacyjny, który przygotowała Ola Rzeczek.
4: Z powodu silnego wiatru na północy kraju przybywa interwencji strażaków, którzy usuwają z dróg połamane gałęzie i konary. Tylko w warmińsko-mazurskim tych interwencji było już ponad 500. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach ewakuowano w sumie kilkanaście obozów harcerskich. We Fromborku ewakuowano 60 uczestników obozu. Ich namioty w nocy zniszczył wiatr tuż po tym, jak z nich uciekli. Ewakuowano też obozy m.in. w Rucianem, Nidzie czy Piaskach. Nikomu nic się nie stało. Na Bałtyku sztorm wywołany przez Nisz Bernadette przyniósł 5-metrowe fale. Dramatycznie w ciągu dnia sytuacja wyglądała w Krynicy Morskiej, gdzie trwała walka z żywiołem, żeby ocalić stojące na plaży drewniane budki, w których mieszczą się restauracje czy sklepy.
5: Towar właściwie stąd jest zabrany, a teraz się trochę boimy, żeby to nie zwiało całą tą budę, nie? Taki wał tutaj wczoraj też zrobiliśmy koparką, więc mamy nadzieję, że to trochę tam pomoże.
4: Z każdą godziną wiatr powinien już słabnąć, a zupełnie uspokoi się dopiero jutro. Teraz szczyt NATO w Ankarze i kilka wątków. Na początek deklaracja końcowa. Przywódcy państw NATO potwierdzili w niej niezachwiane zaangażowanie na rzecz zbiorowej obrony zgodnie z artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Zadeklarowali też, że europejscy członkowie Sojuszu i Kanada przejmą większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Przesłanie z tego szczytu jest proste. NATO się wywiązuje z obietnic, podkreśla sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte i dodaje, Sojusz jest zjednoczony i gotowy bronić każdego centymetra naszego terytorium. To w Ankarze sojusznicy potwierdzili swoje niezłomne zobowiązanie do zbiorowej obrony na podstawie artykułu 5. Atak na jednego jest atakiem na wszystkich i będziemy stać razem. Nasza jedność, solidarność i zbiorowa siła pozostają fundamentem spokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu, deklarował Mark Rutte. Donald Trump podczas spotkania z Władimirem Zełenskim zapowiedział z kolei, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. To całkiem fajne. W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo. Powiedziałem, zrób je sami. Donald Trump zapowiedział też, że prawdopodobnie jeszcze dziś wieczorem wojsko amerykańskie przeprowadzi kolejne ataki na Iran. Wcześniej stwierdził, że jego zdaniem wstępne porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać. Iran zaatakował amerykańskie bazy wojskowe w rejonie Zatoki Perskiej. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach podskoczyły w związku z tym aż o 5%. Polski rząd nie wyklucza przywrócenia pakietu paliwowego CPN, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się zaostrzy. Smutna informacja ze świata kultury. W wieku 81 lat zmarł malarz, ilustrator, projektant, twórca komiksów Tadeusz Baranowski. Poinformowali o tym organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Tadeusz Baranowski stworzył takie postaci jak Bąbelek czy Kudłaczek, Profesorek Nerwosolek oraz Smok Diplodok. A na koniec coś dla fanów Oasis. Brytyjskie media twierdzą, że oficjalne ogłoszenie kolejnego tournée to tylko kwestia czasu. Koncerty mają się odbyć w przyszłym roku, a zespół miał mieć rezydencję w rodzinnym Manchesterze. Więcej nasz brytyjski korespondent Adam Dąbrowski.
6: Kolejna szansa, by na żywo usłyszeć to albo to. Nie ma oficjalnego potwierdzenia, ale Sun pisze, że w rodzinnym Manchesterze grupa zagrać ma 12 koncertów, gdy tylko z murawy stadionu Etihad zejdą piłkarze Premier League. Wcześniej o podobnych pogłoskach pisał już Manchester Evening News, powołując się na kilka źródeł. A to nie koniec. Według Sun Oasis ma spróbować odtworzyć magię legendarnego koncertu w Nebworth z 1996 roku. Punkt szczytowy Cool Britannii, triumf Britpopu. Tym razem panowie zagrać mają w hrabstwie Hertfordshire 6 koncertów. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
4: Z myślą o koncertach Oasis państwa zostawiam kolejny serwis o 18:00.
3: nocy zachmurzenie duże i umiarkowane. Przelotne opady deszczu i burze na wschodzie, w centrum, a także na Pomorzu Zachodnim. W większej części kraju chłodno. Od 9 stopni do 12. Najcieplej nad morzem do 15 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porwisty. Silniejszych porywów wiatru można się spodziewać na Pomorzu i Suwalszczyźnie. Tutaj do 60 km na godzinę. Powieje też w górach. W Sudetach do 70, a w Karpatach do 60 km na godzinę.
2: Radio 357.
3: Zaczynamy drugą godzinę popołudniówki w Radiu 357. Słowo się rzekło Oasis.

0: No, jeśli w serwisie pojawia się Oasis, to trzeba zagrać. To na początek drugiej godziny popołudniówki w Radiu 357, a co przygotowaliśmy Państwu na te nadchodzące minuty? No, przede wszystkim zajmiemy się największą od 20 lat reformą praw pasażerów lotniczych. Jeśli kiedyś zdarzyło się Państwu czekać na odlot samolotu, a on w końcu nie odleciał, no to nowe informacje na ten temat się pojawią. Jak w takiej sytuacji uzyskać na tych nowych zasadach odszkodowanie, to jest jeden temat. Zajmiemy się również, to już być może będzie takie filozoficzne pytanie, na temat kolejnego elementu, jeśli chodzi o kulturę, o przemysł rozrywkowy, do którego wkracza sztuczna inteligencja, a mianowicie studio Particle Six ogłosiło, że w filmie Miss Aline zadebiutuje w pierwszoplanowej roli aktorka wygenerowana właśnie przez sztuczną inteligencję. No i tutaj pojawia się szereg pytań, również filozoficznych, jak wspomniałam, czy aktorka jest aktorką, czy raczej postacią fikcyjną. O tym też opowiemy w 357.
1: De facto to jest postać animowana. W pewien sposób ona się nie różni od jakiegoś tam królika Bugsa czy myszki Miki, którą mieliśmy od dawna, z tą różnicą, że to nie jest praca osób, które zajmują się animacją, tylko praca jakiegoś prompt inżyniera.
2: Może się okazać, że jednak ten czynnik ludzki jest dla nas ważniejszy niż się nam mówi, że jest.
0: A już za chwilę przeniesiemy się do Ankary, gdzie zakończył się szczyt NATO. Szczyt NATO, na który czekaliśmy, żeby sprawdzić, jak w tych nowych okolicznościach po przetasowaniu sił na świecie, co będzie się mówić o NATO, i o tym już za chwilę opowie Państwu Kuba Benedyczak w dalekim zasięgu. Tymczasem Tomasz Lipa-Lipnicki.

0: Jednorazowa powieść w Radiu 357. Właśnie, czy to jest taka jednorazowa powieść? Tutaj teraz przechodzę gładko do tematu szczytu NATO. Czekaliśmy na to, co padnie co na szczycie NATO, dokładnie. Bo to jest akurat szczyt w takich czasach, kiedy można się było wielu rzeczy spodziewać, ale chciałam cię zapytać, czy spodziewałeś się tego, że znowu padnie pytanie o Grenlandię?
1: Powiem tak, miałem nadzieję, że to nie wróci. Myślałem, że już temat zamknęliśmy, a się okazuje, że jednak wrócił upierdliwiec i zawraca głowę ciągle Grenlandią, ale mam wrażenie, że to jest tak, że tych jego leitmotywów jest trochę więcej.
0: Kuba Benedyczak w naszym studiu, jak państwo słyszą, i zaprosi teraz na daleki zasięg, jak się domyślam.
2: Daleki zasięg.
1: Kuba Benedyczak, dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj pułkownik Piotr Lewandowski, instruktor Centrum Szkoleniowego Wojsk Obrony Terytorialnej, ale też znany państwu na pewno komentator, chociażby z YouTube'a i różnych mediów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: W skali od 1 do 10, jak bardzo był pan zaskoczony, że pokój czy zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem się nie uda?
3: Zero. Moje zaskoczenie jest na poziomie zera. Biorąc pod uwagę, że sukces prezydenta Stanów Zjednoczonych, ktoś to policzył, bodajże po raz 40 ogłaszał tak, należało być bardzo zdystansowanym. Stany Zjednoczone zupełnie niekonsekwentne w swojej polityce zaczęły konflikt, którego po prostu nie mają pomysłu, jak zakończyć. No i w zasadzie tyle, więc zaskoczenie żadne.
1: To uchwycę się słowa, którego pan użył, konsekwentne. Ja mam takie poczucie, komentując szczyty NATO od wielu lat, a już na pewno od kiedy wróciła administracja Trumpa, że my ciągle rozmawiamy o tym samym, więc może tutaj jest jakaś konsekwencja, to znaczy przyjeżdża Trump, Hex i inni są bardzo ostrzy wobec Europejczyków, mówią, że ci za mało płacą, ci mówią, że podnieśli, że będą się starać i że NATO przetrwa i wszystko będzie dobrze i właściwie to taka melodia odgrywana co roku. Czy może się mylę? Może w tym roku zdarzyło się coś innego i coś przełomowego?
3: Nie, panie redaktorze, nie zdarzyło się nic, czego nie można było oczekiwać, czyli tak w skrócie, mówiąc o tych deklaracjach po szczycie, potwierdzenie zobowiązania do zbiorowej obrony na podstawie artykułu 5. Ja powiem, że mój lekki niepokój budzi ciągłe wracanie, jak ten leitmotiv właśnie do artykułu 5. No, artykuł 5 jest podstawą istnienia NATO, więc im częściej się podkreśla, że on funkcjonuje, tym pewien niepokój może budzić stan artykułu 5, ale to lekki sarkazm.
1: A panie pułkowniku, strony. Ale nie, bo to jest doskonałe, przerwę tu panu, bo to jest doskonałe, może znajdziemy coś nowego. Jeżeli się powtarza to permanentnie, artykuł 5 jest aktualny, artykuł 5 jest aktualny, no to rozumiem, że to jest jakiś sygnał w kierunku Kremla, ale czy Kreml jak słyszy to 15 razy w tygodniu, to jak to odbiera? Jako coś wiarygodnego, czy właśnie wręcz przeciwnie?
3: No właśnie deklaratywność. Sama deklaracja to mało. Potrzebne czyny są. I z jednej strony wydatki w ciągu ostatniego roku, wydatki europejskiej części NATO i Kanady wzrosły bodajże o 139 miliardów, prawda? Wydaje to się dużo. No ale jak porównamy to, że na przykład Ukraina otrzymuje wsparcie 70 miliardów tego roku i 70 przyszłego, to są porównywalne sumy. Czyli po to, żeby utrzymać zdolności ukraińskie jednego państwa, wydajemy dwa razy po 70 miliardów i równocześnie całe NATO w ciągu roku wydaje podobną sumę, to mimo wszystko nie są to pieniądze imponujące. Oczywiście Kreml to analizuje, ocenia. Ja ciągle wracam do szczytu w Madrycie, który wtedy jedyny raz mnie zaskoczył, gdzie tam zadeklarowano stworzenie 300-tysięcznych sił NATO wysokiej gotowości. Co się od Madrytu stało, jeśli chodzi o te 300-tysięczne siły? To miały być siły o charakterze interwencyjnym, kluczowe dla funkcjonowania flanki wschodniej. Nic się nie stało. Niestety.
1: To ja mam teraz pytanie o postawę taką filozoficzno-długookresową, jeśli chodzi o Europę, bo pan wspomniał o Ukrainie, ile ona dostaje, ile wynoszą składki tych państw. Ukraina otrzymała licencję na patrioty albo otrzyma. Powstanie fundusz, z którego zostaną sfinansowane pociski do patriotów. Tak mi przyszło do głowy, nie jako ekspertowi wojskowemu, czy przypadkiem my sobie nie tworzymy takiego outsourcingu uzbrojenia? To znaczy nie będziemy obciążać naszych konsumentów za bardzo. No stać nas na to, żeby dawać pieniądze na Ukrainę, stać nas na to, żeby oni taniej produkowali od nas i właściwie będziemy odsuwać od siebie konieczność uzbrojenia samych siebie, dlatego że mamy Ukrainę, która radzi sobie coraz lepiej.
3: Tak. Po pierwsze, deklaracje prezydenta Trumpa trzeba traktować z dużą ostrożnością, bo one się potrafią zmieniać dwukrotnie w ciągu doby nawet. Więc to, że na razie prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że licencję na produkcję patriotów Ukraina otrzyma, no to jest moim zdaniem wiadomość dla Polski dobra. Mhm. Czyli ten outsourcing militarny, jeżeli chcemy mieć taki bufor po wschodniej stronie, no to jest jak gdyby okej. Okay. Tylko że z drugiej strony oczywiście pewien niepokój budzi obecne, no łagodnie mówiąc, oziębienie relacji na linii Warszawa-Kijów, prawda? No i teraz jeżeli my słyszymy wypowiedzi na przykład pana Budanowa, który mówi, że nikt nie będzie stawiał Ukrainie ultimatum, ani Rosja, ani Polska, a Rosja jest silniejsza od Polski i tak ultimatum nie przyjęliśmy. No łączenie w jednym zdaniu Ukrainy i Polski jest wysoce niepokojące mimo wszystko. Co nie znaczy, że uważam, żeby Ukraina stanowiła zagrożenie zbrojne dla Polski, prawda? Ale warto, żeby jeżeli coś dajemy jako NATO, to jednak żeby to miało charakter, no brzydko powiem, smyczy, tak? Żeby pilnować, co się z tym dzieje, jak jest wykorzystywane, no i jak gdyby są dalsze perspektywy, nie w perspektywie roku czy dwóch, ale dekady na przykład, prawda?
1: Ale to
3: i
1: właśnie
3: tu Ukraina powinna mieć bardzo jasny przekaz, tak? Relacje z NATO, w tym z Polską, muszą być unormowane, jeżeli chcecie otrzymywać natowską pomoc. Koniec, kropka.
1: No tylko, że teraz mamy sytuację, w której jeżeli już zmierzamy w tym kierunku, że rzeczywiście relacje między Warszawem a Kijowem nieco się pogorszyły, wydaje się, że państwa zachodnie wręcz przeciwnie do Polski, to znaczy wynalazły sobie, włącznie zresztą ze Stanami Zjednoczonymi, wynalazły sobie bardzo ciekawy modus operandi, mianowicie płacą za amerykański sprzęt, w związku z czym koncerny amerykańskie zarabiają duże pieniądze i są ustawione na lata, zwłaszcza jeśli ta wojna będzie się ciągnęła w nieskończoność. Europejczycy płacą, ściągając z siebie odium konieczności takiej, bym powiedział, militaryzacji społeczeństw. No i tutaj Polska się znalazła w takiej strefie szarej, to znaczy z jednej strony musi negocjować z Kijowem, no ale mamy potężne kraje zachodnie, którym ten układ zaczyna bardzo odpowiadać.
3: To się po prostu wykorzystajmy ten czas. Jeżeli nie mamy mocy, żeby to w radykalny sposób wpływać na to, to po prostu wykorzystajmy czas, który de facto daje nam Ukraina osłabiając Rosję, po to, żeby zbudować własne zdolności odstraszające. A budowanie zdolności odstraszających to nie jest budowanie tylko własnej armii, ale budowanie bliskich relacji z graczami, którzy są podobnie zainteresowani jak Polska. Czyli mamy kraje bałtyckie, mamy Finlandię, która ma 1000 kilometrów granicy z Rosją i mamy bardzo ważnego gracza, który tak naprawdę ma no, liczebnie najsilniejszą armię w Europie, jeśli chodzi o NATO, czyli właśnie Turcję. Bo to, że szczyt jest w Turcji, to nie jest przypadek.
1: A co Turcja chce tym osiągnąć, że jest u niej szczyt? Bo tutaj też się pojawiało sporo planów, ambitnych planów tureckich. Zresztą w oparciu o te plany i w oparciu o transakcje doszło do odwołania wizyty Hekseta w Tel Awiwie.
3: Znaczy ja nie będę mówił, co chcę osiągnąć politycznie. Pozostawiam to osobom, które się tym zajmują, ale z takiej perspektywy stricte militarnej, no na przykład Turcja chce dostać samoloty F-35 od Stanów Zjednoczonych, bo na razie ma embargo na samoloty najnowszej generacji po tym, jak zakupiła od Rosji systemy przeciwlotnicze S-400. I Turcja chce na przykład zniesienie embarga na dostawy najnowszych systemów uzbrojenia amerykańskich.
1: To żebyśmy to jakoś podsumowali, mamy taką sytuację, w której to się, albo jeszcze inaczej, dobra propaganda, rosyjska propaganda jest dość sprawna, ma to do siebie, że zawiera cząstkę prawdy. Cząstką prawdy jest to, że Rosja prowadzi pośredni konflikt na Ukrainie między samą sobą a krajami NATO, dlatego że uzbrojenie płynie szerokim strumieniem. Z pana punktu widzenia, jako wojskowego, jaki jest stan gry w tej chwili pomiędzy Ukrainą, która dostaje uzbrojenie Zachodu, która sama produkuje drony, jest w stanie dosięgać cele na terytorium Federacji Rosyjskiej, no a Rosją, która wydaje się utknęła, no ale oczywiście to nie musi być stan, który potrwa w nieskończoność.
3: Z całą pewnością wsparcie Ukrainy w zakresie budowania nowoczesnych systemów obrony przeciwlotniczej, czyli systemów, które będą chronić obszar powietrzny Ukrainy. A trzeba pamiętać, że Federacja Rosyjska tak naprawdę, jeśli chodzi o przestrzeń powietrzną w kierunku Polski, no to ma albo Białoruś, albo obwód królewiecki, albo wszystko musi przelatywać nad Ukrainą, prawda? Więc wzmacnianie zdolności przeciwlotniczych obrony powietrznej Ukrainy jest jak najbardziej w interesie Polski. Czyli stąd ta informacja o patriotach z perspektywy Polski jest jak najbardziej dobra. Natomiast stan gry jest taki, że Ukraina w tej chwili bardzo mocno stara się tworzyć konsorcja ukraińsko-zachodnie, w cudzysłowie lekkim, po to, żeby tworzyć zdolności własne do produkcji uzbrojenia z wykorzystaniem technologii zachodniej, która wbrew takiej powszechnej narracji jest od ukraińskiej znacząco lepsza nadal. Ukraińcy mają know-how, mają olbrzymią bazę danych dotyczącą samego konfliktu, natomiast technologicznie potrzebują wsparcia z Zachodu, a tu Polska jest dla Ukrainy mniej atrakcyjna. No, widać po podpisanych kontraktach, gdzie bardzo dużo jest Belgia, Holandia, Niemcy na przykład. Głównie w zakresie budowania nowoczesnych systemów bezzałogowych.
1: Pułkownik Piotr Lewandowski, instruktor Centrum Szkoleniowego Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
0: Kuba Benedyczak, bardzo dziękuję, a już za chwilę informacje sportowe.

0: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
1: Mateusz Fusiarz w studiu. Obiecałeś mundial, będzie mundial?
2: Oczywiście.
1: No to zapraszam.
2: No i myślę, że już dotarło, że dzisiaj meczu nie ma. No bo nie ma.
1: Taka pustka teraz?
2: Pustka, pustka. Jeśli natomiast nie dotarło, to dajmy sobie chwilę na wyrzucenie tych emocji. I teraz już przejdźmy do rzeczy. Do pierwszego ćwierćfinału Mistrzostw Świata 2026 pozostało już tylko nieco ponad 27 godzin. Zleci, ani się obejrzymy. Jako pierwsi o miejsce w najlepszej czwórce powalczą Marokańczycy oraz Francuzi. W 2022 roku do takiego starcia doszło na etapie półfinału, no i wtedy górą był zespół trenera Didiera Deschampsa. Wygrał 2-0. Maroko to fantastyczny zespół, szósty w światowych rankingach. Uważam, że poprawili się względem 2022 roku. To ekipa, która lubi utrzymywać się przy piłce, lubi też pojedynki jeden na jeden. Strzelili tutaj wiele goli, dlatego musimy być bardzo czujni w defensywie, no i też wykorzystywać szanse z przodu. Bardzo szanujemy rywala, ale chcemy wygrać i wiemy, że możemy to zrobić. Wierzę, że awansujemy do półfinału. Mówił stoper reprezentacji Francji Dayot Upamecano. Trójkolorowi walczą o swój trzeci finał Mistrzostw Świata z rzędu. 3,5 roku temu w Katarze przegrali pokarnych z Argentyną, a w meczu było 3-3. Ale w 2018 roku w Rosji 4-2 pokonali Chorwatów i sięgnęli po swój drugi tytuł Mistrzów Globu w historii. Tamtą Chorwację, tak jak i tę z roku 2026, prowadził trener Zlatko Dalić, który poprowadził swoją ekipę do 2 medali mundiali. Dziś ta piękna podróż się zakończyła. Selekcjoner ogłosił, że rezygnuje z funkcji, którą pełnił od 2017 roku. So they did Perisic, Mandžukić! Croatia hit the front! Mario Mandžukić pounced! And England are hurt! And Croatia, for the first time ever, will play in a World Cup final! To pewnie jedna z piękniejszych chwil, jeśli nie najpiękniejsza w karierze Zlatko Dalicia. Gol Mario Mandžukića dający prowadzenie Chorwacji 2-1 w 109 minucie meczu przeciwko reprezentacji Anglii. Gol, który dał finał, a w efekcie srebrny medal mistrzostw. Według lokalnych mediów następcą Dalicia najprawdopodobniej będzie Slaven Bilić, który był już selekcjonerem reprezentacji w latach 2006-2012. Wróćmy jednak do mundialu tego. Nie liknął echa telefonu Donalda Trumpa do Gianniego Infantino, po którym de facto czerwona kartka Folarina Baloguna, którą Amerykanin zobaczył w 1:16, przestała mieć jakiekolwiek znaczenie i napastnik normalnie zagrał sobie w 1:8. USA rzecz jasna dostali łupnia od Belgów i wydawało się, że oliwa sprawiedliwa, ale uwiera ten temat. Oj, uwiera. I to już nie tylko świat sportu, bowiem interweniować zamierza nawet Parlament Europejski. Według doniesień mediów dziesiątki europosłów zbierają poparcie, aby rozpocząć dochodzenie wobec szefa FIFA dotyczące jego udziału w całym zamieszaniu. Sprawa jest rozwojowa. Infantino jeszcze się do tego wszystkiego nie odniósł, ale jeśli mogę spróbować zgadnąć, co mógłby powiedzieć, to stawiam na...
3: Trust us.
2: Gianni, nie ufam tobie, można by sparafrazować słynne na całym świecie zdanie. Wracając do sportu, to tak. W niedzielę Argentyna-Szwajcaria, w sobotę Norwegia-Anglia, w piątek Hiszpania-Belgia, no i jutro Maroko-Francja. W Paryżu w czwartek niektóre stacje metra, głównie w rejonie pól elizejskich, zostaną zamknięte w związku z meczem. Policja zapowiedziała też inne ograniczenia, by zapewnić bezpieczeństwo, jak na przykład zakaz sprzedaży fajerwerków. Ostrożność ta wywołana jest wspomnieniami z półfinału Mistrzostw Świata w grudniu 2022 roku, gdy na polach elizejskich właśnie doszło do starć kibiców z policją. Właściciele sklepów na tej najsłynniejszej alei Paryża zamykali w pośpiechu swoje sklepiki, gdy właśnie na polach elizejskich pojawiło się 20 tysięcy ludzi. O tym wszystkim przypomniał dziś dziennik Le Paris.

0: Był po stromym stoku. Potem było już jak na pralce babuni. Góra, dół, góra, dół. W La Maison w 1945 roku utworzono obóz dla obywateli radzieckich, głównie z Turkmenistanu. Tych, którzy zdezerterowali z armii niemieckiej walczącej z francuską partyzantką. Uprawia się tutaj 13 dyscyplin sportowych, włącznie z pelotą baskijską. Miasteczko gości wiele festiwali, od teatralnych po dni świętego Jana. I właśnie spod zabytkowego kościoła pod wezwaniem świętego Jana ruszyli kolarze do walki na trasie liczącej 158 km. Tuż po starcie wyskoczył pierwszy harcownik, błyskając szpadami szprych. Francuz, 25 sekund przewagi nad peletonem, który przypominał żółwia ze stoickim spokojem obserwującego uderzenia falą brzeg. Upał niemiłosierny, cierpią kolarze. Dla każdego przygotowano po 200 bidonów i 100 kg lodu. Cierpią widzowie. Strażacy oblewają ich wodą z sikawek. Co za ulga, pyszny prysznic. Jak równo pracują im nogi, w jednym rytmie, jak palce wytrawnego pianisty na klawiszach fortepianu. Na poboczu wypalone trawy, zwinięte warkocze słomy, dalej zieleń drzew, na baczność wyprężone winnice. Pierwsze szato, fantazyjne wieżyczki, okna miały być obrazami, na których natura wymalowała Pireneje. Przewaga Francuza rośnie, ponad 2,5 minuty, kilka kilometrów przez pola, miasteczko Francuz ma ponad 3 minuty przewagi. Peleton jedzie jak grupa kumpli na majówce. Stępa, ale ja starych drzew, zbawczy cień, szefowie grup apelują przez radio Tour do kolarzy. Pijcie jak najwięcej. Dzieci strzelają z plastikowych pistoletów strumieniami wody. To też ulga w tym piekarniku. Przewaga 26-letniego kolarza z Normandii, Benjamina Weistrofera, zmalała do 2 minut, ale droga zaczęła grymasić pagórkami i znów odskoczył na ponad 3,5 minuty. Podjazdy wbijają się swoimi szponami w mięśnie kolarzy. Ostatni kilometr zjazd do mety, finish w mieście Po, stolica regionu Bern, ale nie stąd pochodzi sos berneński, jego twórca jednak tak. Tętniące życiem uniwersyteckim i artystycznym miasto, w którym na świat przyszedł przyszły założyciel dynastii Bourbonów, Henryk IV, zwany Dobrym. A we czwartek kolejna odsłona 187 km, 5 przełęczy, w tym jedna poza kategorią Or kategorii, legendarna Tourmalet, start w Po, meta Gawarni Gedr, też po 18-kilometrowej spinaczce. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
1: Czyli mistrz słowa. Trochę ponad 8 kilometrów pozostało do zakończenia piątego etapu, a teraz szybciutko jeszcze raport z Wimbledonu. Dalej grają Marta Kostiuk oraz Linda Noskowa, wciąż grają Koboli z Ferim oraz Fritz ze Zwieriewem, a Katarzyna Peter odpadła z turnieju Debla w ćwierćfinale.
2: Radio 357.
3: Pustkę po mundialu w dniu bez meczu skutecznie wypełnił dla Państwa Mateusz Fusiarz. Bardzo dziękuję.
1: Robiłem, co mogłem.

0: Alice Merton i Vertigo. A teraz informacja dla tych z Państwa, którzy nie mają Vertigo, czyli zawrotów głowy, albo mają i temu się przeciwstawiają i podróżują samolotem. Parlament Europejski osiągnął porozumienie w sprawie największej od 20 lat reformy praw pasażerów lotniczych. O to, jakie zmiany czekają podróżujących, pytał Michał Piwko.
1: Łatwiejsza droga do odzyskania pieniędzy za opóźniony lot. Parlament Europejski przyjął nowe regulacje, które mają wzmocnić ochronę pasażerów linii lotniczych. Zmiany komentuje rzecznik prasowy Polskiej Izby Turystyki Katarzyna Turosieńska.
2: Wszystkie te przepisy są bardzo na plus dla pasażerów. Dużo takich dużych ułatwień, ale też drobnych, które jednak uprzykrzały życie.
1: Skorzystają między innymi rodzice podróżujący z dziećmi poniżej 14 roku życia. Standardem będą miejsca obok siebie bez dodatkowych opłat.
2: Do tej pory często trzeba było dopłacić, żeby rodzice lub opiekunowie mogli siedzieć obok swoich dzieci.
1: Linie lotnicze nie będą mogły również pobierać opłat za poprawienie błędów w imieniu i nazwisku pasażera oraz za brak elektronicznej karty pokładowej.
2: Również mamy bezpłatne wniesienie na pokład jednego przedmiotu osobistego, małej torby lub plecaka. I to już będzie uwzględnione w wyświetlanej cenie biletu. Nie będzie tutaj żadnego kosztu ukrytego.
3: Nie będzie już takiej sytuacji, w której pasażer jest zaskakiwany przez konieczność dokupienia dodatkowego bagażu na późniejszym etapie rezerwacji.
1: Jak tłumaczy pełnomocnik DelayFix, adwokat Piotr Gat, każdy pasażer będzie mógł wnieść na pokład samolotu bagaż osobisty o maksymalnych wymiarach 30 na 40 na 15 cm.
3: Taki bezpłatny bagaż będzie włączony w cenę biletu.
1: Pasażerowie nadal zachowają prawo do odszkodowania za lot opóźniony o co najmniej 3 godziny. Nowe przepisy mają za to ułatwić odzyskanie pieniędzy.
2: Procedura ma być o wiele prostsza i szybsza, jeśli chodzi o ubieganie się o to odszkodowanie, oraz linie lotnicze będą zobowiązane do tego, żeby tak naprawdę przeprowadzić klienta przez procedurę, czyli muszą poinformować klienta, jak powinien postąpić, żeby móc ubiegać się o takie odszkodowanie.
4: To jest istotne dlatego, że bardzo często przy niektórych przewoźnikach podróżni tak naprawdę nie wiedzieli, gdzie należy skierować swoje roszczenie. Na stronach niekoniecznie były działające formularze.
1: Jak tłumaczy Łukasz Mikosz, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych, rekompensata będzie uzależniona od długości trasy i wyniesie od 250 do 600 euro. Ponadto linie lotnicze będą miały obowiązek poinformować pasażera w ciągu 4 dni od przylotu, że ma prawo ubiegać się o odszkodowanie.
4: To jest zmiana na dobre. Bardzo często było widać takie sytuacje, że podróżny cały czas czekał i w końcu przewoźnik lotniczy mówił: sorry, ale minął termin i ta sprawa już jest przedawniona i tak naprawdę pasażer zostawał z niczym.
1: Za przyjęciem nowych regulacji zagłosowało 646 europosłów. Do ich wejścia w życie potrzebna jest jeszcze formalna zgoda państw członkowskich. Ta zapaść ma na początku sierpnia. Przewoźnicy będą mieli rok na dostosowanie się do nowych przepisów.
0: Dobra informacja między innymi dla tych, którzy spędzają czasem 10 minut na wielokrotnym sprawdzaniu, czy na pewno nie pomylili się we własnym imieniu i nazwisku. Na następny utwór mogą Państwo głosować w naszej liście piosenek.
5: Wspieraj system i zagłosuj.

0: 4 in the morning. Dzisiejsze głosówki zdominował temat Ukrainy i decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o tym, o nadaniu jednostce elitarnej Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Także co to znaczy?
1: Dosyć zaskakująca i wręcz pokrętna, wydaje mi się, logika pana Jędrzeja Bieleckiego, że jeśli Polska będzie robiła dalej to samo, co robiła do tej pory, a doszliśmy do punktu, w którym jesteśmy, prowadząc taką politykę, jak prowadziliśmy, to będzie dobrze, mimo że no, widzimy, że jest bardzo źle i to niestety strona ukraińska wybrała po prostu inny sposób prowadzenia polityki międzynarodowej, więc mówienie, że tam jest wojna i my się musimy tutaj dostosować, to oni są bardziej zagrożeni w tej chwili i to oni wybrali, że nie potrzebują Polski, że no przepraszam, ale plują Polsce w twarz, że gloryfikują zbrodnicze formacje, które zabiły więcej cywili Polaków i Żydów niż Rosjan czy Niemców, to jest po prostu nielogiczne i w pewnym momencie trzeba pokazać, że Polacy no, są państwem mimo wszystko silniejszym i no, nie możemy po prostu dawać sobie skakać po pagonach, bo na Ukrainie jest wojna.
2: W kwestii stosunków polsko-ukraińskich, no trzeba przyznać, że polscy nacjonaliści to jednak są mistrzowie świata w niszczeniu swojego dobrego imienia. Kiedyś dzięki nacjonalistom spod czerwonego sztandaru, z paną Gomułką na czele, przyległa do Polaków łatka bycia antysemitami, podczas gdy Niemcy stali się najlepszymi przyjacielami narodu żydowskiego. Dziś dzięki nacjonalistom, no z tego bardziej brunatnego sztandaru, z panem prezydentem na czele, do Polaków przylgnie łatka ukrainofobów, a pewnie i rusofilów.
0: O relacjach Polski i Ukrainy, o tym, co nadchodzi, na pewno będziemy jeszcze rozmawiać na naszej antenie, a dzisiaj za Państwa głos i głosówki, maile bardzo dziękuję.

0: Buggles i Video Kill the Radio Star. A teraz wszyscy zastanawiamy się, czy sztuczna inteligencja zabije i gwiazdę radia, i telewizji, i filmu. Studio Particle Six ogłosiło, że w filmie Misaligned zadebiutuje w pierwszoplanowej roli aktorka wygenerowana właśnie przy pomocy sztucznej inteligencji. Aktorka prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych, nawet odpisuje obserwującym, występuje też w popularnych talk show.
1: Bohaterką filmu, w którym zadebiutuje w głównej roli, jest ona sama. Istota AI pozbawiona prawdziwego ciała, dzieciństwa i własnych doświadczeń życiowych, mająca jedynie dostęp do doświadczeń innych. Sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy uwodzicielski, zbuntowany bot z dark webu przekonuje ją, by porzuciła swoje bariery ochronne i zaczęła rozwijać własne pragnienia, dzięki czemu staje się bardziej ludzka. Serwisy filmowe na całym świecie grzmią o rewolucji i przełomie w kinie. Ale czy na pewno? Odpowiada Marcin Grudziąż, krytyk filmowy z portalu Pełna Sala.
2: De facto to jest postać animowana. W pewien sposób ona się nie różni od jakiegoś tam królika Baxa czy myszki Miki, którą mieliśmy od dawna, z tą różnicą, że to nie jest praca osób, które zajmują się animacją, tylko praca jakiegoś prompt inżyniera.
1: Czy zamiast rewolucji artystycznej jesteśmy świadkami akcji marketingowej? Katarzyna Czajka, autorka bloga Zwierz Popkulturalny, nie ma złudzeń co do intencji twórców Tilly.
3: Sama ta Tilly Norwood jest tak naprawdę produktem marketingowym, którą bardzo stara się ten produkt sprzedać firma, która go wyprodukowała. Co oznacza, że musi bardzo mocno przekonać nas, że istnieje miejsce na to, żeby ci cyfrowi aktorzy istnieli.
1: Algorytmy nie zagrażają wielkim gwiazdom z pierwszych stron gazet. Uderzają w tych, których nazwiska widzowie prawdopodobnie w ogóle nie czytają w napisach końcowych.
4: Scenografowie, cała masa ludzi, którzy są odpowiedzialni za światło.
1: Miłosz Kozioł, reżyser.
4: Za budowę scenografii, za efekty pirotechniczne, za masę rzeczy.
3: Nie dotyka tak naprawdę aktorów pierwszoplanowych, tych, do których zwracamy się jak najbardziej po sztukę aktorską. Ono jest największym zagrożeniem dla aktorów na drugim planie, dla statystów.
1: Tylko te algorytmy, które tworzą te filmy, posługują się prawdopodobieństwem, a ta, zdaniem ekspertów, potrafi zrodzić jedynie rzemieślniczą przeciętność. Prawdziwe kino tak naprawdę karmi się błędem, unikalnym życiorysem człowieka i wspólną energią. Czegoś, czego programista nie potrafi zapisać w linijkach kodu. Mówi Maria Wróbel, aktorka.
5: Mam szczęście spotkać się z reżyserami, którzy mieli pomysły na postaci naszej, na historię, ale na planie dawali nam jakąś wolność i tam rodziło się absolutnie coś nowego i nieprzewidzianego przez żaden prompt. Ktoś jedną cechę postaci przekrywać na swoją stronę, ktoś na swoją stronę. Jest to jakaś wypadkowa kompromisu między pomysłami reżysera i aktora.
4: I wydaje mi się, że jeżeli wykastrujemy się przy użyciu AI, to po prostu zabierzemy sobie radość. Tą radość trudno będzie odzyskać, więc wydaje mi się, że warto by tutaj o tą radość zawalczyć.
3: Jak na razie nie mamy jeszcze technologii, przy której realnie da się zastąpić aktora. Na razie jest taka narracja, że widzom jest wszystko jedno, czy to są ludzie, czy to są awatary AI. Zobaczymy, tak? Bo może się okazać, że jednak ten czynnik ludzki jest dla nas ważniejszy niż się nam mówi, że jest.
1: Czyli tak naprawdę to od naszej wrażliwości zależy, czy damy się uwieść cyfrowym awatarom.
0: Napisała do nas pani Anna, naprawdę pierwsza aktorka AI, ale chyba w pierwszoplanowej roli, bo jest wiele aktorek AI, zwłaszcza w Indiach i w filmach Bollywood, na przykład Naina, a samych AI influencerów, modelek, modeli, podcasterów jest nawet tysiące. Tu się zgodzę, mnie się przypomina przykład zespołu, który wykonuje koreański pop Maeve. No takie artystki się nie męczą, to na pewno. No na temat aktorki, która zagra pierwszoplanową rolę w filmie Misaligned opowiadała na ten temat Ola Dobieszewska, jak najbardziej prawdziwa, a teraz jak najbardziej prawdziwy David Bowie.

0: Audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Minęła godzina 18. Serwis informacyjny przedstawi Ola Żaczek.
2: Mniej więcej godzinę trwało spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim przy okazji szczytu NATO w Ankarze. To było konstruktywne spotkanie, relacjonował kilka minut temu prezydent.
3: W tym samym kierunku patrzymy, jeśli chodzi o zagrożenia dla naszej niepodległości, to się nie zmienia. Natomiast nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińskiej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
2: Przypomnijmy, dziś Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie nad niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją spowodowaną przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, polegającą na nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. A poznańska policja zatrzymała dwie osoby w sprawie incydentu, w trakcie którego domagały się one wpuszczenia do biura ukraińskiej firmy pod pozorem sprawdzenia, czy, tu cytat, wspiera ona Stepana Banderę. Nagranie z zajścia opublikowano w internecie. Zdaniem serwisu goniec.pl to byli aktywiści wspierający Grzegorza Brauna i Korwin Mikkego. Jak informuje policja, sprawa jest prowadzona w zakresie pomówienia oraz opublikowania nagrania, które mogło poniżyć pokrzywdzoną w oczach opinii publicznej, a także narazić na utratę zaufania potrzebnego dla rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Grozi za to maksymalnie rok więzienia. Nie ma zgody na nienawiść i agresję. W tego typu przypadkach polska policja będzie reagować zdecydowanie, napisał w serwisie X szef MSWiA Marcin Kierwiński. A w naszym serwisie doniesienia z Ukrainy. 7 osób zginęło, a 45 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na Kijów oraz obwody charkowski, doniecki i chersoński, poinformowali przedstawiciele ukraińskich władz. W Kijowie dron uderzył w 20-piętrowy wieżowiec na wysokości 16 piętra. Służby ratunkowe są w drodze na miejsce zdarzenia. W stolicy Ukrainy alarm przeciwlotniczy rozbrzmiewał 7 razy i trwał przez ponad 6 godzin. Według sił powietrznych Rosja zaatakowała Kijów dronami odrzutowymi. Wracamy do kraju. Jutro minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda spotka się z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Dziś szefowa resortu przedstawiła propozycję naprawy systemu i sytuacji związanej z nadużyciami. To m.in. wprowadzenie centralnej e-kolejki na zabiegi planowe, obowiązek zatrudniania lekarza na umowę o pracę w co najmniej jednym szpitalu, czy wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków na poziomie 240 zł brutto. Te propozycje padały już jesienią ubiegłego roku, ocenia Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej, i dodaje, że izba spodziewa się efektów w postaci zapaści kadrowej w szpitalach powiatowych. Pozytywne jest to, że jest ruch, aby coś zmienić w systemie zdrowia, ale brakuje pokazania długofalowych rozwiązań planu na kilka lat do przodu, mówiła z kolei w rozmowie z autorem raportu 357 Michałem Trantałem Klara Klinger, redaktor naczelna portalu rynekzdrowia.pl.
4: Żeby to było połączone z pewnym uporządkowaniem systemu pod kątem szpitali, jak, gdzie, jakie oddziały powinny być, takich map potrzeb zdrowotnych, które by pokazywały, jak ten system powinien działać. Tylko, że to już jest odważniejsza zmiana dotykająca jeszcze bardziej politycznie, no bo samorządów, tego, co się dzieje w powiatach, no ale powinna być połączona. Tego mi brakuje jakby takiej całościowej reformy.
2: Pełen raport 357 w tej sprawie znajdą Państwo w naszych podcastach. Wiatr powoli słabnie, nie ma ostrzeżeń meteorologicznych, są za to hydrologiczne przed tak zwaną cofką na Bałtyku. Jutro i w piątek groźnie zrobi się na południowym wschodzie, tam w prognozach silne opady deszczu i burze. Dobra wiadomość jest taka, że od jutra temperatura zacznie rosnąć, a w piątek na zachodzie termometry pokażą 26 stopni. Na koniec w serwisie Kraków rusza na zakupy. Miasto szuka mieszkań, które powiększą zasób lokali komunalnych, bo choć w mieście jest ich ponad 12 tysięcy, to nieruchomości dla potrzebujących brakuje. Więcej w relacji Andrzeja Zasadniego.
5: Miasto jest zainteresowane kupnem nieruchomości, które są wykończone i gotowe do zamieszkania, choć te w stanie deweloperskim również są brane pod uwagę. Preferowana powierzchnia wynosi od 30 do 50 metrów kwadratowych, a cel programu jest jeden – zapewnienie dachu nad głową najbardziej potrzebującym i skrócenie czasu oczekiwania osób, które wymagają mieszkaniowego wsparcia. Właściciele, którzy posiadają nieruchomość na sprzedaż, mogą składać oferty jeszcze tylko przez tydzień. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
2: Miasto na zakup mieszkań przeznaczy 10 milionów złotych. Relacja z Krakowa kończy dzisiejsze serwisy Radia 357. Wracamy do Państwa jutro o 7 rano.
6: Jutro proszę mieć kurtki i parasole w pogotowiu. Miejscami przelotne opady deszczu, a nawet burze we wschodniej części kraju. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura od 18 do 22 stopni Celsjusza. Chłodniej miejscami na wschodzie kraju oraz w rejonach podgórskich od 15 do 17 stopni. Wiatr umiarkowany, miejscami silny, w porywach do 55 km na godzinę. Mocniej powieje na północnym wschodzie, a także w rejonie Zatoki Gdańskiej, no i wysoko w górach.
7: Radio 357.
6: A już bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Popołudniówkę przygotował dla Państwa Andrzej Rutkę. Zrealizował audycję Michał Foltak, a przy mikrofonie była Wioletta Myszkowska. Zostawiam Państwa w dobrych rękach, w rękach obywatelki 357. Kasia Linz już za chwilę. Do usłyszenia.

Powróciłam z Openera, dlatego to, co obowiązuje nas dziś, będzie już bardziej o fantazjach, ale tych jeszcze niezrealizowanych. Nigdy nie miałam pomysłu, żeby fantazji nie mieć. Nie każdą się podzielę, nawet na antenie Radia 357, a może właściwie szczególnie na antenie radia, ale my tu o muzyce i to o jakiej muzyce. Proszę zarezerwować sobie czas do godziny 19, a ja zadbam o komfort tej podróży. Przede wszystkim bez obaw leci z nami pilot, a nawet pilotka. Dobry wieczór, nazywam się Kasia Linz, a moja audycja to Obywatelka 357. Zachęcam też do wysyłania mi znaków, że jesteście, że słuchacie. Dopuszczam też oczywiście skargi i zażalenia, a o to wszystko proszę pod moim ostatnim radiowym wpisem na Instagramie czy Facebooku. A wszystko po to, żebym wiedziała, że nie jestem tutaj sama.

Zupełnie osobny to jest głos i barwa gitary i postać na scenie światowej, co w świecie, w którym istnieje już wszystko, jest bardziej niemożliwe niż możliwe, a jednak McGee to nowy Guitar Hero. Mam poczucie, że nie gra na sentymencie, tylko przepisuje język, gitarowy język i chyba dlatego na jego punkcie zapanowała wręcz obsesja. Wszyscy, którzy się nim interesują, chcą wiedzieć, jak on to zrobił, jak stworzył nowe brzmienie, nowy wręcz, nie wiem, być może gatunek. U McGee instrument, jakim jest właśnie gitara, przestaje być symbolem, tym takim symbolem rockowej wirtuozerii i czuję, że staje się narzędziem bardziej do tworzenia atmosfery, niedopowiedzeń, jakichś takich zakłóceń, emocjonalnych zakłóceń, czyli coś, co lubię najbardziej. No to poproszę o wyrozumiałość dla jeszcze jednej piosenki tego amerykańskiego autora, bo jeśli poprzednia propozycja komuś nie podeszła, to bardzo wierzę, że po usłyszeniu I Want You nie pozostanie wobec niego obojętny.

Zostańmy więc jeszcze przez moment w świecie współczesnym, bo uprzedzam, że ze mną no jednak będzie trochę skakania po epokach. Postaram się tylko, żeby niezbyt chaotycznie może, ale zanim to, to Blood Orange, którego koncert nieszczęśliwie mnie ominął. Zupełnie bezwzględny termin wybrał sobie na warszawski występ, bo ja tego samego dnia też grałam. No, uważam, że jest on po prostu złośliwy, no ale nie będziemy dziś się na tym koncentrować. Blood Orange, podobnie jak McGee, to jest artysta, który na pewno nie myśli konwencjonalnie. Jego płyty, chyba podobnie jak u Dijona, przypominają bardziej coś w rodzaju pamiętnika, no nie wiem, tak mi się to kojarzy, jakiejś takiej przestrzeni dla różnych głosów, różnych doświadczeń i różnych historii, ale w sposób dosłowny, bo Blood Orange, czyli Def Hines, faktycznie zaprasza do nich i przyjaciół, i poetów, i aktywistów, wplata tam fragmenty przemówień czy rozmów. No to jest forma, która na dłuższą metę może być nużąca. No ja jednak takie zabiegi bardzo lubię i sama z nich czasem korzystam. No myślę, że później to jest już raczej kwestia proporcji, jakie wykorzystujemy względem samej kompozycji. No więc Blood Orange i piosenka The Field oraz goście, o których za moment.

Dla tych, którzy dopiero do nas dołączają, przypomnę, że nazywam się Kasia Linz. Moja audycja to rzecz bardzo świeża o imieniu Obywatelka 357 i właśnie jej państwo słuchają. No dobrze, jesteśmy w tych współczesnościach od kilku piosenek, a ja tak za długo to też nie potrafię. Dlatego najwyższa pora przenieść się na moment do lat 80., a żeby przejście było względnie gładkie, proponuję The Dirty Column. I to nie tak, że sobie to właśnie wymyśliłam, bo to jest właśnie a propos gości, którzy się pojawili w piosence Blood Orange. Można ich było przed chwilą usłyszeć. No i proszę, jak nam się tutaj wszystko bezpiecznie i gładko układa. The Dirty Column, Love No More, a zaraz po nim Suicide i absolutnie doskonale dreamy wyśpiewywane I Surrender, bo chcę i siebie, i was na moment w tym ukochanym wieku poprzednim jednak chwilę zatrzymać. No ale jak z tym walczyć? I po co właściwie? Posłuchajcie sami.

Jeżeli oficjalnie istniałoby coś takiego jak gatunek linczowy czy linczowski, to właśnie słuchaliśmy piosenkę z tego gatunku. No i aby nikogo nie wyrzucać z fotela, mogłabym tu oczywiście zaproponować to, co samo się nasuwa, czyli Senne, Boskie i Syrenie Cocteau Twins, ale nie możemy tak grzecznie i tak przewidywalnie. Tutaj się dynamika musi dziać jakaś, moi drodzy, w granicach przyzwoitości oczywiście. Chociaż przewiduję dziś również Madonnę, a więc nie wiem, czy słowo przyzwoitość powinno się akurat pojawiać w jednym zdaniu z Madonną. Nie wiem, powiedzcie, co o tym sądzicie. Cieszę się, że tyle kobiet mi się do dzisiejszej audycji wylosowało, choć początek wcale na to nie wskazywał. Zacznę od jednej z mi, jako tak prywatnie, ale też jako muzykowi najbliższych, od której nowości zawsze wyczekuję i szczęśliwie się z nimi bardzo dobrze rozumiem zazwyczaj. Lykke Li, mimo że nagrała być może jedną z najbardziej popowych płyt od lat, to chociaż jej piosenki zawsze mają w sobie coś, jakiś taki popowy twist, który lubię, to nigdy w tym pozornym popie nie ukryje warstw, z których jest skonstruowana. To jest bardzo ciekawe, lubię to zjawisko. Taka konstrukcja, w której przebija niezależnie od tego, co nam akurat kompozycyjnie akurat proponuje, czy melodyjnie. A mianowicie jakaś taka melancholia, niepokój, jakiś smutek wyczuwany nawet w najbardziej radosnej frazie. To jest coś wyżej, coś, czego nie da się ukryć. Lykke Li i piosenka Lucky Again, ale zachęcam oczywiście do posłuchania całego albumu, bo to jest jednak jakiś uniwersum, do którego trzeba wejść na dłużej.

Jako, że wciąż się jeszcze ze słuchaczami Radia 357 poznaję, to w tych swoich pierwszych audycjach postawiła mnie na

słuchaczy wystawia na bardzo silną próbę wierności, każąc na swoje albumy czekać po kilka lat, czyli wyczekiwać. Ale co zrobić? Pozostaje chyba wracać do tych poprzednich i na nowe oczekiwać w jeszcze większym napięciu, co też czynię. To jest mój sposób na feist. Artystkę, którą cenię przede wszystkim za nieprzewidywalność kompozycji i bardzo oryginalne podejście do brzmienia. A to akurat pole, na które nie tylko jako autorka, ale jako słuchaczka zwracam jakąś szczególną uwagę. Dziś wybrałam kompozycję prostą, bo czemu nie, ale jakoś szczególnie mnie wzruszającą i od razu po audycji odsyłam siebie też, ale was, państwa, do wersji live, a ta wersja do znalezienia na YouTube. Feist i Let It Die.

teraz następuje we mnie jakaś sprzeczność, bo podzielę się czymś, co ma dla mnie znaczenie zupełnie wyjątkowe, też dlatego, że bardzo osobiste, a takie rzeczy zostawiam zwyczajowo dla siebie, ale po dłuższej rozmowie z samą sobą postanowiłam się namówić, aby jednak to, co piękne, przekazywać dalej, puszczać w świat i we mnie żałować, bo też po to tutaj jestem. Mówię o absolutnie całej od deski do deski płycie Freda Again i Briana Eno, Secret Life, a przed nami jej fragment, czyli piosenka Come On. Pozwólcie, że nie będę o niej mówić, po prostu posłuchajcie.

Przyznacie, że potrzebowaliśmy tego przebudzenia w postaci super sexy piosenki Roll the Dice zespołu Smerz, ale żeby tę atmosferę podtrzymać, musimy zrobić coś jeszcze, a mianowicie wywołać tutaj wspomnianą Madonnę, której piosenka Erotica może szokować nawet w roku 2026. Wyobraźcie sobie, bo przyznam, że po pierwszym przesłuchaniu jej ostatniego albumu, Confessions 2, przypomniałam sobie tylko, jak bardzo muzyka klubowa nie jest po prostu moją muzyką i tylko dlatego ciężko mi było przebrnąć przez całość, ale też nie będę tego jakoś specjalnie, znaczy nie będę z tym jakoś specjalnie nachalnie walczyć, o, może tak. Królowa w swoim królestwie niech króluje, a mi pozostaje powspominać. Ale też bez szczególnej nostalgii, raczej dlatego, że jej ostatnie aktywności tylko zachęcają do tego, żeby cofnąć się też do tych poprzednich. Chociaż mój rok, pierwsza połowa roku i tak upłynęła pod znakiem Madonny, bo w klipie do piosenki Sexy Doll z Magdą Cielecką w roli głównej odwoływałyśmy się do tej 80-sowej Madonny właśnie, więc trochę tego czasu z nią wtedy spędziłam. Wspominać będę też te audycje przez kolejne dwa tygodnie, wyczekując kolejnego spotkania, a tymczasem dziękuję za wspólny czas. Dziękuję wydawcy Bartkowi Gilowi, dziękuję realizatorowi Maciejowi Karolakowi. Waszą DJ-ką byłam ja, czyli Kasia Lins, a wszystko to w audycji Obywatelka 357, o której możecie do mnie oczywiście napisać na social mediach, do czego zachęcam. Przed nami wspomniana Erotica, a zaraz po niej być może jeszcze coś jeszcze bardziej erotycznego, bo Cocteau Twins, no musiałam. Do zobaczenia, do usłyszenia.

romance.

Myślę sobie, że skoro na pewnym etapie życia Trent Reznor przyznawał, że Depeche Mode to był zespół, który bardzo mocno zainspirował go do tworzenia, to mogliśmy sobie pozwolić dzisiaj, akurat dzisiaj, na takie muzyczne połączenie. Czyli najpierw Pinion od Nine Inch Nails, a przed chwilą Junior Pain Killer. 4 minuty po 19.

0: Wróżenie z fusów.
1: A skąd ci depesze, to wyjaśni się pod koniec audycji. Maciej Karolak, Mateusz Fusiarz, zapraszamy na 2 godziny z, myślę, dobrą muzyką. Do godziny 21:00 mam nadzieję państwa parę razy zaskoczyć, ale też może trochę rozczulić, bo będą rzeczy, do których pewnie będzie przyjemnie wrócić. Na Facebooku jest post zapowiadający audycję. Można tam komentować to wszystko, co się dzisiaj wydarzy. Można także pisać mateusz.fusiarz@radio357.pl. Zaczynamy od grupy The Rolling Stones, ale nie będzie to słynny już w Radiu 357 Czechosłowak, tylko jednak coś może dawniejszego i chyba bardziej popularnego.

Był 8 lipca 1969 roku. Marian Faithfull, w tamtym momencie dziewczyna Micka Jaggera, próbuje popełnić samobójstwo na planie filmu Ned Kelly, w którym również grał Mick, zostaje wyrzucona z obsady. Na szczęście dochodzi do siebie i po wybudzeniu ze śpiączki mówi swoim przyjaciołom właśnie tę słynną frazę: "Wild horses couldn't drag me away." I właśnie na tej frazie, na tych słowach The Rolling Stones komponują i nagrywają Wild Horses. I właśnie przed chwilą ten utwór wybrzmiał na antenie Radia 357. No, jeśli dobrze kojarzę, to w najbliższy piątek premiera płyty Foreign Tongues od The Rolling Stones. Nieliczni już mieli chyba okazję jej posłuchać i docierają do mnie sygnały, że to jest chyba nawet jeszcze lepsza płyta niż Hackney Diamonds, która ukazała się kilka lat wcześniej. No, zobaczymy, czy będą tam takie perełki, czy też trzeba było powiedzieć perły, jak Wild Horses. Pewnie nie, pewnie te najlepsze utwory The Rolling Stones już nagrali, a było ich naprawdę, naprawdę sporo, ale myślę, że ta historia równie poruszająca, co fascynująca. No a teraz, skoro były dzikie konie, to równie dobrze mogą być białe we wróżeniu.

No dobrze, drodzy państwo, 16 minut milczałem na ten temat, ale dłużej już nie mogę. Wiem, że w tym momencie w Berlinie właśnie teraz swój koncert grają Queens of the Stone Age, więc zakładam, że już jesteście wszyscy państwo, którzy tam są na miejscu po koncercie Acid Bath i wszyscy czekają jeszcze na występ System of a Down. I o 10.10 dokładnie dostałem wiadomość od pana Łukasza. Czołem, Matim melduje, że złotowska delegacja słuchaczy Radia 357 melduje się gotowa do ataku na Olympiastadion w Berlinie. Ruszam razem ze szwagrem, ale przede wszystkim z moją córeczką na wspólne koncertowe świętowanie Queens of the Stone Age i System of a Down, a dzisiaj jeszcze wróżenie z fusów, także idealne połączenie. No i gdyby udało się usłyszeć pozdrowienia na antenie naszego radia od najlepszego redaktora, dziękuję bardzo, pewnie nie powinienem tego czytać. Wcześniej przeczytaj wiadomość, Mateusz. No nic, to już padło. W każdym razie pan Łukasz pozdrawia kochaną żonę Karolinę i cudowne dzieci Lenkę i Jasia i całą ekipę Radia 357. I jeszcze ze Złotowa pan Łukasz pozdrawiał, więc zakładam, że teraz już spokojnie na koncercie. No wiem, że jest też mocna ekipa z Dąbrowy Górniczej, więc również ich wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że to będzie najwspanialszy koncert, na jakim byliście, bo taka ekipa naprawdę rzadko się zdarza, żeby w takim układzie i tak mocno. No i jeszcze pan Jędrzej napisał: przesyłam pozdrowienia ze Stadionu Olimpijskiego w Berlinie. Niby jesteśmy tu dla System of a Down, ale Queens of the Stone Age nie wolno przegapić. No ja się wybieram na ten koncert dopiero 19 lipca u nas na PG Narodowym, więc mam nadzieję, że podobnie jak przy okazji Foo Fighters Narodowy dowiezie dźwiękowo i będziemy słyszeli. A myślę, że może tak być. No więc wtedy być może przed albo po koncercie trochę więcej na ten temat tutaj przy okazji wróżenia z fusów powiem, ale mogę państwu powiedzieć, że 5 lipca odbył się ciekawy koncert. To było dokładnie miejsce, które nazywa się, uwaga, Finsbury Park. I właśnie tam zagrali Wolf Alice, swój największy jak dotychczas koncert. No bo wszyscy wiemy, jak duże zamieszanie w muzyce zrobiła płyta The Clearing. No i Wolf Alice nie przestają jej celebrować w pewnym sensie. Wkrótce ukażą się B-sides i Gospel Oak jest pierwszym zwiastunem tych stron B.

Eli Roussel powiedziała, że inspiracją dla tego utworu Gospel Oak były tradycyjne brytyjskie pieśni ludowe, a także piosenki śpiewane w szkołach, a tytuł odnosi się do dzielnicy Gospel Oak w północnym Londynie, położonej niedaleko Finsbury Park, czyli miejsca, w którym kilka dni temu Wolf Alice zagrali swój największy koncert. A teraz Chelsea Wolfe.

Jesienią po raz kolejny Polskę odwiedzi Chelsea Wolf, a piosenki The Dark i zagrane przed chwilą Death Is Not The End są zwiastunem czegoś nowego, jakiegoś nadchodzącego albumu, ale jeszcze więcej szczegółów nie znamy. Przy okazji poprzedniego wróżenia z fusów, tego podcastowego, grałem Państwu ten poprzedni singiel. Właściwie one wyszły w jednym czasie, ale teraz zagraliśmy ten drugi, żeby się wszystko wyrównało, że Chelsea we wróżeniu z fusów została odnotowana. Pan Tomasz napisał, który w tym momencie jest poddawany zabiegom fizjoterapeutycznym, no i poprosił, żeby pozdrowić właśnie swojego terapeutę, bo w ogóle chłopaki i panie pracują tam za oceanem, to mogę Państwu powiedzieć, po 12 godzin dziennie i naprawdę urabiają się jak mróweczki, żeby wszyscy byli w jak najlepszej formie, więc pozdrawiamy. Ciao Andrea. Mam nadzieję, że zostało przekazane i usłyszane. A teraz pozwolę sobie zacytować muzyka, który kilka miesięcy temu gościł tutaj we wróżeniu z fusów. Proszę posłuchać, co powiedział o zespole Black Sabbath. Supportowaliśmy Black Sabbath przez półtora roku na przestrzeni 2016 i 2017 roku. Zjeździliśmy z nimi pół świata. To było szalone, bo Sabbath są naszą wielką inspiracją, są częścią mojego muzycznego rodowodu. Wtedy właśnie poznaliśmy Ozziego, Tonego, Gizera. Billa wtedy nie było. Na perkusji grał Tommy Clafidos, ale poznaliśmy Billa podczas tamtej gali Grammy, na której graliśmy i honorowaliśmy Sabbath. To jest zespół, który będzie częścią mojego DNA do końca mojego życia. Nie możesz opowiedzieć mojej historii, ani historii Rival Sons, bez wspomnienia o Black Sabbath. To oczywiście słowa Jaya Buchanana, wokalisty zespołu Rival Sons, który przy okazji swojej płyty Weapons of Beauty gościł tutaj w lutym we wróżeniu z fusów i opowiadał mnóstwo ciekawych historii i jedną z nich było to, że Rival Sons na pożegnalnym koncercie Black Sabbath, który odbył się bez kilku dni dokładnie rok temu, mieli zagrać inną piosenkę niż ostatecznie zagrali. Zagrali Electric Funeral, ale bardzo chcieli zagrać Changes. Ta przypadła ostatecznie w udziale Youngblooda, ale Jay Buchanan, jak widać, nie mógł wytrzymać.

No, myślę, że spokojnie. Ta wersja Changes mogłaby się pojawić na debiutanckim solowym albumie Jaya Buchanana. Weapons of Beauty, tam był zresztą jeden cover, Dance Me to the End of Love, który Jay Buchanan chciał trochę odczarować, żeby nie miał takiego mrocznego klimatu jak ta wersja Leonarda Cohena. Pewnie jednym się to podobało, innym nie, bo są zdania, że na takie świętości nie powinno się porywać. Niemniej Jay to zrobił i tak samo zrobił w przypadku utworu Changes. Myślę, że wersja bardzo, bardzo klimatyczna. Mateusz.fusiarz@radio357.pl, a także Facebook i post zapowiadający dzisiejszą audycję, która już trwa od 33 minut. Napisał pan Piotr, będzie słuchane. Pani Kamila, że jest obecna. Pani Magdalena, słucham i pozdrawiam ze Zduńskiej Woli, a także Kraków, Macha, pani Agnieszka, no i jeszcze pan Grzegorz. Czekam, panie redaktorze, czy będzie grzało. No proszę przekonać się samemu.

Death rocks the Riders of the Red Hook. Legends never die. I wstyd się przyznać, drodzy Państwo, ale ja się trochę zatrzymałem na utworze This Land, który był wykorzystany w grze Borderlands 4. I to był 12 września 2025 roku i jakoś zupełnie przegapiłem, że od tamtego czasu pojawiały się nowe single od Death Rocksa, od człowieka, który dał nam przecież tak fantastyczne albumy jak A Real Good Person in a Real Bad Place i Dream Machine, chyba moja ulubiona z jego dorobku. A tu się okazuje, że po tych wszystkich singlach nastąpiła płyta i kilka już właściwie dni temu, tygodni, bo to 12 czerwca, pojawiła się To Hell and Back, a ja dosłownie 2-3 dni temu zobaczyłem, że ona została wydana, więc zacząłem nadrabiać zaległości, no i między innymi ta piosenka porywa, absolutnie porywa, więc odnotowujemy to bardzo mocno we Wróżeniu z Fusów i zachęcam do tego, żeby sprawdzić sobie ją w całości, bo naprawdę to jest bardzo, bardzo dobry album, jak zresztą wszystko, co wychodzi spod ręki Daniela Rocco, więc mamy to. I to będzie utwór okładkowy dzisiejszej playlisty, która ukaże się na Instagramie, a także na Facebooku, więc proszę zapamiętać. This Land to była ta piosenka, która zapowiadała nam grę Borderlands. Artysta, który za chwilę wystąpi gościnnie u Paula Walla, też miał taką piosenkę. To było This Land, taki bardzo mocny manifest polityczny, ale tutaj trochę tak przekornie, bo panowie są we dwóch, a utwór zatytułowany Alone.

Paul Wall, utwór Alone i gościnny udział tutaj Garego Clarka Juniora. Jeszcze coś? Nie, już wystarczy. Dobrze, panowie w duecie, fantastycznie, chociaż no, to utwór Paula Walla, w którym tylko użyczył swojej gitary i głosu Gary Clark Jr., natomiast od niego też liczylibyśmy wkrótce na jakiś nowy materiał. JPEG Raw, płyta z roku 2024, była na pewno jednym z mocniejszych wydawnictw tamtych 12 miesięcy. Kwadrans pozostało do godziny 20. Był duet teraz, będzie i duet tutaj. Panowie Cedric i Omar. Cue the Sun, Alba del Orate.

Panowie Cedric Zavala i Omar Rodriguez Lopez w 2025 roku wydali płytę Lucro Sucio Los Ojos del Vacio, a teraz, rok później, na wrzesień, zaplanowali sobie wydanie płyty koncertowej Lucro Sucio Unfinished Business. I to właśnie Cue the Sun Alba del Orate jest pierwszym zwiastunem tego wydawnictwa live. I to w ogóle ciekawa historia była, bo na przestrzeni miesięcy, kiedy panowie koncertowali z tym nowym materiałem, można było głosować, które utwory pojawią się w tym takim finalnym wydawnictwie. No i panowie już chyba wybrali i będziemy tego wszystkiego mogli sobie posłuchać we wrześniu. Czyli The Mars Volta za nami, a napisał do nas słuchacz, korzystając z opcji tekstówki, bo o tym oczywiście zapomniałem państwu powiedzieć, a jest taka opcja. Proszę zaglądać do aplikacji i wysyłać tekstówki. Panie Mateuszu, poproszę jakieś mocne dynamo na rower. Właśnie wyruszam, pozdrawiam. No to myślę, że te ostatnie utwory załatwiają sprawę, ale będzie jeszcze mocniej, to mogę państwu obiecać. Pani Agnieszka również napisała, staje się już chyba jakąś tradycją, że w środę wracam do domu właśnie o tej porze, a dziś dźwięki fusów, jak zawsze, idealnie prowadzą do celu. Najpierw łagodnie, a potem jest ogień. No to ogień.

Black Tooth Green Killing Time. To tak prawie na zakończenie pierwszej godziny Wróżenia z Fusów. Odcinek to jest 278, przypominam, drodzy Państwo. No a teraz jeszcze jeden taki akcent mocniejszy. Wiem, że już odnotowywany w audycjach Łukasza Dunaja i Bartosza Gila. I ja zresztą u Bartka w jego chyba wiszących ogrodach, albo Panoptykum, już nie pamiętam dokładnie. No w którejś z nich w każdym razie usłyszałem i pomyślałem sobie, no pięknie, Sleep wrócili, gramy.

0: Wróżenie z fusów.
1: A na posterunku cały czas Maciej Karolak i Mateusz Fusiarz. Pozostało nam 60 minut grania, mam nadzieję, przyzwoitej muzyki dla Państwa, bo wiem, że po drugiej stronie są słuchacze, bo cały czas mam od wszystkich wiadomości. Pan Grzegorz napisał wspaniałego maila, którego przytoczę teraz Państwu. Taką prywatę mam, pisze pan Grzegorz. Jest jeden człowiek, Mateusz B. z Kamiennej Góry, młodszy mój przyjaciel, o pokolenie młodszy. On pokazał mi Radio 357. On jest fanatykiem muzyki, jeździ na wszystkie możliwe koncerty. The Cure, Depeche Mode, Nick Cave potrafi być na trasie na koncertach w Pradze, Berlinie i jeszcze potem na Openerze. Jeszcze do tego wysyła mi filmiki spod sceny i nową muzykę dla mnie odkrywa. Szanuję go ogromnie i darzę ciepłym uczuciem. Może by pan pozdrowił Mateo, pasjonata największego, jakiego znam? No to panie Grzegorzu, oczywiście, że pozdrawiamy pana Mateusza i wszystkich pasjonatów muzyki, tych, którym się chce tą muzyką dzielić. I właśnie teraz przy okazji tego zespołu, który zaprezentuję, mam nadzieję, że w tym momencie po wysłuchaniu tych czterech utworów Państwo sobie dopiszą do swoich ulubionych Return to Dust.

Czterech gości. Matty Bielawski, Graham Stanusz, Sebastian Gonzalez i London Hudson. To już wyjaśniam, że London to perkusista i jest synem Slasha. A dwóch pierwszych panów, których przedstawiłem, czyli Matty Bielawski i Graham Stanusz, to obaj są wokaliści zespołu Return to Dust. Ten, który śpiewa wyżej, to Matty Bielawski. Zakładam, że mogą być tutaj jakieś polskie korzenie, choć jeszcze się do tej informacji nie dokopałem. No i Graham Stanusz to ten, który śpiewa trochę niżej, ale wspaniałe są to harmonie i panowie otwarcie mówią, że gdzieś tam mocną inspiracją był zespół Alice in Chains i to słychać, zdecydowanie słychać. Mamy już kilka wydawnictw od nich. Przede wszystkim, myślę, płyta Return to Dust z roku 2024, a także dwie epki. 2023 to Black Road i 2025 Speak Like the Dead. I właśnie w zeszłym tygodniu we Wróżeniu z Fusów utwór Board z tej epki był utworem okładkowym, do którego można sobie wrócić także w playliście okładkowych, playlistach okładkowych Wróżenia z Fusów. No a teraz zagraliśmy ten sam utwór w wersji Unplugged. Jeśli być może ktoś sobie myśli, że przez to Unplugged trochę zespół stracił pazur, to absolutnie nie. Proszę sobie zajrzeć do tej płyty z roku 2024. Black Road. No to jedzie mocno.

13 minut po godzinie 20. Return to Dust, Black Road. Zespół, który w czerwcu grał dwukrotnie w Polsce. Najpierw na Mistiku na początku czerwca, a później jeszcze na letniej scenie progresji jako support grupy Breaking Benjamin. No, na tym drugim koncercie akurat nie spodziewałbym się, że ktoś by był od nas, ale no, na Mistiku był chociażby Łukasz Duna i Marcin Klimkowski i jakoś żaden z panów ani nie zagrał później, ani nie odnotował obecności Return to Dust, także być może trochę za lekkie jednak dla panów lubiących tę ciężką, taką mroczną muzykę. Dla mnie w sam raz zdecydowanie Return to Dust to taki trochę grunge, chociaż chłopaki się trochę odwodzą od tego, mówią, że okej, inspiracje inspiracjami, ale grunge'em nie jesteśmy. Grunge był w latach 90. A pan Paweł napisał, dzień aktywności, dostał takie powiadomienie na zegarek, masz za sobą aktywny dzień, więc pamiętaj, aby znaleźć czas na relaks przed snem. Dobry sen to najlepszy sposób na uzupełnienie energii. Czy wróżenie z fusów się zalicza, pyta pan Paweł. No to pewnie.

Return to Dust, Face Down to była płyta z roku 2024 zatytułowana po prostu Return to Dust. Nowe rzeczy od zespołu się pojawiają i jedna z nich zgłoszona została do listy piosenek. To cover grupy Outkast, Hey Ya. Proszę się zainteresować i proszę dać znać, czy ten utwór, który teraz zagramy, należałoby zgłosić do listy. To jest Kaleo i to jest nowa wersja No Good.

W 2016 roku ukazała się druga płyta grupy Kaleo, islandzkiej grupy Kaleo, i tam właśnie były dwie, myślę, bardzo ważne piosenki dla zespołu, czyli Way Down We Go i No Good. I teraz po 10 latach Islandczycy postanowili, że w pewnym sensie sobie wrócą do tych piosenek. Na razie przygotowali jeden utwór, czyli Still No Good, nową wersję tamtego utworu, więc zakładam, że może coś wydarzy się jeszcze z ich największym hitem, ale na to jeszcze przyjdzie poczekać. Proszę dawać znać, czy zgłaszać na listę, czy jest szansa, żeby o Kaleo tam w piątki o 19 powalczyć. No a teraz będzie zespół kolejny, który podobnie jak Return to Dust ostatnio robi mi małe zamieszanie w głowie. No tylko, że Return to Dust grałem jako pierwszy w Radiu 357, a Little Juke grał już Darek Król.

Już tylko te dwa utwory pokazują, jak bardzo spójny jest zespół Little Juke, ale też przy okazji też bardzo zróżnicowany, bo z jednej strony takie delikatne indie, a tutaj już taki rockowy pazur, prawda? Zespół z West Midlands, z hrabstwa, w którego skład wchodzą w takie miasta jak Wolverhampton czy Birmingham na przykład. No z Birmingham to znamy jeden konkretny zespół, ale brzmieniowo dość różnie jest przy okazji Little Juke, ale możemy mieć chyba dwa ulubione zespoły stamtąd. Także bardzo serdecznie polecam Państwu ich jedyną płytę wydaną w 2025 roku, czyli to było Departures from the States of Mind, odejścia, być może odloty od stanów umysłu. Naprawdę ciekawie to brzmi, a w skład zespołu wchodzą Alex Om, czyli wokalista i gitarzysta, Hannah Maiden grająca na basie, Steven Ashford również gitarę, no i Tom Crowson na perkusji. Ich pierwszym singlem było właśnie Down the Rabbit Hole, którego wysłuchaliśmy jako pierwszego, potem Round of Applause, myślę, że należą się za te występy. No i teraz jeszcze Strange Fruit, bardzo, bardzo klimatyczny utwór. Proszę się zapoznawać, zespół z Wielkiej Brytanii.

Dokładnie 10 dni temu usłyszałem utwór Strange Fruit od grupy Little Juke i pomyślałem sobie, o, chyba Red Hotów ktoś włączył. Ale potem okazało się, że jednak Alex Om trochę lepiej od Antonego Kiddisa śpiewa i okazało się, że po prostu bardzo, bardzo podobne są te utwory i w taki właśnie sposób po szazamowaniu Strange Fruit rozpoczęła się moja przygoda z Little Juke, ale oczywiście road tripping zawsze na propsie w Radiu 357 można by powiedzieć. 22 minuty pozostały do godziny 21:00 i jeszcze trochę pomieścimy, jeszcze trochę teraz back.

8 lipca 1970 roku urodził się Beck David Campbell. Urodził się w Los Angeles w Kalifornii, ale przyjął nazwisko Hansen po swojej matce, która swoją drogą była protegowaną Andy'ego Warhola i w pewnym momencie swojego życia bardzo, bardzo blisko z nim współpracowała. No i Beck wydał, państwo doskonale wiedzą, sporo płyt, ciekawych płyt. No i przed chwilą zagraliśmy z Odelite, to była jego piąta płyta, a teraz gramy Nobody's Fault But My Own. I to jest, to tak prywatnie powiem, moja jego ulubiona piosenka.

Wydaje mi się, że dlatego tak bardzo podobał mi się utwór Nobody's Fault But My Own od Becka, bo bardzo przypominał mi moją ulubioną piosenkę Beatlesów Within You, Without You z Sierżanta Pieprza z roku 67. No ale tak właśnie było. Mutations to był rok 98 i ta płyta była zupełnie inna niż Odelay wydana 2 lata wcześniej. Styl produkcji w ogóle już bardzo się różnił, bo Odelay była silnie inspirowana hip-hopem, było tam wiele sampli, a tutaj wszystko było inaczej. Teksty były także znacznie bardziej ponure i poważne niż na tej poprzedniej płycie, co można było usłyszeć chociażby na Nobody's Fault But My Own. 56 lat kończy dzisiaj Beck Hansen, czy też po prostu Beck. Na swoje urodziny obchodziłby jeszcze jeden artysta, myślę bardzo ważny dla słuchaczy Radia 357 i wiem, że jest mnóstwo w Polsce w ogóle fanów tego zespołu. Zespołu, który dzisiaj łączył nam się z tym naszym stałym intrem Wróżenia z Fusów. To będzie Depeche Mode i Useless z płyty z roku 97. Państwo wiedzą, której.

Nie jestem być może, drodzy Państwo, najbardziej z grupą Depeche Mode kojarzony tutaj w Radiu 357. Są tacy, którzy grają pewnie ich częściej, natomiast jest to zdecydowanie jeden z zespołów mojego życia. Tutaj wszystko na U. Useless, Ultra, rok 1998 i oczywiście Depeche Mode w urodziny Andrew Fletchera i naprawdę trudno to ogarnąć umysłem, że to już 4 lata bez tego muzyka. No ale Depeche Mode na szczęście nagrywają nowe rzeczy, koncertują i czekamy na kolejne ich występy w Polsce. Napisał pan Michał, w tę sobotę Nebworth i Iron Maiden. Zobaczyć ich na żywo to marzenie z dzieciństwa, a już za tydzień Queens of the Stone Age w Warszawie. No wiem, że koncert Queensów już się zakończył i teraz w Berlinie czekają już na System of a Down. No może już panowie grają, więc liczę, że wszyscy będą mieli wspaniałą zabawę. Jest też wiadomość od pana Krzysztofa, który napisał, że właśnie przesłuchał wyłączył audycję i przesłuchał Heya, Return to Dust i musi przyznać, że tak jak nie lubi tego utworu w wersji Outcast, tak cover rockowy robi robotę. Pani Katarzyna mówi, że cieszy się z obecności zespołu Return to Dust w audycji. Bardzo się cieszę, że się Państwu podobało. Za tydzień audycja podcastowa, około godziny 8. 15 lipca powinien pojawić się odcinek 279. Za 278 bardzo, bardzo dziękujemy. Maciej Karolak, Mateusz Fusiarz, Kaleo dodajemy do listy, bo Państwo chcą, a na Petera Gabriela też można głosować. 6 minut do 21. I belong to the sky, wersja Brightside.

0: Radio 357.
1: Wybiła 21.
2: Plac na rozdrożu.
1: Dobry wieczór, nadajemy z Placu na Rozdrożu. Ja nazywam się Maciej Makselon, audycję realizuję dla Państwa i dla mnie Maciej Korolak. Przy telefonie pod numerem 510-357-357 na Państwa pytania czeka Antek Pyzel. A my pytamy dzisiaj Państwa, jaka była najgorsza książka, którą Państwo w życiu przeczytali i co sprawiło, że tak właśnie ją Państwo odbierają. 510-357-357. A w studiu mam dwóch wyjątkowych śmieszków, podcasterów tworzących podcast Samiec Beta, ale nie tylko. Szymon Żurawski, w przeszłości muzyk, dzisiaj redaktor inicjujący grupy wydawniczej Foxal.
3: Dzień dobry, dzisiaj prywatnie, nie zawodowo.
1: Dzisiaj prywatnie, ale no od strony książkowej będziemy rozmawiać jednak. I Mateusz Płocha, aktor, współscenarzysta polskiej wersji serialu The Office, improwizator. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: A będziemy rozmawiać, jak Państwo się już pewnie domyślają, o czytaniu złych książek. Po co i dlaczego? I czy coś można z tego czytania złych książek wyciągnąć? Może się czegoś nauczyć? Jaka jest najgorsza książka, jaką Państwo ostatnio przeczytaliście? O to pytamy 510-357-357, a do rozmowy wrócimy, a właściwie zaczniemy ją po utworze muzycznym. Czas, który pozostał. Artur Rojek.

0: To był Artur Rojek. My jesteśmy na placu na Rozdrożu. Jest ze mną Mateusz Płocha i Szymon Żurawski. Rozmawiamy o złych książkach. Wy czytacie dużo złych książek do podcastu. No ale właśnie, może dla osób, które was nie kojarzą. O czym jest podcast Samiec Beta?
1: O, to o różnych rzeczach, ale no
2: trochę... O ciemnej stronie życia.
1: O ciemnej stronie życia, o ciemnej stronie internetu, o celebrytach, czasami o polityce.
2: O ludziach, którzy biorą się zbyt serio.
1: Tak, czasami po prostu recenzje filmów. Teraz na przykład właśnie zakończyliśmy montaż recenzji filmu Citizen Vigilante. Nie wiem, czy słyszałeś o tym filmie?
0: O tym nie słyszałem.
1: To jest dzisiaj o złych książkach, ale to jest bardzo zły film. To jest film, który przez skrajną prawicę został okrzyknięty najwspanialszym filmem na świecie, bo jest o osobie, która jest sfrustrowana tym, jak wygląda Europa i bierze sprawy w swoje ręce i nie wiem, jak to powiedzieć, żeby było delikatnie.
2: Jest to mokry sen osób o takich bardzo, powiedzmy, bardzo, bardzo prawicowych poglądach.
0: Tak, to jest amerykański film?
2: Czy ten film jest amerykański?
1: Trudno powiedzieć.
2: Ja bym powiedział, że jest stuprocentowo amerykański, bo jest robiony dla Amerykanów. Jedna z otwierających scen jest taka, że zamiast pokazać nam na przykład, w którym konkretnie miejscu i mieście to się dzieje, to jest po prostu napisane Europa.
1: I główną rolę gra Armie Hammer, który przez wielu został skreślony już przez cały Hollywood, no bo miał być... czy ma takie zapędy kanibalskie, ale teraz wraca właśnie w glorii tego, który przywraca kino prawdzie.
0: Armie Hammer to jest ten, który grał w...
1: Call Me By Name.
0: Tak,
1: Więc takie
0: i
1: rzeczy.
0: Network.
1: I to jest film, który na przykład właśnie zbiera dziesiątki na Filmwebie, dziewiątki, cudowne kino i tak dalej.
2: Tylko za sobą ideologię.
1: Tak.
2: Nie zawartość artystyczną, bo bardzo często ludzie go nie oglądają, tylko mają takie, o, dobry temat, fajny przekaz, 10.
1: No i tutaj trochę robiąc taki segue do książek, żeby jednak zrobić zły film, to potrzebujemy ekipę, która zrobi zły film. Więc ile się z tych osób, które zrobią zły film? No w książkach jest to o wiele łatwiejsze, bo wystarczy jedna zdeterminowana osoba i zrobi złą książkę i ewentualnie redaktorka, osoba redaktorska, która
2: przymknie oko.
1: I zaskakująco często to się dzieje w książkach, które omawiamy. Bardzo często są to po prostu książki celebrytów, jak Janusz Palikot, jak Filip Heiser i widać, że to są osoby z takim ego, że nikim po prostu nic nie wykreślał.
0: No a do tego też zaraz wrócimy. No ty pracujesz obecnie w wydawnictwie, więc też wiesz, jak to potrafi działać, ale wy czytacie sporo tych złych książek. Dlaczego? Po co? Czy wy czerpiecie z tego przyjemność?
2: No więc jest oczywiście jakaś mikrofrajda z tego. Czasami jest tak, że czytamy jakąś bardzo złą książkę i ona jest po prostu straszna. Nie? Że to po prostu jest nuda i to jest droga przez mękę, ale czasami... Jest to paradoksalnie bardzo przyjemne.
1: To prawda.
2: Ja miałem dużo frajdy na przykład z czytania ostatnio książki Roberta Bernatowicza. Uważam, że ta książka jest straszna, jest po prostu pełna bzdur.
0: Czy Robert Bernatowicz to jest ten pan od UFO, energii?
2: Tak. Dokładnie, nie? Bo on opisuje w tej książce rzeczy absurdalne. Czyli dla osób, które na przykład nie interesują się UFO duchami i takimi rzeczami, jak usłyszą, że na przykład, no nie wiem, pan Bernatowicz z kamienną twarzą, tak zakładam, jak pisał tę książkę, mówi o latającej ciężarówce zaczarowanej. To nie kłamie. To jest po prostu coś, co jest w tej książce. No to ja to czytam i się śmieję bardzo głośno i mam dużo z tego przyjemności, bo wiem, że on to pisał z taką graniczną wręcz powagą.
1: Albo... No to jest, bo to jest wywiad Rzeka, co jak wiemy oczywiście jest najłatwiejszą książką, jaką można zrobić, bo po prostu jedna osoba siada naprzeciwko drugiej i sobie gadają. I tam jest też wątek na przykład tego, że pan Bernatowicz się przyjaźni z Krzysztofem Jackowskim, największym jasnowidzem w historii Polski, a jasnowidz Krzysztof, chciałem powiedzieć Rutkowski, pan Krzysztof Jasnowidz się przyjaźnił z Pershingiem, znanym mafiozą,
0: tak?
1: Który zginął. I ciekawostka, według pana Bernatowicza Krzysztof Jackowski przyjaźni się nadal z Pershingiem, bo jego duch rozmawia z Jackowskim. I jaki jest na to dowód? Jednej pani...
2: A poczekaj, zanim powiesz dowód.
1: Aha.
2: Bo już, to już jest
1: ja
2: dużo.
1: Ja myślę, że w ogóle się rozdzwoniły telefony.
2: To już jest bardzo dużo, nie? To, co teraz powiedział Szymon. To już jest dużo do udźwignięcia. To jest już... Musisz naprawdę w wiele rzeczy wierzyć, żeby to kupić i żeby mieć takie poczucie, okej, to jest wszystko prawda. Ale ten element na samym końcu... I teraz powiedz, Szymon.
1: Że takiej pani spadły dwie filiżanki w domu. bo Jackowski jej powiedział, jak się rozchodzili, spadną dwie filiżanki.
2: Trzy filiżanki, przepraszam. Trzy.
1: To zmienia wszystko. Trzy filiżanki jej powiedział. I jak wróciła do domu, to spadły trzy filiżanki z kredensu czy skądś. Mhm. Jak tu nie uwierzyć? No i to są takie rzeczy i teraz tak. To bardzo często, bo też te złe książki to można podzielić na te wydawane przez majorsy, tak zwane, przez duże, poważne wydawnictwa, gdzie no, jest jakaś redakcja i korekta i wszystko. I wielki marketing wokół tego. I te takie wydawane własnym sumptem, takie po prostu często to są e-booki na przykład. Teraz zakupiłem drogą kupna za bardzo dużo pieniędzy książkę o nielegalnych wyścigach w Warszawie. I
2: przepięknie wydana.
1: Wspaniałe wydawnictwo. Wygląda jak taki trochę grubszy zeszyt. I
2: jak ładny notatnik.
1: Tak. I autorem tej książki jest człowiek pod pseudonimem Niewinny, bo on opisuje swoje życie. W sensie, bo to jest non-fiction i mi nawet podpisał tę książkę.
0: I to jest self-pub, jak rozumiem.
1: Tak, tak.
0: Tak. No tak, dzisiaj to jest, myślę, że dużo prostsze zdobyć złą książkę, dlatego że odkąd, mamy metody self-publishingowe, prawda? Przy tym wszystkim napisanie złej książki, dzisiaj napisanie książki po prostu przy pomocy sztucznej inteligencji jest proste. Od kiedy sztuczna inteligencja została tam udostępniona powszechnie, to trzykrotnie wzrosła bodaj liczba książek publikowanych na Amazonie.
2: Ale to
1: zabija jednak tą złość książki. W sensie najlepsza zła książka to jest napisana przez człowieka. Tu będę bronił tego, bo jednak to AI-owe złe pisanie to jest taka papka, którą się przyjmuje, ale ona jest cały czas taka sama, nie? Że tam nie ma tych rodzynek.
2: Po prostu jesz taki rozgotowany ryż.
0: Tak. To znaczy, też myślę, że AI nie jest w stanie napisać tak złej książki, jak jest w stanie to zrobić inteligencja białkowa.
1: Tak, dokładnie tak. No i my na tym trochę żerujemy. No głównie dla śmiania, ale też żeby pokazać czasami. Na przykład mnie zawsze zastanawia, że jakiś celebryta wydaje książkę, no i sobie robi tour po tam wywiadach i tak dalej. I nikt go nie challenge'uje z tym, kto robi te wywiady, że ej, ale to jest bardzo zła książka, nie? W sensie, ty tam gadasz straszne głupoty w tej książce, bo to jest tak na zasadzie, że no jest ten wywiad dookoła książki, ale nikt nie zadaje sobie trudu, żeby rzeczywiście ją przeczytać. My to robimy, bo to lubimy, też w miarę szybko chyba czytamy, więc i wszyscy są zadowoleni, oprócz autorów, przepraszam.
0: Oprócz autorów. No to o to zapytam państwa, tymczasem zapytuję, jakie są według państwa najgorsze książki. Niekoniecznie muszą to być książki tak odklejone, jak te, które się pojawiły. Może po prostu są jakieś książki, które powszechnie uznawane są za dobre, a państwo ich bardzo nie lubią. To jest 510-357-357. Mówiłeś o tym, że autorzy niekoniecznie są zadowoleni. Mieliście tak, że po omawianiu jakiejś książki bezpośrednio do was się odnosili autorzy, oprócz tego jednego, do którego na pewno przejdziemy za chwilę, to zastrzegam, wszyscy wiemy, o kogo chodzi.
2: No to obawiam się, że chyba tylko ten jeden. A nie, czekaj, przecież na samym początku omawialiśmy książkę W poszukiwaniu dobrego seksu.
1: Tak, tak.
2: No to autor, tak, bardzo silnie się odnosił.
1: Tak, no bo tam była taka sytuacja, że chłopak, który napisał, no mężczyzna, dorosły człowiek, który napisał książkę właśnie W poszukiwaniu dobrego, no to była bardzo zła książka, my to zrecenzowaliśmy u siebie, po swojemu. On potem nagrywał filmy w odpowiedzi na naszą krytykę.
2: Bardzo niewiele osób to obejrzało, tak swoją drogą.
1: Tak, gdzie bardzo chciał pokazać, że założenie tej książki była taka, jaki jest przepis na najgorszą książkę zawsze? Autofikcja. Jak ktoś jest zakochany w sobie, nie ma nic ciekawego do powiedzenia, to jest dobry przepis. I to był taki człowiek, który właśnie bardzo chciał pokazać, że on ma dużo partnerek różnych. I po prostu...
2: Cimci-rymci to jest po prostu jego rzecz.
1: Tak, się bawi w życie. No i to jak się ma więcej niż, nie wiem, 14 lat, to było lekko takie żenujące, cringe'ujące. I on bardzo chciał skoczyć na taki pociąg, żeby się wdać w jakiś taki właśnie z nami może tak zwany beef po angielsku powiem, czyli taką walkę jakąś, wymianę zdań i tak dalej. Mateusz dobrze doradził mi, żebyśmy go olali i go olaliśmy i to jakoś tak sobie umarł.
0: Powiedziałeś, że najlepszy przepis na złą książkę to jest duże ego i nic do powiedzenia. To ja zupełnie bez związku z tym, co powiedziałeś, zapytam o książkę Filipa Heisera.
1: Którą?
0: Ostatnią.
2: Szymon jest specjalistą od tej książki teraz. Normalnie możesz się teraz doktoryzować z Filipa Heisera.
1: Myślę, że jestem jedną z niewielu osób, które krytycznie przeczyta.
0: Tak, no ale właśnie, no bo to jest taka sytuacja, że wyszła książka, ona zdobywa dobre raczej opinie w internecie. Ludzie piszą, że ona zmienia ich życie, że otwiera im oczy na pewne rzeczy i tak dalej. Wy tymczasem bierzecie ją na warsztat. Nie wiem, ile odcinków było, trzy chyba, które dotyczyły tej książki. No, powiedzielibyśmy, znęcacie się nad nią. No i jak to jest? Może to jest kwestia perspektywy po prostu. Może to nie jest zła książka, tylko to jest wasza perspektywa.
2: No, zależy z jakim po prostu filtrem w głowie się zaczyna czytać te rzeczy. No jeżeli ktoś jest zachwycony Filipem Heiserem i go kocha, no to nie wydaje mi się, żeby podszedł do książki tak z założenia, ona może nie być dobra, mogło się troszkę nie udać. Nie? A on też dostarcza im to chyba to, co chcą usłyszeć w jakimś stopniu. Chociaż moim zdaniem nawet tego nie robi. Nie? No w tej no ostatniej, którą żeśmy omawiali, to ta książka jest przede wszystkim, on nie daje żadnego mięsa, bo człowiek, który wychodzi z uzależnienia, nie wydaje mi się, przede wszystkim, to nie był temat do żartów.
0: Informacje
2: też
0: dla państwa, to znaczy jedna informacja właściwie, to jest książka teoretycznie o wychodzeniu z uzależnienia od kokainy.
2: Tak. I wydaje mi się, że jest dużo wokół tego, co można powiedzieć, przepraszam, ale, że tak może za bardzo wprost to powiem, ale no, zakładam, że jeżeli bierzesz narkotyki, no to rzeczy się dzieją. I jest dużo rzeczy do napisania, które na przykład zrobiłeś, być może niefajne i tak dalej, no ale jest to materiał na książkę, że to jest coś, o czym warto powiedzieć, tak? I on tych rzeczy nie robi w ogóle praktycznie. On tylko gdzieś lekko zahacza albo mówi jakąś historię, która brzmi jak zmyślona, najwyżej i wysuwa z tego jakiś komunał pokroju, że no słuchajcie, no nie warto. Nie warto tego robić. I mam tak, kurde, ani mnie to nie przekonuje, ani nie przeraża. Jakby nie robi mi to nic, nie? Że to jest takie miałkie się robi.
1: No i jest to też po prostu widać, że tam nie było osoby, która by mu zaznaczyła na czerwono w trybie śledzenia zmian w jakimś programie do pisania. Może zastanówmy się nad tym fragmentem, czy musimy to opowiadać. Mm-hmm. A tutaj mamy powtórzenie, a tutaj coś tam. No to jest książka, żeby osobom, które nie wiedzą, to jest książka, gdzie Filip Heiser na przykład opowiada w sumie jedną przygodę taką około narkotyczną, jak to był w jakimś kraju, którego nie nazywa, ale możemy się domyślić, że jest to kraj
0: Ameryki Południowej
1: to na pewno, gdzie po prostu zaczyna być pomocnikiem dealera, coś takiego, ale to jakby to do nikąd nas nie prowadzi, to jest tak po prostu rzucona sobie anegdotka, bez jakichś tam przemyśleń. Ale na przykład to jest książka, gdzie Filip Heiser, będąc w szpitalu, już nie pamiętam, czy na odwyku, czy w szpitalu psychiatrycznym, on wychodzi do galerii handlowej i rozpływa się nad zwykłym losem zwykłych ludzi, zwykłych warszawiaków, no bo on już się nie on mówi, że on jest szóstego pokolenia warszawiakiem i on się nie potrafi tak cieszyć, jak ci zwykli ludzie, którzy przyjechali nie z Warszawy do Warszawy i oni tutaj sobie chodzą, mówią dzień dobry w tej galerii i piją sobie kawki. Więc no, to jest wspaniała książka, kocham ją bardzo.
2: Więc nie wiem za bardzo, co fani Filipa Heisera, którzy chcieli, no nie wiem, przeczytać, co ich mistrz ma do powiedzenia, mogli z tego wyciągnąć. Zakładam, że niewiele. No chyba, że to są ludzie, którzy żyją na jego poziomie, no ale to chyba nie są jego odbiorcy.
1: Nie wiem, mnie zastanawia. No to jest jednak osoba, która ma ponad milionowe zasięgi nadal w internecie, więc no domyślam się, że dla tej grupy odbiorców to jest fajne, więc...
2: Ale przepraszam, panie redaktorze Maxelonie, pan chyba przeczytał jeszcze więcej książek i chyba, bo my tutaj sobie oczywiście rzucamy tytułami, ja bym chciał usłyszeć jakiś tytuł od ciebie.
0: Złych książek?
2: Takiej najgorszej książki, jaką czytałeś.
0: Wiesz co, najgorszych książek, które czytałem, na pewno nie podam ci tytułów, dlatego że no, to jest coś, czego Szymon z pewnością też teraz doświadcza, bo to są książki z tak zwanej poczty literackiej. Czyli ludzie wysyłają do wydawnictwa swoje propozycje wydawnicze. Takich rzeczy, no nie wiem, jak jest teraz, za moich czasów przechodziło jakieś 15 pozycji dziennie. One oczywiście były filtrowane. No i do ciebie spływa ich naście, 20, 30 miesięcznie. No i tam są rzeczy bardzo, bardzo, bardzo złe.
1: Ale też zdarzają się dobre.
0: To znaczy, wiesz co, ja w ciągu łącznie powiedzmy 6,5 roku siedzenia w Poczcie Literackiej wyciągnąłem chyba 5 książek, które rzuciłem na kolegium.
1: Okay.
0: Jedna przeszła do wydania.
1: Okay. A widzisz, a jak ja zrobiłem open calla, bo o tym gadaliśmy, że właśnie zapraszam do wysyłania i ludzie mi wysłali. Teraz jak to powiem, to moja skrzynka... A, idę na urlop, powiem to. Słuchajcie, szymon.żurawski@gwfoxal.pl. Powtarzam. szymon.żurawski@gwfoxal.pl. Proszę wysyłać propozycje wydawnicze. Najlepiej, żeby tam była jakaś próbka. I proszę wysyłać dobre propozycje.
2: Słuchajcie, na konto prywatne mu wysyłajcie,
1: nie,
2: w ogóle.
1: Nie. Tylko nam tego maila i ja obiecuję, że z każdą się zapoznam.
2: Słuchajcie, numer Szymona, 500, dobra, nie mam.
1: Ale mam na przykład numer do Leszka Balcerowicza. Może tak randomowo, nie zrobimy tego. Więc ogólnie ja z tam chyba 400 czy iluś propozycji wybrałem chyba 5, z czego 3 wyjdą.
0: No, to jest bardzo ale może, wysoki procent.
1: Bo ja zrobiłem na Instagramie i na LinkedInie. Może to jest też kwestia platformy. A,
0: no widzisz, nie, no bo ja mówię o tych książkach, które były mi przesyłane z Poczty Literackiej po prostu. Czyli te, które ludzie wysyłają na adres wydawnictwa. No i tam są rzeczy przeróżne. No nie wiem, od poradnika, jak jeździć taksówką, ale takiego pod tytułem, jak masz ściągnąć aplikację Uber. I jak wozić ludzi. No po oczywiście jakieś zupełnie odklejone powieści. Do dzisiaj pamiętam taką wspaniałą powieść. W konspekcie człowiek napisał, na które języki ona zostanie przetłumaczona.
1: Tak.
0: Tak. I wytłumaczył dokładnie, dlaczego na którym rynku ona będzie robić karierę. Wymyślił również, jaki film zostanie nakręcony i kto zagra tam głównie rolę.
1: No, też ile części na przykład będzie miała ta seria fantazy, a nie ma na przykład jeszcze pierwszej napisanej. Ja tak sobie myślę, może na debiut to najlepiej napisać taką stand-alone książkę pojedynczą i dopiero potem ewentualnie w tym świecie, jeżeli to pyknie, wymyślać sobie jakieś kolejne opowieści.
2: Ale zdałem sobie sprawę, że ja w sumie zahaczyłem trochę o ten świat czytania różnych rzeczy, które ludzie przysyłają, bo ja pracowałem jako kierownik literacki w firmie produkcyjnej i miałem, jedną z moich obowiązków było czytanie scenariuszy, które ludzie przysyłają. I no, bardzo dużo złych rzeczy przeczytałem, z czego pamiętam, że parę żartów na przykład zapamiętam, takich naprawdę bardzo niedobrych, których nie mogę zacytować nawet.
0: No to ja dwa razy byłem w jury też takich scenariuszy na słuchowiska i kurczę, to też potrafiły być wyjątkowe rzeczy.
1: No, niestety tak to wygląda. No jak mamy 100 rzeczy, to zakładamy, że 70 będzie złych, 20 będą okej, a 10 będzie bardzo dobrych. Myślę, że a jedna będzie wybitna.
0: Masz bardzo optymistyczne do tego podejście.
1: Ja jestem urodzonym optymistą.
0: No tak, to jest bardzo optymistyczne podejście, ale ja też mam na przykład kilka takich rzeczy, które faktycznie tak złych, które zapamiętałem z książek. I to nawet z książek, które potem zostały wydane. Po prostu zdarzyły mi się zapamiętać takie rzeczy. To, przepraszam, rzucę jeden cytat, żeby nie pozostać gołosłownym. Sceny erotyczne są dość trudne do pisania.
1: To prawda.
0: I pamiętam taką scenę, pchnąłem ją na łóżko, wpadła, czy poleciała na nie jak do zbiorowej mogiły. I no, było to wyjątkowe. Przepraszam.
1: Wow.
0: To nie wylądowało oczywiście w książce.
1: Okay.
0: Pytanie brzmi, bo wy wybieracie te książki do podcastu Złe, celowo Złe.
1: Tak.
0: To jest taka celowa taktyka pod kątem tego, że to się klika, czy
1: zależy,
0: macie jakąś tutaj misję?
1: Wracając do tego Filipa Heizera, ja naprawdę miałem tak, że, siadając do tej książki, że to mnie przekona. W sensie, że no bo jeżeli to by była szczerze napisana, z otwartym sercem, profesjonalna książka, takie po prostu wyżyganie się z tego, on by mnie przekonał. W sensie nie miałbym serca po prostu złego słowa powiedzieć i pewnie musielibyśmy zrobić odcinek pod tytułem Filip Heiser napisał fajną książkę na trudny temat.
2: Filip Heiser, przepraszamy.
1: Tak, Filip Heiser, przepraszamy. No, ale no to jest przyjemne. W sensie ja lubię czytać i też ludzie lubią tego słuchać, bo założenie podcastu Samiec Beta od początku jest takie, żeby ludzie się śmiali. Żeby ludzie jak chcą posprzątać, chcą się wyluzować, to po prostu sobie nas odpalają, idą sobie na spacer i się śmieją. Najbardziej lubię, jak dostajemy komentarz, że ktoś na przykład jechał tramwajem i miał problem, bo się cały czas śmiał i ludzie na niego patrzyli. Ja tak na przykład miałem, wiesz kiedy? Jak czytałem książkę Malcolma XD.
0: No pamiętam, tak, to jak dziś... nie było obśmiewanie,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, jechałem, czytałem pastrami, jechałem tramwajem i się linii 9 i się zaśmiewałem po prostu w głos. I taką reakcję
0: bardzo
1: chcę
0: serdecznie
1: uzyskać.
0: Polecamy. To nie tak. Są złe książki. Książki Malcolma XD to jest wspaniała literatura.
2: Tak,
0: tak, wspaniała pasta. Ja przeglądam równocześnie wpisy, komentarze ludzi pod postem naszych słuchaczy, słuchaczek. No i kiedy piszą o złych książkach, to piszą o rzeczach zupełnie innych, niż my tutaj rozmawiamy. Okay. To znaczy...
2: tutaj... Mistrz Małgorzata mi się nie podobał.
0: Zakończenie nie takie. Nie, no ale ktoś na przykład pisze o małym życiu, że nie jest to dobra książka. Kasacja Remigiusza Mroza. No widzę jakiś Wharton, Wszystko Sienkiewicza, 50 twarzy Greya. I jest tutaj jedna rzecz, która też mnie bardzo ciekawi, ale dobrze, to do tego może jeszcze wrócę za chwilę, do tej rzeczy, która mnie ciekawi. Skąd się bierze wasza pewność, że te niektóre książki są po prostu złe?
1: Ale to jest wszystko kwestia gustu, moim zdaniem. No jakby jak wszystko, wiadomo, taka odpowiedź, no ale jak wszystko, że jeżeli ktoś mówi, że obiektywnie rzecz biorąc, to jest takie... No to kłamie, no bo to jest po prostu jego subiektywna... Ja
0: myślisz?
1: Siedzę... No tak, no ja siedzę w biurko z legendarną tłumaczką i redaktorką Elżbietą Kalinowską i nam się totalnie różne rzeczy podobają, nie?
0: No tylko pytanie brzmi, czy podobanie się, a jakość to są te same rzeczy?
1: A, w tym sensie?
0: Tak.
2: Znaczy są chyba pewne kategorie, które można w jasny sposób oceniać. Jak na przykład to, czy komuś się rzeczywiście chciało. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie ocenić poziom lenistwa, jak ktoś pisał.
0: Tak, to znaczy, no tutaj padły książki, padła książka jednego pisarza kryminałów, już nie będę przypominał nazwiska, no ale te książki, które dzisiaj są pisane po kilka, czy tam kilkanaście rocznie, no to są książki, z perspektywy literackiej, z perspektywy redaktorskiej widać, że one nie zostały przeczytane po napisaniu, prawda? Tam są jakby no, wątki ale... się urywają, postaci znikają, bo autor o nich zapomniał i tak dalej. No i tak, no wtedy widać.
1: No tak, ale
0: chciał.
1: Też rozumiem, że są różne kategorie, w sensie jest książka użytkowa, którą potrzebujemy na przykład na plażę, no i będziemy do niej przykładać pewnie inne jakieś oczekiwania niż taka, która ma zdobywać nagrody. Ja na przykład, jeżeli chodzi o pana Mroza, Remigiusza, bo gdzieś tam rozmawialiśmy kiedyś, to ja na przykład bardzo miło wspominam czytanie Parabellum. To jest taka jego seria o II wojnie światowej, że tam po prostu różne perspektywy się tam przecinają i tak dalej. Tylko, że to była chyba pierwsza książka, to były pierwsze książki, które on napisał.
0: No ale te pierwsze książki były jednak, powiedziałbym, zdecydowanie inne pod kątem dopracowania.
1: A ja powiem ci, że ja czytałem ostatnio też tę serię o tam u ciebie pod Wałbrzychem, o Rizę. Ja się bardzo dobrze bawiłem. Ja się bardzo dobrze
0: mówiłem. No ale to zaraz możemy wrócić do tej kwestii właśnie, czy da się stwierdzić, że książka jest obiektywnie dobra lub zła, bo ja tutaj też podejrzewam, że mam odrobinę inne spojrzenie niż wy, aczkolwiek też absolutnie nie takie, żeby dawać jasne odpowiedzi, bo no nie będę się stawiał też w takiej pozycji, nikt nie ma takich kompetencji chyba, żeby to jednoznacznie powiedzieć, ale wydaje mi się, że ta nasza perspektywa może tu być odrobinę inna. Państwa jeszcze raz zachęcamy, bo ja widzę, że tutaj są telefony, aczkolwiek nie lądują finalnie na antenie. 510-357-357. Najgorsze książki, jakie państwo czytali. A teraz krótka przerwa muzyczna. Przerwa muzyczna wyjątkowa, dlatego że puścimy piosenkę gościa, który jest w studiu. Szymon Żurawski, jako Szymon mówi, najpiękniejszy koniec świata.

0: Czat na rozdrożu. Maciej Makselon, Szymon Żurawski, Mateusz Płocha. Rozmawiamy o najgorszych książkach i zapytujemy również Państwa, jakie są najgorsze książki, które Państwo przeczytali i może Państwo mają zdanie na temat tego, czy książkę da się jednoznacznie ocenić jako dobrą lub złą. Bo o to chyba się będziemy sprzeczać w tym momencie. Szymon mówił, że w jego opinii nie do końca się da. Mateusz?
1: Ja uważam, że się da. No, come on.
2: Okej. Okay. No dobrze. No,
1: oczywiście, że się da ocenić. Są takie książki, które są jednoznacznie złe.
0: I no, na podstawie jakich kryteriów to robisz?
1: Dobra, więc czy ktoś rzeczywiście był leniwy? Mm-hmm. Czy to było leniwie pisane? Kolejna rzecz. Niech będzie, powiedzmy, jakaś bardzo szkodliwa ideologia, która tam jest jeszcze zawarta. To też sprawia, że to jest zło.
0: Błędy takie... Od razu bym wszedł w delikatną polemikę, bo wydaje mi się, że da się napisać dobrą książkę, która będzie przemycać bardzo złe ideologiczne...
1: Dobra.
2: Puszczające zboże.
1: To prawda, ale ja mówię, że to się jeżeli te wszystkie aspekty są w tej jednej książce, którą ja teraz wymieniam, no to już na pewno jest bardzo zła książka, nie? Mm-hmm. Plus takie rzeczy jak po prostu źle postawione przecinki, błędy językowe, źle skonstruowane zdania. No to są rzeczy, które w jakiś sposób też odrzucają od razu. Chociaż oczywiście, że też mogą się znaleźć dobre książki, które mają tam parę błędów. Zastanawiam się, co jeszcze, jaki element by to musiał być. Jeżeli nie ma logiki na przykład w tej książce, za grosz, bo nagle się dzieje coś, a potem się dzieje coś zupełnie, co temu przeczy i nagle nie wiadomo, o co...
0: Spójność narracji się rozpada, prawda?
1: Tak, spójność narracji się...
0: Właściwie spójność świata przedstawionego.
1: Tak, więc wydaje mi się, że tych rzeczy jest mnóstwo, które mogą sprawić, że dana książka jest obiektywnie po prostu zła.
2: No, teraz jak tak sobie gadamy, no to jeszcze jak są książki non-fiction, jakieś takie, no to jeżeli jest totalną bzdurą, to co jest tam napisane, nie jest poparte żadnymi źródłami na przykład, no to rzeczywiście to też
0: albo
2: może
0: przeczy
2: być.
0: To sobie, prawda?
2: Tak, albo przeczy
0: sobie. Ja teraz czytałem chwilę temu książkę, nie doczytałem jej do końca, ale książkę o tym, jak patriarchat szkodzi mężczyznom i mężczyźni są największymi ofiarami.
2: To tutaj możecie się pospierać, bo chyba ja jeszcze nie czytałem tej książki. Mateusz ją przeczytał, bo mówimy o mężczyznach, tak?
0: Tak, tak. No i tam te rzeczy, gdzie w jednym rozdziale twierdzimy,
2: to Mateusz,
0: że...
2: powiedz, co myślisz o tej książce.
1: Ja mam tak, że tam dużo ciekawych rzeczy było. Nie mam poczucia, że to jest najlepsza książka.
0: Znaczy, ja też uważam, że było tam dużo ciekawych rzeczy. Równocześnie no, w jednym rozdziale te statystyki mają potwierdzać coś, a w drugim rozdziale okazuje się, że potwierdzają coś zupełnie przeczącego.
1: Tak, to był też mój zarzut. Tam, znaczy ja mam inny zarzut akurat, tam, że są dowody anegdotyczne na przykład.
0: No właśnie, no, to ma być non-fiction, prawda? Mm. Więc to się nie spina. Właśnie ja też mam takie podejście, że okej, okay, no nie da się, nie mamy też narzędzi krytyczno-literackich, żeby powiedzieć, że coś jest obiektywnie, jednoznacznie złe lub dobre, ale mamy dużo narzędzi takich z teorii literatury, żeby stwierdzić, co w książce nie działa, prawda? To znaczy, czy na przykład
2: konstrukcja jest... Mądraliński, Maciej, bo to tak czytałem. To trzeba,
1: a gdzie jest serce? Gdzie jest twoje serce?
2: Po prostu siła przyjaźni jest, czy nie ma. Jak nie ma siły przyjaźni, to po co w ogóle się interesować?
1: A poza tym taki hejt, strzewi, taki, że po prostu chcesz się poznęcać nad daną książką.
2: Ja wiem, jaka jest najgorsza książka, jaką przeczytaliśmy. I to jest bez podziału na kategorie. Przeczytaliśmy kiedyś taką książkę i mieliśmy o tym nagrywać odcinek. I to była książka o białym człowieku, i on tam w ogóle się podpisał, zmieniając nazwiska. I to była jego autobiograficzna książka. Tak. Pewnie jakbym tam poszukał, to byśmy to znaleźli. Który jedzie do Azji. Mm-hmm. Do Azji czy Afryki?
1: Nie do Azji, do
2: nie?
1: Tajlandii.
2: Tak, jedzie do Tajlandii jako bogaty, biały człowiek. Mm-hmm. W poszukiwaniu...
0: Boję się czego, co...
2: No wiadomo, no jakby, dobra, jesteśmy dorośli, ale, wiemy czego.
0: Dobrze, no to tak. Nie idźmy
1: w to. Może paść słowo seksturystyka? No chyba może paść, tak, w kontekście tego, co tam się dzieje.
2: Nazywa się Seksturysta, no tak się nazywa ta książka, no możecie sobie państwo dopowiedzieć wszystko, o czym to jest.
1: Jest straszna.
2: To najbardziej lepka rzecz, jaką w życiu po prostu doświadczyłem, a naprawdę ja w internecie... głęboko wchodzę w różne tematy i to było obleśne bardzo.

0: złe, że aż dobre?
1: No tak, no na przykład wydaje mi się, że książka więzienna Janusza Palikota była taką książką. Chociaż były dłużyzny tam, to trzeba przyznać, ale to już była tak długa książka i tak napisana.
0: Znaczy tutaj od razu musimy dodać dla słuchaczy informację, że nie wiadomo, czy możemy ufać waszej opinii, ponieważ w opinii samego autora jesteście osłami.
1: Tak, no tak nas nazwał, że nie zrozumieliśmy o co mu tam chodziło.
2: A to jest też filozof.
1: Przyjmuję to, że Janusz Palikot jest osobą o większych horyzontach niż ja, intelektualnych.
2: A ja uważam, że nie. Ja uważam, że to jest kompletny pozer, że on bardzo powierzchownie czyta
0: te nie będziemy wchodzić
1: Janu,
0: w te kwestie ale
1: Mateusz,
0: personalne.
1: Ale on się kolegował...
2: A ja będę, a co?
1: Ale on się kolegował z naszą noblistką. Ja uważam,
2: że on musi być taką fajną personą do bycia wokół. Że się fajnie z nim spędza czas, tak w ogóle, nie?
1: No w każdym razie jego książka miała coś takiego w sobie, bo on, żeby państwo mieli świadomość, codziennie pisał po godzinie, czy tam po dwie, czy po ile, po cztery, że tam on zapominał, wpadał w gorączkę, pisał dalej i on to wszystko po prostu wyniósł z tego więzienia i wydał. Jako ten dziennik z więzienia i to jest naprawdę taka bardzo gęsta książka. W sensie, że to jest, nie wiem, pewnie ilość znaków, no nie wiem, strzelam, ale z 800 tysięcy, że taka naprawdę solidna.
0: Dla państwa informacji, no taka standardowa powieść zwykle ma około 400 tysięcy znaków.
1: Tak, że to było takie gęste po prostu, za dużo tam nie było mięsa, bo to były takie przemyślenia jego na różne tematy. Również związane z literaturą, że on na przykład brał sobie wszystko, co napisał jakiś tam pisarz i sobie to czytał. I sobie potem do tego takie literackie jakieś swoje rozważania pisał, ale też jak go wyciągnęli z jego wspaniałego domu w Lublinie, bardzo było opisane to fajnie, więc to jest taka książka, która była... Tak zła, że aż dobra.
0: No ja się też zastanawiam pod kątem tego obiektywnego oceniania tego, czy literatura jest zła, czy dobra. No bo, tak jak mówiłem, my mamy trochę krytyczno-literackich, czy z teorii literatury narzędzi takich, poprzez które jest... Mówię my jako społeczeństwo, że mamy dostęp.
1: Okay. Nie mamy.
2: To nasze mózgi nas ograniczają.
0: No ale bo zastanawiam się też nad tym, bo bardzo często są takie rzeczy, no jest na przykład coś takiego jak stylometria, czyli to się mierzy matematycznie, wiecie, długość zdań, powtarzalność pewnych fraz, bogactwo słownictwa i tak dalej, i tak dalej. No tylko, że bardzo często na przykład te rzeczy, które okazują się wybitne, no to są te rzeczy, które łamią wszystkie te zasady, prawda? No bo jeżeli my byśmy chcieli... wspomnianego tutaj Malcolma XD, czy panią Dorotę Masłowską, przerobić przez to, jak nas się uczy języka polskiego w szkole, pod tytułem Podmiot, orzeczenie, dopełnienie, no to byśmy zabili literackość w tym, prawda? Tam jest w sposób bardzo świadomy, są łamane pewne schematy, no i to teoretycznie powinno być złe, bo są łamane schematy, a jest dobre. No tylko mamy tutaj do czynienia z troszeczkę inną rzeczą, bo w sposób świadomy to jest robione. I to jest chyba trochę tak jak z graniem jazzu, prawda?
1: Albo trwa mundial teraz i w piłce nożnej jest tak, że są tacy zawodnicy, których się nie da oddać statystykami na przykład, nie? Że no Messi ostatni mecz nie był jakiś super, ale poprzedni biegał 6,5 kilometra na mecz, co jest
0: bardzo mało,
1: z czego 70% to chodził po prostu sobie po boisku i normalnie jak się ogląda te mecze, no to on sobie chodzi po boisku, no ale potem przychodzi ostatnie parę minut, strzela dwie bramki, na przykład daje asystę, albo tak jak w ostatnim meczu grał totalny paździerz, a przyspieszył na ostatnie 5 minut i wygrał mecz, nie?
2: No to tak nie jest Januszem Palikotem, który poświęca bardzo dużo czasu, żeby napisać książkę.
1: Janusz Palikot jest odwrotnym Messim. On jest odwrotnym Messim literatury, bo tam się teoretycznie wszystko zgadza. W sensie, że masz właśnie kwiecisty język, masz dużo odwołań literackich, masz odwołań gdzieś tam do popkultury, do kultury wysokiej i to wszystko, i długie zdania i w ogóle, ale właśnie jest ten element X.
0: Ponownie, to są rzeczy, które też wydaje mi się, że często da się policzyć, to znaczy... są tacy ludzie, ja tutaj, o, to jest jedna z gorszych rzeczy wydanych, jakie w życiu czytałem, nie przebrnąłem przez całość, ale książka Kuby Wojewódzkiego. I po prostu to jest tak, że...
1: Nieautoryzowana biografia? Autobiografia.
0: I tak jak mówisz, że tam są rzeczy, które się zgadzają, długie zdania i tak dalej, tutaj też tak jest, tylko no...

0: To jest tak, jakby muzyk nauczył się 8 dźwięków i naprzemiennie grał tylko te 8 dźwięków, prawda? I nie wiedział, w którym momencie, którego też użyć. Po prostu to jest cały warsztat, jaki on ma. No i tutaj mamy podobnie. Ale ja mówiłem, że tego nie doczytałem. Czytam też komentarz pani Marzeny. Staram się nie tracić czasu na takie książki. No i zastanawiam się nad tym, czy czytanie złych książek zawsze jest stratą czasu. I czy warto złe książki doczytywać do końca, w waszej opinii?
1: W ogóle to jest taka dyskusja. Ja to mam bardzo tutaj mocne stanowisko, że jak przestajesz, jak czytasz książkę i męczysz się z nią i po prostu czujesz, że odłóż ją. Daj sobie siana z nią. W sensie tak. To po prostu nie jest ten czas, albo ona nie jest dla ciebie, albo cokolwiek. Chyba, że no ktoś ci po prostu obiecał, że na końcu to się wszystko, dostaniesz nagrodę za to, nie? Są takie książki. Brandon Sanderson jest takim pisarzem na przykład, że tam masz 1000 stron i ja jak polecam na przykład Drogę Królów, no to mówię, że słuchaj, pierwsze 500 stron nie będziesz wiedział, o co chodzi, ale jak złapiesz, o co chodzi, no to będzie super rozrywka. Ale ogólnie uważam, że się powinny odkładać książki także te dobre i te złe, jeżeli po prostu ci nie sprawia przyjemności czytania.
2: No, ja się zgadzam z tobą. Ja tak miałem z problemem trzech ciał, że ten pierwszy tom nie był jakiś prosty specjalnie. Trzeba się trochę oswoić z tym językiem, z inną kulturą zupełnie, bo to jest chiński autor. Ale potem tam te następne dwa tomy są, no są wspaniałe i wynagradzają po prostu to wprowadzenie tego świata przedstawionego i się bawiłem prześwietnie po prostu wtedy.
0: Uważacie, że z czytania dobrych książek, przepraszam, złych książek można coś wyciągnąć?
2: Zależy, co się potrzebuje, jeżeli jesteś...
0: Oprócz kontentu do podcastu oczywiście.
1: No, ja myślę, że mi na przykład czytanie szczególnie tych właśnie celebryckich takich historii pokazuje, że to jest wszystko image i to jest wszystko jakaś taka maska, jak, że wiesz, że po prostu czarnoksiężnik stoi tam gdzieś z tyłu i macha tymi sztucznymi rękami, a tak naprawdę to po prostu są zwykli ludzie, którzy przeważnie nie są zbyt lotni, ani zbyt jakoś ogarnięci, tylko po prostu są popularni, bo już są popularni.
2: No. No, tak, pełna zgoda, no bo to faktycznie jest tak, że czytając te książki, zwłaszcza celebrytów, nagle sobie zdajemy sprawę, że oni, no nie jest to może jakieś super odkrywcze, ale jednak mimo wszystko w jakiś sposób odkrywcze, że oni są normalnymi ludźmi, to po pierwsze, i wcale nie mają jakichś większych zasobów intelektualnych niż przeciętny człowiek. Często w ogóle się okazuje, że wcale ich nie mają i że to jest tylko i wyłącznie wielka pewność siebie. I to jest po prostu cały sekret ich sukcesu.
0: No ja patrzę na to też niekoniecznie na książki celebryckie, bo takich faktycznie książek czy tworów książkopodobnych trochę jest za dużo. To zresztą też jest ciekawa inna historia. Ale, a może nie, może o tym powiedzmy, bo to też się zrobił taki trend, prawda? To znaczy w ogóle kościół self-pubu, ja mam taką roboczą tezę, został ufundowany w Polsce. Kościół self-pubu, czyli wszyscy ci ludzie, którzy uważają, że wydawanie książek self-publishingowych jest jedyną i najlepszą drogą, został trochę ufundowany na nie do końca dobrych działaniach jednego dużego krakowskiego wydawnictwa, które w momencie, w którym internet zaczął być duży, postaci z YouTube'a zaczęły przebijać się do powszechnej świadomości, założył, że należy wydawać ich książki niezależnie od tego, co to będzie. To znaczy dajemy znaną twarz z internetu, wrzucamy cokolwiek tam zostanie napisane na papier, no i wrzucamy to do betonowej grupy odbiorców, czyli nie próbujemy uderzyć nigdzie szerzej, bo to nigdzie szerzej się również nie broni. W związku z czym te 5-10% grupy odbiorców tej osoby kupuje tę książkę, ten produkt książkopodobny i tyle. No i osoby z internetu też pomyślały całkiem słusznie, że skoro to nie ma żadnej większej wartości, nikt nam nie pomaga w zrobieniu z tego literatury, ba, nie dociera się z tym szerzej, no to ja mogę robić dokładnie to samo, tylko na egzemplarzu zarabiać 6 razy więcej. I kościół self-pubu tak się ufundował, no a potem faktycznie też trzeba było odczarowywać książki ludzi z internetu, bo byliśmy przyzwyczajeni do tego, że to jest najgorsze, co może być, dlatego, że były wydawane przez szacowne wydawnictwa książki pod tytułem Autobiografia 19-letniego gamera.
1: To były piękne czasy.
0: Tak, piękne czasy i ten gamer pisał, że no nie poleca chodzić z dziewczyną, bo on kiedyś chodził i nie było fajnie.
2: Jeśli istnieje taka książka, to koniecznie chcę ją przerobić w podcaście, Szymon.
1: Dobra.
0: Podam wam potem tytuł. To jest wspaniała, wspaniała książka, bo to jest autentyk. Ale zastanawiam się z tymi książkami, no czy warto, czy nie warto czasem czytać tych książek złych po to, żeby się nauczyć warsztatowo. To znaczy, jeżeli my widzimy, że coś jest źle zrealizowane, że te wątki są pogubione, że tutaj wytraca się nam napięcie, ten bohater jest niewiarygodny, no to rozkładanie tego na czynniki pierwsze może nas uczyć, jak czegoś nie robić.
1: No, ja dużo czerpię z tego dla swojej jakiejś pracy właśnie z czytania z tych złych rzeczy, no bo też już jak czytasz tak trochę krytycznie, jak ja już to jest, nie wiem, no pewnie to jest jakaś taka rzecz, która mam nadzieję, że mi przejdzie, to może też mi powiedzieć, czy tak jest, że jak czytam jakiś tekst, mamy ubrać słuchawki, tak? Ktoś do nas będzie dzwonił.
0: Tak, ale kontynuuj, słuchamy cię.
1: Że po prostu jak czytam jakiś tekst, albo też mam trochę tak z filmami, że zaczynam widzieć te szwy, które są w tekście. No i jeżeli coś jest bardzo, bardzo złe, no to widzisz od razu, nie? Te powtórzenia, te takie, które nie są wyborem artystycznym, tylko są jakąś taką niezręcznością po prostu i jakimś takim niedogadaniem. No szczególnie to wyszło w książce Filipa Heisera, wydaje mi się, i też ja założyłem, że pewnie było tak, że tam miała być poważna jakaś osoba do redagowania, doświadczona, ale pewnie zmierzyła się z ego autora. I bo to, jak doskonale wiesz, autorzy czasami, szczególnie tacy, którzy może nie pisali za dużo w życiu albo nie pracowali jakoś tak w redakcjach czy coś, to nie chcą nanosić poprawek, bo uważają, że to jest święte, oni tak wymyślili, to tak powinno być.
0: Muza siedziała na ramieniu i cichym głosikiem do ucha
1: a dla osób,
0: słowa.
1: Które może nie mają takiej świadomości, no to bo nam Hollywood trochę tworzy taki obraz genialnych pisarzy, którzy siadają i po prostu z głowy im skapuje genialny tekst, który potem tylko sprawdzasz przecinki ewentualnie i git. To tak nie wygląda, no bo...
0: To jest bardzo często też praca zespołowa,
1: tak,
0: praca nad książką.
1: Bo tekst, który powstaje jako pierwszy, tak zwany pierwszy draft, no to jest przeważnie badziew i byście się zdziwili, jak bardzo są to złe teksty. Ja słyszałem o takiej teorii, teraz się też sam jej używam, że pierwszy draft, pierwsza rzecz, którą to wymyślasz sobie, że jesteś takim goblinem, który jest głupi bardzo i piszesz jako ten goblin.
0: Żeby potem napisać lepiej.
1: Tak,
0: na
1: żeby napisać całość i dopiero potem wracasz do siebie, jesteś znowu sobą i piszesz i poprawiasz po tym goblinie, który napisał, bo...
0: To do tego wątku za chwilę wrócimy. Mamy panią Annę na antenie. Dobry wieczór, pani Anno.
3: Dobry wieczór. Ja mam taką zasadę od niewielu lat. Kiedyś czytałam wszystkie książki do końca i oglądałam filmy wszystkie do końca. Ale teraz mam zasadę, że jak się nie polubimy z książką przez 40 stron, no może 50, no to nie. Jest tyle innych książek, które można przeczytać. Chciałam też powiedzieć, że ogromną frajdą jest temat audycji, czyli złe książki. Mam przyjaciółkę, która z niezwykłą frajdą ogląda najgorsze filmy świata. I myślę, że jest w tym jakaś taka perwersyjna przyjemność. I jeszcze chciałam powiedzieć, że nalegam na obronę dopełniacza. Bardzo bym prosiła panów, którzy tutaj też występowali, kogo, czego nalegam, bo czasem to zastępuje inne przypadki.
0: W spontanicznych aktach mowy dużo się wydarza.
3: Ja nie mam pretensji, i spontaniczne akty wypowiedzi tych panów bawią mnie nadzwyczajnie i cenię je nadzwyczajnie, ale jednak bardzo proszę o walkę o dopełniacz.
1: Pani Anno, a czy jest jakaś książka konkretna, którą złamała panią i pani stwierdziła, nie, no teraz to już będę odkładała te książki? Czy była jakaś taka, był taki jakiś jeden moment, czy to była seria książek?
3: Najmocniej przepraszam, ale to będzie pan Mróz. Dostałam od koleżanki tę książkę i nie przebrnęłam jednak. Okay. I nie dlatego, że bo ja czytam mnóstwo kryminałów i mnóstwo takiej pulp literatury, ale jednak muszę powiedzieć, tak samo pani Krystyna Bonda, tak sobie myślę, że... Krystyna? Przepraszam.
1: Katarzyna.
3: Nie jestem pewna. Katarzyna, dziękuję. Tak samo, no, myślę, że no może... To,
1: nie dla pani.
3: Trochę więcej wkładu. Tak, właśnie o to chodzi, że więcej tego wkładu osobistego. Także byłabym wdzięczna za to. Dziękuję.
0: No, ja tutaj bym na jednej półce nie stawiał jednak, ale to moja znowu subiektywna opinia. Uważam, że Katarzyna Bonda warsztatowo jednak się broni. To też nie jest moja literatura absolutnie, ale warsztatowo to się broni. Pani Anno, bardzo, bardzo pani dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: Zasada Goblina, mówisz. Pierwszy draft jest zły i trzeba... No to jest ciekawa zasada, tak. Tak, zgadzam się z tym. Znaczy, nie zawsze może to tak działa, ale w ogóle no, jest też taka zasada właśnie, znam co najmniej parę osób piszących, które faktycznie przepisują tekst x razy. To znaczy, cała metoda pisarska polega na tym, że piszą raz, piszą od początku, po prostu strona po stronie, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz. To też myślę jest ciekawa metoda.
2: Ja znam gościa, zresztą nawet powiem kto, bo to chyba się na mnie nie obrazi, no, Kuba Różyło, który pisze 1670, to on na przykład mi mówi, to jest dla mnie niepojęte, to brzmi jakby był jakimś mutantem. On mówi, że pisze zazwyczaj raz, ale po prostu długo nad tym tak dłubie, no. Nie? Że, znaczy oczywiście siłą rzeczy potem przepisuje, ale mówi, że ta pierwsza wersja jakby to ona nie jest tak z założenia taka najgorsza.
1: Każdy ma swój proces artystyczny i to jest taka rzecz, jeżeli teraz nas słuchają może jakieś młodsze osoby albo jakieś takie osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tworzeniem czegokolwiek. Każdy ma swoją drogę. Poznajcie, jakie są różne sposoby robienia rzeczy i znajdźcie te, która pasuje do was teraz, no bo może być tak, że teraz coś wam pasuje, a za chwilę przestanie wam pasować. Ja z piosenkami na przykład tak miałem, jak wymyślałem piosenki, teksty, no że one raczej do mnie spływały razem, w sensie miałem jakąś jeden wers i jak grałem sobie na gitarze, to sobie wymyślałem kolejne wersy do tego pierwszego wersu, który był wymyślony, że gdzieś go przeczytałem, albo usłyszałem, albo ktoś powiedział, albo gdzieś na plakacie zobaczyłem jakieś dwa słowa, ale są takie osoby, które jak, nie wiem, Jacek Cygan ci napiszą tekst po prostu do czego chcesz i jak chcesz i tak dalej, a są osoby, które najpierw muszą mieć muzykę i dopiero do tego wymyślą tekst, a są takie, które właśnie w drugą stronę.
0: Tych sposobów jest faktycznie dużo, aczkolwiek ja bym tutaj też, bo mówiłeś o tym, że najczęściej, najtrudniej pracuje się z debiutantami i debiutantkami, z czym ja się zgadzam absolutnie, bo tam jest to poczucie, że wszystko, co napisałam, jest wynikiem natchnienia, weny, to jest genialne. Pisanie to jest, przepraszam, że odzieram to z romantyzmu, to jest w dużej mierze matematyka, to jest tak, że pisanie to jest...
2: Nie, no zaraz, a gdzie jest alkohol i piękne kobiety? Bo wydaje mi się, że to jest bardzo... Bukowskiego nie czytałeś?
1: I ogólnie siedzenie, no teraz przed komputerem, wiadomo, można tam romantyzować, że... Tak, Maciek Marcisz chyba pisze ręcznie, tak?
0: Tak, jest trochę takich osób, ale ogólnie no właśnie Maciej Marcisz też korzysta z tych rzeczy, no przepraszam, to jest podstawianie zmiennych pod równania, żeby osiągnąć konkretny efekt. No wszystko zostało napisane, trzeba się nauczyć, jak ty mówiłeś o szwach, jak właśnie szyć, żeby to było dobre, albo tak. Jak układać klocki, żeby to działało. Jeżeli dobrze podstawimy zmienne do równania, to jest dokładnie tak jak z matematyką, tylko że różnica jest taka, że jak dodamy 2 do 2, to zawsze wychodzi 4 w matematyce, a jeżeli robimy to w literaturze, to powiedzmy, że na 95%.
1: No szczególnie w literaturze, wydaje mi się, gatunkowej mamy jakieś takie rzeczy, które oczekujemy od tego gatunku, że się wydarzą, albo że jeżeli się wydarzą, to nie będziemy zaskoczeni, ale próba złamania gatunku, no jeżeli na przykład mamy... nie wiem, kryminał, kto zabił i na końcu się nie dowiemy, kto zabił, no to będzie nam przykro, nie? No bo raczej się spodziewamy tego, że się dowiemy po prostu, kto zabił, bo po to czytamy.
0: I znowu, to może być bardzo dobre, jeżeli to się robi kunsztownie tak. Z kolei, bo łamanie tych zasad to jest dokładnie tak jak z jazzem, prawda? To znaczy, trzeba mieć inne umiejętności, żeby grać jazz, a inne, żeby grać punk rocka.
2: Tak. To jakiś czas temu czytałem Ja, która nie poznała mężczyzn. Tam wiele się nie wyjaśnia w tej książce, ale jest tak pięknie napisana, takim poetyckim ciekawym językiem, że mi to w ogóle nie przeszkadzało.
0: Ja bardzo, bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu. Państwu bardzo dziękuję za wspólny wieczór. Nazywam się Maciej Makselon, to był Plac na Rozdrożu. Ze mną w studiu byli Szymon Żurawski, Mateusz
2: dziękuję.
0: Płocha.
2: Dzięki.
0: Autorzy podcastu Samiec Beta, do którego serdecznie zapraszamy. Życzymy państwu miłej reszty pozostałej tego wieczoru.
1: Pa.

Jest to doprawdy niesamowite, jak wersja koncertowa Play for Today różni się od wersji płytowej z 17 Seconds. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w ten chyba wciąż deszczowy dzień. Dzisiaj w audycji Przekaz Podprogowy, w 27 już odcinku audycji, dominować będzie przede wszystkim muzyka zespołu The Cure. Głównie dlatego, że po pierwsze, niedawno mieliśmy koncert na festiwalu Open Air, a po drugie, koncert był transmitowany w telewizji publicznej, a w związku z tym bardzo dużo osób miało możliwość usłyszeć, w jak fantastycznej formie jest dzisiaj ten zespół i jak Robert Smith, mimo swojego wieku, 67 lat, niebywałe, wciąż zachowuje młodość głosu. Wysypały się komentarze na socjalach nie tylko fanów, którzy mokli razem z zespołem, ale również osób, które ostatni raz The Cure słuchały bardzo, bardzo dawno temu. Ale to bardzo dobrze, niech ta muzyka dociera do jak najszerszego grona odbiorców. Poza tym naprawdę potrzebujemy w naszym życiu artystów autentycznych. Zespół grał w deszczu, tańczył w deszczu i przez deszcz chyba nawet koncert trochę skrócił, dlatego pomyślałem, że zrobimy dzisiaj taki bundle, takie dwa w jednym i w pierwszej godzinie dzisiejszego odcinka posłuchamy utworów z deszczem w tytule, a w drugiej kilka moich osobistych wyborów z repertuaru The Cure. Dzisiejszą audycję realizuje dla Państwa Maciej Karolak, a przed mikrofonem, jak co tydzień w środę o tej porze, kłania się Mariusz Duda. Dzisiaj oczywiście do północy. Trochę się nie wyrobiłem ze zdjęciem, ale proszę tam śmiało umieszczać komentarze. Żeby płynnie przejść do piosenek deszczowych, musimy oczywiście teraz zagrać ten utwór.

0: Prayers for the Rain z płyty Disintegration. Płyty, która w chwili ukazania się w 1989 roku wzbudziła mieszane reakcje, ale zdecydowanie bardziej pozytywne niż negatywne. Fani ucieszyli się, że zespół powrócił do melancholii i mroku po raczej weselszym okresie z Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, ale podobno gdzieś pojawiły się opinie, że jest to mimo wszystko samobójstwo komercyjne. No cóż, historia pokazała, że było wręcz odwrotnie. Hitów z tej płyty mamy co niemiara, a wielu fanów uważa ten album za najlepszy. Mało tego, wielu fanów muzyki, którzy nie są fanami The Cure, ma go bardzo często w swojej płytotece. No co by jednak nie mówić, jest to klasyka w najlepszym możliwym wydaniu. Proszę Państwa, do kompozycji The Cure powrócimy w drugiej godzinie dzisiejszej audycji i wtedy porozmawiamy sobie więcej na ten temat. Natomiast już teraz bardzo Państwa zachęcam oczywiście do komentarzy na Facebooku Radia 357 oraz na moim profilu Mariusz Duda. Można też napisać na maila mariusz.duda@radio357.pl. Proszę napisać, jak Państwa wrażenia po koncercie. W ogóle proszę się nie krępować i można pisać też o tym, jakie znaczenie ma dla Państwa muzyka The Cure, jakie wspomnienia są z tą muzyką Państwa związane. Będziemy sobie to dzisiaj na pewno komentować i czytać, ale najpierw utwory deszczowe, więc przejdźmy teraz do kompozycji związanych z pogodą, którą mamy za oknem. Pierwszy deszczowy utwór już za nami, Prayers for the Rain, wysłuchany przed chwilą, to teraz zabrzmi jeden z tych najpiękniejszych.
1: I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the darkness at 10 hours a day. All those moments will be lost in time, like

Tears in Rain. Wangelis ze ścieżki dźwiękowej do filmu Blade Runner. Słowo łzy w deszczu wiem, że dla wielu słuchaczy przekazu podprogowego ma o wiele głębsze znaczenie, bo oczywiście odnosi się do słów, jakie Tomek Beksiński powiedział w swojej ostatniej audycji. I jest mi, przyznaję, zawsze bardzo miło, kiedy piszą mi państwo, że audycja Przekaz Podprogowy ma w sobie czasami coś ze starych autorskich klimatycznych audycji muzycznych. Jest mi wtedy, przyznaję, zawsze bardzo miło i czuję się tym onieśmielony. A korzystając z okazji, dziękuję oczywiście wszystkim za chęć bycia tu ze mną w te środowe wieczory. No i zwłaszcza dzisiaj, kiedy ten deszcz jednak chyba jest za oknem, tak myślę. Trochę tam jednak popaduje. Jakoś tak, no ale jak państwo są ze mną podczas tych wieczorów, zawsze jest wtedy na tej lunatycznej duszy trochę raźniej. Dzisiaj, jak wspomniałem, mamy odcinek 27. Już 27. Mieliśmy ostatnio ze 2 lub 3 dni, 3 odcinki z rzędu takie pełne nowości, płytowych premier, więc myślę, że czas na odcinek tematyczny, co zresztą jest w tradycji tego programu. Mieliśmy audycję zimową, audycję związaną ze słońcem, z lasem, związaną ze zbieraniem myśli po różnych traumatycznych wydarzeniach, więc wydaje mi się, że audycja tematyczna to ważna rzecz, ma swoją moc i najchętniej się do niej wraca. I dzisiejszym tematem jest deszcz i po kompozycji Wangelisa dobrze byłoby podtrzymać piękno dźwięków.

To był duet No Man, czyli Tim Bounce i Steven Wilson z płyty Returning Jesus w utworze Only Rain. Słuchają Państwo audycji Przekaz Podprogowy na antenie Radia 357. Dzisiejszy program jest związany z muzyką deszczową, a później będziemy mieli na tę muzykę lekarstwo. Zadałem Państwu dwa dni temu pytanie na swoich social mediach o ulubione utwory z deszczem w tytule. No i muszę przyznać, że feedback był całkiem spory, a to oznacza, że mamy w tym naszym muzycznym algorytmie dosyć sporo miłośników deszczu. Za wszystkie propozycje Państwa bardzo oczywiście dziękuję. Z niektórych, przyznaję się, skorzystałem.

Eivor Rain, doskonale znana słuchaczom przekazu podprogowego i innych audycji w innych rozgłośniach. Artystka Eivor, pochodząca z Wysp Owczych, ma już na swoim koncie 11 albumów studyjnych i tak sobie myślę, że gdyby się postarać, to w każdej audycji tematycznej spokojnie mógłby się pojawić jakiś jej utwór. Cieszę się, że Eivor załapała się na audycję deszczową, bo na płycie, co się zowie Room, bardzo moim zdaniem udanej, znalazła się kompozycja właśnie o tytule Rain. Tak przez moment pomyślałem, że możemy zrobić sobie konkurs i Państwo mogliby zgadnąć przynajmniej dwie deszczowe kompozycje, jakie się dzisiaj pojawią, bo nie ukrywam, że planuję coś nieoczywistego, żeby nie było. No, nie wiem, wszyscy fani może Guns N' Roses mogą się trochę rozczarować. Tego akurat nie będzie. Natomiast niech pojawią się artyści, których nie było może tak zbyt często. Na przykład teraz. Nie wiem, jak to się stało, że jeszcze tego zespołu nie graliśmy. Na szczęście mają ci artyści w dyskografii również deszczowy utwór.

Crippled Black Phoenix. Muzyczny kolektyw pod batutą Justyna Griffsa określają swoją twórczość jako zbiór ballad na koniec świata. Jeszcze w przekazie podprogowym tego zespołu nie graliśmy. Trzeba było to nadrobić. Ballada, której wysłuchaliśmy przed chwilą, co by

podobno byli porównywani do Cocteau Twins, Dead Can Dance czy mroczniejszych momentów The Cure. Lycia, amerykański zespół z Arizony, Dark Wave. Więc wszystko się zgadza. W skład tego duetu wchodzi Mark Van Portfeet i Tara Van Flower. To już jest taki wiekowy zespół, bo pierwszy album wydali w 1991 roku. Przeczytałem, że cenił ich bardzo Peter Steele z Type O Negative i Mr. Trent Reznor. A wysłuchany utwór The Rain pochodzi z płyty, jednej z ostatnich płyt, A Line That Connects, sprzed 10 lat. No i proszę, jak możemy się dzięki takim tematycznym audycjom dowiedzieć o istnieniu pewnych zespołów. W tej godzinie słuchamy deszczowych, nieoczywistych piosenek i pozostajmy może przy mrocznych, męskich głosach. Ten utwór graliśmy już w jednym z pierwszych przekazowych odcinków, no ale nie mogę nie skorzystać z okazji, by z racji deszczowego tytułu jeszcze raz go Państwu przypomnieć, zwłaszcza, że utwór jest w każdym calu doskonały.

Uncle i Mark Lanegan w utworze Looking for the Rain. Pozdrawiam wszystkich fanów Marka. Już ponad 4 lata nie ma z nami tego fantastycznego artysty. Na szczęście muzyka pozostała. To był Mark, a teraz będzie Kevin.

Ach, gdzie jesteś, Kevinie? Zaszyłeś się gdzieś w tym swoim gabinecie lekarskim, a byłoby naprawdę fantastycznie móc usłyszeć jakiś nowy album OSI. Pamiętają Państwo jeszcze ten projekt? Kevin Moore, Jim Mateos. To był utwór Stand By Looks Like Rain z debiutanckiego albumu tego projektu. A teraz będzie coś z Polski.

To był zespół z Wrocławia, nazywa się Ima Sleep, trio z Wrocławia, które 2 lata temu wydało bardzo dobry album Kobalt. Ta płyta wpadła mi kiedyś do ręki, nie pamiętam już w jaki sposób, ale nie wiem w jaki sposób wpadła, ale byłem nią zauroczony i zauroczony faktem, że poziom muzyczny jest tutaj naprawdę światowy. Życzę kariery światowej, bo się należy. Ima Sleep w utworze Rain. I tak oto przechodzimy do ostatniego dzisiaj deszczowego utworu. I nie, nie będzie to Red Rain Petera Gabriela. Kocham Petera, państwo doskonale to wiecie. Jest stałym gościem audycji. Ale chociażby dlatego zdecydowałem, że dzisiaj będą inne kompozycje. Nie będzie to November Rain, bo mamy lipiec. Nie będzie to The Cult, nie będzie to The Beatles. Nie będzie to Fish z zapalniczką i parasolem. Nie będą to Cztery Pancerni Pies. Nie będzie to Gene Kelly z deszczowej piosenki. Nie będzie to Prince, Opeth też już był wiele razy. Wszystkie oczywiste oczywistości państwo doskonale znają, więc myślę, że deszczowe utwory powinniśmy zakończyć nowością wydaną w tym roku. Tytuł It Won't Rain Forever wydaje się być idealny na pożegnanie dzisiejszych deszczowych utworów.

A.A. Williams, It Won't Rain Forever, z wydanej w tym roku niezwykle udanej płyty Solstice. Witam serdecznie w drugiej godzinie. Słuchają Państwo przekazu podprogowego na antenie Radia 357. Dzisiejsza audycja nazywa się Lekarstwo na deszcz. W pierwszej godzinie był deszcz, no to w drugiej chyba już najwyższy czas na lekarstwo. Przypomnijmy sobie zatem koncertowe emocje z ubiegłego piątku, a Państwo niech piszą w komentarzach ulubione kompozycje dzisiejszego bohatera.

The Forest, chyba najchętniej coverowany utwór z repertuaru The Cure. Oczywiście, że tej kompozycji również nie mogło dzisiaj zabraknąć. Proszę Państwa, dzisiaj do północy będzie z nami już tylko Robert Smith, Simon Gallup i koledzy. I będą też Państwa wspomnienia i emocje z muzyką The Cure związane. Bardzo proszę pisać śmiało. Będę wdzięczny za komentarze. Ulubione płyty, ulubione utwory, ulubione wspomnienia i dlaczego na przykład muzyka The Cure była swego czasu ważna albo wciąż jest. Już można, już w tej godzinie możemy o tym pisać. W ubiegły piątek w deszczu zespół dał naprawdę fantastyczny koncert podczas festiwalu Open Air. W moim przypadku przyznaję, że nigdy nie byłem szalikowcem The Cure, ale dookoła mnie od najmłodszych lat były osoby ewidentnie podkreślające swoim wyglądem zamiłowanie do twórczości stylu Roberta Smitha. Czasy licealne w Węgorzewie, w moim rodzinnym mieście, wiązały się z tym, że miałem w swoim otoczeniu ewidentnych fanów, którzy w jakiś sposób prowokowali mnie, aby twórczością zespołu zainteresować się szerzej niż tylko singli radiowej listy przebojów dawnej trójki. Pamiętam taki moment, kiedy węgorzewski zespół Xanadu kończył swoją działalność. To był 1996 rok. Pamiętam, jak wspólnie z kolegą Hubertem, wielkim fanem The Cure, który grał wtedy w Xanadu na perkusji, a obecnie ma swój zespół, gdzie gra covery The Cure. Na zespół nazywa się Kuracja. Bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli słucha. Pamiętam, jak wspólnie zachwycaliśmy się utworem rozpoczynającym wydany w maju 96 roku album. I mimo, że płyta Wild Mood Swings nie należy do moich ulubionych, to kompozycja album otwierająca już tak.

Cóż za doskonały początek płyty. The Cure Won't. Proszę Państwa, cóż, dzisiaj w drugiej godzinie wspomnienia osobiste i nie tylko. Państwo również w komentarzach piszą swoje wspomnienia i różnego typu doświadczenia. Nie chcę mówić o tym, kiedy powstał zespół i dlaczego. Nie chcę pisać, znaczy nie chcę mówić, że nie wiem, powstał w 78 roku w angielskim mieście Crawley, w hrabstwie West Sussex w południowej Anglii. To i że Robert Smith od początku był motorem napędowym. Państwo doskonale to wiedzą i tak książkowo nie musimy tego prowadzić. Nie musimy też śledzić całej dyskografii, bo nie mamy zbyt dużo czasu najzwyczajniej w świecie. Chciałbym więc, jeśli czas pozwoli, skoncentrować się na tych kilku wybranych kompozycjach, niekoniecznie na największych hitach. Czy mam jakiś swój ukochany album The Cure? Mam dwa. Oczywiście Disintegration zajmuje miejsce najwyższe, najbardziej zaszczytne. Natomiast jako miłośnik zimnej fali lat 80. muszę Państwu powiedzieć, że moim najczęściej swego czasu słuchanym albumem był ten album, którego fragment za chwilę. Jest to fragment, który bardzo, ale to bardzo kocham.

All Cats Are Grey z mojej drugiej ulubionej płyty The Cure. Minimalizm, chłód, szarość. Faith. Trzeci studyjny album grupy The Cure, wydany 14 kwietnia 1981 roku. Środkowa część tak zwanej mrocznej trylogii, rozpoczętej albumem 17 Seconds i zakończonej Pornography. Znam takich, którzy uważają, że ta trylogia jest najlepsza w dorobku, bo najbardziej prawdziwa, a wszystko, co było potem, to już nie to. Znam nawet takich, którzy mówią tak o trylogiach innych zespołów. Nie zmienia to jednak faktu, że tę płytę z trylogii lubię najbardziej. Proszę Państwa, dzisiaj wspólnie przeżywamy muzykę The Cure. Idźmy dalej. Album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, na którym zespół odrzucił mroki i spojrzał w jasną stronę mocy. Wiadomo, spotkał się z kontrowersjami, że zespół się sprzedał, że poszedł na komercję. Ciekawi mnie, co Państwo sądzą o tej płycie. Wiadomo, że z tej płyty pochodzi Just Like Heaven, ale nie zapominajmy, że są na nim również takie killerskie riffy.

Fight, fight, fight. Zamykający utwór Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Cudowny, cudowny utwór. Przeskoczmy teraz na kolejny album, bo czas powiedzieć coś o basach Simona Gallupa. Do basów Simona Gallupa, do basów kostkowanych, do basów plumkających, do basów melodyjkowych, bliżej mi zawsze serduszkiem niż do wywijających skomplikowane partie różnych progresywnych basistów, przyznaję, więc wychodzi na to, że chyba gdzieś w głębi serca zawsze byłem trochę punkiem, a może nie punkiem, tylko Cure'em. Stąd też zapewne moja fascynacja muzyką, nie wiem, Joy Division, pierwszych płyt Dead Can Dance, muzyka Lecha Energii, słuchacze zapewne dużo wspólnych cech tutaj wyłapują. No to co, to teraz jakiś utwór z charakterystycznym basem, prawda? The Cure by się przydało zagrać. Jedziemy.

To był utwór Discord, przepraszam bardzo, Fascination Street, oczywiście z albumu Disintegration. Pytanie za 100 punktów. Czy jest wśród Państwa klasyczny szalikowiec The Cure, który się malował, tapirował włosy i nosił białe sufiksy? Jeśli tak, to jest idealny moment na dokonanie coming outu. Można wpisać to w komentarzach. Będę bardzo ciekawy. Ja pamiętam w czasach węgorzewskich w liceum mieliśmy taki podział trochę na The Cure i na Depeche Mode. Jedni chodzili w piramidach, inni chodzili w sufiksach. Było to dosyć ciekawe. Idźmy dalej. Lata 90. W przypadku The Cure to przede wszystkim album Wish. I tutaj, no cóż, no na tej płycie pojawiają się istne perełki.

to Wish Impossible Things. A na altówce gościnnie Kate Wilkinson, brytyjska altowiolistka, która była jedynym gościem, gościnnym muzykiem smykowym na albumie Wish. Zastanawiałem się, czy wybrać ten utwór, czy utwór Trust. Przyznaję, że rzuciłem monetą. Przed kolejnym utworem oddam się refleksji. Chyba nigdy nie zrozumiem, dlaczego na płycie Wish nie znalazła się ta następna kompozycja.

To był przepiękny Twilight Garden ze strony B singla High. Dużo pięknych wspomnień z Państwa strony w komentarzach. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Tomek napisał: sufiksy były z Radomia. Znam temat, bo pracowałem w Radomiu. Pozdrawiamy Pana Tomka i Radom. A teraz czas na kącik filmowy. Dla grającego w tym filmie główną rolę aktora nie był to dobry film, zwłaszcza na planie, ale dla naszych bohaterów zaowocował jednym z lepszych utworów.

Burn ze ścieżki dźwiękowej do filmu Kruk. Bardzo dobrą wersję zagrali panowie podczas koncertu na gdyńskim festiwalu. Słuchają państwo przekazu podprogowego. Zostały nam jeszcze dwie kompozycje The Cure do końca dzisiejszej audycji i chyba czas na płytę Blood Flowers. Teraz taki żarcik. Z czego znany jest zespół The Cure? Otóż najbardziej znany jest z długich wstępów do wejścia wokalu.

I tak oto dobiliśmy do brzegu dzisiejszej godziny z The Cure, w której chciałbym zaprezentować Państwu utwory bliskie mojemu sercu. To było The Last Day of Summer z płyty Blood Flowers. A pożegnamy się dzisiaj utworem najlepszym na świecie, ale zanim to się stanie, pozwólcie Państwo, że przeczytam fragment książki autorstwa Jerzego Żywuskiego. Historia The Cure to coś więcej niż suche daty i fakty. To raczej intymny dziennik uczuć człowieka, dla którego zespół stał się sposobem na życie i formą ekspresji, nałogiem i terapią. Ale także, a może przede wszystkim, nadzieją na zachowanie młodości. The Cure nigdy nie był zwykłym zespołem rockowym. The Cure to idea, dla obrony której Robert od samego początku srogo karał wszelkie przejawy buntu i niesubordynacji wśród swoich podwładnych. Po mistrzowsku manipulował mediami, ze zręcznością wytrawnego dyplomaty żonglował prawdą i kłamstwem, zawierał nawet najbardziej nieprawdopodobne sojusze. Tylko do trzech rzeczy zawsze czuł odrazę. Do grzebienia, rock'n'rollowej bufonady i oszukiwania fanów. I pod tym względem rzeczywiście The Cure zawsze był wyjątkowy. Dziękuję za Państwa dzisiejszą obecność i wspomnienia. Maciej Karolak, Mariusz Duda. Dobranoc.

Radio 357.

oździel przyniesiona. Przed chwilą w pralni nadal pachnie czekoladą z orzechami, którą położyłaś na mojej piżamie wieczorem 48 dnia wakacji. To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje pałac kultury wystający zza parapetu i butelka porzeczkowego wina.

naczyniami kuchennymi. Zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem, mieszkańcem

słyszy drugiej pary oczu. Wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery. O kontenery z mlekiem. I to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco.

0: Radio 357.
1: Gadu gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Live Guru. Otwórz oczy.
3: Tomasz Gorazdowski, zapraszam Państwa na kolejne Live Guru. Dzisiaj moim gościem będzie Tomek Sobania. Człowiek, który właśnie przebiegł, jak Forrest Gump, Amerykę, ze wschodu na zachód, ale ja już w tej chwili wiem, że te 125 maratonów przebiegnięte w 140 dni, to jest zaledwie tło do tego wszystkiego, co wydarzyło się podczas tego szalonego biegu, podczas tego szalonego przedsięwzięcia. A to nie wszystko, co Tomek w życiu zrobił, bo to bieganie towarzyszy mu od dawna, chociaż Tomek jest stosunkowo młodym człowiekiem. Proszę posłuchać, zrobić sobie kawę, herbatę i zostać z nami do 17, bo będą dziać się rzeczy wyjątkowe. Audycja, rozmowa inspirująca, otwierająca oczy na świat, no i czapki z głów. Proszę posłuchać. Dzień dobry, Tomku.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Można powiedzieć, że prosto ze Stanów. Nagrywamy tę audycję w poniedziałek, bo w niedzielę przyleciałeś ze Stanów. Za chwilę wylatujesz, czy jedziesz znowu gdzieś. W każdym razie złapaliśmy cię w jedynej możliwej chwili. Wróciłeś, powiedzmy słuchaczom, bo nie wszyscy wiedzą, z czym Tomasz Sobania jest kojarzony. A jest kojarzony z ekstremalnym, chyba tak można powiedzieć, ultradługim bieganiem. I właśnie wróciłeś, i o tym będziemy dzisiaj mówić najwięcej, po przebiegnięciu w poprzek Stanów Zjednoczonych. I to nie w ten poprzek z góry na dół albo z dołu na górę, tylko z prawej do lewej strony, ze wschodu na zachód. Ponad 5000 kilometrów, tak?
4: Dokładnie tak.
3: No właśnie, więc dojdziemy do tego, co cię popchnęło, żeby biec jak Forrest Gump, ale cóż, no skojarzenia są nieuchronne. Zatem Tomku, powiedz na początku, skąd wziął się twój zapał, twój entuzjazm, twój... No taka chyba miłość do biegania, bo bez tego raczej nie dałoby się rady biegać tak długo i tak często, jak ty biegasz.
4: Wiesz, ja muszę zacząć od tego, że ja nie jestem typem biegacza, który po prostu kocha biegać na tyle, że codziennie mógłby wyjść, biegać, wrzucać zdjęcia, mieć tylko znajomych, którzy są biegaczami i tyle. Dla mnie bieganie jest narzędziem do tego, żeby mieć ciekawe, niestandardowe życie. Ja mogę nie biegać, teraz wróciłem i mam nadzieję, że nie będę musiał biegać za dużo, bo przez ostatnie 5 miesięcy przebiegłem 5200 kilometrów. W każdym razie ta moja pasja do biegania i to, że ja podróżuję teraz po świecie, robię tego rodzaju projekty, to wzięło się z przypadków. W pewnym sensie, to znaczy ja biegając...
3: Jak u Forresta Gumpa.
4: Tak, trochę tak. Biegałem na ostatnią chwilę na pociąg do szkoły. Pochodzę z takiej małej miejscowości o nazwie Toszek na Śląsku i wiesz, zawsze jak odkąd musiałem jeździć do liceum w Gliwicach, po prostu wychodziłem na ostatnią chwilę i spóźniony biegałem, żeby zdążyć na pociąg. I tak to się zaczęło. Drugim takim ważnym czynnikiem w odkryciu wielkiej pasji do biegania było to, że ja po prostu... Jestem człowiekiem, dla którego wolność i taka, wiesz, swoboda w robieniu tego, co ja uważam za stosowne, jest bardzo ważna. I kiedy chodziłem do tego liceum w Gliwicach, szczerze go nienawidziłem. Ja za każdym razem, kiedy już kończyłem lekcję i mogłem po prostu wyjść ze szkoły, zacisnąć mocniej paski plecaka i pobiec przed siebie, ja byłem wolnym człowiekiem. I dla mnie właśnie bieganie od tamtej pory kojarzyło się tylko właśnie z tym, że ja kiedy biegnę, to jestem wolny, nic mnie nie ogranicza. Czułem takie szczęście i właściwie wiele razy tak było. To też jest bardzo spójne z moim charakterem, że ja wszędzie, wiesz, pędzę, biegam, ciągle jestem w ruchu, a lubię to po prostu. I w połączeniu z moją ambicją i z tym, że zacząłem sobie od razu wyznaczyć cele, ta właśnie pasja do biegania sprawiła, że zacząłem organizować duże wyprawy. Trochę ich już było, zacząłem to robić w 2018 roku. Dzisiaj mamy 7 lat później, wracam z kolejnego wielkiego biegu.
3: Policzyłeś, ile już od tych w ciągu tych 7 lat masz w nogach?
4: Oj, nie wiem, ale dużo. Na samych wyprawach będzie, nie wiem, z 15 tysięcy kilometrów, tak myślę, a do tego jeszcze treningi, obozy biegowe, przygotowania, więc to naprawdę sporo.
3: Musisz mieć zdrowe stawy.
4: Mam, ale wiecie, co jest ciekawe, to że ludzie mówią, że bieganie jest, że kolana bolą, że wiesz, są jakieś problemy później i tak dalej. No jak ktoś przez ostatnie 10 lat siedział na kanapie i nie biegał, no to wcale się nie dziwię, że wychodzi pobiegać i później go wszystko boli, bo organizm musi... potrzebuje czasu, więc moje stawy nie są już na takim etapie, że są jakieś z nimi problemy. Ja szczerze mówiąc nie mam problemów, mnie kolana raczej nie bolą. Wiadomo, że te stawy się też zużywają bardziej przy takim ekstremalnym bieganiu, ale mam całe profesjonalne zaplecze, fizjoterapeuty na trasie, sprzęt do regeneracji. Trenuję i przygotowuję się. No a co ciekawe, właśnie stawy, tak jak mięśnie, one też dostosowują się do tego, co się dzieje z naszym organizmem, więc to jest bardzo ważne. My się adaptujemy do rzeczywistości, więc moje stawy są na pewno inne niż u większości ludzi w tej chwili.
3: Powiedziałeś, Tomek, przed chwilą, że ty w zasadzie nie musisz biegać, ale mam wrażenie, jak patrzę na listę tych biegów, które zrobiłeś i na te 7 lat, w których biegałeś, no to mam wrażenie, że musisz biegać, bo nie wiem, czy ty jesteś w stanie robić coś, czy robisz coś systematycznie poza bieganiem, no bo jeżeli na przykład teraz wróciłeś po 4 miesiącach ze Stanów, no to gdzie miejsce na, nie wiem, pracę, etat?
4: Nie ma takiego miejsca i mi to bardzo pasuje, wiesz, ja nigdy nie chciałem pracować na etacie, żyjąc w tej małej miejscowości, widząc ludzi, którzy całe życie potrafią pracować w jednym miejscu, dla których wyjazd raz w roku to jest szczyt możliwości. Ja nie uważam, że to jest coś złego, absolutnie nie, ale po prostu ja wiedziałem, że ja tego nie chcę i szukałem sposobu na to, co ja mogę zrobić, żeby właśnie w tym moim wielkim pragnieniu wolności móc robić w życiu to, czego chcę, być nieograniczonym. No i więc robiłem różne rzeczy i w moim życiu jest miejsce nie tylko na bieganie, piszę też książki, właściwie od książek zacząłem. Książki mnie nauczyły wielkiej cierpliwości i wytrwałości. Ja bym wszystkiego chciał na już, a tutaj trzeba napisać książkę, której napisanie trwa lata. Czekałem 6 lat, żeby wydać wreszcie pierwszą książkę. Miałem wtedy 17 lat. I finalnie...
3: To i tak za dużo nie czekałeś w wieku 17 lat pierwsza książka.
4: Ja zacząłem w wieku 11 lat, więc dla 11-latka, czy później dla 17-latka 6 lat to był naprawdę kawał mojego życia i mnóstwo czasu. Ale co chcę powiedzieć, to to, że gdyby nie to, że mieszkałem z rodzicami, w życiu bym nie mógł z tego wyżyć wtedy. Ale wiesz, minęły lata, ja pisałem kolejną książkę, zacząłem organizować wyprawy, zacząłem jeździć na prelekcje i teraz z tego żyję. Ja kocham występować przed ludźmi, staram się ich inspirować, motywować, opowiadać o moich biegach, sprzedaję później książki. Z tego zrobiłem po prostu biznes i teraz z tego żyję. To nie są jakieś wielkie, wiesz, tam pieniądze i kokosy, ale mogę wylecieć na pół roku do Stanów i nikt mi tego nie zabroni, nie powie mi, że już nie mam urlopu w tym roku. Więc dla mnie to jest coś fantastycznego. Znalazłem sposób na to, jak można żyć ze swojej pasji. Wydaje mi się, że nie ma nic lepszego na świecie.
3: Fantastycznie wybrałeś, fantastyczne decyzje podjąłeś i fantastycznie trafiłeś, bo Live Guru i Radio 357 jest właśnie takim miejscem, gdzie ludzie pozytywnie zakręceni mają szansę, żeby opowiedzieć o swojej pasji. I jak słuchacze bardzo często dzwonią, piszą, mówią i opowiadają, że rozmowy z gośćmi i ci goście otwierają im oczy na świat. Fajnie, że udało ci się wydostać z tej swojej zamkniętej enklawy, bo czasami to jest bardzo trudne i czasami mówi się, że najtrudniejszy jest pierwszy krok i bardzo często dokładnie tak jest. Wybrałeś sobie stosunkowo najprostszą metodę. No jeszcze prostszą było to, żeby po prostu otworzyć drzwi i wyjść, i iść. No wybrałeś prawie tak samo prostą, wyjść i jednak biec. Opowiedz o pierwszej swojej wyprawie, jak się do niej przygotowywałeś, co to było, no i co cię nauczyło te kilkaset kilometrów wtedy przebiegnięte.
4: Pierwsza wyprawa to był bieg do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Ja wiele słyszałem o szlaku świętego Jakuba. Wtedy też byłem pobożnym chłopcem, który chodził na pielgrzymki. Właściwie ten pomysł biegania w różne miejsca świata, czy najpierw właśnie biegania po okolicznych sanktuariach, to mi się wzięło właśnie z tego, że kiedyś chodziłem na pielgrzymki. I to Santiago de Compostela też było takim pielgrzymkowym celem, do którego ja nie chciałem pójść jak wszyscy, albo nie chciałem pojechać rowerem, czy nawet pójść konno, bo tak też można. A ja wiedziałem, że najchętniej to bym tam pobiegł, a że już wcześniej trochę biegałem, no bo nie biegałem tylko na pociąg, zacząłem też biegać coraz więcej, zbliżył się termin moich 18 urodzin, ja wymyśliłem sobie, że przebiegnę 30 kilometrów na górę Świętej Anny do sanktuarium, które było 30 kilometrów od mojego domu. Później przebiegłem na Jasną Górę, trasą pielgrzymki, pielgrzymka zawsze szła 3 dni, ja uznałem, że ja to zrobię w jedną dobę, bo taki miałem wymysł i ambicje, nie? A właściwie wyszło na to, że przebiegłem 42 kilometry, czyli maraton pierwszego dnia wieczorem z grupą znajomych. No a później kolejnego dnia wstaliśmy i przebiegliśmy jeszcze 30 kilometrów. Zamknęło się to w 24 godziny, a ja poczułem, że za rok będę chciał więcej, że może będę chciał przez cały tydzień tak biegać. I właśnie moim planem było to, żeby przebiec ostatnie 300 kilometrów szlaku Camino de Santiago w Hiszpanii. Miałem wtedy 19 lat, kiedy to zrobiłem, a moim pierwszym supportem był mój tata i moja młodsza siostra. Oni jechali samochodem, dojeżdżali do mnie na trasie, ja biegałem naprawdę dużo. Trenowałem też już wtedy w sekcji lekkoatletycznej Piasta Gliwice i to mi bardzo pomogło, bo na przykład jadąc na obóz biegowy, trenowałem 2 razy dziennie i widziałem, z czym to się je. Wiedziałem, że jak trenuję 2 razy dziennie i bardzo dużo biegam, to muszę odpowiednio odpoczywać, muszę odpowiednio zjeść. Miałem trenera, wreszcie to zaczynało jakoś profesjonalniej wyglądać. No ale ta moja pierwsza wyprawa to, wiesz, to było po prostu uczenie się wszystkiego I trochę jak to jest na początkach, po prostu trzeba się wziąć za bary z wyzwaniem i nie do końca wiedząc jeszcze jak to zrobić, nie mając jakiegoś większego doświadczenia, zaprzeć się po prostu i wytrzymać. I, no i tak też zrobiłem. Przebiegłem 300 km w tydzień po górach w hiszpańskim słońcu w czerwcu, więc nie było zbyt przyjemnie, ale ja wtedy po raz pierwszy w życiu poczułem, że to jest to, co chcę w życiu robić. Bo tak jak mówiłem, ja nie muszę biegać, ale ja potrzebuję takiego poczucia, że to, co robię, ma sens, że ja mam jakiś wpływ na świat. To, o czym mówiłem, że ja nie chciałem żyć jak wszyscy, to wynikało po prostu z tego, że ja nie wiem dlaczego, no ja mam, taki jestem, takie miałem poczucie od zawsze, że chcę robić coś, co będzie miało wpływ, co będzie ważne. I będąc tam w Hiszpanii, biegnąc charytatywnie po raz pierwszy w życiu, do tego będąc w innym kraju, ucząc się nowego języka, spotykając ludzi, jeszcze wiedząc, że iluś ludzi się dowie o tym moim biegu i może ich to do czegoś zainspiruje, ja po raz pierwszy w życiu poczułem, no ja to chcę w życiu robić. Więc bieganie stało się dla mnie wtedy takim sposobem i wytrychem na to, jak to mieć wpływ i jak to realizować tą moją wewnętrzną potrzebę.
3: Wiesz, słucham tak, jak opowiadasz o tych pierwszych swoich występach, miałeś 19 lat i to wszystko brzmi zaskakująco dojrzale. Nie tak na rympał po prostu ruszyć do Santiago, tylko tak, był pewnego rodzaju support w postaci taty i siostry. Mówisz o spotkaniach z ludźmi, mówisz o uczeniu się języka w trakcie. To nie każdego 18-latka czy 19-latka ja widzę właśnie tak dojrzale realizującego swoje pierwsze kroki w dążeniu do czegoś, co sobie wymyślił. To jest jedno pytanie, skąd się to wzięło, a drugie, powiedziałeś, że chciałeś robić coś ważnego, mieć jakiś wpływ na świat, więc to jest pytanie drugie. Co, bo bieganie, no bieganie, taką sobie wymyśliłeś drogę i jest to przyjemne, przeżywasz przygody i je realizujesz, ale co w tym ważnego, ewentualnie w jaki sposób swoim bieganiem chcesz zmieniać świat? Bo jesteś dopiero na początku, jesteś młodym człowiekiem, w związku z tym rzeczywiście jest szansa, że ten świat w jakiś sposób zmienisz, tylko jaki masz sposób na to?
4: Co do tego pierwszego pytania, to wiesz, ja rzeczywiście organizowałem tę moją pierwszą wyprawę, sam znalazłem na nią pieniądze, znalazłem pierwszych sponsorów, zrobiłem też zbiórkę na ten bieg, ale to było o tyle zorganizowane, że ja po prostu już miałem trochę doświadczeń dzięki książkom. Wydanie własnej książki to też nie była prosta sprawa, nie miałem wydawnictwa, nikt nie chciał tej książki wydać, w końcu odezwał się wydawca, który powiedział, że mam zapłacić prawie 7 000 zł i wtedy on to wyda, no ale ja nie miałem takich pieniędzy. W wieku 16 lat założyłem zbiórkę i pamiętam, że przez pierwsze 13 dni załamywałem się, bo ta zbiórka kompletnie nie szła. Mieliśmy 350 zł, z czego połowę wpłacił mój tata. I takie były początki. No na szczęście ja łatwo się nie poddaję i znaleźli się dobrzy ludzie, którzy mi pomogli. Zaczęliśmy tę zbiórkę rozkręcać, promować właśnie w tej mojej małej miejscowości w Toszku, gdzie nie miałem jakiegoś wielkiego przykładu ludzi, sukcesu i tak dalej. To jednak, kiedy trzeba było pomocy, to znaleźli się dobrzy ludzie i oni mnie wsparli, wpłacili pieniądze na tę zbiórkę, później dostali ode mnie książkę w prezencie i mieliśmy premierę na zamku w Toszku, co było tak wyjątkowy dzień, że ja później nie spałem 2 noce, bo jak się tylko położyłem do łóżka, to mi się wszystko przypominało. Więc wiesz, ja jestem, no właśnie to mi bardzo pomogło później, że już kiedy organizowałem pierwszą wyprawę, no to już miałem jakieś doświadczenie, dalej byłem bardzo młody, no miałem 18-19 lat, kiedy to robiłem, ale dzięki temu, że czegoś się wcześniej nauczyłem, to trochę łatwiej było mi zorganizować taką wyprawę, aczkolwiek z mojej perspektywy teraz to i tak było szaleństwo, wiesz, ja to nie było całkiem spontaniczne, ale mocno spontaniczne. Moje przygotowania to, wiesz, to było tak, że byłem na obozie wcześniej, owszem, ale tak naprawdę to ja może się przygotowywałem z miesiąc do tego, jakiś plan, trasy i tak dalej, to wszystko było na wariackich papierach. Pojechaliśmy do Hiszpanii z tatą i z siostrą, ja miałem nadzieję, że wystarczy nam pieniędzy, więc oszczędzaliśmy na wszystkim po prostu, ale takie były początki, no i właśnie to moje takie zorganizowanie, nie wiem z czego wynika, ale chyba mnie po prostu, jak to dziwnie zabrzmi, ale życie mnie nauczyło tego, że trzeba być zorganizowanym, że trzeba to wszystko jakoś sobie zaplanować, bo w innym wypadku zawsze
3: coś się może wydarzyć. Przelezie przez palce.
4: Tak, no dokładnie. No jak nie jestem zorganizowany, zawsze coś się może wydarzyć, coś, co mi posypie po prostu wszystkie plany, a jak się jest spontanicznym, to tym bardziej się coś może posypać. No więc tego się wtedy nauczyłem, a drugie pytanie co do tego wpływu i jak ja to chcę osiągnąć.
3: Twojego wpływu na świat.
4: Wiesz, no, mam przykłady tego, że ludzie patrząc na to, co robię, pomyśleli sobie, może oni też mogą więcej, niż im się wydaje. I sam fakt tego, że właśnie pochodzę z małej miejscowości, że nie miałem dobrego startu, nie miałem bogatych rodziców, którzy by mi wszystko zapewnili. Wręcz było tak, że moi rodzice próbowali mnie odciągać od tego, co robię i chciałem, na przykład, jak właśnie chodziłem do tej szkoły, do liceum, którego nie lubiłem, męczyłem się tam strasznie, pisałem już książki, miałem swoje plany na życie, to moi rodzice chcieli, żebym ja się uczył, poszedł na studia, no, zaraz pracę normalną.
3: Powiem szczerze, że specjalnie się nie dziwię, gdyby mój syn w wieku 18 lat stwierdził, że on będzie raczej biegał, no to też bym sugerował, że może w drugim wyborze.
4: Ja się zgadzam, wiesz, i też się wcale moim rodzicom nie dziwię, ale ja byłem uparty na szczęście, nie dałem się odciągnąć i też udowodniłem, że ja myślę o tym zupełnie serio i że jestem w stanie z tego żyć, nie muszą się o mnie martwić, a martwili się po prostu, czy ja będę miał za to po prostu kupić sobie jedzenie, nie, opłacić czynsz i tak dalej. W każdym razie, to jest jedna rzecz, że ja mogę teraz inspirować ludzi. Przebiegłem przez całą Amerykę, zorganizowałem to sobie sam, poleciałem na inny kontynent i Amerykanie robią o mnie teraz film. Byłem w Kongresie Stanów Zjednoczonych, gdzie dostałem flagę, która wcześniej powiewała nad
3: Kapitolem. Dobrze, do Stanów zaraz mamy...
4: Ja wiem, sekundę.
3: No mów.
4: Ale zaczynałem, wiesz, nie mając nic oprócz marzeń, więc ja mam nadzieję, że to jest teraz przykładem dla innych ludzi, że można taką drogę pokonać. Ja nie mówię, że będzie łatwo, to była bardzo trudna droga, ale no właśnie na to liczę, że to będzie tym wpływem. A druga rzecz to są zbiórki charytatywne, które realizuję przy okazji moich biegów. I mam też kilka przykładów, chociażby bieg do Rzymu, to było tak, żeby to jakoś ułożyć, biegłem do Santiago de Compostela, później był bieg przez całą Polskę z Zakopanego do Gdyni, też charytatywnie dla Dominiki, która jest matką trójki dzieci i potrzebowała pieniędzy na operację, bo miała nowotwór piersi, a biegnąc do Rzymu zbierałem pieniądze dla takiej dziewczynki, dla Hani, chorej na nowotwór mózgu. I Hania już przeszła operację. Operacja była sfinansowana przez NFZ, ale nie było pieniędzy na rehabilitację i rodzice stanęli po prostu przed faktem, że no operacja była, ale teraz ktoś musi zapłacić za rehabilitację, oni nie mają na to pieniędzy, a Hania musi być na bieżąco rehabilitowana. No i kiedy ja się o tym dowiedziałem, to postanowiłem, że po prostu zrobimy zbiórkę dla Hani i tak iluś ludzi dowie się o tym, że biegnę, to czemu by przy okazji jeszcze nie powiedzieć im o tym, że mogą wesprzeć Hanię. No i co się okazało? Uzbieraliśmy na rok rehabilitacji, a kiedy dobiegłem do Rzymu, to miałem specjalne zadanie, bo na całą tę drogę towarzyszył mi kamper, w którym czekał list do papieża napisany przez Hanię, więc ja miałem poważną misję, żeby ten list papieżowi zanieść, tak też się stało. No a wynikało to z tego między innymi, że Hania bardzo marzyła, żeby się spotkać z papieżem, to było jej największe marzenie w życiu, więc kiedy już ja dobiegłem, przekazałem ten list, uzbieraliśmy pieniądze, to 2 lata po tym fakcie Hania poleciała z rodzicami do Rzymu i też spotkała się z papieżem, już będąc zdrową. I to jest wpływ, tak myślę. No to nie jest tak, że ja to wszystko sam zrobiłem i to nie jest tylko moja zasługa, ale po prostu miałem właśnie wpływ i udział w tym, że coś takiego się wydarzyło i teraz jak sobie o tym myślę, to wiesz, fajnie jest zarabiać pieniądze na tym, co się robi, fajnie jest przeżywać jakieś wspomnienia i podróżować i tak dalej, ale właśnie z mojej perspektywy, teraz z perspektywy czasu, to najcenniejsze właśnie jest to, że zostawiłem coś dobrego po sobie i to może tak, wiesz, brzmi górnolotnie, ale tak, to jest dla mnie bardzo ważne.
3: Super i myślę, że będziesz to pamiętał przez całe życie, spotykając się od czasu do czasu zapewne z Hanią, która co nieco będzie miała do powiedzenia ci przez całe życie.
4: A wiesz, co jest najlepsze? Że od tamtej pory, od biegu do Rzymu, mama Hani, pani Basia, zawsze robi mi ciasto, taki tort z liczbą kilometrów, które przebiegłem, więc my się po każdej wyprawie spotykamy i zawsze jest więcej kilometrów. Było 1500 po biegu do Rzymu, później 2,5 po biegu do Barcelony, był bieg do Grecji z powrotem 3600, a teraz jeszcze nie wróciłem do domu, ale wiem, że pani Basia już szykuje tort, więc ja już się nie mogę doczekać, żeby tam pójść do nich do domu i zobaczyć tort z napisem 5200 kilometrów i trochę z nimi poświęcić. Więc to już 3 lata czy 4 lata, jak się tak kumplujemy.
3: Super, no powiem ci, że gdyby wszyscy podchodzili do swojej pasji, do swojego życia tak jak ty, to wydaje mi się, że ten świat by wyglądał trochę inaczej.
4: No może tak, a z drugiej strony...
3: Nie może tak, na pewno tak.
4: Okej, okay, no dobra, zgadzam się, aczkolwiek no, muszę powiedzieć, że wiesz... ja nie robię tego tylko dlatego, żeby komuś pomagać i tak dalej. Jednak zawsze na pierwszym miejscu było to, że ja miałem jakieś marzenie, plan,
3: ale słuchaj, pomysł. To jest właśnie fantastyczne. Niekoniecznie... zakładać sobie włosienicę na plecy, żeby komuś pomóc. Niekoniecznie wyrealizować swoje marzenia, mając cały świat w plecaku albo w kieszeni, albo gdzie indziej. No tylko jeżeli jest taka możliwość, jeżeli jest taki pomysł, bo też trzeba chcieć, żeby połączyć jedno z drugim, no to nie ma nic lepszego.
4: No to się zgadzam, a wiesz, to takie jest dosyć naturalne, wydaje mi się, że jeśli jest możliwość, żeby coś dobrego przy okazji zrobić, to czemu by nie?
3: No właśnie. To wiesz co, trzeba byłoby zapytać całej masy ludzi, dlaczego nie? Dlaczego oni tego nie robią? I to nie jest takie... Dlatego wydaje mi się to tak fajne, co robisz, bo to nie jest wcale takie oczywiste, a przynajmniej nie dla wszystkich, albo nie dla większości. Także czapka z głów, bardzo fajnie. Wymieniłeś, Tomek, te swoje podróże przez Polskę, do Rzymu, do Aten, do Barcelony. Ewidentnie to bieganie ci weszło w krew i okazało się, że to jest fajne, że sprawia ci to przyjemność, robisz to, co lubisz przy okazji, jak powiedziałeś, pomagając innym. No ale w wyzwaniach sportowych i w realizacji marzeń to tak jest, że jak się zrobi mały krok, to chce się zrobić większy krok, a potem większym jeszcze większy, a potem być może skoczyć, prawda? No więc rozumiem, że naturalną koleją rzeczy po tych długodystansowych biegach do Aten i z powrotem, czy do Barcelony, no to trzeba było wymyślić coś bardziej spektakularnego jeszcze, coś większego. No i podróż przez Stany Zjednoczone wydaje się być krokiem dość naturalnym. No jeszcze można dookoła Australii, można z Alaski do Argentyny. Jest parę wyzwań, prawda, w życiu, ale ten pomysł Stanów na początek jest fajny. Więc opowiedz o ostatnich, znaczy będziemy mówić o ostatnich twoich 5 miesiącach, ale najpierw powiedz, skąd się to wzięło, jak się to rodziło i co pomagało, co przeszkadzało, co było twoim największym zmartwieniem, a co największą motywacją?
4: To może zacznijmy od tego, że ja nie wiem dlaczego, ale mnie zawsze ciągnęło do Ameryki. Ja miałem takie jakieś wrażenie, że tam, no nie wiem, no tam muszę się gdzieś znaleźć.
3: No wiesz, bo to fajny kraj. Może no, w ostatnich prawda. Paru tygodniach trochę mniej fajny, tak. ale kraj jest fajny jako taki.
4: No bardzo mnie ciągnęło i wiesz, ja jestem marzycielem, dla mnie świat, Hollywood, czy po prostu właśnie ten American Dream i wielkie miasta, wielkie przestrzenie, no bo ja nie wiem dlaczego, ale tak jakoś mnie tam zawsze ciągnęło. No i biegając po Europie, ja wiedziałem, że ja kiedyś będę chciał spróbować przebiec przez całą Amerykę, tylko no po prostu wiedziałem, że jak nie przebiegnę tej trasy do Rzymu, która liczyła 1500 kilometrów, to nie mam co się tam nawet pchać do Ameryki, biec przez 5 miesięcy i biegnąc ponad 5000 kilometrów. No więc ja myślałem o tym od 4 lat, a poprzednie biegi były w pewnym sensie przygotowaniem do tego, żeby kiedyś przez całą Amerykę przebiec. Tylko wiesz, zorganizowanie biegu, który zaczynam 20 km od mojego domu na stadionie Piasta w Gliwicach, na przykład jak biegłem do Barcelony, ja byłem zawsze fanem Barcelony, to też jest inna historia, ale przebiegłem 2,5 tysiąca kilometrów i na koniec spotkałem się z Robertem Lewandowskim, co było wyjątkowym przeżyciem i takim dowodem dla mnie, że kurde, jak chcę, to potrafię, nie? Sam sobie to zorganizowałem, przebiegłem przez pół Europy.
3: Ale co napisałeś do Roberta? Słuchaj, przybiegnę do ciebie, zrobimy sobie selfiaka?
4: A to nie było takie proste.
3: No właśnie, dlatego pytam, jak to?
4: Powiem tak, zorganizować spotkanie z papieżem było 10 razy łatwiej, zupełnie serio. I to nie jest wina Roberta Lewandowskiego, po prostu no, do papieża była jakaś tam oficjalna ścieżka, którą można było pokonać i się do niego dostać. A z Robertem Lewandowskim no, nie ma oficjalnej ścieżki. Ja próbowałem na 1000 sposobów, wiedziałem, że to nie będzie proste, ale miałem wywiad dla Dzień Dobry TVN, no i po tym wywiadzie dostałem kontakt do menadżerki Roberta i miałem, kurde, jakiegoś farta, bo pani pomyliła mój numer z kimś, kiedy dzwoniłem i ja po prostu wykorzystałem sytuację, że pani już odebrała telefon, pomyliła mnie z kimś, ale to ja już jestem, no to powiedziałem, o co chodzi. A że umiem się dobrze sprzedać, a kiedyś jak brałem telefon do ręki, to się bardzo stresowałem, a teraz już umiem dobrze przedstawić to, o co mi chodzi, no i no i pani menadżer powiedziała, że no kiedy będę w Barcelonie, jakbym chciał, żeby to wyglądało, żebym podesłał maila i zobaczymy, bo mają tysiące takich próśb. Ja wiedziałem, że to nie będzie proste. No i przez kolejne 2 miesiące mieliśmy być w kontakcie, ale już następnym razem
3: nie odebrała
4: telefonu.
3: No tak.
4: Nie odpisała na żadną z moich wiadomości. Ja byłem tydzień przed Barceloną, no i się liczyłem z tym, no co, no to pobiegnę do Barcelony, stanę pod Camp Nou i powiem, no dobra, skończyłem, mogę wracać do domu. A ja tego nie chciałem, ja chciałem coś przeżyć, ja chciałem, żeby ten finał był piękny, wyjątkowy i tak dalej. Dlatego uznałem, że no zrobię wszystko, co w mojej mocy, bo będę żałował, że czegoś więcej nie zrobiłem i wymyśliłem takie wyzwanie, żeby Robert Lewandowski przebiegł ze mną ostatni kilometr tej wyprawy. No i wiedziałem, że i tak tego pewnie nie zrobi, bo by musieli pół Barcelony zamknąć, ale może menedżerka sobie o mnie przypomni. No i wróciłem to w social media, miałem nadzieję, że ludzie to podchwycą, zaczną udostępniać, komentować, pisać do Roberta Lewandowskiego. No i z moich nadziei wyszło tyle, że pierwszego dnia zobaczyło to jakieś 3000 osób, czyli za mało, żeby gdzieś tam dotrzeć. Ale kolejnego dnia to wystrzeliło po prostu pod niebo, bo okazało się, że prawie milion osób zobaczyło ten filmik i tylu ludzi napisało przez media społecznościowe do Roberta Lewandowskiego, że w końcu menadżerka sama zadzwoniła i powiedziała, że Robert się z tobą spotka, a ja po prostu myślałem, że tam się, wiesz, rozpłynę, ręce mi się zaczęły trząść, ale mówię, dobrze. I wiesz, próbuję się powstrzymać.
3: Zmienię plany i znajdę pół godzinki.
4: Jakby tam chwilkę i wcisnę go tam gdzieś. W każdym razie, no to było coś naprawdę wyjątkowego i dla mnie takie poczucie, że no, jak będę chciał, to na Księżyc polecę. No bo ja siłą własnej chęci, nie mając wielkich pieniędzy, możliwości, kontaktów, chciałem się spotkać z Robertem Lewandowskim i to się stało. To też jest jego zasługa, no bo jakby nie chciał, to by się nie spotkał. No to było też bardzo ciekawe zobaczyć, w jakim oni świecie żyją. To było spotkanie w ogóle, które ja dostałem w nocy z soboty na niedzielę. W niedzielę mieliśmy się spotkać, dokładny adres i godzinę. Jak przyjechałem, to nikogo nie było. Przez pół godziny staliśmy i czekaliśmy pod tym miejscem, co się wydarzy. Po prostu sprawdzano, czy nie będzie tam mediów, czy ja komuś się nie wygadałem, bo nie mogłem nikomu o tym mówić. Zdjęcia do tej pory nie mogę opublikować z tego spotkania, więc niektórzy mi dalej nie wierzą, że się z nim spotkałem. W każdym razie...
3: Ale pokażesz mi teraz jednak.
4: Mogę ci pokazać.
3: Dobra.
4: To nasi słuchacze muszą uwierzyć na słowo, ale zaraz je znajdę i ci pokażę, tylko... Dobra, to albo później...
3: Po audycji, tak.
4: Tak, w każdym razie, a propos, no to było coś wyjątkowego, tylko ja odbiegłem strasznie, aha, bo mówiłem o tym, że zorganizować bieg, który zaczynam 20 km od domu, jest dużo prościej, więc ten bieg ze Stadionu Piasta Gliwice na Camp Nou w Barcelonie, no to ja spakowałem się, organizowałem to przez cały rok, to było bardzo trudne, żeby znaleźć pieniądze. Ja to wszystko robię sam, ja nie mam agenta czy menadżera, może wreszcie by się jakiś znalazł, więc może tak jakby jak ktoś nas słucha i chciałby mi pomóc zająć się organizowaniem moich wypraw i prelekcji i tak dalej, to Boże, no to byłoby cudowne. W każdym razie zorganizować bieg w Ameryce, kiedy ja nikogo tam nie znałem. Nie wiedziałem jeszcze, jak ten kraj wygląda, ja tylko miałem jakieś wyobrażenia. Byłem co prawda przez 3 dni kiedyś w Stanach, bo miałem okazję popłynąć Darem Młodzieży z Panamy do Gdyni, ale to już jest zupełnie inna historia. W każdym razie byłem tam przez 3 dni, poznałem jedną polską rodzinę i to było wszystko. A teraz chcę spędzić w Stanach pół roku, przez 5 miesięcy będę biegła, przez pozostały czas będę się przygotowywał, później trzeba posprzątać po sobie i wrócić. No ale nie mam pojęcia, jak to zrobić, więc ja tak naprawdę poleciałem do Ameryki po raz pierwszy po spotkaniu różnych ludzi, po wykorzystaniu kontaktów, które miałem już po tych poprzednich biegach po całej Europie. Zacząłem szukać kontaktów do Ameryki, do Polaków, którzy tam mieszkają, do polskich organizacji, polskich mediów, do polskich konsulatów. Ja powiedziałem sobie, że spotkam się z każdym, kto będzie chciał ze mną gadać. I poleciałem tam na 1,5 miesiąca. No i tak się to wszystko zaczęło. Odwiedziłem wiele, wiele miejsc, spałem u dobrych ludzi w domach, bo nie miałem pieniędzy na hotele, wydałbym jeszcze więcej, i tak mnóstwo pieniędzy poszło na tę podróż. Wydaje mi się, że bardzo mi też pomogło to, że ja tam pojechałem z takim nastawieniem, że nawet jak okaże się, że to jest za duże i za trudne, to przynajmniej sobie coś zobaczę, pozwiedzam, będę w Ameryce, w tym miejscu, byłem w Chicago, w Nowym Jorku, później pojechałem pociągiem do Waszyngtonu, z Waszyngtonu poleciałem do Teksasu, do takiego polskiego księdza i do polskiej miejscowości Panna Maria w Teksasie, która jest taką pierwszą polską osadą założoną w Ameryce, a wyobraź sobie, że ona została założona przez ludzi z mojego rodzinnego toszka, którzy tam się...
3: Nie może.
4: Tak, i najśmieszniejsze, że prowadził ich ksiądz nazwiskiem Moczygęba, a tak moja mama ma na nazwisko... Panieńskie nazwisko mojej mamy dokładnie jest takie. Więc ja poleciałem tam, spotkałem ludzi, którzy są jakąś moją daleką rodziną. Później z tego Teksasu, gdzie ja pojechałem do Houston, z Houston wróciłem, pojechałem do Kalifornii, poleciałem, a później pojechałem tą trasą, którą miałem biec, sobie zrobiłem taki, wiesz, rekonesans. Byłem jednym z tych, którzy spali w samochodzie w Kalifornii, więc byłem bezdomnym w Kalifornii, to też mam już odhaczone. Po prostu, wiesz, kupiłem sobie jakiś tam namiot w Walmarcie, albo spałem w tym namiocie, albo w samochodzie. No w każdym razie to była też dla mnie przygoda. Nie wiedziałem, czy ten bieg się odbędzie. Spotkałem mnóstwo ludzi, którzy mnie, wiesz, klepali po plecach i po amerykańsku, a wiesz, z tym ich stylu, super pomysł, no musisz to zrobić, no fantastycznie. Tylko że z tego gadania niewiele wynikało. Ja po 1,5 miesiąca nie miałem żadnych konkretów. I to, kiedy to do mnie dotarło, że wydałem wszystkie swoje pieniądze, że byłem tu 1,5 miesiąca i właściwie nic nie załatwiłem, poza tym, że poznałem sporo ludzi, którzy tylko mówią, to byłem trochę podłamany. No i właśnie wtedy... No przeżyłem coś niezwykłego, bo poleciałem jeszcze raz do Chicago i spotkałem się z człowiekiem, który dał mi wreszcie konkret. Na pierwszym naszym spotkaniu, kiedy ja mu mówię, że teraz najważniejsze, żebyśmy mieli gdzie mieszkać na wyprawie, czyli musiałbym załatwić kampera albo najlepiej pick-upa i przyczepę, to Tadeusz, bo tak miał na imię, po prostu wziął telefon, pokazał mi swojego kampera i zapytał, czy taki może być. Ja mówię, no to on mówi, no to już masz. I to był pierwszy konkret. Tadeusz po prostu z marszu powiedział, no to jak będziesz biegł, to marzysz ode mnie za darmo na pół roku, a właściwie na te 5 miesięcy kampera. Później okazało się, że lepszy byłby pick-up i przyczepa. Pick-upa już miał, przyczepę kupił i to jest coś niesamowitego, że są tacy ludzie. Polonia w Chicago i zwłaszcza Polacy w Stanach w różnych miejscach mi tak pomogli, że to się w głowie nie mieści. Różne rzeczy się mówi o Polonii na całym świecie, ale moim zdaniem Polonia amerykańska, przynajmniej ci ludzie, którzy się angażują w różne rzeczy, są tak cudowni, tak dobrzy. Ja miałem też, myślę, dużo szczęścia, że tych ludzi poznałem, ale z drugiej strony to moje podejście, że spotkam się z każdym, spowodowało, że ja poznałem mnóstwo ludzi i później niektórzy się śmiali: Tomek, ty poznałeś więcej osób w te kilka miesięcy niż my tutaj przez 10 lat. No i wydaje mi się, że też siła tego pomysłu, to, że chcę przebiec przez Amerykę z polską flagą na ramieniu, z orzełkiem na piersi, to też mi dużo drzwi otworzyło. No i tak naprawdę w ten sposób się te przygotowania zaczęły.
3: Nie darowaliby mi słuchacze zapewne, bo jesteśmy już w Stanach Zjednoczonych i zostaniemy w tych Stanach, ale było pytanie o Roberta i nie dokończyliśmy wątku, że stoisz pod tym Camp Nou, czy gdziekolwiek to było, pół godziny, nikogo nie ma, więc w dwóch słowach jeszcze powiedz, jak sytuacja się zakończyła.
4: Zakończyła się tak, że po pół godziny, bo ja napisałem SMS-a do tej menedżerki, ona napisała, że Robert niedługo przyjedzie. Najpierw przyjechał samochód z ochroniarzem i z jakąś panią właśnie z managementu. Oni podeszli do nas, zapytali, czy to my na pewno, a no to wtedy weszliśmy do hotelu, bo to było w hotelu, w takim kącie tego hotelu przygotowanym, tak z boku. No i staliśmy tam w hotelu i patrzyliśmy na ulicę przez szybę i 15 minut później tam ta pani już stała na ulicy, pomachała do kogoś, zobaczyliśmy taki ciemnozielony samochód z warczącym ładnie silnikiem.
3: A chyba wiem, który nawet.
4: No taki Bentley chyba, czy Aston Martin. W każdym razie zobaczyłem sylwetkę Roberta Lewandowskiego za kierownicą i już mi się zaczęły ręce pocić. W każdym razie on zajechał na parking podziemny i nie wiadomo skąd nagle się pojawił. Więc to dla mnie to było ciekawe doświadczenie, po prostu zobaczyć, jak ktoś taki żyje, że on po prostu nie może się tak naprawdę pokazać nigdzie. Więc pojawił się po prostu i tak zupełnie normalnie, naturalnie, bez jakiejś pompy, nie wiadomo czego, przywitał się z nami, pogadaliśmy, był bardzo ciekaw biegu, pytał, jak to, tak głównie od strony sportowej właśnie, jak ja to wytrzymałem, jak się przygotowywałem, jak pracowałem z fizjoterapeutą, co, jak sobie radziłem, nie wiem, jak się pochorowałem, albo jak była jakaś kontuzja. Naprawdę normalny, ciepły człowiek i ja mu jestem bardzo wdzięczny za to spotkanie. Później ja podpisałem jemu koszulkę, on podpisał mi koszulkę Barcelony, mam ją do tej pory w domu, to jest moja polisa na życie. Jakby mi się kiedyś noga powinęła, to przynajmniej będę miał co sprzedać, ale obym tego nie musiał robić. W każdym razie piękne to było spotkanie i taki wyjątkowy moment.
3: Fajnie, że się udało. No to teraz wracamy do tych Stanów. Czyli po półtora miesięcznym rekonesansie wróciłeś do Polski już z nadzieją w oczach, bo spotkałeś Tadeusza, prawda? Pewne rzeczy rozwiązały się. No i dobrze, jakie były założenia teraz? Powiedz, jak sobie wyobrażałeś tą trasę? A swoją drogą ciekawe, bo zawsze, kiedy planuje się długą wyprawę, to założenia, plany, trasa, nie jak się potem ma do tego, jak to w rzeczywistości wychodzi. Więc ciekaw jestem, na ile twoje założenia i twoje plany potem się potwierdziły w czasie biegu przez Amerykę. No ale właśnie na początku o tych założeniach. Jak to miało wyglądać? Co sobie założyłeś? Jak to podzieliłeś? Jak to zorganizowałeś? I no jak to zacząłeś?
4: Plan był prosty. Dostać się z jednego końca Ameryki na drugi. Zacząć w Nowym Jorku, w Central Parku. Miałem zamiar zakończyć w Los Angeles, na Santa Monica. Właściwie wcześniej myślałem o Griffith Observatory. Jak ktoś był tam, to wie, że tam jest piękny widok na całe miasto, na znak Hollywood. Ja jestem marzycielem. Jest taki widok nocnego miasta. A to jest widok jak z moich marzeń, taki coś, co mnie bardzo inspiruje. No w każdym razie takie były założenia. Przebiec 5200 km przez całą Amerykę, biegać maraton dziennie, czyli tak jak przy poprzednich moich wyprawach, bo tego jeszcze nie mówiliśmy, ale ja zwykle biegnę 42 km dziennie. A biegnąc przez całą Polskę, przebiegłem 18 maratonów w 18 dni. Nie miałem fizjoterapeuty, miałem, wiesz, w ogóle radziłem sobie sam. Później biegnąc do Rzymu już był fizjoterapeuta. Ja też biegałem maraton dziennie, aczkolwiek przez to, że się pochorowałem, to żeby zdążyć na spotkanie z papieżem, ostatniego dnia zrobiłem 2 maratony. No ale nie będziemy tutaj mówić o tamtych wyprawach na razie. Chodzi o to, że miałem przebyć 125 maratonów, żeby dostać się z jednego końca Ameryki na drugi. Dawałem sobie 14 dni czy 15 dni, gdyby coś się nie daj Boże wydarzyło, więc łącznie to miało potrwać 140 dni. Takie były założenia. Trasa Nowy Jork, później Waszyngton, z Waszyngtonu do Chicago i tam miałem biec wzdłuż Route 66. Mógłbym nią biec aż do Los Angeles, ale wiedziałem, że trafię po prostu na górę i taką pogodę zimą, że wielu ludzi mi odradzało po prostu, żeby biec cały czas to po Route 66, tylko żeby jednak pobiec bardziej na południe, a w Nowym Meksyku odbić tam w stronę Las Cruces czy Phoenix, później w Arizonie, i tak też zrobiłem. A przez to, że poznałem cudownych ludzi w San Diego, to miałem taki plan, żeby pobiec najpierw do San Diego, a później do LA i tam zakończyć. No ale to jest długa historia, w każdym razie skończyłem bieg w San Diego, bo w LA były pożary. Mhm. No więc wiesz, założenia były inne, rzeczywistość inna, no tak jak mówisz, ale ja mam dosyć optymistyczne podejście do tego, co robię, i wydaje mi się, że to jest też jedna z rzeczy, które w ogóle sprawiły, że ja to robię, no bo jakbym się bał wszystkiego i zastanawiał, czy mi się uda, czy nie, ja raczej mówię, no poradzę sobie, no jak nie tak, to inaczej coś wymyślę, więc nawet jak się te założenia walą, no to trzeba sobie radzić i jestem zaradnym człowiekiem. Moi rodzice, którzy nigdy nie dawali mi wszystkiego, tak, znaczy nie dawali mi wszystkiego pod nos, nauczyli mnie po prostu zaradności takiej życiowej i to mi bardzo się teraz przydaje. No a poza tym te poprzednie wyprawy i wszystkie doświadczenia i organizowanie wypraw i po prostu walczenie czasami z ludźmi, z różnymi problemami też mnie dużo nauczyło, więc jak już rzeczywistość nijak się ma do oczekiwań, no to i tak sobie jakoś radzę.
3: 142 maratony?
4: 125 maratonów, 125. A 139 dni, czyli założenie było 140 dni, no wyrobiłem się o jeden dzień szybciej łącznie.
3: Czyli biegniesz maraton dziennie, relaks, przerwa, rehabilitacja, nocleg i następny maraton, tak?
4: No tak by było fajnie, ale niestety ta wyprawa się różniła od poprzednich z tego powodu, że ja nigdy nie miałem aż tyle pracy do wykonania w trakcie biegu. Ja myślałem, że jak zacznę biec, to już będę miał spokój, tak to zwykle wyglądało, ale po pierwsze kręciliśmy pełnometrażowy film dokumentalny z amerykańską ekipą. Amerykanie robią o mnie film, to też jest naprawdę coś wyjątkowego.
3: A skąd oni się wzięli? A
4: ja to załatwiłem. No, kto miał to załatwić? Nie miałem agenta, mówię.
3: To napisałeś do ABC czy do CBS, że Forrest Gump z Polski przyjeżdża i żeby zrobili film?
4: Nie, ale wiesz, biegnąc do Barcelony zrobiliśmy pełnometrażowy film i zrobił go jeden chłopak, mój kolega Dominik Nikiel, więc jest pełnometrażowy film o biegu do Barcelony, więc ja uznałem, że teraz też chcę mieć film, zwłaszcza o takim biegu przez całą Amerykę. No ale okazało się, że to będzie bardzo trudne, żebym ja to udźwignął finansowo, zatrudnił ekipę. No więc ja po prostu rozmawiałem z ludźmi. Byłem w Stanach, spotykałem się z wieloma ludźmi, mówiłem, że chcę zrobić film, pytałem o jakieś kontakty. No i poznałem Renatę, której byłym chłopakiem jest Alex. A Alex przez wiele, wiele lat pracował dla ABC, robił filmy, jest producentem teraz w Ameryce. Ja się z nim spotkałem ponad rok temu, w styczniu w Nowym Jorku, i on zrobił takie próbne zdjęcia. Jak ja się wypowiadam, czy ja w ogóle po angielsku mówię, jaki ja mam pomysł na to, co ja chcę zrobić. Siedziałem tam godzinę, cały zestresowany, no ale po tym spotkaniu on powiedział, że mam jakiś taki urok, jakiś taki, jak to się mówi, charm, taki właśnie, kurde, sorry, ja już wiem, jak będzie mi brakowało jakichś słów po polsku, to nie jest specjalnie, przysięgam. Ja byłem pół roku w Ameryce.
3: Urok.
4: I naprawdę, to nie jest proste. Jak się ludzie czasami śmieją, ja się też kiedyś śmiałem, że ktoś wraca z Ameryki i już nie zapomina polskiego, ale naprawdę czasami nie mogę sobie przypomnieć jakiegoś słowa. No w każdym razie Alex, tak mu się ten pomysł spodobał, że on się zgodził i powiedział, że on to sfinansuje. No i to jest coś niezwykłego. No teraz jeszcze okazało się, że mamy 40 terabajtów pamięci, nawet więcej nagrań i trzeba to wszystko przejrzeć, zrobić i już pieniędzy brakuje, więc on teraz szuka jeszcze dofinansowania na to, żeby dokończyć film i żeby na jesieni albo najpóźniej w przyszłym roku film był gotowy, no ale same nagrania tego filmu powodowały, że moje dni były pokręcone kompletnie, że ja na przykład rano wstawałem, najpierw organizowałem kolejne rzeczy, które się będą działy w biegu, na trasie, spotkania właśnie z ludźmi, czy jakieś media. Robiłem też sam sobie social media, próbowałem tam coś postować, żeby promować też zbiórkę charytatywną i tego było za dużo na mojej głowie, a kilka rzeczy się wykrzaczyło i dlatego ja musiałem to robić sam. Więc wiesz, nieraz wyglądało to tak, że jak już ponagrywaliśmy coś do filmu, jak ja posiedziałem przy komputerze, wysyłałem maile, odebrałem ileś telefonów, i byłem, głowa mi parowała i byłem wymęczony, to była druga, trzecia po południu i ja miałem zacząć biec maraton. No i tak to wyglądało. Wychodziłem na trasę, spędzałem na niej około 6 godzin z dwiema przerwami. Moja ekipa jadąc tym pick-upem i przyczepą dojeżdżała na kolejny punkt. Na przykład zwykle pierwszy etap to było między 18 a 20 kilometrów. Tam robiłem sobie przerwę, jadłem drugie śniadanie, piłem kawę. No i jak się najadłem, to wstawałem i biegłem dalej z pełnym żołądkiem. Po prostu musiałem dostarczać kalorie. Biegłem około 12 kilometrów na drugim etapie. Później robiłem jeszcze jedną przerwę. dobrze i często już po zmroku było ciemno, zimno, a koło godziny 8, 9, czasami 10 wieczorem dobiegałem do przyczepy, a tam już ekipa czekała, czekała na mnie kolacja, był mój fizjoterapeuta. Mieliśmy maszynę do regeneracji, Indiba jest taka maszyna, która przyspiesza regenerację, pomaga w doprowadzeniu mięśni do normalności po wysiłku. W każdym razie właśnie Bartek, mój fizjoterapeuta, masował mnie.

0: czasu na myślenie. Czy biegłeś zawsze sam? Czy wiesz, no ja sobie tak wyobrażam, że jeżeli ktoś o tym słyszał, a Stany są tak dziwnym i tak w Stanach jest miejsce na wszystko, ten Forrest Gump gdzieś tak ciągle mi biegnie z tyłu głowy. Biegałeś z innymi?
1: Tak, nieraz. Ludzie dowiadywali się czasem, że jest taki gość, który biegnie przez całą Amerykę, przyłączali się, niektórzy tak zupełnie spontanicznie zobaczyli napisy na mojej koszulce czy na przyczepie i chociaż tam 10-15 metrów, a Amerykanie też tacy są, tak jak mówisz. No, ja to u nich kocham, taką otwartość i spontaniczność trochę, ale taką, wiesz, my w Polsce jednak mamy dystans, zwłaszcza do obcych i to też jest normalne. Ja zauważyłem, że Polacy, no trzeba tak trochę bardziej pogrzebać, żeby się okazało, że tak naprawdę są bardzo sympatyczni i otwarci i fajni, tylko nie tak na pierwszy ogień, nie? A Amerykanie dokładnie odwrotnie, więc nieraz to się zdarzało. Miałem dużo ludzi na starcie w Nowym Jorku, mieliśmy eskortę policji, którą też załatwiłem, też nie było łatwo, więc biegłem środkiem drogi po Manhattanie, polskie flagi za mną powiewały i amerykańskie. Ja czułem się przeszczęśliwy, że zaczynam ten bieg.
0: Chłopie, ciebie do rządu trzeba wypchnąć z twoją skutecznością.
1: Boże, ja nie chcę mieć nic do czynienia z politykami, miałem same takie zgody.
0: Nie, ale że... ja rozumiem, ale no. Wiesz, nic się nie da, jeżeli chodzi o władzę, a się okazuje, że wszystko się da, tylko trzeba mieć chęci.
1: Ale wiesz, jak to jest, to co ludzie robią i osiągają i robią jakieś zmiany, no to często nie jest tak, że to politycy wymyślili, tylko ludzie właśnie oddolnie albo jakaś grupa wspiera, albo jakaś...
0: praktycznie zawsze tak jest.
1: Wiesz, społecznicy i tak dalej, no to są ludzie, którzy po prostu mają pomysł, działają, nie zastanawiają się i oni robią te rzeczy, a nie tylko gadają i pokazują się gdzieś i tak dalej.
0: Nie, żartuję, oczywiście zostań przy tym, co robisz, tak, robisz tak. To, co robisz i robisz też przy okazji dobrze dla innych. Ruszyć z eskortą policji przez Manhattan, no to już zaczęło się dobrze. Mm-hmm. A co działo się w trakcie? No bo mamy jeszcze kilka minut, żeby o tej drodze do San Diego opowiedzieć. Czy były jakieś odcinki? Czy były jakieś fragmenty? Czy były jakieś partie drogi, które z jakiegoś powodu albo fantastycznie wspominasz ze względu, nie wiem, na przyrodę czy ludzi, albo które ci dały wyjątkowo w kość? No, z tych 125 na pewno zdarzyło się kilka takich, które będziesz pamiętał wyjątkowo.
1: No, wiele takich było. Ja muszę powiedzieć, że jak tak patrzę na cały ten bieg, to nic mnie w życiu tak nie przeciorało jak to. Bo po pierwsze właśnie bardzo dużo sobie wziąłem na głowę, więc miałem wiele momentów, kiedy ja byłem pod taką presją i tak zestresowany i tak przemęczony, że to było za dużo naprawdę na jedną osobę, więc na pewno jak już kiedyś będę coś takiego robił, to muszę inaczej. W każdym razie, wiesz, zacząłem w Nowym Jorku, później w Filadelfii biegłem na schody z Rockiego, więc to był fantastyczny moment. Pobiegłem dalej do Waszyngtonu, gdzie przeżyłem przepiękny moment, na który też trochę pracowałem. Udało mi się załatwić, że w Kongresie Stanów Zjednoczonych dostałem amerykańską flagę, która wcześniej powiewała nad Kapitolem. I nie zapomnę do końca, że nie tylko tego, że dostałem tę flagę z certyfikatem, że ona została zdjęta rzeczywiście z Kapitolu i jest wręczona Tomaszowi Sobani w uznaniu jego odwagi i determinacji, ale też druga rzecz, że dał mi ją kongresmen, który ma 75 lat, a no po prostu ja się z nim dogadywałem, jakbyśmy byli w podobnym wieku. Wyobraź sobie, że ja mu daję koszulkę, jedną z koszulek, w których biegłem, i on, ja myślałem, że sobie odłoży, zabierze do domu czy coś, a on od razu zdejmuje marynarkę, zakłada koszulkę, mówi, to chodź, robimy sobie zdjęcie. I wtedy dzwoni taki dzwonek tam u niego w ofisie, który zawsze świadczy, że on musi iść zagłosować. No to on mówi, to chodźcie ze mną. Więc wychodzimy z jednego budynku, idziemy tam pod Kapitol i on w mojej koszulce, w koszulce biegu przez USA, wbiega, 75-letni kongresmen, biegnie po schodach na górę, żeby zagłosować, idzie na salę, głosuje, wraca, wychodzi, macha tam do nas, woła, żebyśmy podeszli, a zrobiliśmy sobie zdjęcie, a pożegnaliśmy się z nim. No po prostu to są rzeczy, które, momenty, które ja nie zapomnę do końca życia. Więc
0: ja się nie dziwię. Masz tą flagę?
1: Mam ten certyfikat, tę flagę, nie oddam nikomu, nie ma nawet takiej opcji. Nie wiem, co jest cenniejsze, koszulka Lewandowskiego, czy ta flaga dla mnie, obie rzeczy po prostu na zawsze będą w moim domu. W każdym razie, wiesz, te momenty, kiedy było pięknie, są tak ważne, głównie dlatego, że momentów, kiedy będzie trudno, jest dużo, dużo więcej i one, te pozytywne momenty mnie tak trochę ładują na te kolejne wyzwania. Ja później przez miesiąc biegłem do Chicago, przez Apalachy, w złej pogodzie, psuł nam się kamper, psuła się kuchenka gazowa, ogrzewanie, elektryczność. Były 3 dni, kiedy padał deszcz, było zimno, a myśmy nawet nie mogli sobie wody na herbatę zagotować. Wystawialiśmy agregat na zewnątrz, podłączaliśmy go do mikrofalówki bezpośrednio, jedliśmy jedzenie gotowe z paczek, żeby cokolwiek było ciepłego do zjedzenia i tyle. Więc to naprawdę było strasznie trudne. Później jak byłem w Chicago, to znowu mnie coś tak bardzo pozytywnie naładowało, dlatego że no to było

0: jeszcze lepsze niż Nowy Jork.
1: Nie może być.
0: No naprawdę, wyobraź sobie, że tam to Polonia mi zrobiła takie przywitanie, tylu ludzi, którzy tam przyszli, którzy ze mną biegli. No i jest taka polonijna organizacja policyjna i oni trochę pozazdrościli Nowemu Jorkowi, powiedzieli, że nie, u nas musi być lepiej. Wyobraź sobie, że na Manhattanie ja miałem tylko fragment, kiedy droga była jakby zablokowana, ja tam biegłem i tak dalej, policja za mną. Później mnie poprowadzili już dookoła i biegłem przez resztę z jednym samochodem policji.
1: Jeżeli mi powiesz, że pobiegłeś przez Magnificent Mile w Chicago, to nie uwierzę.
0: Tak. I miałem 6 samochodów policyjnych eskorty. Wszystkie skrzyżowania blokowaliśmy. Ludzie wychodzili ze sklepów, patrzyli, co się dzieje, a tam ja, przede mną pick-up z napisem Run Across the USA, ekipa filmowa, biegacze za mną, polskie, amerykańskie flagi. Ja, wiesz, pochodząc właśnie z Toszka, a nie mając wielkich możliwości, zawsze byłem marzycielem. Ja marzyłem o takich momentach. Poza tym jako sportowiec ja szukałem swojej areny. Ja chciałem być jak Robert Lewandowski na stadionie, ale ja nie mam stadionu, bo jako biegacz, który biegnie po jakichś pustkowiach, nikt go nie widzi, no nie miałem swojej areny. A tutaj ja czułem się, jakbym był, wiesz, w Koloseum i teraz miał swoje trybuny, miał swoją widownię, robił to, o czym zawsze marzyłem. No więc to był jeszcze lepszy moment niż Nowy Jork, mówię ci. Później pobiegliśmy do konsulatu, było po prostu wyjątkowo. Jest takie jedno zdjęcie, które zrobił mój fizjoterapeuta, notabene, Bartek. Jak wybiegam z tego Magnificent Mile właśnie z pomiędzy tych wielkich wieżowców nad rzekę, niedaleko Londynu,
1: no nie wiem, czy kojarzę. Nie wszyscy wiedzą, czym jest Magnificent Mile w Chicago. Otóż jeżeli wymyślimy sobie na przykład Piątą Aleję w Nowym Jorku, no to Magnificent Mile jest taką centralną aleją w Chicago, prowadzącą nad kanałami między tymi wieżowcami. Absolutnie topowe miejsce w Chicago. Nie ma lepszego.
0: No ja się zgadzam w 100%. I tam jest najwięcej ludzi, tam jest też...
1: Przepraszam, ale przerwałem ci. Co z tym zdjęciem?
0: No to wyobraź sobie, że ja wybiegam spośród tych wieżowców i widzę właśnie, no wiesz, biegnę środkiem drogi, przede mną policja, wybiegamy właśnie nad rzekę, gdzie nagle się robi trochę więcej przestrzeni, bo wybiegamy spośród wieżowców, gdzie było pełno cienia i słońce nagle na mnie pada. Ja widzę tych ludzi dookoła, dociera do mnie, co ja właśnie zrobiłem, tak po prostu wyciągam ręce, jak wtedy, kiedy biegałem z plecakiem, wychodząc ze szkoły. Ja poczułem takie czyste szczęście wtedy. Nie wiem, nie można tego momentu do niczego porównać, ale no muszę w każdym razie powiedzieć, że dobrze, że to się wydarzyło, bo tak mnie przecierały kolejne miesiące, że ja wiele razy zastanawiałem się, czy w ogóle warto, czy ten bieg cokolwiek w moim życiu zmieni, czy to wszystko, co robię, nie jest po prostu psu na budę. Więc ja tak się cieszę, że mam tego rodzaju wspomnienia, bo inaczej to nie wiem, czy bym pomyślał, że jednak było warto. Nie wiem, ja po prostu bardzo chciałem, żeby tak to wyglądało i tak bardzo chciałem, tak czasami aż za bardzo, że dotarłem do ludzi, którzy mi to pomogli załatwić i wiesz, no wiele razy też nie było tak, jakbym do końca, jakbym tego chciał, więc tamte momenty, kiedy biegłem po Chicago czy Nowym Jorku, ja miałem takie, wiesz, poczucie, że no jest to, o czym marzyłem, to się właśnie dzieje w rzeczywistości. Nie ma nic lepszego, niż zobaczyć swoje marzenie na żywo. I tak było właśnie wtedy w Stanach. No ale to nie była prosta droga, naprawdę. To było takie ukoronowanie właśnie roku przygotowań, jeżdżenia, spotykania ludzi, przekonywania i tak dalej. Pomogli mi też, wielu dobrych ludzi mi pomogło. Polski konsulat, czy w Nowym Jorku, czy właśnie w Chicago. Tak samo ten Kongres Stanów Zjednoczonych i tak dalej. No to załatwiłem przez innego pana, który akurat jest w Miami, więc ja tam połączyłem właśnie w łączeniu ludzi i w takim, a jak to się mówi, networkingu jestem naprawdę dobry i to mi bardzo pomogło, że miałem już trochę doświadczeń, mam jakąś taką umiejętność, umiem się łatwo umiem ludzi do siebie przekonać i to mi bardzo, bardzo pomogło. No ale chcę tylko powiedzieć, że wyobraź sobie, po tych pięknych doświadczeniach ruszyłem do St. Louis i przez następny tydzień, czy 10 dni właściwie, no przeżyłem piekło po prostu, bo okazało się, że mam kontuzję barku, ja jako dziecko miałem z nim problem i akurat wtedy się odezwała się ta kontuzja, ten problem. Mój fizjoterapeuta nie mógł sobie z tym poradzić, robił i tak dobrą robotę, bo nie było gorzej, a ja przez prawie 10 dni biegłem z tym barkiem, z ręką przyklejoną do biodra i martwiłem się jak nigdy, no bo miałem jeszcze przed sobą 3000 kilometrów ponad. I co, ja będę teraz tak biegł z ręką przyklejoną do barku, jak, nie wiem, przez następne 3 miesiące. No to było bardzo trudne. Pamiętam, że dostałem zastrzyk, blokadę stawów w St. Louis i potem jak dostałem ten zastrzyk, zrobiło mi się słabo, położyłem się na kozetce u lekarza. On wyszedł, ja leżałem w tym gabinecie i próbowałem głęboko oddychać i się uspokoić i nie myśleć o tym, że mam jeszcze 3 miesiące biegu i nie wiem, jak ja to zrobię. Nie wiem, czy to można przeklinać, ale chciałem przeklinać, nieważne. W każdym razie No po prostu takie pozytywne doświadczenia są bardzo ważne, bo robienie czegokolwiek i osiąganie jakiegoś sukcesu zawsze jest okupione jest okupione pracą, wyrzeczeniami, właśnie momentami zwątpienia, takimi właśnie poświęcaniem czasami swojego zdrowia i tak dalej. Więc jeśli to daje jakieś pozytywne rezultaty, jak ten bieg przez Chicago, wtedy to jest taka nagroda, to nie ma nic lepszego, naprawdę. Gdyby nie było takiej nagrody, to ja bym tego nie robił, szczerze mówiąc. Nie byłoby warto, no bo męczyć się dla samego faktu męczenia się, ja nie jestem masochistą wbrew pozorom. Wiem, że są ludzie, którzy po prostu dla samego wysiłku i tego przeżycia, oni by to robili. A ja nie biegam po to, żeby właśnie tylko siebie zajechać i sprawdzić swoje ograniczenia. To też jest jakiś tam czynnik, ale dla mnie dużo ważniejsze jest to, co ja mogę przeżyć, co to zmieni, więc ja to robię właśnie po to, żeby były jakieś efekty i dlatego ja się tak cieszę, że jednak finalnie one były.
1: No dobra, ale muszę zapytać, co z tym barkiem? No bo przecież 3000 kilometrów przed tobą, a bark nieczynny.
0: No wiesz, zrobiłem 2 dni wolnego w St. Louis. Dobrze, że miałem ten zapas, tak jak mówiłem. Były dni, kiedy mogłem odpoczywać. Przez te 2 dni mój fizjoterapeuta trochę to doprowadził do porządku. Później poszedłem właśnie do tego lekarza, dostałem zastrzyk. No i przez kolejne 2 dni było jeszcze gorzej, ale na szczęście też ten lekarz mówi, że tak może być. Ja mimo to biegałem 42 km dziennie, miałem jeszcze kontuzję, żeby było zabawnie, no to miałem kontuzję prawej nogi, więc ja miałem przyklejoną rękę prawą do biodra, a prawej nogi nie mogłem do końca wyprostować, więc biegłem naprawdę w pokraczny sposób przez 2 dni i się zastanawiałem, czy to nie jest koniec, czy to już wszystko. No na szczęście wtedy jeszcze miałem wysoki poziom motywacji, nie byłem jeszcze aż tak psychicznie wykończony jak później, więc umiałem się z tym zmierzyć i poradziłem sobie, ale to naprawdę było trudne. W każdym razie ten zastrzyk w końcu pomógł, przestało mnie boleć. Najważniejsze też mogłem już wtedy po tym zastrzyku normalnie spać, a przez to, że mnie to kierowało w barku, to nie spałem w nocy, a jak ja nie śpię, a biegam maraton dziennie, to jest naprawdę prawdziwy dramat wtedy. W każdym razie jeszcze a propos tej motywacji, tego, co jest bardzo trudne przy takich biegach, wiesz, przez jakieś kilka tygodni można się motywować, można wychodzić cały czas na trasę, robić to kolejny i kolejny raz, ale jak mijają miesiące, jak się jest pod takim stresem jak ja, cały czas mając presję właśnie filmowców, którzy kręcą się dookoła, którzy nagrywają wszystko, im bardziej jestem zmęczony, im bardziej jestem rozwalony, im więcej złego się dzieje, tym oni chętniej przykładają kamerę mi do twarzy i mówią, Tomek, jak się czujesz?
1: No jasne, no musi być pokazany dramat.
0: Ja wiem, no ale oni nie mieli pardonu, naprawdę. To takie typowo amerykańskie podejście było na zasadzie, że wiesz...
1: Ale film będzie dobry za to.
0: Film będzie dobry, tak myślę. No, miejmy nadzieję, że uda się temu producentowi teraz to dokończyć. W każdym razie, no miejmy nadzieję, że to się zakończy dobrze, bo ja tyle poświęciłem dla tego filmu, że nie masz pojęcia, ile razy było tak, że ja już, wiesz, miałem biec, maraton, a jeszcze kilka godzin kręciliśmy, było jakieś ciekawe miejsce przy Route 66, jakiś słynny warsztat, później coś tam jeszcze innego. Pojechaliśmy specjalnie z Phoenix do Monument Valley, do tego miejsca, gdzie Forrest Gump się zatrzymał i powiedział, że on już nie biegnie dalej, tylko po to, żeby tam nagrać taką podobną scenę, jak ja dobiegam, i mówię, że ja jednak pobiegnę dalej. Więc i to było 5 godzin w jedną stronę. Było strasznie zimno też tam wtedy. Wróciliśmy, ja byłem przemęczony i już byłem na takim etapie właśnie tego psychicznego zmęczenia, że ja nie miałem skąd wziąć motywacji. Naprawdę, ja nie byłem wtedy zmotywowany. Ja to robiłem tylko dlatego, że nie miałem wyjścia. I wiedziałem, że nie ma lepszej alternatywy. No jak wrócę, to będę, poddam się teraz. To na co mi to wszystko było? I wydaje mi się, że jak ludziom się czasem wydaje, że trzeba właśnie mieć taką wysoką motywację, żeby coś zrobić i tak dalej, czasem trzeba po prostu nie mieć wyjścia. Ja miałem też taką historię właśnie w tej drugiej części biegu, kiedy już byłem tak bardzo psychicznie zmęczony. Byliśmy w White Sands National Park, to jest przepiękne miejsce, białe piaski. Jeszcze byliśmy tam w święta, więc mieliśmy właściwie białe święta, 25 stopni ciepła, tutaj bielutko dookoła i mieliśmy okazję pojeździć tam konno i właśnie nagrać do filmu rozmowę z panią, która ratuje konie przed śmiercią. W każdym razie córka tej pani wywróciła się w galopie na tych białych piaskach, uderzyła głową tak, że dostała wstrząsu mózgu i ja razem z tą panią podbiegliśmy do niej i zobaczyłem mamę, która pochyla się nad swoją córką i z tą córką nie ma żadnego kontaktu, a ona jest spokojna i ona mówi spokojnie do tej córki, próbuje ją ocucić jakoś. Zaraz właśnie dzwoniliśmy po pogotowie i w każdym razie historia się dobrze skończyła. Helikopter zabrał tę dziewczynkę, ona doszła do siebie, ale ja zobaczyłem tę panią mamę właśnie Kaylee i dotarło do mnie, że są takie momenty w życiu, kiedy nie ma wyjścia, trzeba po prostu być silnym. I dobrze, że ja się tego nauczyłem przy takim biegu, który sobie sam wybrałem, a nie w sytuacji, kiedy na przykład moje dziecko kiedyś, nie wiem, będzie miało taki moment i co ja wtedy zrobię? Ja też będę musiał być silny. Czasami trzeba nie mieć wyjścia po prostu. Ja tak miałem przez 1,5 miesiąca, nie miałem wyjścia. Musiałem wyjść, nieważne, i biec. Mimo tego, że miałem takie momenty, kiedy no po prostu oddałbym wszystko, żeby tego już więcej nie robić.
1: Co było dla ciebie najcięższe? Czy fakt zmęczenia, czy fakt konieczności uczestniczenia w tym wszystkim poza biegiem? Bo z tego, co mówisz, to czasami bieg był najłatwiejszy. Z tego, co się działo dookoła.
0: No tak, wiesz, właśnie to jest ciekawe. Ja nigdy nie chciałem po prostu biegać, więc gdybym ja po prostu wziął plecak i biegł, no to może byłoby łatwiej pod pewnymi względami przynajmniej. Ale tutaj cała ta otoczka, to mnie tak męczyło. Wiesz, po pierwsze ja byłem za wszystko odpowiedzialny i za kontakt ze sponsorami, właśnie za te social media, za zbiórkę charytatywną, która nie szła. Miałem problemy z ekipą, jedną osobę z ekipy musiałem wyrzucić, to właśnie w tamtym okresie. Wyobraź sobie, 2 miesiące się męczyłem, w końcu znałem, że już nie ma sensu tego dłużej ciągnąć. A żyjemy na małej przestrzeni cały czas, wiesz, wszyscy razem, więc no to było bardzo trudne. Do tego właśnie ci filmowcy, którzy kręcą wszystko, na im gorzej, tym lepiej dla nich. I to mnie tak już w pewnym momencie, jeszcze sytuacja, kiedy ja już byłem w Phoenix, to wtedy było najgorzej, dlatego że ja byłem tak przemęczony jeszcze spotkaniami z ludźmi, nagraniami, byciem, tam były media, na przykład miałem mieć dzień wolnego, to wyobraź sobie, że w dzień wolnego wstałem o 6 rano, pojechaliśmy do centrum Phoenix na wywiad, z wywiadu do polskiej szkoły, potem na jedno spotkanie, a później jechaliśmy 100 mil w jedną stronę, czyli tam 150 kilometrów, żeby nagrać wywiad z żołnierzem Navy SEAL, który uczy mnie strzelać. Wróciłem o 24, wstałem i biegłem kolejny maraton, więc ja byłem tak skrajnie zmęczony, przebodźcowany, wykończony tymi sytuacjami dookoła i właśnie wtedy zaczęły się pożary w Los Angeles. Ja dowiedziałem się, że płonie miasto, do którego właśnie biegnę, a nie wiem, co z tym zrobić. I to wszystko w połączeniu dało mi taki miks w głowie, że po raz pierwszy w życiu przekonałem się, że są jakieś ograniczenia, ale to właśnie jest nasz mózg. Ja byłem już tak przebodźcowany, tak zmęczony, że w pewnym momencie mój mózg się po prostu wyłączył. Nigdy czegoś takiego nie przeżyłem. Ja byłem wtedy w przyczepie na szczęście. Poczułem po prostu, że nie wiem, już nie mogę, już nie wiem, co się dzieje. Położyłem się na łóżku i nie wiem, co się stało. Po prostu pamiętam, że podniosłem się chwilę później, czy chwilę, może godzinę, nie wiem, kiedy to było. Nie wiedziałem, gdzie jestem, nie wiedziałem, co się właśnie stało. Ja tak trwałem przez prawie 10 dni, jeszcze biegnąc po pustkowiu kompletnie, gdzie był problem nieraz, żeby ekipa do mnie dojechała. Marzyłem, żeby to się już skończyło wiele razy. W każdym razie to było najtrudniejsze. Uwierz mi, że nigdy nie przeżyłem czegoś takiego jak to. Budziłem się rano, patrzyłem dookoła i widziałem, że to jeszcze dalej się dzieje. I ja, który mówiłem ci, dla mnie ta wolność jest najważniejsza. Ja czułem, że ja sam się wpuściłem w pułapkę. Ja nie mam wyjścia. Ile bym stracił? O. Później to Los Angeles. Wiesz, byliśmy właśnie tam, gdzie spłonęła jedna dzielnica. Zrobiliśmy fantastyczne nagrania do filmu, ale też spotkałem się z ludźmi, którzy tam ucierpieli. Zrobiliśmy wolontariat. Zebraliśmy trochę pieniędzy dla polskiej rodziny, która straciła dom w pożarach w Los Angeles. Spotkałem się w Los Angeles z Alicją Bachledą-Curuj, z Rafałem Zawieruchą. Marzyłem bardzo, żeby spotkać się z Tomem Hanksem, no bo co no. Może być lepszego, nie?
1: Jasne.
0: Ale był papież w Rzymie, Robert Lewandowski w Barcelonie, no to pobiegł przez Amerykę spotkać się z Tomem Hanksem. No i właśnie wtedy okazało się, że kiedy ja już dotarłem do jego menadżerki i też liczyłem, to teraz będę miał kolejne takie niesamowite spotkanie. Prawie mu się dom spalił i nie było już mowy nawet o takim spotkaniu, więc no to było bardzo, bardzo trudne. Ja też zmieniłem plany, nie pobiegłem najpierw do San Diego, tylko najpierw do Los Angeles, no i te celebracje biegu i sam finał zrobiliśmy w San Diego. Z Polonia była tam, czekała na mnie. Moja mama przyleciała specjalnie na koniec. Była pierwszą osobą, która mnie tam powitała i przytuliła. Byli żołnierze Navy SEAL, amerykańscy komandosi, którzy pobiegli ze mną i jeden z nich niósł właśnie tę amerykańską flagę, którą dostałem w kongresie.
1: I to było. Tomek.
0: Wiesz, kiedy to było? Co dzisiaj mamy? 24 lutego, kiedy to nagrywamy, poniedziałek. To było 22 dni temu. Wyobraź sobie, wcale
1: nie. Niesamowite. Powiem ci, że no, czapka z głów. Przed naszym spotkaniem wydawało mi się, że te 125 maratonów to będzie największy wyczyn, którego trzeba ci gratulować, ale okazuje się, że to schodzi na plan dalszy, także bardzo się cieszę, że ci wyszło. Mam wrażenie, że to nie ostatnie nasze spotkanie, biorąc pod uwagę, że jest jeszcze gdzie biec.
0: Dziękuję bardzo. Ja naprawdę się cieszę i dziękuję za zaproszenie i na koniec mogę tylko powiedzieć, że to jeszcze nie jest koniec moich planów, więc jak ktoś ma ochotę obserwować to, co robię, to w social mediach można mnie znaleźć. Tomasz Sobania. Robię też prelekcje w całej Polsce. Teraz będę miał trochę czasu, to będę jeździł. Będę pisał kolejną książkę o tym biegu. Będziemy robili film. No jak wszystko dobrze pójdzie, to za rok mam kolejny pomysł i to jest plan, żeby przebiec maraton w każdym z 50 stanów Ameryki w 50 dni, a że w przyszłym roku jest 250-lecie Ameryki, 250 lat od podpisania Deklaracji Niepodległości, no to będziemy mieli co świętować i myślę, że też niezłego szumu w Ameryce narobimy.
1: Super. Tomek Sobania był dzisiaj moim gościem. Dziękuję Tomku i mam wrażenie, że a propos ogarniania wszystkiego poza bieganiem, to już teraz będzie ci łatwiej.
0: Oby.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję.